0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi pani Liderka. Mam dla was dzisiaj wyraz na literę E, który się wiąże z radiem. Naprawdę, słowo honoru. Chociaż to jest właściwie dziwne, bo przecież radio rozpoczyna się literą R, a dzisiejszy wyraz jest na E. Jak to możliwe? Ha, proszę bardzo. Ten wyraz to eter.

Już tłumaczę, o co chodzi. Eter kończy się na R, ale nie na tym polega jego związek z radiem. Ten związek dotyczy znaczenia naszego słowa. Eter, po pierwsze, to jest takie słowo, które według dawnych filozofów nazywało coś takiego dziwnego, taką dziwną substancję, która wypełnia cały wszechświat. I z tej dziwnej substancji miały wychodzić, według poglądów dawnych filozofów, fale świetlne. Czyli eter to miało być coś, czego nie widać, a co niewątpliwie jest i z czego wychodzi światło. Tak uważali dawni filozofowie. To jest pierwsze znaczenie tego wyrazu, ale jest też znaczenie drugie. I to znaczenie drugie bardzo wyraźnie nawiązuje do radia. Otóż właśnie w środowisku radiowym, czyli na przykład w naszym środowisku, eter to jest po prostu przestrzeń, w której rozchodzą się fale radiowe. I możemy na przykład mówić: komunikat poszedł w eter, czyli nadano komunikat. Radio nadało komunikat, no i ten komunikat poszedł w świat. Fale radiowe poniosły ten głos daleko, daleko w świat i dotarł on, czy to po kabelkach, czy nie po kabelkach, do słuchaczy. Możemy też mówić: na falach eteru coś się nadaje, albo coś słychać na falach eteru. No a jeżeli nagle tracimy kontakt z radiem, to mówimy: cisza w eterze. Ciszy w eterze radio nie lubi. W radiu lepiej jest wtedy, gdy komunikaty, muzyka, słowa idą w eter. Więc postarajmy się, żeby tak ciągle było. Ale eter, samo to słowo, ma także inne znaczenia. Na przykład nazywa rodzaj narkozy, taki środek, którym kiedyś znieczulano ludzi do zabiegów, do operacji. Dzisiaj robi się to w nowocześniejszy sposób, robią to lekarze w szpitalach, a kiedyś po prostu do znieczulania ludzi stosowano eter. Ale to nie koniec, bo nasz eter może także oznaczać, na przykład w poezji, powietrze. Po prostu czyste, krystaliczne powietrze, w którym rozchodzą się rozmaite zapachy, w którym wszystko doskonale widać. Właśnie powietrze poetycko nazywamy także eterem. Ciekawa jestem, które z tych znaczeń słowa eter najbardziej przypadło Wam do gustu. A może spotkaliście się już kiedyś z tym słowem? Może ktoś go przy Was już jakoś użył? Spróbujcie zgromadzić różne wiadomości na temat eteru. Ciekawa jestem, co Wam z tych poszukiwań wyjdzie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym bawimy się różnymi barwnymi powiedzonkami mieszkającymi w języku polskim. Doskonale o tym wiemy, że te barwne powiedzonka najczęściej wiążą się z zupełnie zwykłymi, zwyczajnymi wyrazami. I przekonujemy się o tym właściwie co tydzień. Tydzień temu też rozmawialiśmy o powiedzonkach związanych ze słowem miara. I zaznaczyłam wtedy, że to jest wyraz tak bogaty, że tych powiedzonek starczy nam na kilka odcinków. I proszę bardzo, dotrzymuję słowa, bo dzisiaj właśnie odcinek drugi dotyczący powiedzonek związanych ze słowem miara. Mamy na przykład takie powiedzenie ze wszech miar. Co to właściwie znaczy ze wszech miar? To powiedzonko trzeba tłumaczyć w całości. Nie ma sensu rozkładać go na czynniki pierwsze, czyli nie ma sensu zatrzymywać się i zastanawiać się przy każdym słowie. Powiedzmy sobie, o co chodzi tak w ogóle. A chodzi o to, że gdy mówimy na przykład jedzenie warzyw jest ze wszech miar wskazane, to mamy na myśli to, że całkowicie, bardzo, pod każdym względem, z każdego powodu jest coś wskazane. Na przykład jedzenie warzyw. Czyli ze wszech miar to znaczy bardzo, całkowicie, pod każdym względem. Czyli nie ma wyjątków. Nie ma wyjątków od zalecenia, by jeść dużo warzyw. To zawsze będzie zdrowe. Ze wszech miar to jest zdrowe. A z drugiej strony możemy czasem mówić, żadną miarą czegoś się nie da zrobić. Na przykład, żadną miarą nie podskoczę na 3 metry. Czyli zupełnie nie. To jest zaprzeczenie. O ile ze wszech miar było takim potwierdzeniem, pokazaniem, że coś jest bezwyjątkowe i coś się da zrobić, albo coś trzeba zrobić, to powiedzenie żadną miarą wskazuje na to, że absolutnie coś jest niemożliwe. Te dwa powiedzonka, można powiedzieć, stoją ze sobą w jakiejś sprzeczności. Mówimy także czasami, że coś jest na miarę czegoś innego albo ktoś jest na miarę kogoś innego. Co to znaczy? Ktoś na miarę kogoś albo coś na miarę czegoś? Z samego tego powiedzenia trudno się domyślić. Możemy jedynie zauważyć, że w tym powiedzeniu zestawiamy i porównujemy dwie rzeczy albo dwoje ludzi. No i teraz spójrzmy na przykład, bo może rzecz się rozjaśni. Gdy mówimy tak, oto jest wódz na miarę Napoleona. Ha, to już wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że to jest wspaniały wódz, wybitny wódz. Tak jak Napoleon Bonaparte, był wybitnym wodzem. To jest jeden z najsławniejszych ludzi na całym świecie i w całej historii. Tak też ten, kogo porównujemy do Napoleona i mówimy, że to jest wódz na miarę Napoleona, też jest to wódz wybitny. Czyli już wiemy, że to powiedzenie ktoś na miarę kogoś albo coś na miarę czegoś wskazuje na to, że porównujemy jakieś dwie rzeczy, porównujemy dwoje ludzi i wskazujemy, jak bardzo coś jest dobre, albo wspaniałe, albo wybitne. I jak bardzo coś do czegoś pasuje. Na przykład można też powiedzieć, ten aktor zagrał rolę na miarę swoich ambicji. I z tego zdania już się dowiadujemy, że jakiś aktor jest bardzo ambitny, czyli chce grać trudne, wymagające, ale też dobre role. No i jeżeli zagrał taką właśnie rolę na miarę swoich ambicji, to znaczy, że była to rola trudna, wymagająca, ale też wspaniała i naprawdę można tego aktora za taką rolę podziwiać. No i wreszcie z miarą wiąże się powiedzenie, które chyba każdy z nas zna. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. I pewnie myślicie, albo może ktoś pomyśli, akurat nie wy, że chodzi tutaj o prawdziwe jedzenie, pałaszowanie na przykład śniadania albo obiadu. O nie, chodzi o coś innego, bo jak doskonale wiemy,

różne powiedzonka te nie są dosłowne, nie czyta się ich dosłownie, tylko zawsze jakoś w przenośni. I jeżeli mówimy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, chodzi nam o to, że w miarę jak sytuacja staje się coraz lepsza, zwiększają się nasze oczekiwania i pragnienia. Czyli na przykład uda nam się powiedzieć jakiś trudny wyraz. Aha, osiągnęliśmy sukces i mamy ochotę na więcej. Mamy ochotę jeszcze bardziej się sprawdzić i powiedzieć na przykład dwa trudne wyrazy. A potem, gdy nam się to uda, trzy trudne wyrazy albo pięć trudnych wyrazów i tak dalej, i tak dalej. Czyli w miarę, gdy osiągamy kolejne sukcesy, gdy jest nam lepiej, gdy sytuacja się polepsza, chcemy więcej, chcemy jeszcze bardziej się sprawdzić i mamy coraz większe oczekiwania. Tak jak rzeczywiście czasami apetyt rośnie w miarę jedzenia, chociaż zwykle czujemy sytość. Ale gdy mamy na myśli ten sens przenośny, apetyt nigdy nie ustaje. Ciekawa jestem, czy kojarzą się Wam z miarą jeszcze jakieś inne powiedzonka. Jeżeli tak, spróbujcie je wynotować. Z powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku. Dziś proponuję wam powiedzonka związane ze słowem deszcz. A z deszczem mamy związanych kilka powiedzeń. Chyba najbardziej znane jest takie: wyrosnąć albo wyrastać jak grzyby po deszczu. Gdy mówimy, że coś wyrasta albo wyrosło jak grzyby po deszczu, to znaczy, że coś powstało szybko, nieoczekiwanie. Nagle pojawiło się w dużej liczbie. Na przykład byliśmy w sali sami, aż tu nagle, ni stąd, ni zowąd, wyrosła wokół nas jak grzyby po deszczu duża liczba innych dzieci. Te dzieci się nagle pojawiły, nawet się nie zorientowaliśmy kiedy. No i są, jest ich bardzo dużo. Wyrosły jak grzyby po deszczu. Ni stąd, ni zowąd, nagle się dzieci pojawiły i jest ich bardzo dużo. O ludziach możemy mówić, że wyrastają jak grzyby po deszczu, o przedmiotach. Właściwie prawie o wszystkim, co nagle może się pojawiać i co jest dość konkretne, mówimy, że właśnie jak grzyby po deszczu wyrasta. Z deszczem wiąże się też takie powiedzonko: wyglądać czegoś albo łaknąć czegoś albo pragnąć czegoś jak kania deszczu albo jak kania dżdżu. Bo dziś mówimy deszczu, a kiedyś mówiono dżdżu. No i bardzo ciekawe jest pochodzenie tego powiedzenia. Dlaczego ono takie właśnie jest? Dlaczego mówimy, że ktoś wygląda czegoś jak kania dżdżu albo jak kania deszczu? Co to jest ta kania? No, tutaj są dwa pomysły. Po pierwsze, kania to jest grzyb. Jak wiemy, grzyby bardzo szybko rosną właśnie po deszczu, o czym świadczy choćby to powiedzenie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Ale jest też inny pomysł. Otóż kania to jest taki ptak. I zaobserwowano, że gdy zbliża się deszcz, to kanie, te ptaki, wydają głos, który przypomina słowo pić, pić, pić. I prawdopodobnie właśnie do tego głosu ptasiego nawiązuje powiedzenie wyglądać czegoś, łaknąć czegoś jak kania deszczu albo jak kania dżdżu. Bo zaobserwowano, że ten specjalny, ten specyficzny, bardzo charakterystyczny głos ptaki, kanie, wydają właśnie przed deszczem, tak jakby czekały na ten deszcz. No i mamy jeszcze jedno powiedzenie, bardzo ważne, związane właśnie z deszczem. To jest dostać się, albo trafić, albo wpaść. Najczęściej tak mówimy, wpaść z deszczu pod rynnę. Czyli znaleźć się w sytuacji jeszcze gorszej niż poprzednia. Coś nam nie odpowiadało, coś się układało nie po naszej myśli. Chcieliśmy to zmienić, chcieliśmy poprawić swój los, ale wpadliśmy z deszczu pod rynnę. Czyli znaleźliśmy się w sytuacji jeszcze gorszej niż ta poprzednia. Tak się niestety zdarza. Co wtedy robić? Albo spróbować pogodzić się z tą sytuacją, albo znaleźć z niej wyjście. Życzę wam, żebyście nigdy z deszczu pod rynnę nie wpadali i żeby deszcz był dla was dobroczynny, tak jak dla naszej kani na przykład. Wszystko jedno, czy chodzi o grzyb, czy o ptaka. Życzę wam również, żeby słowa wokół was wyrastały jak grzyby po deszczu, bo to oznacza dobrobyt, dobrobyt słów. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień frazeologiczny, czyli dzień rozmów o różnych barwnych powiedzonkach. Powiedzonkach uruchamiających wyobraźnię, zwłaszcza jeśli pojawiają się w nich słowa, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak imiona, imiona ludzi. Ha, bo jeżeli słyszymy imię człowieka, to od razu włącza nam się w głowie radar, uwaga, uwaga, uwaga, czy przypadkiem to nie jest o mnie, czy przypadkiem to nie jest o jakimś moim koledze albo o koleżance jakiejś, może o kimś innym znajomym. Imię ludzkie działa na nas jak czerwone światło, ale czy wiecie, że są takie wyrażenia, takie powiedzenia, w których mamy słowa brzmiące tylko jak imiona, ale słowa, które wcale imionami nie są? Na tym polega zagadkowość języka polskiego i takie właśnie powiedzenie chcę wam dzisiaj przedstawić. A brzmi ono nocny Marek. Ha, ha. Kto to jest nocny Marek? O nie, to nie jest żaden Marek, żaden chłopiec ani mężczyzna, który robi coś nocą. Nie, nie, nie. Ale to rzeczywiście jest człowiek, który kładzie się późno spać, kto jest aktywny w nocy, za to lubi spać prawie do południa. Kogoś takiego nazywamy nocnym Markiem, tyle że słowo Marek w tym wyrażeniu piszemy małą literą, czyli nie tak, jak się pisze imiona, bo imiona, jak na pewno wiecie, rozpoczynamy dużą literą, a w tym wyrażeniu Marek jest zapisywany literą małą. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że mamy taki zwykły wyraz Marek, oznaczający kiedyś, uwaga, uwaga, duszę pokutującą, potępieńca, czyli kogoś, a właściwie coś, bo dusza to nie jest człowiek, dusza to jest kawałek człowieka. Więc słowo Marek oznaczało coś, jakąś pozostałość człowieka, która nie mogła znaleźć spokoju. I właśnie z nocą, z tą porą doby, kojarzono różne niepokoje. Uważano, że jeżeli ktoś nie może długo w nocy spać, to dlatego, że gryzą go, gnębią go jakieś niepokoje, jakieś mary, czyli takie właśnie dusze pokutujące,

go dopadają i nie pozwalają spokojnie spać. Tak kiedyś myślano. Dziś wiemy, że oczywiście jest inaczej. Dziś wiemy, że jeżeli ktoś lubi pracować albo bawić się w nocy, to dlatego, że po prostu ma takie upodobanie. Nie ma to nic wspólnego z żadnym potępieniem. Ale kiedyś tak sądzono. I dlatego właśnie mamy powiedzenie nocny Marek, czyli przeciwieństwo rannego ptaszka, ale też powiedzenie tłuc się jak Marek po piekle, czyli chodzić i hałasować w nocy wtedy, kiedy inni śpią. Tak jak ta dusza potępiona, tak sobie wyobrażano, chodzi i hałasuje po piekle, bo w tym piekle nie może znaleźć spokoju. To w tym piekle ona jest potępiona. Ale to są cały czas wyłącznie wyobrażenia naszych przodków. Ciekawa jestem, czy znacie jakichś nocnych Marków, albo czy spotkaliście się kiedyś z tym, że ktoś się tłucze jak Marek po piekle. Pamiętajmy jednak, że gdy używamy dzisiaj tych wyrażeń, żeby to robić z przymrużeniem oka, czyli z humorem, bo to są wyrażenia z dzisiejszego punktu widzenia żartobliwe. Na pewno nie ma powodu, żeby się ich bać. No a przy okazji pozwalają się zastanowić, czy bycie nocnym Markiem albo rannym ptaszkiem to jest sprawa wyboru, decyzji, czy po prostu to jest coś, z czym się rodzimy. Ciekawa też jestem, kim wy jesteście. Czy raczej lubicie wstawać skoro świt, czyli bardzo wcześnie, bardzo rano, czy wolicie spać do późna i też późno się kłaść spać, bo od tego zależy, ile nocnych Marków w was jest. Pomyślicie sobie o tym, a może znajdziecie jeszcze jakieś inne wyrażenia, w których pojawiają się takie niby imiona. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień w cyklu alfabetycznym. To znaczy, to jest taki dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł w naszym cyklu czas na literę EU. To jest litera, której odpowiada trudna do wymówienia głoska ły, bo trzeba jednocześnie ściągnąć usta, taki dziubek trzeba zrobić, trzeba się wysilić, odpowiednio też w ruch wprawić język i jeszcze dmuchnąć powietrze przez to wszystko. Więc to jest trudna głoska ły, odpowiadająca literze EU. No i pytanie, jaki wyraz, ten, który dzisiaj dla Was przygotowałam, rozpoczyna się właśnie na literę EU. Gdybyśmy zajrzeli do podręczników szkolnych albo do innych książek, które na pewno znacie właśnie ze szkoły albo z przedszkola, może z zerówki, to najczęściej jako wyraz na EU podaje się słowo łyżwy. No bo wiadomo, na łyżwach wiele osób lubi jeździć. To jest całkiem niezła zabawa, żeby jeździć na łyżwach. Ale ja mam dla Was wyraz inny. I to wyraz, który na pewno doskonale znacie. Tylko nie jestem pewna, czy znacie go we wszystkich znaczeniach. Bo jest to słowo, tak jak większość słów w języku polskim, które ma

kilka znaczeń. A chodzi o wyraz łagodny. To jest bardzo dobry wyraz, bardzo miły. Taki, który od razu wprowadza łagodność, czyli brak agresji. Czyli taki stan, w którym dobrze się czujemy. Łagodność, łagodny to są słowa, które sprawiają, że jest nam miło, że czujemy się gdzieś bezpiecznie. A dlaczego tak się dzieje? Ze względu na znaczenia. No więc przyjrzyjmy się po kolei znaczeniom, które ma właśnie wyraz łagodny. Po pierwsze, łagodny człowiek, na przykład łagodny jak baranek, to jest ktoś, kto się cechuje dużą dobrocią albo wyrozumiałością. Ktoś, kto jest skłonny do zgody, czyli nie lubi bijatyk, nie lubi kłótni, nie lubi swarów. Raczej ktoś, kto chętnie komuś pomaga, kto jest życzliwie do innych nastawiony, to osoba łagodna. Ale łagodny może być nie tylko człowiek. Mówimy czasami, że ktoś ma łagodny charakter. I wtedy chodzi o coś podobnego. To znaczy niechęć do kłótni, tyle że mówimy o charakterze, a nie o człowieku. Ale także mówimy, że ktoś ma łagodny uśmiech, albo łagodny głos, albo łagodne spojrzenie, albo że ktoś wypowiada łagodne słowa. Wszystkie te rzeczy, czyli uśmiech, głos, spojrzenie, słowa, mogą zdradzać dobroć i wyrozumiałość. Jeżeli słyszymy czyjś delikatny, właśnie łagodny, kojący głos, to nie spodziewamy się niczego złego, bo w tym głosie nie ma agresji. Jest coś innego, jest dobroć i wyrozumiałość. Jeżeli ktoś mówi do nas delikatnie, to znaczy, że wypowiada łagodne słowa, czyli nie rani nas tymi słowami. Nie ma w nich agresji, a przeciwnie, jest dobroć. Jeżeli ktoś na nas patrzy z dobrocią i po tym spojrzeniu widać, że ten ktoś nas lubi, no to właśnie to jest łagodne spojrzenie. I tak dalej, i tak dalej. Łagodne mogą być jeszcze inne rzeczy, na przykład rządy albo wyrok. Ktoś może dostać łagodny wyrok, czyli nie surowy. Może być łagodna recenzja, czyli łagodna opinia o książce, albo o filmie, albo o piosence. Może być łagodna perswazja, czyli łagodny nacisk na kogoś, zachęta, żeby ktoś coś zmienił. To znaczy, że można robić różne rzeczy w taki sposób, żeby nie za bardzo kogoś uszkodzić, nie za bardzo sprawić komuś przykrość, żeby kogoś nie zranić. Jeżeli towarzyszy nam taka właśnie intencja, czyli jeżeli właśnie chcemy być dla innych mili i życzliwi i dobrzy, to znaczy, że rzeczy, które robimy, są łagodne. Ale jest jeszcze coś. Mówimy czasami łagodne światło, albo łagodne barwy, albo łagodne wzgórze, albo łagodna zima, a nawet łagodny zakręt. I tutaj już wcale nie chodzi o dobroć, ani o życzliwość, ani o wyrozumiałość. Chodzi o coś zupełnie innego. Jeżeli mielibyśmy skojarzyć to znaczenie słowa łagodny z jakimś innym słowem, to powiedzielibyśmy, że to jest coś innego niż ostry, że to jest przeciwieństwo ostrego. Na przykład łagodne światło to jest nieostre światło, czyli to łagodne jest takie rozproszone, nie kłuje nas w oczy. Łagodne dźwięki to są takie, które koją nam uszy, to są takie nieostre dźwięki, niemocne, nieintensywne. Łagodne wzgórze to nie jest wzgórze strome. Strome jest prawie pionowe, czyli prawie z góry na dół, a łagodne wzgórze ma taką długą, długą, długą, pochyłą linię. To znaczy, że to wzgórze nie jest zaostrzone. Łagodny zakręt to jest zakręt duży i w miarę bezpieczny, w przeciwieństwie do zakrętu ostrego, który jest krótki i przez to niebezpieczny. Bardzo łatwo wtedy się na nim wykoleić. I jeszcze na pewno wiele innych rzeczy można by określić słowem łagodny. Ciekawa jestem, czy te rzeczy przychodzą wam do głowy, czyli z czym się wam kojarzy łagodność i co jeszcze można nazwać tym wyrazem.
Jeżeli mielibyście ochotę zbudować zdania, na przykład 5 zdań ze słowem łagodny, a w każdym zdaniu, gdyby

znalazło się inne połączenie, czyli połączenie wyrazu łagodny z innym słowem, byłoby naprawdę świetnie. Byłoby to mistrzostwo języka polskiego. Spróbujecie? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Porozmawiajmy dzisiaj o słowie na ostatnią literę polskiego abecadła. Ta ostatnia litera to rzet, zapisywane jako Z z kropeczką na górze. No i jakiż to wyraz rozpoczynający się na rzet dzisiaj dla was przygotowałam. Ciekawa jestem, czy zgadniecie. Jest to, uwaga, uwaga, wyraz przyrodniczy, a właściwie przyrodniczo-maszynowy. Oho! Bardzo jestem ciekawa, czy wam pomogłam tą podpowiedzią, czy przeciwnie. Ale już objaśniam. Chodzi o wyraz żuraw. Pewnie słyszeliście o ptaku, który tak się nazywa, prawda? Rzeczywiście, żuraw to jest przede wszystkim nazwa ptaka. Dość dużego, o smukłej budowie ciała, czyli żuraw raczej jest podłużny niż okrąglutki. Żuraw ma także długie i bardzo silne nogi, ma też długą szyję i prosty dziób. Żuraw jest popielaty, miejscami czarny, a żyje na trudno dostępnych terenach, na podmokłych terenach, takich, że człowiek lepiej, żeby się tam nie zapuszczał. Żuraw porusza się w charakterystyczny sposób. W taki oto sposób, że aż ludzie, którzy obserwowali żurawia, czyli nasi przodkowie, pra-pra-pradziadowie, także żurawiem zaczęli określać różne inne rzeczy, nie tylko tego ptaka. Na przykład żurawie są na budowie. To są takie ogromne, ogromne maszyny. Maszyny, które przypominają dźwig, które mają konstrukcję taką jak budowa naszego ptaka, żurawia. Żurawie to ogromne, wysokie, wysokie, służą do unoszenia czegoś z ziemi, ogromnych ciężarów, podnoszenia ich i przenoszenia na inne

miejsce. Bardzo pomagają budowniczym. Dlaczego te maszyny nazwano żurawiami? No właśnie dlatego, że zachowują się, czy wykonują podobne ruchy, jak nasze ptaki, żurawie. Zresztą z tego samego powodu żurawiem nasi przodkowie nazwali takie urządzenie, które możecie zobaczyć na wsiach przy studniach. Jeżeli na przykład w czasie wakacji zrobiliście sobie objazd po różnych ciekawych miejscach w Polsce, to być może gdzieś na wsi albo w skansenie zobaczyliście prawdziwą studnię. I taka prawdziwa studnia często ma żuraw. Żuraw, który się składa z takiego długiego drąga i krótszego drąga. Są odpowiednio ustawione tak, że to urządzenie pomaga w czerpaniu wody z głębin studni. Ponieważ ruchy tego urządzenia także przypominają ruchy naszego ptaka, nazywa się i jedno, i drugie żurawiem. No i wreszcie żuraw na pewno jest Wam znany z domu, albo z przedszkola, albo ze szkoły. Gdy mówimy czasami, nie zapuszczaj żurawia, albo muszę zapuścić żurawia, czy też chcę zapuścić żurawia, albo nie udało mi się zapuścić żurawia. Czasem tak mówimy. A o co chodzi? Ano o to, że ukradkiem zaglądamy do kogoś przez ramię. Na przykład, gdy chcemy od kogoś ściągnąć. Albo gdy chcemy podejrzeć, co ktoś robi, to wyciągamy szyję, wyciągamy i tak jakbyśmy chcieli właśnie zza ramienia zobaczyć, co ktoś robi, zachowujemy się podobnie jak nasz ptak, jak nasz żuraw, bo też tak wydłużamy sobie szyję i sięgamy w trudno dostępne miejsca. I to zachowanie to jest właśnie zapuszczanie żurawia. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje doświadczenia z żurawiami, czy widzieliście je kiedyś na żywo. Spróbujcie czegoś się o nich dowiedzieć, bo to naprawdę bardzo piękne i bardzo ciekawe ptaki. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

nie literka. Dziś nasz dzień przygód krasnoludkowo-językowych, czyli właściwie poszukiwań krasnoludków językowych, a te krasnoludki tropimy od jakiegoś czasu. Jak doskonale wiecie, krasnoludki są, chociaż ich nie ma. Wszyscy wiedzą, jak wyglądają, chociaż nikt ich nigdy nie widział. A ukrywają się krasnoludki językowe w pewnych specjalnych formach i trzeba czasem, wytropić je, żeby je przyłapać, jak wychylają się z jakiejś formy. Wtedy mamy dowód, że one naprawdę gdzieś tam istnieją, gdzieś tam się chowają. Proponuję Wam dzisiaj rozmowę o pewnym krasnoludku, który się schował w formie chybcikiem albo na chybcika. Spotkaliście się z tymi wyrazami? Niektórzy z Was, tak mi się wydaje, mogli się z tymi formami spotkać, bo w pewnych częściach Polski są one do dzisiaj bardzo często używane. W innych może rzadziej, ale ten krasnoludek, którego dzisiaj dla Was przygotowałam, jest tak wdzięczny, że wydaje mi się, że warto o nim trochę posłuchać. Otóż te dwa dzisiejsze wyrazy, a właściwie wyrażenie i wyraz, czyli na chybcika i chybcikiem, znaczą to samo. Czyli na prędce, szybko, w pośpiechu. Można coś zjeść na chybcika, czyli tak szybko, szybko, śpiesząc się. Można na chybcika coś napisać. Można na chybcika komuś coś obiecać, a potem się głowić, czy damy radę dotrzymać obietnicy. Jeżeli robimy coś szybko, na prędce, w pośpiechu, to właśnie robimy to na chybcika. Ale skąd się to wyrażenie na chybcika i słowo chybcikiem wzięło? To jest zagadka. Otóż prawdopodobnie pochodzi od dawnego słowa chybki. Chybki to był zwinny, prędki, szybki, ale też skłonny do czegoś, czyli chętny, żeby coś zrobić, ochoczy. To jest taki chybki chłopak. Jaki to jest chłopak? Taki, który po pierwsze szybko, zwinnie się porusza, ale po drugie ma też chęci, żeby coś zrobić. On jest taki chybki. A z kolei ten wyraz chybki prawdopodobnie pochodzi od dawnego wyrazu chyb, chyb. I ten wyraz chyb oznaczał hop, skok. Jasio, chyb, chyb, chyb. Przez łąkę sobie skakał. Tak można powiedzieć i właśnie w takim zdaniu użyjemy tego dawnego wyrazu chyb, oznaczającego skok. No a przecież człowiek, na przykład chłopiec chybki, to jest dosłownie ktoś, kto szybko, zwinnie robi takie skoki, co może świadczyć o tym, że ma do czegoś chęć. I ta szybkość i te chęci ukryte w wyrazie chyb oraz w wyrazie chybki tłumaczyłyby nasz dzisiejszy krasnoludkowy wyraz, czyli chybcikiem, a także wyrażenie na chybcika. Ale możecie zacząć się zastanawiać, czy przypadkiem z chybcikiem nie jest powiązane słowo chyba. Przecież brzmi podobnie. Tyle, że znaczy coś zupełnie innego, bo gdy mówimy chyba, to wcale nie przywołujemy szybkości, ani zwinności, ani ochoty. Wręcz przeciwnie. Gdy mówimy chyba, to wskazujemy na to, że się wahamy. Wskazujemy na to, że nie jesteśmy czegoś pewni. Może tak, a może nie. Można by powiedzieć, że chyba to jest przeciwieństwo czegoś chybkiego albo kogoś chybkiego. Chyba przeciwstawia się chybcikowi. Jak więc to się stało, że te dwa wyrazy o właściwie przeciwstawnym znaczeniu brzmią tak podobnie? Ano, prawdopodobnie wyraz chyba jest związany z wyrazem ukraińskim, z wyrazem chybkiej, który oznaczał coś chwiejnego, niepewnego i ten z kolei wyraz ma związek ze słowem chybić, czyli nie trafić, a także chybotać, czyli kołysać, chwiać. Gdy łódź się chybocze na wodzie albo statek się chybocze na falach, to znaczy, że się kołysze, no i nie jesteśmy niczego pewni. Czyli z chybotaniem i chybieniem, czyli nietrafieniem do celu, wiąże się wyraz chyba, a

0: chybkim i chybem, czyli skokiem, wiąże się wyraz chybcikiem. Te dwie rodziny słów tak podobnych brzmieniowo mają jednak zupełnie różne znaczenia. Tak to czasem bywa. Podobieństwo formy, a różnica znaczenia. A może uda Wam się wytropić jeszcze jakieś inne krasnoludki języka, które Was zaciekawiły albo które są jakoś dla Was niepewne, tajemnicze, zagadkowe. Jeżeli tak, to możecie je sobie zapisywać. Ciekawa jestem, czy zgrają się z propozycjami, które będę Wam przez jakiś czas przedstawiać. Więc powodzenia i do usłyszenia.
1: No dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.
0: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł w naszym cyklu czas na literę S. Ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o smokach syczących, ani o skorupach, ani o sandałach. O nie, nie. Porozmawiamy o siniakach, bo słowo siniak, mimo że na początku słyszymy głoskę si, zaczyna się literą S. I to już jest podpowiedź ortograficzna dla tych z Was, którzy umieją pisać albo właśnie uczą się pisać. Jeżeli chcecie napisać słowo siniak, piszecie na początku s jak smok, a potem i jak igła. I te dwie litery koło siebie dadzą Wam w tym wypadku głoskę si. Ale pierwsza litera to litera S. Więc wróćmy do naszego siniaka, w którym słyszymy bardzo wyraźnie różnicę między pisownią a wymową i przypomnijmy sobie, co ten wyraz znaczy. A na pewno doskonale wiecie, bo skoro jesteście dziećmi, to z siniakami pewnie już się zapoznaliście i to nie raz. Powiem Wam w sekrecie, że dorośli też nabijają sobie siniaki, czyli guzy, czyli różne kolorowe plamy, tylko albo się do tego nie przyznają, albo zapominają szybciutko o tych swoich siniakach. Ale daję Wam słowo, też wiedzą, czym te siniaki są. Więc gdy mówimy dzisiaj siniak, to prawdopodobnie pierwsze, co przychodzi Wam do głowy, to takie silne zabarwienie skóry po tym, jak się o coś uderzymy. Uderzamy się o kant stołu, albo o parapet, albo o krzesło, albo spadamy z roweru i robi nam się siniak, czyli ciemna plama. Dlatego, że krew nam się rozlewa delikatnie pod skórą, ale to nie jest nic bardzo groźnego. Takie siniaki spokojnie da się przeżyć. W każdym razie ta ciemna plama, która nam się rozlewa, czasem mniejsza, czasem większa, przypomina z koloru śliwkę. Dlatego też się mówi czasem o niej, że to śliwa albo śliwka, czyli siniak jako ciemna, taka fioletowo-czerwono-niebieska plama, to siniak, śliwa albo śliwka. Ale to nie koniec. Czy wiecie, że siniakiem nazywa się także pewne grzyby? Ha? I to grzyby jadalne, czyli takie, które nam nie zaszkodzą. A dlaczego się je tak nazywa? Ano dlatego, że jeżeli siniaka się przekroi albo ściśnie, jakoś się go uszkodzi, to właśnie na tej ściśniętej albo przekrojonej, albo jakoś inaczej uszkodzonej powierzchni pojawiają się sine, czyli takie szaro-niebiesko-czerwone plamy. Po prostu siniaki się pojawiają i dlatego właśnie te grzyby noszą nazwę siniak. Ale to nie koniec, bo siniak to jest również nazwa pewnej odmiany gołębi. Gołębi o szaro-sinym upierzeniu, czyli jaśniejszym od spodu i ciemniejszym na górze. Te pióra, które rosną na górze takich gołębi, czyli lotki i sterówki, są ciemniejsze niż dół i przypominają trochę właśnie siniaki i te grzyby.

i te siniaki na ciele, gdy się o coś uderzymy. Dlatego właśnie nawet gołębie noszą nazwę siniak. Ale śliwą albo śliwką nazwiemy tylko te siniaki po uderzeniu. Gołębi ani grzybów śliwkami nie nazywamy. Najwyżej możemy powiedzieć, że grzyby, te siniaki smakują dobrze ze śliwkami. No i możemy powiedzieć, że te gołębie, siniaki być może lubią zjadać sobie śliwki. A może przychodzi wam do głowy jeszcze coś innego, językowego, związanego z siniakiem? Na przykład, czy znacie słowo siny? To jest nazwa koloru. Siny to taki niebiesko-fioletowy, czasem z szarym odcieniem. Może spróbujecie sobie pomyśleć o tym, co może być sine, albo co macie sami sine, co ludzie czasami mają sine. Może przychodzi wam do głowy takie powiedzenie patrzeć w siną dal, albo pójść w siną dal. Han, hen, prosto przed siebie, daleko w siną dal. Jak myślicie, dlaczego tak się mówi? Spróbujcie wyobrazić sobie to miejsce, do którego idziemy. Jak wygląda to miejsce, do którego podążamy? I odpowiedzcie sobie na pytanie, dlaczego właśnie mówimy, że hen w siną dal patrzymy albo idziemy. I czy ma to coś wspólnego z siniakiem, czy nie? Powodzenia i do usłyszenia!

0: Polskie Radio dzieciom na dzień dobry.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu dzieciom.

My chcemy grać w zielone. Kasia, Wilk, Piotr, Zubek przywitali nas muzycznie o poranku, a słowem, proszę Państwa, w audycji przywitają Was dzisiaj Martyna Huderska i Filip Górski. Dzień dobry! Co to się dzisiaj wydarzyło za oknem, Panie Filipie? Co to za deszcze od rana? Jak przyjemnie się zrobiło! Ulga! Orzeźwienie! Wczoraj, jak wsiadałam do samochodu, to na dzień dobry było już 28 stopni, a dzisiaj zaledwie 21. No nie mogę powiedzieć, żebym narzekała na taką aurę. Bardzo sympatyczna sytuacja i miłe zaskoczenie, no bo chyba nie były prognozowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opady w środkowej Polsce. Raczej zwracaliśmy uwagę na Lubuskie i na Dolny Śląsk. A tu taka sytuacja, no dobrze, nie będziemy, tak jak wspominałam, narzekać, bo deszcz na pewno jest potrzebny i ludziom, i przyrodzie. Sprawdzimy, czy sytuacja jest rozwojowa i czy będzie dzisiaj padało, czy będzie burzowo, a może nawet gradowo, bo tak też się wydarzało w ostatnich dniach w Lubuskiem właśnie. Gdybyście mieli jakieś informacje z pierwszej ręki, bo na przykład już wyszliście z domu, albo wyjrzeliście przez okno, albo macie jakąś super mini stację meteorologiczną, to można w tej sprawie też telefonować pod numer 22 645 20 55. Ponieważ poranek ma ciut inną formułę, bo po pierwsze startujemy o 7.30, a nie o 7.00 i kończymy o 10.00, a nie o 9.00, to wskoczyły też nowe kąciki do wzięcia udziału, w których Was gorąco z Filipem zapraszamy. W tej godzinie jeszcze, proszę Państwa, będziemy ćwiczyć. Więc ja bardzo proszę, żeby się przygotować. Może jakiś zestaw ćwiczeń zaproponujecie nam, tylko ja bardzo proszę o taki zestaw, żebym ja przetrwała. I to 10.00 jednak dało radę, tak? Bo ja nie wiem, czy krasnoludki sobie poradzą przy mikrofonie, bo one tutaj się muszą wdrapać jeden na drugiego. A nie ma ich aż tak dużo. Do mikrofonu jest tak mniej więcej z metr. Filip, 30? Będzie, nie? Do mikrofonu. No to tak trochę tych krasnoludków...

Musiałoby stanąć jeden na drugim, żeby dosięgnąć, a i śmiechołek, nawet jakby bardzo, bardzo głośno próbował i nawet jakbyśmy tutaj podkręcili wszystkie suwaki poszłyby w górę, to nie wiem, czy byłoby go tak dobrze słychać. Więc to tak tytułem wstępu. Będziemy oczywiście sprawdzać pogodę. No i niech państwo się nie martwią, bo to, że nie ma rodzinnego budzika, to nie znaczy, że nie będziemy pytać rodziców o różne ważne sprawy, bo będziemy i owszem rozgryzać z nimi tematy po godzinie 9:00. Więc już teraz można zacząć budzić, tak, rodziców, jeżeli są śpiochami i mają problem, żeby podnieść się z łóżka, to jakaś kawka przed godziną 9:00 i będzie można zawalczyć o niespodziankę. No i oczywiście kilka innych takich nowych punkcików, które mam nadzieję, że będą dla was przyjemne. Będziemy też serwować ciekawostki o poranku. Będą oczywiście w audycjach wakacyjnych także pojawiali się goście. A dzisiaj, proszę państwa, temat owadzi związany z przyrodą. Będziemy mieli tutaj bohaterów audycji do godziny 10:00 i po piosence padnie zagadka. Sprawdzimy, czy jesteście już rozbudzeni. No to przypomnę jeszcze numer telefonu do studia. 22 645 20 55. A jeżeli ktoś będzie chciał odpowiadać mailowo, to dzieci@polskieradio.pl.

0: O naszym słońcu zaśpiewała Nutkosfera, a w międzyczasie dodzwoniła się do nas Selena. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię, moja droga. Jak sytuacja u ciebie? Świeci słońce czy pada deszcz?
1: W nocy trochę padało, ale teraz już słońce się przebija.
0: Mhm. A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Wrocławia.
0: Lubimy bardzo. I wrocławskie krasnoludki też lubimy. Nasze już od razu pytają, jak usłyszały. Czy tam spotkałaś jakiegoś ostatnio?
1: Nie. Mamy niedaleko, ale jeszcze już dawno nie widziałam.
0: Mhm. No rozumiem.
1: Ale przypomniało mi się, że ja mam koło szkoły.
0: O, jak ten koło szkoły wygląda? Bo każdy taki, jest inny, prawda?
1: Tak, taki krasnoludek, który pomaga krasnoludkowi, który jedzie na takim wózku.
0: O, no to śliczny. I one mają swoje imiona. Piękne są te wasze krasnalki. Selenko, a powiedz, miałabyś ochotę rozpracować zagadkę?
1: Tak.
0: Tak na dzień dobry, lubisz zagadki?
1: Tak.
0: No dobrze. To spróbujmy oficjalnie tutaj otworzyć program. Zagadka jest taka. Chociaż zwą go admirałem, na morzach nie bywa wcale. Nad skąpaną w słońcu łąką lata sobie on z Biedronką. Tu cytrynek, tam paść królowej, wszędzie piękne, kolorowe. Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. Wiesz, co to za owady?
1: Motyle.
0: Krasnoludki, co wy na to? Tak jest. No i wszystko jasne. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat motyli. Lubisz?
1: Tak.
0: A widziałaś ostatnio jakiegoś motylka?
1: Tak, cytrynka.
0: Cytrynka. Cytrynki są chyba najbardziej popularne. Ja tak dobrze nie znam się na motylach, ale cytrynka to rozpoznałabym wszędzie. A widziałaś kiedyś jakiegoś nietypowego motyla? Nietypowo ubarwionego?
1: W innym kraju to tak, jakiegoś pomarańczowo-czarnego.
0: Mhm. A w jakim kraju to było?
1: Już nie pamiętam.
0: Czyli dawno temu. Jasne. A wybierasz się w tym roku do jakiegoś innego kraju?
1: Tak, do Korei.
0: I kiedy będziesz leciała do Korei?
1: Nie wiem, ale na wakacje. W sierpniu.
0: W sierpniu już. No to wspaniale. To będzie taka pierwsza wyprawa w tamtym kierunku? Czy już byłaś w Korei kiedyś?
1: Nie byłam.
0: Jeszcze nie. No to cudnie. Ja też nigdy nie byłam. I taką mam prośbę. Oczywiście, jak będziesz miała ochotę, to zadzwoń do nas później i opowiedz, jaka ta Korea jest. Dobrze?
1: Okej.
0: Jakie tam smaki ulubione w tej Korei? Jakie kolory?
1: Ja mam w szkole koleżankę z Korei.
0: Och, to możesz już ją podpytywać o różne rzeczy przed wyprawą. A jak twoja koleżanka z Korei ma na imię?
1: Sofia.
0: Ach, Sofia. Myślałam, że to będzie teraz takie imię, którego nigdy nie słyszałam. Imię Sofia jest mi znane, ale...
1: Mhm. Sofia.
0: Ach, Zofia.
1: Sofia.
0: Sofia, tak, tak. To tak jak usłyszałam za pierwszym razem. Sofia, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No to już wszystko wiem. Selenko, no to do sierpnia jeszcze trochę czasu. A co będziesz robiła w pierwszym miesiącu wakacji w lipcu?
1: Bo ja teraz jadę na półkolonie żelgralskie, później będę miała rolkarskie, a później w zoo.
0: Jejku, to bardzo różnorodnie. A czego będziecie się uczyć na żeglarskich?
1: Bo no już wczoraj byłam.
0: Mhm. I co wczoraj się działo?

0: jeździmy na takiej łódce w Igmie, jeszcze i możemy na kajakach, na pontonach i na takich różnych wybierać.
1: To dzisiaj pewnie będzie przyjemnie, bo troszeczkę chłodniej niż wczoraj. Wczoraj mieliśmy jeszcze upał duży, więc na wodzie nie jest łatwo wytrzymać w takim upale. A na którą godzinę jedziesz na zajęcia? Zjadłaś już śniadanie?
0: Jem. Aha. Nie wiem, na którą.
1: No to ja ci życzę pięknego dnia, jak będziesz miała czas, bo jak słyszę, masz wakacje wypełnione po brzegi, to oczywiście dzwoń do nas o każdej porze.
0: Ja mam już kotka.
1: To jakiś nowy przyjaciel?
0: Kiedyś mówiłam pani, że będę miała.
1: Ach, i już jest!
0: Tak.
1: Jak się nazywa twój kotek?
0: Kokos.
1: Kokos! Czy to znaczy, że jest troszkę biały?
0: Tak, jest cały biały i ma trochę takie szaro, jasno-brązowe łapki takie, takie tyły jak chodzi, ogonek i uszy.
1: I jak długo już Kokos z wami mieszka?
0: Nie wiem, ma już kilka miesięcy.
1: Ach, rozumiem. To jeszcze jest nadal małym kotkiem.
0: Tak, a u nas już chyba jest 3 tygodnie.
1: No i jak ci jest, Selenko, z tym twoim kokosem? Czy on jest grzeczny? Jak się nim opiekujesz?
0: Sami grzeczny, ten sami nie. Musieliśmy mu kupić dzisiaj 3. drapak, żeby, bo tak sobie drapał fotel.
1: Oj, jeden to jest kłopot.
0: Bo jeden drapak ma w grani taki wielki, że może się nawet kłaść. Drugi z taki z piłeczką ma na dole i musieliśmy mu kupić drapak taki z dżunglą do mojego pokoju, ale oczywiście kogoś to tak oderwał to obrazek dżungli i to je, bo on je wszystko, co jest na ziemi.
1: No niemożliwy ten kokos. No, ale z kotkami tak jest, szczególnie te małe.
0: No, bo ja
1: wszystkiego
0: mam
1: próbują.
0: Ja mam huśtawkę w pokoju i kokos mija sznurki.
1: Ale ma z tobą dobrze, że tak, ma taką opiekunkę.
0: Tak, bo ja jak leżałam sobie na poduszce i próbowałam zasnąć, a wtedy kokos do mnie idzie, odwraca się tyłem i na mnie się kładzie.
1: A śpi z tobą w łóżku, czy ma swoje legowisko?
0: Ma swoje pączka takiego i legowisko swoje, ale część nocy przesypia u mnie.
1: Przyjemnie się obudzić obok takiego pyszczka kociego, prawda?
0: Tak.
1: Och, to jest taki puszek cudowny. Tak, wiem, co mówię. Chociaż moja Felka jest dość duża i ona czasami, jak się położy mi na brzuchu na przykład, a ja mam ochotę iść zjeść sobie jakąś kanapkę, to jestem strasznie głodna, bo nie mogę się ruszyć. Bo trochę mi żal ją tak przestawić obok. No i tak sobie zazwyczaj długo, długo siedzimy. Lubię też bardzo takie przytulanie z kotem, niezależnie od pory dnia. Selenko, no to cieszę się, że już masz swojego przyjaciela. Podrap kokosa za uszkiem może, bo ja nie wiem, czy on lubi po brzuchu, bo koty to tak nie zawsze lubią.
0: Lubi po brzuchu i zawsze jak masz go po brzuchu, to wtedy myśli, że to zabawa i gryzie.
1: Ach, no właśnie. Ja też Felka niby tak się rozkłada, żeby ją miziać po brzuchu, ale to tylko można chwilkę, bo potem się bardzo jakoś tak denerwuje i też drapie i gryzie i no, trzeba wyczuć takiego kota. Pięknie ci dziękuję, że zadzwoniłaś dzisiaj. Miło cię było usłyszeć. A chciałabyś kogoś pozdrowić wakacyjnie?
0: Tak. Pańkom, Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki, mojego tatę, moją babę, Kokosa i jeszcze moje przyjaciółki z Kolodzieża Grańskiej i jeszcze chcę pozwolić całą moją szkołę, całe moje dawne przedszkole i cały świat.
1: Selenko, a powiedz, wolałabyś usłyszeć piosenkę kocią czy żeglarską?
0: Niech pani wybierze.
1: To może kocią?
0: Okej.
1: Bo ja też jestem kociarą. Chociaż bardzo chętnie też wskoczyłabym na jakąś żaglówkę. To może żeglarska będzie za

0: 2,5 minuty zostały do godziny 8. Zerkam do naszej skrzynki mailowej, a tu wiadomość od Antosia i od pani Renaty, którzy proszą o przekazanie wakacyjnych pozdrowień dla Olka, Jasia, Karola i Antosi, więc przekazujemy. I bardzo wam dziękujemy za wiadomość. Antosiu, jeżeli będziesz miał okazję i tutaj przestrzeń, żeby zadzwonić do nas, to oczywiście zapraszamy. Gdybyś też chciał usłyszeć jakąś konkretną piosenkę, no to też możesz do nas w tej sprawie napisać. Do tematu motyli oczywiście wracamy po godzinie 8, a teraz będzie szanteczka dla dziecka, no bo wiadomo, że żeglarze to szanty śpiewają.
1: Co tu zrobić, kiedy długie są wieczory? Weź scyzoryk, wytnij piękną łódkę z kory. Żagiel z liścia też umocuj tam starannie, a świat przygód cię otoczy, nawet w wannie.

A gdy starszy będziesz już po podstawówce, na Mazury hen wypłyniesz na żaglówce i na pewno przyjdzie wtedy pora przeżyć 1000 przygód na jeziorach.

kiedyś będziesz wąsy miał i brodę, to na morzu przyjdzie czas na przygodę. I na pewno kiedyś tak się stanie, że przeżyjesz przygód 100 na oceanie.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Martyna Huderska i Filip Górski, witamy. Minęła ósma.

0: Dziś poranku wakacyjnym Polskiego Radia Dzieciom rozmawiać będziemy właśnie o motylach, więc jeżeli jesteście ekspertami, to zachęcam, żeby się z nami skontaktować, a może ktoś będzie miał ochotę przesłać nam zdjęcie motyla, albo motyla namalować, narysować, wykleić dzisiaj, bo pogoda chyba sprzyja temu, żeby zostać w domu, po pierwsze, a po drugie, może oddać się jakiejś twórczości plastycznej. Ale zanim do twórczości i do motyli nawiążemy, no to sprawdźmy, jaka pogoda, jaka aura będzie nam towarzyszyć dziś, 30 czerwca. To jest ostatni dzień tego miesiąca.
1: Pogoda.
0: Po najgorętszym zdecydowanie weekendzie w historii Polski, bo padły rekordy, proszę Państwa, przyszedł czas lekkiego ochłodzenia. No ale niestety, wraz z odejściem fali upałów mają pojawić się burze, a nawet grad.

Więc proszę na siebie uważać. Centrum układu wysokiego ciśnienia odsunęło się na Bałkany, ale ciepłe masy powietrza zwrotnikowego wciąż na południu i w centrum Polski. Jesteśmy pod wpływem układu niżowego, który się bardzo ładnie nazywa Ksantypa, z centrum nad północnym Atlantykiem, a właściwie u wrót Arktyki. No i ten wir tłoczy z nad oceanu masy chłodnego powietrza polarnego. Państwo to widzą, prawda? Jak tłocze, to tak jak robimy, lepimy bałwana i są takie wielkie kule. To ja to sobie tak wyobrażam. A wy możecie wyobrazić sobie zupełnie inaczej. I cóż tu się dalej dzieje? Bo się skupiłam na tych bałwanach. Przez chwilę mi się zima zamarzyła. Otóż wir tłoczy masy chłodnego powietrza polarnego i napiera na ciepłe masy, które rozlewają się nad Europą od Hiszpanii przez południe Francji i Niemiec, przez środkową i południową Polskę, aż po Bałkany i Ukrainę. No i dziś możemy spodziewać się w związku z tym umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na Pomorzu Zachodnim, północnym wschodzie kraju i Mazowszu nie będzie padać. Trochę już rano padało. Na pozostałym obszarze kraju opady deszczu mogą wynieść od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, a na zachodzie Polski możemy spodziewać się wygasających burz. Na południu kraju i na Dolnym Śląsku także może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 25 stopni na Kaszubach i Warmii, przez 30 do 32 w centrum kraju. Filip, oszustwo jakieś, co? Myślałeś, że będzie mniej niż 30. Do 34-35 stopni miejscami na południowym i południowym wschodzie. Na południu, przepraszam, i południowym wschodzie. Powieje z północy i wschodu słabo i umiarkowanie, a podczas burz porywy oczywiście będą silniejsze. To wy już to wszystko dobrze wiecie, to już nie muszę tak szczegółowo wam opowiadać. Wczoraj podobno padł rekord skwaru w Słubicach. Na dzisiaj tu jest najzimniej w kraju. Nie wiem, czy ktoś z tego miejsca się do nas odezwie i może to potwierdzi albo zaprzeczy. Co do środy, to na razie wstrzymuję oddech, nie będę Państwa informować, jutro o poranku się spotkamy, to wszystko Wam opowiem, ale synoptycy informują, że ma być troszkę chłodniej, to tylko tyle powiem. Tak od 20 stopni na Pomorzu, ale 28 do 30 w centrum kraju, 34 na południowym wschodzie. Tak to wszystko wygląda na ten moment.

Za oknem straszna zawierucha, za oknem leje. Odgłosu grzmotów pilnie słucham i mam nadzieję, że choć burza

panie, to w domu sucho. I gdy za oknem czasem krzmotnie, nadstawiam ucho. Słucham jak na parapecie swą opowieść deszcz mi plecie, gdy pioruny tańczą mi po całym niebie.

0: dobrze mi.
1: Jak pan Wojciech Malajkat śpiewa o burzy, to człowiek się jakoś mimo wszystko uśmiecha, prawda? Nie wiem, czy lubicie burze. Ja bardzo lubię, ale tak oczywiście obserwować z bezpiecznej odległości, ale ten spektakl na niebie grzmotów i różnych kolorów, no jest nieziemski. Wracając do tematu, bo dzisiaj, proszę państwa, będziemy rozmawiać o motylach. To wiecie, że na całym świecie żyje ponad 150 tysięcy gatunków tych owadów i zasiedlają wszystkie kontynenty poza Antarktydą. Z czym nam się kojarzą? No mi z przepięknymi kolorami przede wszystkim, choć być może was to zdziwi, ale większość motyli wygląda raczej niepozornie. Mają fascynujący cykl życiowy, bo z naprawdę mało atrakcyjnej gąsienicy są w stanie przekształcić się w budzącą zachwyt postać dorosłą, zwaną imago. Takie ładne słówko nam się dzisiaj tutaj wkrada. W przyrodzie oczywiście są nie tylko ozdobą, no są też pożywieniem dla wielu gatunków zwierząt. No i pełnią ważną funkcję owadów zapylających. No ale żeby nie było za słodko, to jako gąsienice są wyjątkowo żarłoczne. I często traktujemy je jako szkodniki. Przykładami są powszechnie znane bielinki kapustniki. Czy na przykład mole. No ja z molami to mam na pieńku. Akurat z nimi to się specjalnie nie lubię. No i trudno takie mole wyprowadzić z domu też, jak się pojawią. Jak przyniesiemy na przykład mole spożywcze. Kiedyś przygotowywaliśmy taki poranek związany właśnie z molami. No ale mimo, że wtedy nabyłam dość dużą wiedzę na ten temat, to, to jakoś tak nie mogę tego wprowadzić w życie. Może trzeba będzie do tematu wrócić. A propos skojarzeń motylich i różnych opisów, to oczywiście ilu ludzi, tyle spostrzeżeń. Nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła to sprawdzić.
2: Motyl to jest zwierzę. Ma takie dwa duże skrzydła, większe od swojego ciała. A jego ciało to takie jakby dżdżownicy, ciało takie długie i owalne. Czułki. No, ma jeszcze taką trąbkę, dzięki której zbiera nektar z kwiatów.
3: Ja widziałem w przedszkolu motyla kapuścianego, taki biały, to bielinek.
4: Jak byłem na działce, to często jak jest ładna pogoda, to widzę bielinki i cytrynki na kwiatkach.
5: Mają takie czułki na główce, kropeczki na końcu czarne, gdzie mają oczy.
6: I też zbierają nektar z kwiatów.
2: Motyl jest gąsienicą, potem robi kokon i przemienia się w pięknego motyla. Widziałem taki kokon motyla, ale już pusty. Biały, tak jakby, zrobiony z takich nici.
7: Można zobaczyć motyla na łące.
8: U mnie w ogródku widziałam białego, jeszcze w kropki zielone, taki żółty był na kwiatku. No i usiadł. A ja zobaczyłam, no nie chciałam mu przeszkadzać, co on tamkolwiek tam robił, bo się chyba przeciągał.
1: Widzieli państwo kiedyś przeciągającego się motyla? Jaka uważna istotka nam o nim opowiadała. No a skoro wątek przyciągania i przeciągania się pojawił, no to może trochę poćwiczymy. Co wy na to?

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Was przepraszam, ale ten dżingiel poranny wprawia mnie w dobry humor mnie wprawia po prostu. Kto chciałby uchronić z nami kości od starości, to bardzo proszę, niech zadzwoni pod numer 22 645 20 55 i zaproponuje nam ćwiczenia. Ja tylko bardzo proszę o jakiś taki zestaw dla starszych ludzi, żebyśmy dali radę. Jest tutaj jakiś śmiałek, który chciałby zostać porannym trenerem? Jeśli tak, to czekam, proszę państwa, z niecierpliwością. Już teraz.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: A chronić kości od starości pomogą nam Zbyszek i Ryszard. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wy już jesteście po porannej domowej rozgrzewce, czy jeszcze nie?
2: Tak.
3: No, jeszcze nie.
1: O, no to ja też jeszcze nie jest. Jedziecie, dobrze. Ale macie teraz taką jakąś możliwość, żeby poćwiczyć? Czy jedziecie samochodem?
2: Tak.
1: Macie. Dobrze. To my też spróbujemy z Filipem. Jakie ćwiczenie mamy wykonać?
2: Ja mam.
1: Tak?
2: Kręcenie palcami dziury w ziemi.
1: Kręcenie palcem dziury w ziemi. Ale ekstra ćwiczenie. Ale my tu... To ja w podłodze spróbuję w takim razie. Jak długo mam kręcić? Którym palcem? Bo to może trzeba doprecyzować.
2: 2 minuty, ale to jakby nogą.
1: A nogą? Ojejku, ale jestem gapa. Aha, już wiem. A, to dzięki temu możemy wykonywać takie kółeczka,

0: i kostki tak. rozgrzewać. No przecież, a mogę dwiema tak. nogami od razu? Prawą tak. i lewą? Dobra. Filip mówi, że na stojąco się nie da i żeby lepiej usiąść. No to ja siedzę. Dobrze. I to można w zasadzie we wszystkie strony, prawda? Bo można i w prawo, i w lewo. Ale świetne ćwiczenie. To takie na przykład przed jazdą na rolkach. Fantastyczne, żeby sobie rozgrzać kostki. Super.
1: Ja jestem mama.
0: Poproszę.
1: Żeby tak...
0: Co z tymi nogami, panowie?
1: Pochylać się od jednego do jednego do jednego.
0: Filip, proszę mi powiedzieć, co mam zrobić. Bo ja tak... Chłopaki, musicie mi jeszcze raz wytłumaczyć. Ja was bardzo przepraszam. A to dlatego, że ja słabo słyszę. Mhm.
1: Zresztą ja wstężę nogi bardzo, jak się tylko da. I potem wstężę się tak pięknie. I potem zacznę pochylać jedną stronę, a drugą
0: i tak. Aha. A, tak. Że tak na jedną i na drugą nogę, tak? Przenosić ciężar ciała, tak?
1: Tak, tak.
0: A, że a, rozumiem. Dobrze, poczekajcie, ja już to robię. Filip jak ładnie ćwiczy, no bardzo ładnie, no pięknie. Super. I ta jedna noga się prostuje, a druga się zgina, prawda? W kolanie.
1: Tak.
0: Tak? To jest to tak. ćwiczenie? Wspaniale. A trzeba się przy tym prostować? Plecki? Jak?
1: Tak.
0: Wyprostowane. Bardzo dobrze.
1: No jak jesteś do góry, jak jesteś do góry, a potem się tak zgina.
0: Ja cały czas ćwiczę, a wy mówcie. Mhm. Czy ja mam coś poprawić?
1: Zgina
0: się. Zgina
1: się. A więc się po tej stronie, to się tak zgina.
0: Racja. Wspaniałe ćwiczenia, panowie. Bardzo wam dziękujemy z krasnoludki, jak ćwiczą, ale fantastycznie, szkoda, że nie widzicie. Trzeba będzie jakieś zdjęcia im porobić. To ja, krasnoludki, proszę się zatrzymać. I teraz brawa. Panowie, bardzo dziękuję. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak. Ja chcę pozdrowić moją szkołę. Ja chcę pozdrowić całe polskie dzieci, moich kolegów, moją mamę i tatę, jasne ludzi.
0: Tak. I to wszyscy?
1: I jeszcze całe polskie dzieci. Całą moją szkołę, całą szkołę i to wszyscy.
0: I to wszyscy. Pięknie, panowie.
1: A ja chcę panią pozdrowić.
0: Dziękuję.
1: Jestem krasnoludki. Filipa. Moją mamę, tatę, mojego brata, moich kolegów, szkołę i panią nauczycielkę. A moje panie nauczycielki.
0: Ale te panie są szczęściarzami, że mają takich uczniów, że w wakacje jeszcze o nich pamiętacie. Cudnie. Bardzo wam dziękuję. Oj, dawno się tak o poranku nie rozkręciłam. Cudownie. Czuję, że moje kości są uchronione od starości. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Kaja ma dla nas jeszcze propozycję. Dzień dobry, Kaju.
2: Dzień dobry.
0: Moja droga, czy ty lubisz ćwiczyć?
2: Tak.
0: Masz ochotę poćwiczyć razem z nami?
2: Tak.
0: Cudnie. To my czekamy z Filipem na propozycję. Od czego zacząć?
2: Krążenie ramionami.
0: Dobrze. A do przodu czy do tyłu?
2: Do przodu i do tyłu.
0: Kręcimy. Raz, dwa.
2: I do przodu i do tyłu.
0: I do tyłu. Mhm. Wykonane.
2: Jak pan kwestii.
0: Co? Bieg... Filip mówi, że bieg bokserski. Dobrze usłyszeliśmy?
2: Tak.
0: A jaki to jest bieg bokserski? To trzeba tak

0: truptać.
1: Jak w miejscu i rękami do przodu.
0: Aha, czyli tak jakby się chciało kogoś... Nie, ale tak jak... A z rękami to tak trochę wymachujemy, jakbyśmy boksowali, czy nie?
1: Tak.
0: Aha, dobra. Truptamy. Co dalej? Wszyscy truptają, tak. Słuchacze. Zachęcamy wszystkich.
1: To.
0: I co tam dalej, pani? Zatrzymujemy się. I co dalej, pani trenerko?
1: Przysiady.
0: Ile przysiadów?
1: Pięć.
0: No dobrze. Co zrobić? Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Wszyscy ćwiczą. Wszyscy słuchacze. Pięć. Wykonane. No i ostatnie ćwiczenie, pani Kaju.
1: Stop. I krążenie głową.
0: O, i na koniec takie przyjemne. Żeby mi tu słuchawki nie spadły. Spróbuję. No, trochę mi spadają.
1: I odwyszamy.
0: Byłaby pani uprzejma powtórzyć? Ach, oddychamy. Oddech ważny, nawet bardzo bym powiedziała, bo oddech zaraz uspokoi troszkę to nasze ciałko i spróbujemy sobie to wszystko wyregulować oddechem. Kaju, no bardzo ci dziękuję. Krasnoludki, jakie są zadowolone. Filip, jaki uśmiechnięty. No dawno nie mieliśmy takiej fantastycznej rozgrzewki. Bo i Zbyszek, i Ryszard, i Kaja, takie trio. Cudnie. Droga moja, a dokąd ty teraz jedziesz? Bo chyba jesteś w samochodzie.
1: Mama, na trening.
0: A, na trening. No, to jesteśmy w temacie. A co wy będziecie trenowały?
1: Trenowagę i mama będzie trenowała, a ja będę się bawić.
0: Aha, próbuję... Szczękę tutaj, wiesz, moją podnieść do góry, bo mi opadła z wrażenia. Mama na trening Krav Magi rano, już tak wcześnie. Podziwiam. Podziwiam dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Bawcie się dobrze na treningu. No i pięknego dnia życzymy. A chcecie kogoś pozdrowić? Chcesz, Kaju?
1: Tak.
0: Proszę.
1: Wszystkich, którzy umarli. Mhm. I mamy.
0: Pozdrawiamy, oczywiście.
1: I całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Dziękuję w imieniu całego Polskiego Radia Dzieciom. No i życzymy wam dobrego dnia. Ależ dziękuję wcześniej aktywnie zaczęłyście. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. No i oczywiście adekwatna piosenka, bo jestem przekonana, że zarówno Kaja, jak i Zbyszek, i Ryszard zachęcili państwa do ćwiczenia, więc schodzimy z kanapy.

No nie wiem jak państwo, ale ja się rozruszałam i od razu czuję się lepiej. Jaki to był dobry pomysł, żeby wprowadzić rozgrzewkę o poranku. Będziemy tak ćwiczyć regularnie przez całe wakacje. A kto wie, jak się rozćwiczymy przez wakacje, to może i w roku szkolnym też państwu zaproponujemy, żeby chronić kości od starości, bo to wcześniej trzeba zacząć, wiadomo. Wracając do dzisiejszego tematu, może ktoś dopiero teraz łączył Polskie Radio dzieciom i nie wie o co chodzi i myśli, że my tylko tutaj o ćwiczeniach i o starości. Otóż nie, rozmawiamy też o motylach, bo motyle fascynują od wieków i bywają inspiracją i dla artystów, i dla wynalazców, no a przede wszystkim są wyzwaniem dla entomologów, takich naukowców, którzy... Entomolodzy zajmują się motylami, proszę państwa. Więc jeżeli ktoś w przyszłości takim entomologiem będzie chciał zostać, to niech słucha uważnie i niech przygląda się motylom i światu i zgłębia wiedzę dotyczącą tych żyjątek. No, naukowcy studiują i budowę, i zachowania tych delikatnych owadów. No i poszukują też nowych gatunków, bo to, że na razie wiemy o 150 tysiącach, to przecież nie oznacza, że wiemy wszystko. Może jeszcze lata jakiś gatunek, który czeka na odkrycie. A propos motyli nocnych na przykład, nie wiem czy lubicie, ja uwielbiam ćmy i często obserwuję je latem, to są też takie gatunki nocne motyli, które udają dzienne i na odwrót. No, większość z nas wie, że ćmy trochę się jednak różnią, prawda, wyglądem od motyli aktywnych w ciągu dnia, ale są wyjątki od reguły. Gatunki nocne, które na przykład należą do zmroczników, taki gładysz czy oleandrowiec, kolorami wcale nie ustępują dziennym motylom, bo może się wydawać, że ćmy to tylko takie beżowe, brązowe, w takim waniliowym kolorze. A tu, proszę państwa, można być zaskoczonym. Jeśli chodzi o te kolorowe ćmy, to naprawdę wyjątkowo prezentują się motyle z rodziny Urania, które do złudzenia przypominają pazie. W przeciwieństwie do większości ciem, mają delikatny, wydłużony odwłok, duże skrzydła z ogonkami, które układają się tak jak motyle dzienne. Teraz właśnie patrzę na takiego motyla Urania, prześliczny, a odwrotnie jest w przypadku kraśników. Są motylami dziennymi i wszyscy myślą, że takie kolorowe? Nie. Wyglądem do złudzenia przypominają ćmy, które my kojarzymy od razu. I naukowcy długo uznawali je w ogóle za gatunki nocne, ale takie, które są aktywne w ciągu dnia. A jak myślicie? Jakie dźwięki wydają motyle? Jak jesteśmy bardzo uważni, jesteśmy w przyrodzie i nic nie słychać, jest niemalże idealna cisza, to może taki delikatny ruch skrzydełek, ale w przypadku motyli to naprawdę trzeba by było mieć chyba słuch absolutny. Można usłyszeć, ale czy coś więcej jest możliwe? 22 645 20 55. To pytanie do was. Jakie dźwięki mogą wydawać motyle? Jak myślicie? To czekam na pierwszego sprytka, który ma jakiś pomysł.

0: Kajtek i Nikoś się do nas dodzwonili.
1: Tak.
0: Dzień dobry panowie. Co tam u was słychać w ostatni dzień czerwca?
1: Deszczyk pada.
0: O, to przyjemnie. Cieszycie się, że pada, czy nie?
1: No tak, cieszymy się, bo ostatnio ogromne upały.
0: To prawda. Zmęczyły nas te upały i na pewno natura też potrzebuje deszczu. A poza tym wcale nie jest zimno. No nie oszukujmy się, dzisiaj też będzie 30 stopni. Więc jak trochę deszczu spadnie, to może urośniemy. Trochę tak jakbyśmy weszli pod prysznic albo pod zraszacz. Ja tak wskakiwałam w weekend pod taki wielki zraszacz na łące na Wesołej w Krakowie. A wy skąd do nas dzwonicie?
1: Z Lublina, ale właśnie jedziemy do Rudnika.
0: A co będziecie robić w Rudniku?
1: No,
0: jaki macie plan?
1: No, będziemy tam mieszkać. My tam mieszkamy, tylko pojechaliśmy do babci nocować.
0: A, rozumiem, czyli w Rudniku mieszkacie, a teraz wracacie od babci. No tak. To, to

0: wszystko jasne. Ale jak wy wcześniej...
1: Pracowaliśmy u babci, bo u nas nie ma klimatyzacji, a u babci jest.
0: A u babci jest. No tak, to przyjemnie. Przyjemnie się śpi w takim chłodzie, prawda? Szczególnie jak takie upały, no pewnie. Ale to wy dzisiaj bardzo wcześnie wstaliście u babci.
1: No tak.
0: Mhm. No i teraz do domku. A widzieliście po drodze jakiegoś motyla?
1: Nie, ale u nas w domu jak były upały, to mnóstwo motyli. Białych.
0: Mhm.
1: Większość białych, bo ale najczęściej jest motyla spotykamy na lawendzie.
0: O tak, macie rację. Motyle lubią lawendę. A słyszeliście może kiedyś, jak motyle rozmawiają ze sobą, albo może wydają jakieś inne dźwięki? Jak myślicie?
1: Nie, ale mi się wydaje, że motyle wydają takie bardzo ciche bzyczenie.
0: Mhm. Ja słyszałam od naukowców, że motyle, ale tylko niektóre motyle potrafią piszczeć na przykład. Jak się zestresują, to wydają takie piszczące dźwięki, które są w stanie przepłoszyć drapieżce, który poluje na takiego motyla. No ale poza tym to takie są rzeczywiście bardzo, bardzo cichutkie i emitują ultradźwięki. I niektóre ćmy podobno potrafią odstraszyć nietoperze właśnie przez te ultradźwięki. Ale to tylko takie motylki z rodziny niedźwiedziówek. Ja dzisiaj też szukam takich nietypowych motyli, i najmniejszych, i największych. Będziemy sprawdzać, jak duży jest ten największy motyl na świecie. Panowie, a wy macie jakieś zwierzątko w domu?
1: Tak, psa.
0: Psa. I pies też pojechał z wami do babci i teraz wraca, czy czeka na was w domu?
1: Nie, pies został w domu.
0: Mhm. A jak pies sobie radzi w tych upałach?
1: A bardzo mu słabo, bo on bardzo futrzasty.
0: Ach, futrzasty, no tak, to pewnie szuka cienia, biedaczek. No to może dzisiaj troszkę zmoknie, jak deszcz na niego spadnie, może będzie mu przyjemniej. A jak się nazywa?
1: Asani.
0: O, jak ślicznie. To pozdrówcie go koniecznie od ekipy Polskiego Radia Dzieciom. A kiedy wy...
1: Dziękujemy.
0: Aż proszę bardzo. A wy kiedy wyruszacie w jakąś wyprawę wakacyjną?
1: Mama mówiła, że gdzieś październik, listopad.
0: Mhm. O, to... I w połowie lipca, tak? Dobrze słyszę?
1: No, może.
0: Mama podpowiada. Mhm. To oczywiście zachęcamy, żeby do nas dzwonić też z tego miejsca, w którym będziecie spędzać wakacje. A dzisiaj macie plany na wtorek?
1: No nie bardzo.
0: Nie bardzo. No to ja wam życzę w takim razie bardzo przyjemnej nudy, bo czasami wcale nie trzeba mieć planów, prawda? Z nudy też mogą powstać bardzo fajne rzeczy. I ja to się na przykład bardzo lubię nudzić. Rzadko mam okazję, ale jak już mam, no to jest coś wspaniałego. A chcecie kogoś pozdrowić może w poranku?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Mamę, tatę, siostry, które właśnie zostały tam. Radio Dzieciom. Panią Ewelinkę z mojej szkoły. I no, niech pomyślę. I krasnoludki.
0: O, i krasnoludki. Krasnoludki, chodźcie tutaj szybciutko. Pozdrówcie też po swojemu. One się tak snują, chyba są trochę głodne. Zaraz trzeba będzie im coś zaproponować, jakieś śniadanko. Dobrego dnia wam życzymy. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Proszę Państwa, ponieważ krasnoludkom już trochę burczy w brzuchu i nam też, to zapraszamy Was do wzięcia udziału w zabawie, która nazywa się...
1: Granie za śniadanie.
0: Tak jest. Państwo proponują nam śniadanie, a my w zamian oddajemy piosenkę. Śniadanie, dowolna kompozycja, wczoraj było pysznie i wybornie. Proszę tutaj pomyśleć też o krasnoludkach. No i cóż, czekamy. 22 645 20 55.

0: śniadanie.
1: Gucio dzisiaj dzwoni z propozycją śniadaniową. Witamy cię, Guciu. Co dzisiaj zjemy?
0: Naleśnik z drzewem truskawkowym.
1: Ale pysznie. A ty dzisiaj jadłeś naleśniki?
0: Nie.
1: Miałbyś ochotę? Schrupać o poranku z dżemem, tak? Najbardziej lubisz?
0: Tak. Truskawkowy.
1: Truskawkowy. Ja też najbardziej lubię truskawkowe dżemy i lubię też powidła śliwkowe, jak mam ochotę na coś kwaśnego. A powiedz, kto u ciebie w domu przygotowuje naleśniki?
0: Najczęściej. Albo mama, albo tata.
1: Jasne. A macie taki swój przepis naleśnikowy, rodzinny? Że na przykład, nie wiem, dodajecie trochę wody gazowanej. Wiesz coś na ten temat?
0: Nie wiem. Mhm.
1: Tak pytam, bo są różne przepisy i ja ostatnio różne testuję. I czasami mi wychodzą te naleśniki takie pycha puszyste, a czasami to nie za bardzo. No ale cóż, jak nie testujemy, nie próbujemy, nie eksperymentujemy, no to nic się też nie dzieje. Pyszne śniadanie, wspaniałe. A co do tych naleśników? Myślę tutaj o czymś do picia. Na co miałbyś ty ochotę? Nie wiem, co lubisz? Czy lubisz lemon?
0: Sok z kaktusa.
1: Sok z kaktusa? Wieki nie piłam nic kaktusowego. Smaczny jest sok z kaktusa?
0: Tak.
1: A jaki ma kolor?
0: Zielony.
1: Zielony. Tak myślałam, że może być właśnie zielonkawy. No cudnie. Bardzo ci dziękujemy z krasnoludkami za tą propozycję. Trzeba będzie chyba później pójść i usmażyć takie naleśniki. No, skoro słowo się rzekło i miało być granie za śniadanie, a ty zaproponowałeś nam śniadanie, no to teraz trzeba zagrać piosenkę. A powiesz wszystkim, jakiego zespołu ty sobie zażyczyłeś piosenkę?
0: AC/DC TNT.
1: A, tu jest konkret. Mamy piosenki zespołu AC/DC, ale niestety akurat tej konkretnej nie mamy. Czy możemy zaproponować ci inną?
0: Tak.
1: No to już teraz, proszę państwa, specjalnie dla Gucia, znawcy naleśników, piosenka zespołu AC/DC, chyba pierwszy raz w Polskim Radiu Dzieciom. Guciu, chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Mamy tata i brata.
1: I my pozdrawiamy. Dobrego dnia, do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: W wakacyjnym poranku po godzinie 9 witają Martyna Chuderska, Filip Górski i Leo. Dzień dobry, Leo.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzwonisz w jakiejś konkretnej sprawie? Chciałbyś nam o czymś opowiedzieć? Zamieniamy się w słuch.
3: Chciałbym powiedzieć o moim ulubionym śniadaniu.
2: O! Wspaniale, bo my jeszcze nie zrobiliśmy tych naleśników, bo teraz nie damy rady, może trochę później, to zamieniamy się w słuch. Co ty byś nam zaproponował?
3: Jajecznicę z boczkiem.
2: Pychotka. A z ilu jajek zazwyczaj jesz jajecznicę?
3: Dwóch.
2: To tak jak ja. I mówisz, że dorzucasz sobie tam boczuś?
3: Tak.
2: A najpierw podsmażasz ten boczek.
3: Tak.
2: Zanim jajka wrzucisz?
3: Mhm.
2: Mhm. A doprawiasz jajka?
3: Nie.
2: Nie? Nic tam nie solisz?
3: Nie.
2: Pieprzu, soli, nic. Aha. A do jajecznicy jakieś dodatki? Na co miałbyś ochotę? Nie wiem, czy lubisz jakieś warzywa, czy nie bardzo jeszcze?
3: Nie.
2: Mhm. No bo to jest sytuacja zmienna. To ja wiem, że jest taki wiek, że nam trudno się do pewnych warzyw przekonać, ale tam żadnego, ani jednego nie lubisz? Ani pomidorka, ani ogórka, ani rzodkiewki, tam nic?
3: Paprykę.
2: A, o paprykę. Ja też bardzo lubię paprykę. To może tam możemy sobie przystroić jajecznicę papryką. A pieczywo? Jakaś bułeczka, chleb? Tak? Do jajecznicy, wspaniale. A co przygotowujemy do picia?
3: Wodę.
2: Mhm. Słusznie, bardzo zdrowo. Taką czystą wodę, czy czasami wrzucasz na przykład plasterek cytryny albo listek mięty, czy nie lubisz?
3: Wrzucam czasami.
2: Mhm. A na drugie śniadanie, jakbyśmy sobie wymyślili jakieś owoce, to na co byś miał ochotę?
3: Na owsiankę z bananem.
2: Wspaniałe. Wspaniałe śniadanie. Owsianka taka bananowa. A dzisiaj jadłeś takie właśnie śniadanie, Leo? Czy to wszystko przed tobą?
3: Nie.
2: Nie. Mhm. A wyszedłeś już z domu? Czy dopiero będziesz zmierzał gdzieś? W jakieś miejsce?
3: Jestem jeszcze w domu.
2: Aha. A jakie masz plany na wtorek?
3: Leniuchowanie.
2: Najlepiej na świecie. Ja też może trochę dzisiaj poleniuchuję, ale pewnie dopiero po południu. To jest super propozycja na spędzanie czasu wolnego. No wprawdzie ten nasz kącik granie za śniadanie już był, no ale ty nam takie pyszności zaserwowałeś, że może razem wybierzemy jakąś piosenkę.
3: Okej. Okay.
2: Chciałbyś?
3: No.
2: A jaką?
3: Też AC/DC.
2: Zmienia nam się profil stacji. No dobrze, to zrobimy tutaj wszystko, co w naszej mocy, żeby jeszcze jakiś kawałeczek puścić. Ale się Filip śmieje. No dobrze, proszę bardzo. Czego słuchają słuchacze Polskiego Radia Dzieciom? Ja tu muszę porozmawiać chyba z naszą dyrektorką, żeby więcej takich piosenek wrzucać. A chciałbyś kogoś pozdrowić, Leonie? Leo, przepraszam.
3: Tak. Mamę, tatę, dziadka, babcię, krasnoludki, całe Polskie Radio Dzieciom i panią.
2: Bardzo ci dziękuję. Dobrego dnia ci życzę. No i przede wszystkim dzięki za pyszne śniadanie o poranku. Do usłyszenia. Trzymaj się ciepło. Pa.
3: Pa.
2: Drodzy Państwo, a ponieważ już jest 5,5 minuty po godzinie 9, oprócz tego, że oczywiście zaraz zaskakująco AC/DC znowu zagra w poranku, to muszę przypominać chyba, jaka to stacja, żeby Państwo się nie pogubili, że włączyli coś innego niż Polskie Radio Dzieciom, to chciałabym oznajmić, że nasz rodzinny budzik nieco zmienił formułę. I teraz zapraszamy do zabawy, która nazywa się tak.

0: zgryzienia.
1: Tak jest. Dzisiaj będziemy rozgryzać zagadki z dorosłymi, oczywiście, bo tutaj się niewiele zmieniło. W rodzinnym budziku odpowiadają rodzice i w naszym kąciku twardy orzech do zgryzienia również. 22 645 20 55, jeżeli Państwo chcą zawalczyć o zestaw plastyczny, który mam nadzieję przyda się podczas wakacji, żeby rysować, malować do woli, zapisywać wakacyjne wspomnienia, to śmiało dzwonimy. I proszę się nie zdziwić, bo już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom po raz kolejny AC/DC.

0: Muzyka.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
2: Dziś rozgryzać z nami będzie zagadki pani Kasia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Antosiu, ciebie też witamy. Cześć.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Co dziewczyny? Zaskoczyło was to AC/DC pewnie w poranku.
3: No, tak.
2: No. Mnie też.
3: Pobudziło od rana.
2: Mnie też. No, ale dzieci mają różne marzenia. Trzeba spełniać. Więc jesteśmy tutaj po to. Za chwilę wracamy do naszego repertuaru stałego. To może wy wybierzecie jakąś piosenkę, jak skończymy rozgryzać zagadki. Pani Kasiu, lubi pani przysłowia i powiedzonka?
3: Tak.
2: Super. My mamy dzisiaj poranek motyli, więc poszukaliśmy z Filipem tutaj w tej przestrzeni motylowej takich powiedzonek i okazuje się, że kilka ich jest. Na pewno pani wie, do czego leci ćma. Czasami się mówi lecieć jak ćma.
3: Do światła.
2: Do światła, znakomicie. A wie pani może, w stanie zakochania jak jesteśmy, to gdzie się gnieżdżą motyle? Tak jest.
3: W brzuchu.
2: No, pięknie w brzuchu. No i mam jeszcze jedną taką propozycję, która jest taka dość nietypowa, bo pan Michał Rusinek, niektórym znany, autor, sekretarz pani Wisławy Szymborskiej, kiedyś napisał taką książkę. Nie wiem, czy w ogóle słyszałyście o tej książce, bo to jest takie dość dawne wydanie, kontrowersyjnie, lekko, jak przeklinać poradnik dla dzieci. Ale to jest nie tylko dla dzieci, bo to chodzi o to, żebyśmy ograniczali brzydkie słowa i zastępowali je innymi, takimi przyjaznymi, żeby jednak język był ładny. I na przykład pan Rusinek proponuje, żeby mówić, jak jesteśmy zdenerwowani i wstajemy z łóżka lewą nogą, to na przykład komba bruca. Albo na przykład jak dostajemy szlaban od rodziców, to o baraban, jak jesteśmy trochę źli. Żeby tam, wiecie, nie mówić brzydkich słów, tylko je zastępować. I czasami, jak coś nam się nie udaje, to mówimy na przykład o motyla i tu...
3: Noga.
2: Noga, no właśnie. Brawo, to wy znacie.
3: Obudziło nas AC/DC.
2: No prawda, to od razu po prostu się wszystkie komórki mózgowe otwierają i z różnych szufladek wyskakują informacje, nawet nie wiadomo kiedy. No i wszystko jasne i cóż, nawet nie musiałam podpowiadać, pani Kasiu. Brawo, brawo, to lepiej
3: Dziękujemy.
2: Działa AC/DC niż poranna kawa. A chcecie kogoś pozdrowić?
4: Tak. Ja bym chciała pozdrowić całą naszą rodzinę, koleżanki z akrobatyki, całe polskie radio dzieciom, szkołę moją.
3: I szkołę Akademia Pitagorasa w Baranowie i tatusia, który wyjechał właśnie do pracy.
2: Pozdrawiamy serdecznie. Czyli wy teraz już jesteście w drodze na różne zajęcia, tak?
3: My jesteśmy w drodze po paszporty, które nam są potrzebne, żeby wyjechać na wakacje.
2: A dokąd lecicie? Albo wyjeżdżacie, bo może...
4: Na Dominikanę.
2: Na Dominikanę, wow! A kiedy ta podróż się rozpocznie?
3: Oj, dopiero za 2 miesiące, niestety.
2: Mhm, rozumiem. No, ale jesteście przygotowani. A jak na przykład wygracie wycieczkę, to będziecie już mieli paszporty wcześniej. Super.
3: O, tak.
2: Prawda? Może się tak zdarzyć, a wiadomo... Nigdy człowiek nie wie, jaka go niespodzianka miła czeka. Drodzy Państwo,

0: Państwa, bo tam słyszę, że Was jest więcej, to może razem wybierzemy jakąś piosenkę tutaj z naszego dziecięcego repertuaru? Czego lubicie słuchać?
1: Jaką?
0: Tak? Nasze muzyczne Encanto, czy coś innego?
1: Może...
2: No, Tosiu?
1: Może nie mówimy o Brunie.
2: Nie mówimy o Brunie.
0: Nie mówimy o Brunie. Dobrze, to my już z Filipem szukamy tej piosenki dla Was. Życzymy wspaniałych wakacji i jak będziecie mieli ochotę, to dzwońcie od czasu do czasu. Rzecz jasna.
2: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy również udanych wakacji dla całego Polskiego Radia Dzieciom.
0: Dzięki. Wszystkiego dobrego. Pa.
2: Dziękujemy. Pa.

0: strony leżąc nic nie robić. Gdy coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery!
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha!
3: To tak a propos leniuchowania i nudy, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Proszę Państwa, leżenie, nuda, nic nie robienie, to już od dawna wiadomo, że są wspaniałe sposoby spędzania czasu wolnego. Przecież pisał o tym Aleksander Alan Milne w opowieści ze Stumilowego Lasu Kubuś Puchatek, tak? Ulubiona zabawa wakacyjna, czyli nic nie robienie. I to właśnie polecamy. Również w Polskim Radiu Dzieciom. 25 minut po godzinie 9. Poranek trwa. Dzisiaj rozmawiamy na temat motyli. Wiemy już, że są to stworzonka nietuzinkowe, że potrafią wydawać także dość nietypowe dźwięki, takie jak piszczenie, między innymi po to, żeby przepłoszyć drapieżce. A wiecie, że ich skrzydełka też mają ciekawą funkcję, bo motyle wykorzystują skrzydła jako panele słoneczne. Bo jak wszystkie owady są zmiennocieplne i jeżeli ich ciała nie osiągną odpowiedniej temperatury, to jest z reguły około 30 stopni Celsjusza, to będą niezdolne do lotu. No i dlatego często można zaobserwować, że odpoczywające motyle wygrzewają się na słońcu i mają takie rozłożone płasko skrzydełka. No, zdecydowanie łatwiej mają te gatunki o ciemnym ubarwieniu, ponieważ takie panele fotowoltaiczne

magiczne skuteczniej gromadzą energię. Także jeżeli zobaczycie takiego motyla, który wygrzewa się na słońcu, ma rozłożone skrzydełka, to już teraz będziecie wiedzieli, po co to robi. No może też trochę leniuchuje albo wsłuchuje się w odgłosy przyrody, nie wiem. Och, chciałoby się kiedyś podsłuchać na przykład, o czym takie motyle dyskutują. A może wy macie pomysł, jakie rozmowy motyle mogłyby prowadzić? 22 645 20 55.

0: Mocha w Mucholocie wylądowała w Polskim Radiu Dzieciom, a dodzwonił się do nas Wojtek. Witamy, dzień dobry Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Jak myślisz, czy motyle prowadzą

0: jakieś rozmowy?
1: Tak, mogą na przykład rozmawiać, w jakim miejscu w lesie jest najwięcej słońca, albo na jakim na jakich kwiatach jest najwięcej pyłku.
0: Mhm. Tak, myślę, że mogą sobie dyskutować, masz rację. I wskazywać, gdzie jest pokarm i gdzie można się najeść do syta. A ty widziałeś ostatnio może jakiegoś motyla?
1: No raz koło szkoły.
0: Aha, i to takie typowe motylki, cytrynki na przykład? Albo paść królowej? Jakieś kolorowe, czy raczej jednym kolorze?
1: Biały
0: motyl. Mhm. A gdybyś na przykład mógł zamówić sobie w Polskim Radiu Dzieciom jakiś poranny temat związany właśnie albo z jakimś zwierzątkiem, albo z czymś zupełnie innym, to na co byś postawił? Jest coś, co cię interesuje? O czym chciałbyś usłyszeć?
1: Czarne dziury to portale do innych światów.
0: Ach, czyli ciebie interesuje wszechświat i kosmos, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No to jest taki temat, który wciąga zupełnie jak czarna dziura. Chyba trzeba będzie rzeczywiście do tego wrócić. I to mi przypomina, że my mamy nawet taką piosenkę o czarnej dziurze, którą śpiewa zespół Nutkosfera i Cezik. Znasz?
1: Znam.
0: Mhm. A masz ochotę usłyszeć?
1: No dobra.
0: Tak? Zagramy? O czarnej dziurze? To może to nas też zainspiruje do tego, żeby taką audycję przygotować. Dobrze, to ja sobie już zapisuję na mojej liście czarne dziury. A dziś jakie masz plany? Co będziesz robił wakacyjnie?
1: Nie wiem. Siedział w domu. Aha. I się bawił.
0: A w co się lubisz bawić najbardziej?
1: No nie wiem.
0: Mhm. No to wszystko zależy pewnie od naszego nastroju. Jasne. A takie plany wakacyjne już są? Czy na razie jeszcze nie? Czy się
1: tak,
0: zastanawiacie?
1: W najbliższą niedzielę jedziemy do Grecji.
0: No, można by było powiedzieć, że w Grecji gorąco, a w Polsce no, chyba nie niższa temperatura. Znaczy dzisiaj troszeczkę spadła, ale pewnie tak samo upalnie. No to życzę ci wspaniałej wyprawy. Będziesz nurkował w Grecji?
1: Nie, może w basenach. Lecimy na Kretę.
0: Ach, na Kretę lecicie konkretnie. No to wszystkiego dobrego. Dawajcie znać. Albo z Krety, albo jak wrócicie. No i mam nadzieję, że to będzie piękna, niezapomniana podróż. Wojtku, a chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Dziadków, mamę, tatę i młodszą siostrę Anię.
0: Pozdrawiamy całą rodzinę, siostrzyczkę młodszą. No i gramy piosenkę zespołu Nutkosfera. Cezik zaśpiewa o czarnej dziurze. Najczarniejsza z wszystkich dziur, chyba tak śpiewa. To posłuchamy za chwilę uważnie. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: wkradła nam się piosenka związana ze wszechświatem i z czarnymi dziurami. No, ja wiem, że kosmos i dinozaury to są takie tematy, co do których tu ja nie mam żadnych wątpliwości, że dzieci kochają. Co więcej, ja nawet boję się z dziećmi na ten temat rozmawiać, bo wiedzą wszystko. Wracając do tematu motyli, proszę Państwa, to wiecie, że czasami zachowują się tak jak kolibry. Co wspólnego z tymi ptaszkami mają? Można spotkać w Polsce takie zwierzaki, które są podobne do kolibrów i to są właśnie motyle. Motyle z rodziny zawisaków. Skąd taka nazwa? Jaki może mieć związek z kolibrami? No nie trudno zgadnąć. Chodzi o tę umiejętność, że w trakcie wysysania nektaru z kwiatów potrafią zawisnąć w powietrzu i są utrzymywane przez bardzo szybki ruch skrzydeł. To jest nawet, uwaga, 5000 uderzeń na minutę. Trudno sobie to wyobrazić. Ssawki zawisaków są wyjątkowo długie i to też kojarzy się z dziobami kolibrów. I bardzo często te motyle z rodziny zawisaków są też pięknie, bardzo jaskrawo ubarwione. Nasza reporterka Julka Rozbiecka zbierała informacje dotyczące motyli, więc posłuchajmy, o czym opowiadały jej dzieci. Być może padną tutaj jeszcze jakieś inne ciekawostki, do których dzisiaj w poranku nie nawiązywaliśmy.
1: Jak wygląda motyl?
2: Jest biały i jest normalny.
3: A ja kiedyś widziałam żółtego motyla, który się nazywa Cytrynek.
4: No bo jest żółty jak cytryna.
5: Ma skrzydła delikatne.
6: Sobie pije wodę.
1: Jak motyl pije wodę?
3: Rośliny piją z ziemi wodę, a...
1: A motyle?
3: Motyle piją nektar z wodą.
1: A jak one to robią? Buzi nie mają.
3: Słomku jakby.
6: Trąbą.
3: A wiecie, że motyle mają małe łuski?
1: Łuski?
3: Matka natury stworzyła motyle.
1: No dobra, a jak matka natura to zrobiła?
3: Są z kokonów. I z robalków.
6: Wiecie, jak się robi motyle? Najpierw jest wielki, długaśny robal, potem potem kokon, a potem idzie spać.
1: Jakie kolory mogą mieć motyle?
6: Kolorowe.
3: Jakby mają takie oczka na skrzydełkach, są takie motyle. I jeszcze motyle nie widzą tak jak człowiek, tylko trochę inaczej.
0: Wiedzieli Państwo o tym?

0: Piosenkę o motylu zaśpiewała Zozi, a tekst już dawno, dawno temu napisała Wanda Chotomska. Dodzwonił się do nas Maciek. Witamy Maćka w Polskim Radiu Dzieciom. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Maćku, jesteś znawcą motyli?
1: Nie.
0: Nie. A jaką masz ciekawostkę dla nas? Albo, bo Filip mi tutaj szepnął, że chciałbyś odpowiedzieć na pytanie. Ale troszkę ja się pogubiłam. Czy to było to pytanie związane z rozmowami motyli, czy z zawisaniem, tak jak kolibry? Czy coś innego?
1: Jak się nazywa tak naprawdę ten motyl kolibr?
0: Ach, bo ja przecież tego nie powiedziałam. No to już zamieniam się w słuch.
1: Mały motyl nazywa się kurczak gołąbek.
0: Bardzo ładnie. Ciekawe są te nazwy. Muszę podpytać jakiegoś znawcę motyli, skąd one się biorą, akurat te konkretne, bo w ogóle jak zaglądamy do świata owadów, czy też innych żyjątek, to te nazwy są zupełnie jakieś takie nietuzinkowe. No dobra, no tutaj kapustnik, no to gdzieś tam nam się kojarzy, może akurat, prawda, z tymi roślinami, ale na przykład rusałka, admirał. Skąd taka nazwa? Albo cytrynek, no to tutaj nawiązanie do koloru na pewno. A jak myślisz, czy motyle potrafią pokonywać duże odległości?
1: Na pewno. Mhm.
0: Ja słyszałam, że mogą dolecieć z Polski nawet do Afryki i naprawdę nieźle sobie z tym radzą i że takim najwytrwalszym lotnikiem to jest osetnik, i że w ciągu roku może pokonać trasę, jak myślisz, ile tysięcy kilometrów w ciągu roku?
1: 10.
0: No, jesteś blisko. Podobno między 10 a nawet 14 tysięcy kilometrów. No niesamowite to jest. Znaczy oczywiście robią sobie osetniki przerwy w podróżach, no bo no, nie dałyby rady. Ale tak, to są ogromne odległości. A ty w tym roku dokąd się wybierzesz? W wakacje?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Czyli na razie te plany się układają. A z jakiego miasta do nas dzwonisz?
1: Z Dębicy.
0: A co ciekawego można w Dębicy zobaczyć? Masz takie ulubione miejsce?

0: bo ja chyba nigdy nie byłam w tym mieście.
1: Basen.
0: Aha.
1: Basen to się na pewno przyda.
0: O tak. Myślę, że basen jest teraz wyjątkowo oblegany. Nie wiem, czy odrobinkę spadła temperatura w Dębicy w porównaniu do tego, co mieliśmy w weekend.
1: 30 stopni.
0: No niby różnica 10 stopni, bo tutaj 40, 30. No dzisiaj rano my w Warszawie trochę możemy powiedzieć, że przeżyliśmy szok termiczny, bo jak nagle 40 stopni zamienia się na 20, to jest duża różnica. No ale już czuję, że temperatura idzie w górę. Maćku, pięknie ci dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia ci życzę. Niech ci się układają powolutku plany wakacyjne. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, dziadka i babcię.
0: Wszystkiego dobrego ci życzymy. Do usłyszenia.

ciekawości zobaczyłam, jak wygląda ten fruczak gołąbek, o którym mówił Maciek, przedstawiciel grupy zawisaków. Ma taki owłosiony odwłok, trochę jak pierzasty ogonek. No bardzo ciekawie wygląda. Także dziękuję Ci ślicznie, Maćku, za przytoczenie też tej nazwy fruczaka gołąbka. A wracając do dość nietypowych zachowań motylich, ale także tych związanych z doborem menu, proszę Państwa, jeżeli już szukamy konkretnych ciekawostek, no to wiemy, że tą podstawą motylej diety jest nektar kwiatów. O tym już wspominaliście, ale w nektarze kwiatów brakuje soli mineralnych, więc owady muszą pozyskiwać je z innych źródeł. Jakie to mogą być źródła? Na przykład fermentujące owoce, które spadły z drzew, a niektóre z motyli, na przykład wyobraźcie sobie, że szukają błota, bo deszczówka wypłukuje sole z ziemi, dlatego motyle przy kałużach to częsty widok. No i czasami nawet smakują padliny. Mam nadzieję, że zjedliście już śniadanie. Takie menu sobie upodobała rusałka admirał. No taki piękny motyl. O pięknym, ciemnym ubarwieniu. Sole mineralne są potrzebne.

dylom, więc no, zwiększają te poszukiwania i obszary poszukiwań, no i właśnie różne możliwości. Dzisiaj sporo już na temat motyli powiedzieliśmy, no nie wspominaliśmy o tym, ile żyją motyle. Te dorosłe postacie motyli nie są zbyt długowieczne, niestety. Tak od 2 do 4 tygodni są z nami. Są wyjątki oczywiście od tej reguły. W biciu rekordów motylom pomaga zima, konkretnie hibernacja. Jeżeli zapadają w nią osobniki dorosłe, to mogą przeżyć nawet 9 miesięcy. Takim rekordzistą w Polsce pod tym względem jest latolistek cytrynek, który wylęga się w lipcu, w sierpniu zapada w sen, a wiosną pojawia się jako jeden z pierwszych gatunków owadów. Gdybyście chcieli coś dodać a propos tych pięknych stworzeń, to proszę do nas telefonować, bo w tej chwili już tylko 8 minut zostało do godziny 10. Od 10 nasza nowa wakacyjna audycja, czyli pocztówka z wakacji.

0: na finał naszego dzisiejszego porankowego spotkania. Rozmowa z Antosią. Cześć, Antosiu.
1: Dobry.
0: No i jeszcze uda nam się zamienić słowo na temat motyli. Masz swoje ulubione?
1: No ja lubię takie kolorowe.
0: Mhm. A chciałabyś opowiedzieć o jakimś konkretnym motylu?
1: No chciałabym opowiedzieć, że kiedyś jak byliśmy w Zawłodzi, to tam jest taka motylarnia. I mojej mamie usiadł na spodniach motyl i mój młodszy brat prawie go zgniótł, ale zdążył uciec.
0: Och, to udało mu się umknąć.
1: No, a ten motylek był bardzo duży i piękny, taki niebieski.
0: No, może warto sprawdzić, jak nazywają się takie niebieskie motyle. To może poszukam takich informacji po audycji. No, masz rację. Na to dzisiaj nie zwróciliśmy uwagi, że są motylarnie w różnych zakątkach Polski i nad morzem są takie miejsca, gdzie można motyle oglądać. A jak trzeba się zachowywać w takiej motylarni?
1: No, trzeba być cicho, tak żeby te motyle się nie bały i nie uciekały. I nie łapać ich.
0: No tak, żeby się też nie przestraszyły. No są bardzo delikatne i eteryczne, więc pewnie rzeczywiście trzeba być wyjątkowo ostrożnym, żeby nie zrobić im krzywdy. A widziałaś takiego największego tam motyla? Tak porównywalnie, jakiej może być wielkości?
1: No, taki, w sumie to ja kiedyś czytałam książkę, taką, że tam największy

0: Pierwszy motyl to był taki, jak się złączy dwie ręce, to taki duży.
1: Mhm.
0: No jakby dwie dłonie.
1: Tak, ja też przeglądałam takie rankingi.

0: To może być nawet 30-31 centymetrów.
1: O, to bardzo dużo.
0: Duży, prawda? Mm-hmm. Taki nawet większy niż taka dłuższa kartka o formacie A4.
1: No.
0: No, chciałabym zobaczyć kiedyś taką królową Aleksandrę. No może nam się jeszcze uda. A ty dokąd się wybierasz na wakacje?
1: Na Dominikanę, bo już wcześniej dzwoniłam właśnie z mamą i jechaliśmy
0: po paszporty. To ty, Antosiu, dzwoniłaś. No tak, bardzo cię przepraszam. To może na Dominikanie też żyją jakieś wyjątkowe motyle.
1: Może.
0: Będziesz miała okazję to sprawdzić.
1: Na przykład, gdzie my mieszkamy, to jest salwiarnia i tam też są motyle.
0: Mhm. To jest cudne, że jest coraz więcej takich miejsc, do których możemy zaglądać i też spotykać i obcować z różnymi stworzeniami. Są kocie kawiarnie, prawda? I takie miejsca, gdzie też psy mogą zaglądać, latają nam ptaki nad głowami, motyle. Dobrze się czujemy w takich miejscach. Antosiu, jeszcze raz ci dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam cię ciepło. Czy jeszcze kogoś chciałabyś pozdrowić w takim razie? Może coś jeszcze ci wpadło do głowy, tak na finał spotkania?
1: No, oczywiście pozdrawiam wszystkie motyle, całe Polskie Radio Dzieciom. O, też klaskaczy, krasnoludki. No i panią z osobna.
0: Pięknie, dziękuję. Krasnoludki też ci dziękują.
1: Dziękuję.
0: No i razem z Antosią żegnamy was wszystkich w poranku Polskiego Radia Dzieciom, bo zbliża się godzina 10. Martyna Chuderska, Filip Górski, proszę z nami zostać, bo po 10 Marta Kawalec i pocztówka z wakacji. A my słyszymy się jutro punktualnie o 7.30. Do usłyszenia.
2: I raz, dwa, trzy, cztery.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Pocztówka z wakacji.
5: Minuta po godzinie 10:00 rozpoczynamy naszą zupełnie nową audycję, która nazywa się Pocztówka z wakacji.

Redakcji. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami, bo właśnie rozpoczynamy taką niezwykłą podróż. A co w niej będzie wyjątkowego? Otóż będziemy podróżować po różnych miejscach. Nie autobusem, nie samolotem, ale naszym środkiem lokomocji będą właśnie pocztówki. Takie niewielkie kartki z pięknymi zdjęciami, które od wielu lat wędrują po całym świecie. Jedne przedstawiają wysokie góry, inne piaszczyste plaże, zabytkowe miasta, jeziora, zamki albo jakieś inne urokliwe miasteczka. Ale pocztówka to coś znacznie więcej niż ładny obrazek, bo wyobraźcie sobie, że ktoś siedzi na ławce nad morzem, słychać mewy, fale delikatnie uderzają o brzeg, pachnie goframi, smażoną rybą i wyciągamy długopis i na odwrocie pocztówki piszemy kilka prostych słów. Pozdrawiamy z wakacji, jest tu pięknie, słońce świeci od rana, a woda jest ciepła. Szkoda, że was tu nie ma. Kilka zdań, a od razu możemy sobie wyobrazić to miejsce. I właśnie dlatego powstała nasza audycja. Przez całe wakacje będziemy wspólnie odwiedzać różne zakątki Polski. Będziemy poznawać te wszystkie niezwykłe miasta, do których nas zaprosicie. I mam nadzieję, że to właśnie wy będziecie naszymi przewodnikami, bo bardzo chcielibyśmy, żebyście stali się takimi korespondentami Polskiego Radia Dzieciom. Jeżeli już wyjechaliście na wakacje, jesteście u babci, na koloniach, na obozie albo po prostu odkrywacie swoją okolicę, to napiszcie do nas o tym. Najpiękniej będzie, jeśli wyślecie taką prawdziwą pocztówkę ze znaczkiem pocztowym, taką z kolorowym zdjęciem miejsca, które odwiedzacie. Możecie też napisać kilka zdań, co was zachwyciło, co warto zobaczyć w tym miejscu, co najbardziej zapamiętaliście podczas swojej wycieczki, a może poznaliście jakąś niezwykłą legendę, spróbowaliście jakiegoś niezwykłego regionalnego przysmaku. I obiecujemy, że przez całe wakacje będziemy zaglądać do naszej radiowej skrzynki pocztowej i czytać wasze pozdrowienia na antenie. Kto wie, być może właśnie dzięki waszej pocztówce inni słuchacze odkryją to miejsce, o którym nigdy wcześniej nie słyszeli. A dzisiaj właśnie, ponieważ nasza audycja się rozpoczyna, to chcielibyśmy was zabrać również w niezwykłe miejsce, tutaj gdzie biorą początek wszystkie pocztówki z różnych regionów świata. Już za chwilę naszym gościem też będzie pan, który opowie nam o tych niezwykłych kartkach. Będzie z nami pan Piotr Głogowski, kurator, uwaga, uwaga, gabinetu pocztówek Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy, więc absolutnie wyjątkowe miejsce i absolutnie wyjątkowe historie już za chwilę na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam was na tę rozmowę, a już teraz piosenka Matyldy Dudek o tym, że lato cudowne jest. Mam nadzieję, że wy również tak sądzicie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska, zapraszamy na audycję Pocztówka z wakacji.

0: Lato już się u nas rozpoczęło i myślę, że wszyscy czujemy, że się rozpoczęło, bo jest naprawdę bardzo ciepło, ale w naszym radiowym studiu całkiem przyjemnie i właśnie tutaj jest już z nami pan Piotr Głogowski, kurator gabinetu pocztówek Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Piotrze, chcielibyśmy na początku dowiedzieć się, czym jest ten gabinet pocztówek. Co tam można zobaczyć, co tam można znaleźć?
1: Gabinet pocztówek to część naszej ekspozycji stałej, wystawy stałej, w którym pokazujemy wybrane obiekty z naszej kolekcji, bogatej kolekcji, bo mamy ponad 10 tysięcy pocztówek w naszych zbiorach. To są pocztówki z Warszawy i w tym gabinecie, w czterech odsłonach, pokazujemy część naszej kolekcji. Pokazujemy pocztówki dawne, najdawniejsze, ale także te współczesne i te całkiem niedawne, które są pamiętane też przez odwiedzających.
0: A co to znaczy w czterech odsłonach?
1: W czterech odsłonach. To jest pocztówki, są papierowe. W związku z tym, co 3 miesiące w ciągu całego roku zmieniamy tą odsłonę, ponieważ papier musi odpoczywać w magazynach, w związku z tym to są zalecenia konserwatorskie, w związku z tym trafiamy do magazynu i kolejna zmiana wchodzi na wystawę.
0: Czyli nie musimy się martwić, jeżeli byliśmy w gabinecie pocztówek pół roku temu, to już teraz są zupełnie inne pocztówki.
1: Tak, dokładnie, to też taki chwyt, żeby jakby odwiedzający, bez względu na to, kiedy przyjdą do nas, kiedy nas odwiedzą, to mogli też właśnie zobaczyć inne pocztówki, inne obiekty na wystawie. To nie dotyczy tylko wystawy, nie dotyczy tylko gabinetu pocztówek. W innych gabinetach tematycznych, gdzie pokazujemy papier, gdzie pokazujemy inne obiekty, które właśnie ze względów konserwatorskich muszą odpoczywać, też takie wymiany się dokonują.
0: To musi pięknie wyglądać, że pocztówki teraz sobie odpoczywajcie, a teraz wasze koleżanki idą na wystawę, tak?
1: Tak, dokładnie. Coś w tym stylu. To jest oczywiście skomplikowane, bardzo trwa to cały dzień, rozkręcanie, ponieważ nasze pocztówki, każda jedna ma swoją osobną gablotkę. To nie jest tak, że pokazujemy w jednej dużej gablocie i otwieramy ją i wkładamy nowe, tylko każda ma jedną, jest ich 150 na ekspozycji, więc każda jedna ma swoją gablotkę i każda do tej gablotki są 3 klucze, więc to jest skomplikowany proces, ale no to są zabezpieczenia, ale gabinet pocztówek jest bardzo piękny przez to, te pocztówki są podświetlone, te gablotki są śliczne. Jest to mały gabinet bardzo, ale ja zawsze powtarzam, że najpiękniejszy w całym muzeum.
0: Ale to jest niezwykłe, bo mówi pan o 3 kluczach, które prowadzą do jednej gablotki, czyli ta jedna pocztówka jest aż tak cenna?
1: No wszystkie nasze zbiory muzealne są bardzo cenne. Oczywiście co do ceny, no to nie jest tak, że wszystkie są cenne.
0: Są bezcenne
1: i są bardziej cenne, mniej cenne i tak dalej. Natomiast oczywiście ze względów takich czysto no, muzeum musi dbać o swoje obiekty i musi je chronić, więc wszystko jedno, jaki to jest obiekt, my go bardzo pilnie strzeżemy i są te 3 klucze, tak? To nie jest tak, że ktokolwiek może wejść i agrafką sobie taką skrzynkę otworzyć, tak? To jest niemożliwe. W związku z tym te zabezpieczenia ze względów ochrony są bardzo ważne i dlatego i tak pilnie zamykamy.
0: Ale kiedy my wysyłamy taką pocztówkę, to oddajemy ją jakiejś obcej pani w okienku pocztowym albo wrzucamy do takiej skrzynki, która w ogóle nie jest pilnowana, no może na jeden kluczyk zamykana, no i później ona gdzieś ta pocztówka

0: krąży, krąży, aż dociera do naszej babci czy do naszej cioci i tam też jest wkładana do skrzyneczki na jeden kluczek zamykana. To dlaczego tamte są takie cenne, a nasze nie?
1: Tak, to są wszystko przedmioty, które jeszcze spełniają swoją funkcję. I dopóki one swoją funkcję spełniają, to one nie są obiektami muzealnymi. W momencie, kiedy trafią do muzeum na inwentarz, to jest taka wielka księga, gdzie wpisuje się wszystkie obiekty, no to już jest grubsza sprawa, tak? Po pierwsze, na takim inwentarzu muzealnym to już jest potwierdzone, że to jest własność muzeum. Nie można tego usunąć i jeżeli na przykład ktoś by ukradł taką pocztówkę, no to wchodzi prokurator, wchodzi policja i nawet to się ociera o ministra kultury, który musi potem
0: szukać tej pocztówki.
1: Szukać nie, ale musi wykreślić z obiektów, tak? Nikt w muzeum nie może takiego obiektu wykreślić. Czyli w momencie, kiedy ta pocztówka sobie lata po świecie, do cioci, do wujka i tak dalej, to wszystko jest okej, to jest normalny przedmiot. Ale kiedy trafia już do muzeum, to staje się obiektem, staje się elementem wystawy, staje się elementem dziedzictwa również narodowego, tożsamości kulturowej, którą gromadzimy i już jest wtedy zupełnie innym, czymś innym i zupełnie innym przedmiotem i patrzymy na niego zupełnie inaczej.
0: No ale warto też dodać, że te pocztówki, które znajdują się w Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy w gabinecie pocztówek, to są niezwykłe pocztówki. To nie są te takie zwyczajne, które możemy miesiąc temu mieć ją na poczcie, a teraz ona już trafia do muzeum, tylko to są niezwykłe. To proszę nam opowiedzieć o tych najbardziej niezwykłych, które znajdują się w gabinecie pocztówek.
1: Ja zawsze powtarzam, odpowiadam na takie pytanie, że wszystkie są niezwykłe i za każdą jedną pocztówką jest jakaś niesamowita historia.
0: A dlaczego akurat te trafiły?
1: Dlaczego akurat te? To jest polityka też gromadzenia zbiorów, czyli muzeum szuka odpowiednich pocztówek, takich na przykład, których nie ma jeszcze w kolekcji, a wie, że istniały i że można je gdzieś tam zdobyć, trafić. Natomiast też to jest prowadzenie polityki. Natomiast też dużo jest przypadku, tak? Czasami ktoś sprząta jakieś stare szpargały po rodzicach, po dziadkach, nie bardzo wie, co z tym zrobić, nie bardzo się na tym zna i ma taką potrzebę, chęć przekazania tego, bo boi się, bo ma świadomość, że to jest coś ciekawego, wartego i wtedy może taką kolekcję przekazać również do muzeum. I my w gruncie rzeczy, chociaż to są, tak jak powiedziałem, cenne przedmioty, to my dostajemy całkiem dużo takich darowizn od osób prywatnych, które właśnie nie chcą tego wyrzucać po prostu na śmietnik, nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić i bardzo chętnie nam właśnie przekazują.
0: Ale rozumiem, że te, które trafiają już na wystawę, no to muszą nieść za sobą jakąś wyjątkową historię, czyli muszą być na przykład adresowane do kogoś ważnego, albo muszą nieść za sobą jakąś piękną historię, tak jak pan powiedział, albo może na przykład są bardzo, bardzo stare.
1: Tak, mamy najstarsze około 130 lat i to, co istotne jest na naszej wystawie, to są pocztówki ilustrowane, czyli też mają na jednej stronie ilustracje, na początku to były drukowane jakieś prymitywnymi takimi technikami drukarskimi widoczki, a potem to oczywiście zdjęcia, fotografie, druk offsetowy, czyli już takie bardzo zaawansowane techniki i pokazują, jak miasto się zmieniało. Tak? To jest też niesamowite, że na tej ilustracji, która wydaje się taka zwykła, taka powszednia, taka no niemalże do kupienia w każdym kiosku, już nie ma kiosków, co prawda, ale kiedyś tak było, że te pocztówki się w kioskach kupowało. W związku z tym ta warstwa, którą oglądamy na tych pocztówkach, ona niesie bardzo duży ładunek emocji, dużo informacji dotyczących, jak to miasto kiedyś wyglądało, pokazuje, jak się miasto zmieniło, jakich obiektów już na przykład w Warszawie nie zobaczymy, na przykład Pałac Saski, tak? Chociaż może go odbudują, to będziemy mogli się znowu nim cieszyć. Więc tego typu na naszej ekspozycji, na naszej wystawie pokazujemy karty pocztowe i tak jak powiedziałem, no, o każdej można naprawdę bardzo dużo opowiadać i historię zarówno i korespondencji, bo ludzie wysyłają, ale też mamy w zbiorach kartki, które nigdy nie zostały wysłane, bo po prostu jako czyste były gdzieś tam przechowywane jako pamiątka na przykład z podróży przez wiele, wiele lat, a potem trafiły do naszej kolekcji i poza warstwą właśnie obrazu, który jest z jednej strony, one nie noszą żadnych dodatkowych informacji, nie noszą żadnej historii. A mamy bardzo ciekawe też z korespondencji. Ja bardzo lubię czytać korespondencję. Ona jest otwarta, więc jakby też zachęca do tego czytania. Tam nie ma przekazywanych tajemnic, a jeśli są, to one są tak zaszyfrowane, bo pisane tak tylko, żeby od nadawca i odbiorca, czyli osoba pisząca i osoba, która potem czyta, wiedziały, o co chodzi. Natomiast z reguły lubię czytać te historie na kartkach i tam są bardzo, bardzo ciekawe

0: zastrzeżeniach sprzed wielu, wielu lat. Na przykład ostatnio taką kartkę czytałem, jak pani do swojego wuja pisała i napisała tam, że no, często chodzi na spacery, ale rzadko na spacery konne. I zastanawiam się, spacer konny, cóż to może być? Otóż no to nie była jazda konna, czyli jakieś cwałowanie czy galopada gdzieś po lasach, tylko taka właśnie spokojna przejażdżka na koniu, a w zasadzie spacer, tak? Ten koń sobie gdzieś tam pewnie po tym majątku, po okolicy szedł i pani na nim wierzchem jechała, tak? Więc spacer konny, to mnie tak bardzo zastanowiło, a jaki kontekst był tego spaceru? To znaczy pani napisała jeszcze dalej, że ona się przygotowuje do wyjazdu do Zakopanego, te spacery odbywa z tego powodu. I już mam całą historię, już mam całą wizję, jak to wyglądało, że właśnie pani się nudziła, było lato, chodziła na spacer i czekała na ten wyjazd do Zakopanego i wiedziała, że no, to będą pewnie góry, więc tam te warunki, oczywiście pewnie nie chodzenie jak dzisiaj po tych szczytach, ale nawet po tych dolinkach reglowych, no to wymagały jakiejś kondycji i trzeba się było do tego odpowiednio przygotować.
1: No to w takim razie teraz postawimy na chwilę kropkę na tej naszej pocztówce, a już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, bo jest jeszcze mnóstwo ciekawych zbiorów w Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy w gabinecie pocztówek i zaraz o nich jeszcze opowiemy.

0: Upalne lato śpiewała Fionka dzieciom, a u nas gabinet pocztówek gości w Polskim Radiu Dzieciom. Pan Piotr Głogowski, kurator tego gabinetu pocztówek. Rozmawiamy o tym, co to są w ogóle pocztówki, po co się je wysyła, no ale też o tej historii pocztówek, która ma już całkiem wiele lat. Panie Piotrze, powiedzieliśmy trochę o tych pocztówkach, które znajdują się w gabinecie pocztówek. Jak to jest w takim razie z tą tajemnicą korespondencji, bo mówi się o tym, że nie wolno czytać cudzych listów. No ale ta pocztówka, tak jak pan powiedział, aż się prosi, żeby przeczytać. No to można, nie można?
1: Tak. Kiedy pocztówka powstawała w 1870 roku, w 69 w zasadzie ją wymyślono, ale na ziemiach polskich w 71 dopuszczona była do obiegu.

0: No to była ogromna dyskusja, tak, że to jest naruszenie korespondencji, było wielu zwolenników i przeciwników karty pocztowej. Takim słynnym polskim przeciwnikiem był na przykład Bolesław Prus, słynny pisarz, który w swoich felietonach w Kurierze Warszawskim właśnie naśmiewał się z tej formy i trochę szydził i trochę nie rozumiał. Natomiast dla poczty to było duże ułatwienie i to nie tylko ze względu na to, że to był list otwarty, ale o tym też zaraz powiem, natomiast ze względu na ciężar, tak? Listonosz taką kartkę mógł do torby włożyć i ona nie ważyła tyle, co list, w związku z tym te wszystkie przesyłki nagle się robiły bardzo, bardzo lekkie, ale to też miało złą stronę, to znaczy też nakręciło taką koniunkturę, spiralę handlową, że tych pocztówek w pewnym momencie było miliardy w obiegu i też zaczynało sprawiać poczcie kłopoty. To znaczy mnóstwo tych krążących pocztówek wymagało mnóstwo listonoszy.
1: Ale to tak dla zabawy ludzie sobie wymyślali? Czy
0: tak, dla zabawy, bo to było modne, bo to było ciekawe, bo to było właśnie coś interesującego, ale też musimy pamiętać, że jakby zaczynały się podróże, zaczynała się turystyka w tym czasie, zaczynały się koleje, które łączyły miasta i ludzie coraz częściej się poruszali. Pojawił się czas wolny, tak? Kiedy wprowadzono 8 godziny dzień pracy, to też wprowadzono 8 godzin odpoczynku i 8 godzin snu. W związku z tym ten odpoczynek ludzie zaczęli jakoś zagospodarowywać. Pojawiła się turystyka, podróżowanie, wizyty w innych miastach, w innych miejscowościach. No i to tak napędzało bardzo koniunkturę. Też ci sprzedawcy, drukarze, wydawcy tych pocztówek zarabiali na tym krocie i no takie w korespondencji czasami się zdarza takie sformułowania, że no nie mam już kart, brakuje mi kart, tak, że nie mam gdzie kupić, bo to pokazuje, że jak coś, jakiś towar się pojawia pocztówkowy w sklepie, to zaraz go wykupywano, no bo to było coś rozchwytywanego w owym czasie. Musimy pamiętać, że nie było telewizji również, nie było prasy ilustrowanej jeszcze w tym czasie, a ludzie chcieli wiedzieć, jak wygląda świat. Fotografie istniały już trochę dłużej, ale fotografie były drogie i nie każdy mógł sobie pozwolić. Nowe techniki drukarskie wprowadziły masowe obrazki dla wszystkich, mówiąc. Taka pocztówka kosztowała grosze, w związku z tym każdy mógł sobie nabyć i tym bardziej ją do kogoś przesłać.
1: A pan, kiedy taką pocztówkę z gabinetu pocztówek bierze do ręki, to bardziej patrzy na tę lewą stronę czy prawą stronę? Czyli bardziej patrzy pan na obrazek czy na to, co jest napisane? Co jest bardziej istotne?
0: Obie strony są równie istotne. Bardzo często też tekst odnosi się do tego, co jest na przykład na obrazku, tak? Jeżeli ktoś jakiś zabytek opisuje albo zaznacza na przykład krzyżykiem miejsce, okno w hotelu, gdzie się zatrzymał, to jest to bardzo ciekawe i bardzo interesujące. Czasami taka pocztówka jest cenna ze względu na to, co przedstawia. To znaczy ta ilustracja jest istotna, bo na przykład nie zachowało się żadne inne zdjęcie. Musimy pamiętać, że Warszawa spalona w czasie II wojny światowej, no straciła bardzo dużo z kolekcji fotograficznych. Natomiast pocztówki, które po całym świecie były wysyłane, jakby mogły tą wojnę przetrwać w całkiem dobrym stanie, bo gdzieś tam trafiały do innych miejscowości i w tych zbiorach prywatnych przetrwały. W związku z tym one teraz jakby troszeczkę wracają w drugą stronę, to znaczy z powrotem do Warszawy, do muzeum i tam je badamy. Ja obie strony zawsze bardzo wnikliwie oglądam, czytam, staram się wyłowić właśnie jakieś ciekawe rzeczy z korespondencji, jeżeli się takie pojawiają. Zazwyczaj jednak te korespondencje są takie bardzo, byśmy powiedzieli, schematyczne, tak? Tutaj mówiliśmy o tajemnicy korespondencji, ale no to są takie bardzo już powiedzmy oklepane zwroty, zdania typu pozdrawiam serdecznie z Warszawy, pogoda jest ładna, czuję się dobrze, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo rzadko, ale czasami się niektórzy rozpisują, znaczy mają potrzebę opowiedzenia czegoś więcej. I wtedy można na przykład się dowiedzieć, że Warszawa jest droga, tak? Albo że ktoś był w teatrze na ciekawym przedstawieniu i że jak będziecie w Warszawie za pół roku, to koniecznie się też wybierzcie. Więc tego typu rzeczy są bardzo ciekawe, bo one trochę pokazują, odsłaniają to, co się dzieje w kulturze, to, co się dzieje na mieście, ale też jakie ludzie mają odczucia, jak na przykład ktoś pisze całą kartkę o pogodzie, że jest paskudna, że pada śnieg, że to znowu deszcz i tak, to tak od razu to do swojego doświadczenia z pogodą możemy jakoś odesłać i poczuć, co ktoś inny czuł 100 czy więcej lat temu.
1: Ja pamiętam swoją wizytę w gabinecie pocztówek kilka lat temu i dlatego o tym mówię, bo naprawdę jest to bardzo niezwykłe miejsce, które jeżeli odwiedzicie, to na pewno zapamiętacie, a jeżeli nie zapamiętacie dokładnie tego miejsca, to

0: Pamiętacie którąś z pocztówek, która zrobiła na was duże wrażenie? Ja pamiętam taką pocztówkę, która była adresowana do dziewczynki, która przebywała w jakimś uzdrowisku i to były takie też szczegółowe informacje. Mama pisała do tej dziewczynki. Nie mamy informacji zwrotnej, natomiast pamiętam, że były to takie piękne historie, które mama do niej pisała. Ona była tam sama pewnie.
1: Tak, to niezwykła, to o czym pani mówi, to niezwykły fragment naszej kolekcji. Zachowała się cała korespondencja mamy do córki. Córka odpoczywała w Jeżewicach. To był dworek gdzieś tam niedaleko Warki. Dzisiaj kompletna ruina, ale wówczas dworek, w którym ona została jakby z miasta wysłana na wieś, żeby tam się zregenerowała po jakiejś chyba operacji nogi. To możemy wywnioskować z takich ciągłych uwag mamy, żeby jeszcze nie wstawała, żeby jeszcze nie chodziła, żeby była cierpliwa, żeby jakby doszła do zdrowia. I też to, co ciekawe, to mama wymienia tam, pyta się ją w tej korespondencji, czy jej smakowały wiktuały, które jej przysyłała razem z tymi kartkami, czy jej smakowały półgąski, czy pulartki, czy zjadła jakieś tam ciasta wymyślne i tak dalej. Więc mamy też taką informację.
0: Jakby, co jadano kiedyś.
1: Tak, co jadano kiedyś i co było istotne, żeby ona na przykład rosół jadła, bo rosół uważano, że to jakoś tam wzmocni i jakoś dzięki temu nabierze siły. Więc tego typu informacje. No i inna ciekawa rzecz, że to jest cała seria. Mama kupiła całą serię pocztówek prawdopodobnie w jednej z księgarni czy w sklepach papierniczych w Warszawie. Całą serię pocztówek nocnych. To są taka charakterystyczna seria, że nocne pocztówki. Być może nie było innych na akurat tego nie wiemy w ofercie. I dzień, w zasadzie co 2-3 dni wysyłała taką kartkę do córki, pytając ją właśnie, jak się czuje i tak dalej. Szkoda, że nie mamy odpowiedzi, bo to też by było, uzupełniło nam tą korespondencję i pokazało może czy właśnie te dopytywanie się, ta troska matczyna nie irytowała na przykład trochę tej córki, że nie odpisywała jej, może nie jakoś tam, ale opryskliwie, ale w takim sensie, że mamo, wszystko jest w porządku, jestem zadowolona i wszystko będzie dobrze, tak? Niestety tego nie wiemy i możemy się tylko domyślać. Natomiast te listy, te kartki wysyłane przez mamę są bardzo troskliwe, bardzo opiekuńcze, no takie matczyna.
0: A może ta dziewczynka jeszcze nie potrafiła pisać?
1: Nie, to była no, pannica, tak? Nie wiem, ile lat miała, ale na pewno odpisywała, więc po prostu albo nie zachowała się ta korespondencja.
0: No właśnie, albo nie zachowała się ta korespondencja. No fakt jest taki, że to były pocztówki sprzed I wojny światowej, czyli sprzed ponad 100 lat.
1: Tak, to z 1905 roku, to wiosna akurat była, więc też tam pogoda się też pojawia w tej korespondencji. Mama jej pisze, chociaż to jest nie 50 kilometrów od Warszawy, więc mama jej pisze, jaka jest pogoda w Warszawie, że jest brzydko, paskudnie, a możemy się domyślać, że tam w tych Jeżewicach było podobnie, chociaż ta dziewczyna była w tym dworku, prawdopodobnie spędzała tam cały w pokoju gdzieś w jakimś, spędzała tam cały czas.
0: A co wy byście napisały na takich kartkach pocztowych, gdybyście miały taką możliwość, to myślę, że każdy wiedział już by, jak zacząć, a może o czym napisać, o co zapytać. Myślę, że to, co znajduje się na tych pocztówkach, jest też bardzo ważne. A my do naszego gabinetu pocztówek wrócimy już za chwilę, bo jestem jeszcze bardzo ciekawa wielu ciekawych artefaktów, które możemy tam znaleźć.

0: Jakie piękne lato śpiewała Justyna Bacz. Myślę, że lato sprzyja temu, aby te pocztówki wysyłać, ale w gabinecie pocztówek znajdują się nie tylko te letnie, ale z różnych pór roku i z różnych bardzo niezwykłych miejsc, bo wydawałoby się, że pięknie jest wysłać pocztówkę z Paryża, z Nowego Jorku, ale tam w gabinecie pocztówek znajdują się takie zupełnie zwyczajne, tak jak teraz mówiliśmy przed chwilą o Jeżewicach, które są niedaleko Warszawy i jest jeszcze wiele innych takich niekoniecznie ciekawych miejsc, ale pocztówki się tam znajdują.
1: Tak, no nasze zbiory dotyczą Warszawy, to znaczy my nie zbieramy tylko ładnych pocztówek na przykład, czy tylko najstarszych, ale zbieramy wszystkie. Chcemy skompletować wszystkie pocztówki, które z Warszawy zostały kiedykolwiek przez kogokolwiek wydane i to jest duże zamierzenie przekraczające pewnie wymiary mojego życia, ale być może kiedyś w przyszłości ten stan się uda osiągnąć i będziemy mieli kompletne zbiory, które by nam pokazywały nie tylko właśnie to, co było ważne dla tych kupujących, czyli jakie widoki były na tych pocztówkach zamieszczane, ale też pewną kulturę druku, tak? Czyli co drukarze robili, jakie serie się pojawiały, bo pocztówki bardzo często były seriami drukowane, tak? To było na zasadzie przyciągnięcia klienta do sklepu, do księgarni, więc jak klient przyszedł raz, kupił, to potem wracał, bo chciał serię uzupełnić. Te serie spowodowały, że powstało bardzo szybko hobby, które nazywało się zbieraniem manią kartkową na początku, potem to się nazywało filokartystyką, czyli już taką profesjonalną gałęzią kolekcjonerstwa, które powoduje, że się karty pocztowe zbiera. I teraz oczywiście wszystkich kart pocztowych z całego świata nie jesteśmy w stanie uzbierać, podobnie jak znaczków pocztowych, więc bardzo istotne jest to, żeby ograniczyć nasz wybór, to co kolekcjonujemy. I wielu kolekcjonerów w Polsce na przykład gromadzi swoje, kolekcjonuje karty pocztowe ze swojego miasta, w którym mieszkają, albo z jakiegoś regionu, tak, Polski, gdzie mieszkają i z tych okolic właśnie, które im są najbliższe. To jest taki najbardziej oczywisty wybór.
0: Albo z motylkami.
1: Ale też są tematyczne kolekcje, na przykład zbiera się samochody, czy zbiera się tramwaje, różnego rodzaju, co tylko ktoś lubi i co mu się podoba, to można wtedy z całego świata zbierać kartki właśnie z jakimś elementem typu właśnie ptaki, zwierzęta, koty, psy, konie i tak dalej, i tak dalej.
0: No w zbiorach gabinetu pocztówek znajdują się też takie pocztówki, które niekoniecznie muszą przedstawiać jakieś ważne miejsce w Warszawie, ale na przykład taki ruch uliczny, ludzie spacerujący ulicami. To też jest istotne, bo możemy się przekonać, jak wyglądali kiedyś ludzie, jakie nosili ubrania, co robili w wolnym czasie.
1: I to bardzo się szybko zmieniało. To powodowało też pewną konsternację u wydawców, bo proszę sobie wyobrazić, że w 1908 roku wprowadzono w Warszawie tramwaje elektryczne, a taki wydawca, który w 1906 roku miał kartki pocztowe i tam były tramwaje konne, no to zostawał z takim towarem, który już niechętnie ludzie kupowali, no bo tutaj nowoczesność wkracza w miasto. Więc co oni robili? Brali stare zdjęcia i zatrudniali retuszerów, którzy
0: wymazywali koniki.
1: Wymazywali koniki, przemalowali te tramwaje, bardzo często dorysowywali jeszcze latarnie, na przykład elektryczne, które się też w międzyczasie pojawiły. I ludziom to nie przeszkadzało, że to jest takie trochę przerysowane, podrysowane i takie nieprawdziwe, no bo było już aktualne, tak? I pokazywano właśnie dorysowane tramwaje elektryczne na tych starych zdjęciach i to miało świadczyć o tym, że miasto się rozwija, że jest nowoczesne. I niestety właśnie wydawcy, a tempo rozwoju cywilizacji, tempo rozwoju nie tylko w XX wieku było szalone, ono coraz bardziej jeszcze przyspiesza. W związku z tym no, taka potrzeba, żeby co jakiś czas iść na miasto i zlecić fotografowi, żeby on znowu sfotografował jakieś właśnie dzielnice, jakieś ulice.

0: Widzę, bo się tak szybko zmienia rzeczywistość, moda chociażby i tak dalej. Są takie widoki jednak, na przykład łazienki, pałac na wodzie w łazienkach,
1: które się nie zmieniły.
0: Które się praktycznie nie zmieniły, tak właśnie po tych ludziach, którzy tam odpoczywają na tarasie w piękny, słoneczny dzień, możemy poznać mniej więcej jaka jest epoka, ale jeśli nie ma ludzi, to praktycznie czy to jest zdjęcie sprzed 100 lat, czy zdjęcie wykonane wczoraj, nie jesteśmy w stanie tego odróżnić. Nie, oczywiście żartuję, technika fotograficzna też idzie do przodu i po technice fotograficznej możemy to poznać.
1: Czyli jednak tutaj ci, którzy mieszkali gdzieś w kurortach, mieli trochę łatwiej, bo ta mewa na plaży może być tą samą mewą sprzed 100 lat i pewnie one się niewiele zmieniły.
0: Tak, i tak naprawdę z tych kurortów te pozdrowienia szły bardzo masowo i tam zazwyczaj poza plażą, jeżeli mówimy o morzu oczywiście, poza plażą, jakimiś tam czasami łazienki tak zwane, czyli taki rodzaj pawilonu, który służył do kąpieli, do jakichś sanatoryjnych działań, to poza takimi obiektami tam nic nie było, w związku z tym ci turyści kupowali masowo kartki, jakie były, czyli właśnie z tą mewą, z jakąś łódką na morzu i tak dalej, i to wysyłano, bo chciano zaświadczyć w ten sposób, że było się na wakacjach, tak? To był to, co dzisiaj tak trochę może wszyscy zarzucają na tych swoich mediach społecznościowych, tak? Że gdzieś tam wyjechał za granicę, to od razu 100 zdjęć wrzuca i tak dalej, a wcześniej, kiedyś, 100 lat temu, to tak jedno zdjęcie, jedna kartka pocztowa już to miała zaświadczyć, że było się, odpoczywało, widziało to, widziało tamto, było się w takim kraju, w takiej miejscowości, kąpało się w morzu i to było istotne.
1: Czy wiadomo, ile pocztówek znajduje się w gabinecie pocztówek? Czy ktoś je już policzył? Czy one cały czas, ich liczba się zwiększa? Zmienia?
0: W kolekcji naszej cały czas się zwiększa. My mamy ponad 10 tysięcy w zbiorach. Zbliżamy się już do 11 tysięcy i tylko zbieramy, to muszę powtórzyć, tylko zbieramy z Warszawą, tak? Mamy oczywiście tam kilka innych miejscowości, ale jakby do naszej kolekcji teraz tylko trafiają wyłącznie kartki warszawskie i staramy się nie przyjmować też dubletów, tak? To znaczy, jeżeli mamy już jakieś kartki, to i podobną kartkę chcemy do kolekcji przyjąć, to musimy się zastanowić, czy to ma rację bytu, tak? Bo nawet nie chodzi o to, że dużo miejsca zajmuje w magazynach, ale na przykład czasami się przydają dublety do tego, żeby właśnie podmienić, tak? Na ekspozycji, bo kartka jest już zniszczona, niestety czynniki atmosferyczne, słońce przede wszystkim, światło i wilgoć niszczą papier, a to są, tak jak powiedziałem, papierowe przedmioty, które są bardzo, bardzo kruche w tym sensie, że właśnie woda, wilgoć, ogień łatwo je niszczą. I to jest też niesamowite w kartkach pocztowych i to daje bardzo mocno do myślenia, że mimo, że to jest papier, który jest bardzo delikatny, który właśnie reaguje na wszystkie te czynniki, o których wspomniałem, to, że przez tyle lat one potrafiły przetrwać. To znaczy ludzie mają jakieś takie poczucie, że ta kartka pocztowa jest czymś ważnym i niechętnie się ich pozbywają, niechętnie ich wyrzucają już tak zupełnie na makulaturę, tylko je przechowują, przekazują dzieciom, potem dzieciom i tak dalej, aż w końcu wreszcie ktoś już nie ma siły tego kolekcjonować i przekazuje właśnie gdzieś do muzeum albo sprzedaje, bo też kolekcjonerzy prywatni kupują tego typu kartki.
1: No i to jest też niesamowite, że w gabinecie pocztówek jest trochę ciemniej, trochę chłodniej, więc też to sprzyja ten klimat takiemu spokojnemu obejrzeniu tych pocztówek, jakie tam teraz są w tej chwili w tej kolekcji. Czy ma pan wśród tych pocztówek swoją ulubioną?
0: Wszystkie bardzo lubię. To zawsze powtarzam.
1: Wszystkie. Taka jedna wyjątkowa, która zrobiła na panu wrażenie.
0: Mamy bardzo wyjątkową kartkę, która pokazuje Wiktorię Kawecką. To jest też niesamowita historia, o której mało kto sobie dzisiaj zdaje sprawę. Otóż świat celebrytów, tak byśmy to powiedzieli, istniał 100 lat temu tak samo, jak istnieje dzisiaj. To znaczy, to były gwiazdy przede wszystkim opery, tak jak Wiktoria Kawecka, śpiewaczka wspaniała, słowikiem Warszawy była nazywana. Fortunę zarabiała, miała wielu wielbicieli, którzy potrafili jej kolię diamentową ofiarować. Jeden z jej adoratorów nawet jej willę w Konstancinie ofiarował. Ona potrafiła jechać na tydzień do Monte Carlo i tam część fortuny właśnie w ruletkę stracić. No ale to pokazuje właśnie, że tym żyła Warszawa. Tym interesowała się, plotkowała, chodziła właśnie na te występy dla tych tych celebrytów, celebrytek, dla tych gwiazd. Taka była ówczesna opera, tak? Repertuar się specjalnie nie liczył,

0: jeśli tam śpiewała Kawecka, no to oczywiście cała Warszawa wypełniała Teatr Wielki. I mamy taką sekcję w tych pocztówek, gdzie są właśnie inni gwiazdorzy. To są zazwyczaj aktorzy właśnie teatralni, śpiewaczki, śpiewacy. Ale co ciekawe, takim celebrytą był również Henryk Sienkiewicz. Wspomniany już dzisiaj Bolesław Prus, też w swoim felietonie, tak trochę ze złością, ze zgryzliwością, zazdrością może też pisarską, opowiadał, że jak Sienkiewicz się pojawił w Warszawie, to zapanowała moda na taką właśnie jego brudkę ala sienkiewiczowską i że wszyscy mężczyźni teraz są podobni do Sienkiewicza, bo w Warszawie trudno inny krój brudki na ulicy. Więc tego typu Sienkiewicz też był jakby taką celebrytą. Ale to były zazwyczaj wielkie nazwiska, jeśli chodzi o pisarzy czy malarzy, bo tutaj też oczywiście malarze rozpalali wyobraźnię. I nie przeszkadzało to również w gromadzeniu, dzisiaj byśmy powiedzieli, takich osobistości świata właśnie arystokracji, królów, z innych krajów również, tak? Do kolekcjonowania, do zbierania tych kart służyły takie specjalne albumy. Tam były już takie nacięcia wykonane i one pasowały na wszystkie kartki. W pionie i w poziomie można je było wkładać i w tych kartkach gromadzono właśnie, jeszcze to nie było takie kolekcjonowanie świadome, tematyczne, tylko się zbierało po prostu to, co przychodziło z pocztą, to, co gdzieś się tam właśnie przywiozło z jakiejś podróży i to było takie odzwierciedlenie, że się zbiera takiej pasji, że się zbiera cały świat, bo musimy pamiętać, nie było wówczas ilustracji, nie było internetu, nie było telewizji, człowiek nie wiedział, jak wygląda cały świat i o tym mu opowiadała kartka pocztowa. Ilustracja na kartce pocztowej opowiadała mu, czym jest świat. W związku z tym osoba, a prawie wszyscy starali się gromadzić te kartki w domu, żeby właśnie podczas spotkań towarzyskich opowiadać o podróży, a to właśnie o jakichś ciekawostkach ze świata. Więc wszyscy gromadzili w takich albumach i włączali do tych kolekcji właśnie celebrytów, widoki miast, ale też zwykłe powinszowania, życzenia imieninowe, urodzinowe, bo to oznaczało gromadzenie, zbieranie świata.
1: No ciekawe, kto z dzisiejszych celebrytów trafiłby na pocztówkę, taką, którą możemy dostać z wakacji na przykład.

Dzisiaj nasza pierwsza audycja Pocztówka z wakacji w Polskim Radio Dzieciom i stąd pomyśleliśmy, że zaprosimy Was do gabinetu pocztówek Miasta Stołecznego Warszawy, czyli niezwykłego miejsca na mapie Warszawy, ale też Polski, bo prawdopodobnie innego takiego

0: Miejsca tak zorganizowanego i tak pełnego różnych ciekawych artefaktów nie ma. Dlatego pomyśleliśmy, że warto zaprosić Was do gabinetu pocztówek, a z nami jest dzisiaj pan Piotr Głogowski, kurator tej wystawy. Niewielka wystawa, jeżeli chodzi o pomieszczenie, bo to jest tylko jedno takie duże pomieszczenie, gdzie możemy znaleźć te pocztówki, ale jakże ciekawa. Możemy je odwiedzać kiedy i w jakich godzinach?
1: Muzeum w Warszawie jest czynne codziennie, z wyjątkiem poniedziałków, od godziny 10 do 18 i w ramach biletu na wystawę główną, gdzie jest 21 tematycznych gabinetów, możemy również zobaczyć gabinet pocztówek. A oprócz gabinetu pocztówek mamy gabinet sreber, bardzo ciekawy, gabinet ubiorów, gabinet opakowań warszawskich, więc bardzo ciekawe, gabinet zegarów na przykład, bardzo ciekawe ekspozycje i warte do zobaczenia.
0: Pan jest kuratorem tej wystawy. Interesuje się pan również prywatnie pocztówkami. Skąd to zainteresowanie?
1: Oj, trudno tak powiedzieć. To troszeczkę przypadek. Znaczy, ja pamiętam jeszcze, jak byłem dzieckiem, też pisałem pocztówki i to było takie bardzo przyjemne. Lubiłem otrzymywać pocztówki, lubiłem je pisać. Po latach, kiedy w zasadzie już poczta straciła troszeczkę na znaczeniu, weszła poczta elektroniczna, maile i tak dalej, człowiek czuje taki sentyment, takie ciepło do tego, że jednak przyjemnie było dostać taką kartkę papierową, że to wymagało pewnej pracy z wyborem, z naklejeniem znaczka, też z kupieniem tego znaczka i napisaniem tej wiadomości, że to... To jest świetne ćwiczenie i to myślę na wakacje, to jest też świetna sprawa i każdemu to polecam, żeby taką kartkę sobie kupił i spróbował napisać wszystko jedno. To mogą być życzenia do kolegi, koleżanki, do mamy, babci, wszystko jedno, ale żeby spróbował taką kartkę napełnić i żeby to nie było takie właśnie suche i takie na zasadzie czuję się dobrze, pogoda ładna i jest dobrze, tylko żeby spróbował taką, tak to jest...
0: Myślę,
1: doskonałe ćwiczenie takie prawie, że gimnastyczne, żeby napisać jakąś historię, żeby napisać coś więcej, żeby napisać trochę z serca, trochę o tym, co się rzeczywiście czuje, przeżywa, żeby ta opowieść była taka ciepła, nie zwykłe takie suche pozdrowienia, jak pozdrawiać oczywiście też zawsze na końcu możemy. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby dodać do tych pozdrowień jakąś historię, która będzie wyjątkowa, która będzie poruszała i która sprawi ogromną przyjemność osobie, która taką kartkę otrzyma.
0: I która może na przykład za 100 lat trafi do gabinetu pocztówek.
1: Oczywiście.
0: No właśnie, bo to jest też tak, że my możemy sobie wyobrazić, ja na przykład pamiętam, że jako dziecko bardzo często wysyłałam te pocztówki i czasami miałam już taką pełną listę razem z adresami, kiedy wyjeżdżałam na przykład na kolonię, do kogo wysłać, na jaki adres, no bo oczywiście jako dziecko nie pamiętałam tych wszystkich adresów. I do tej pory zdarza mi się wysyłać do mojej babci pocztówkę, która mieszka 10 kilometrów od dużej miejscowości. 10 kilometrów na przestrzeni tego obszaru nie ma nic praktycznie. Więc wiem o tym, że jeżeli wyślę tą pocztówkę z Tajlandii, z Norwegii albo ze Stanów Zjednoczonych, to ona będzie musiała przejść naprawdę długą drogę, a ten listonosz będzie musiał dojechać do mojej babci i tą pocztówkę jej wręczyć albo wrzucić do skrzynki pocztowej. I to jest niezwykłe, wyobrażając sobie, że wysyłamy tą pocztówkę, która musi przejść taką drogę w porównaniu do maila czy do MMS-a. To jest naprawdę niezwykłe.
1: Tak, to jest bardzo niezwykłe i powiem tak, jest cała grupa, trzeba powiedzieć, pasjonatów, bo nie wiem, jakiego innego słowa użyć, która nie zgadza się na to, że karta pocztowa już jakby straciła swoją funkcję, że już jest niepotrzebna i w zasadzie nikt już kartek pocztowych nie wysyła. To się nazywa postcrossing, czyli rodzaj takiego umówienia się przy pomocy internetu oczywiście, na wysyłanie sobie z całego świata kartek. Ludzie rejestrują się w tej grupie i system generuje losowo osoby z całego świata, którym się wysyła kartki. Można tam krótko coś napisać o swoich zainteresowaniach, o tym, jakie kartki się lubi otrzymywać, jakie motywy, jakie tematy i wysyła się te kartki właśnie po całym świecie. I
0: pewnie grupa, po angielsku.
1: W jakimkolwiek języku, w którym się można dogadać. Najczęściej po angielsku. I to też jest bardzo ciekawe i też ma swoich wiernych

0: wielbicieli, ale to też jest taki niszowy sport, no bo w zasadzie jak dzisiaj się zastanowimy, no to szybciej jest wysłać SMS-a, bo on natychmiast dociera. Ja gdzieś ostatnio znajomi mi opowiadali, że 2 tygodnie z Chorwacji kartka szła do Polski, to już jest bardzo długo, tak?
1: Pewnie zdążyli wrócić już.
0: Tak, już zdążyli wrócić, już wszystko, ta, dopiero ta kartka przyszła, więc kiedyś tak człowiek miał wrażenie, że ona jeszcze przyjdzie, jak te osoby są na wakacjach, tak? Ale to, ten czas się wydłuża z różnych powodów, tak? Już poczta inaczej działa troszeczkę i tak dalej. Te przesyłki no, są już takim trochę czymś, co jest takim dodatkiem do normalnej pracy i funkcjonowania poczty. W związku z tym wyobrażam sobie, że na przykład z Australii, no to potrafi 2 miesiące taka korespondencja lecieć różnymi właśnie różnymi drogami.
1: Warto też dodać, że są osoby, tak jak filateliści zbierają znaczki, to są też osoby, które zbierają pocztówki i ta funkcja też się nazywa.
0: Tak,
1: trochę jest bardziej skomplikowana.
0: Filokartyści, oni zbierają i tak dalej. I wśród tych filokartystów są również dietlolodzy, którzy badają karty pocztowe, tak? Bo oprócz samego zbierania, które może być przyjemne i które może dostarczyć jakiejś informacji, to również badanie, odkrywanie tajemnic, a muszę tutaj powiedzieć, że pocztówki kryją wiele różnych tajemnic, bo na przykład wydawcy niekoniecznie się podpisują na nich, bo są jakieś tajemnicze numery, nie wiadomo, czy to serii, czy to drukarni i tak dalej. To wszystko trzeba badać, opisywać, poznawać. A jeszcze mamy fotografów, którzy też bardzo często są anonimowi i musimy starać się, próbujemy ustalić, kto te zdjęcie wykonał do danej pocztówki. To też jest ciekawe bardzo, poznawanie tych wszystkich życiorysów, tych wszystkich osób. To jest złożony obiekt, który ma właśnie wielu autorów, który ma złożony datowanie, bo zdjęcie mogło zostać wykonane 10 lat temu, kartka mogła zostać wydana 5 lat temu, a my ją użyjemy dzisiaj, bo akurat taką kupimy w sklepie z pamiątkami.
1: Podsumowując, gdyby mógł pan zachęcić naszych słuchaczy, dlaczego warto wysyłać kartki pocztowe, to tak dlaczego krótko warto wysyłać?
0: Bo jest to wysyłanie radości drugiej osobie, myślę, i to jest chyba jedyne słowa, które mi przychodzą w tej chwili do głowy.
1: No to w takim razie zachęcamy do tego, aby wysyłać do babci, do cioci, ale też do Polskiego Radia Dzieciom, bo my również czekamy na wasze kartki pocztowe. Będziemy oczywiście sprawdzać naszą skrzynkę, będziemy też czytać te kartki, które otrzymaliśmy, także do tego bardzo zachęcamy. A ja już bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Piotr Głogowski z Gabinetu Pocztówek Miasta Stołecznego Warszawy był dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom i opowiadał nam o tym, jak ważne i jak ciekawe jest życie pocztówek. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, a ja zapraszam też na drugą godzinę naszego spotkania Pocztówka z wakacji. To jest nowa audycja w Polskim Radio Dzieciom i będziemy tutaj jeszcze wiele ciekawych przygód i podróży odbywać. No to w takim razie zapraszamy już za chwilkę.

0: Autopromocja.
1: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gujdonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Pocztówka z wakacji.
8: Pocztówka z wakacji to nasza nowa audycja w wakacyjnej ramówce Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli mówić nie tylko o pocztówkach, ale będziemy mogli mówić o miejscach, które odwiedzacie i z których wysyłacie nam pocztówki. Będziemy oczywiście czytać te pocztówki, żebyście byli przekonani, że do nas dotarły. I mam nadzieję, że napiszecie do nas coś ciekawego, co się u was dzieje, dlaczego tam trafiliście, co robicie, jaka jest u was pogoda. Także możecie do nas już teraz nie tylko dzwonić, ale też pisać i wysyłać listy, pocztówki. Bardzo będzie nas to cieszyło, bo oczywiście telefony są zawsze i tutaj nic się nie zmienia. Telefon do naszego studia 22 645 20 55 i warto go sobie zapamiętać i zapisać. Mam nadzieję, że już teraz ktoś do nas zadzwoni, może właśnie z jakiegoś wakacyjnego miejsca i opowie o tym, jak spędza wakacje, bo chcielibyśmy trochę popodróżować w naszej audycji Pocztówka z wakacji, tam gdzie i wy jesteście. Czy to są góry, czy morze, czy miejsce gdzieś blisko Warszawy, a może gdzieś bardzo daleko, może jakieś małe albo duże. Ze wszystkich tych miejsc możecie do nas wysyłać kartki pocztowe, na przykład zaznaczając, gdzie jesteście, bo może to jest właśnie miejsce gdzieś obok albo w tamtym rejonie, gdzie widzieliście może jakiś piękny budynek albo jakąś piękną budowlę inną. To wszystko możecie do nas, o tym możecie do nas napisać. A przez pierwszą godzinę naszej audycji rozmawialiśmy o tym, że pocztówka to coś znacznie więcej niż tylko kolorowy kartonik z pięknym zdjęciem, bo to jest kawałek czyjejś podróży, wspomnienia, kilka ciepłych słów i pamiątka, która zostaje z nami na całe życie, bo wielu te pocztówki przechowuje. Ja na przykład mam takie pocztówki, które kiedyś otrzymałam

najczęściej z okazji świąt, ale też właśnie pozdrowienia z wakacji. A teraz chciałabym Was zabrać w taką niezwykłą podróż, nie po Polsce, ale właśnie w czasie, bo wyobraźcie sobie świat sprzed ponad 150 lat, kiedy nie ma telefonów komórkowych, nie ma internetu, nie ma komunikatorów i nie można wysłać jednym kliknięciem zdjęcia z miejsca, w którym się właśnie przebywa. Jeżeli ktoś wyjeżdżał na wakacje, w daleką podróż, to jedynym sposobem, by przekazać bliską wiadomość, był właśnie list, taki prawdziwy, napisany ręcznie, włożony do koperty, zaadresowany i wysłany pocztą. I tak właśnie narodził się pomysł pocztówki, bo za pierwszą oficjalną kartką pocztową uznaje się kartę wprowadzoną do obiegu w 1869 roku w Austro-Węgrzech. To było takie państwo, które istniało jeszcze przed wojnami. Zaproponował ją profesor ekonomii Emanuel Hermann. Była prosta, bez zdjęcia, bez kolorowych ilustracji. Miała tylko miejsce na krótki tekst, adres i znaczek. I pomysł okazał się ogromnym sukcesem, bo wysłanie takiej kartki kosztowało mniej niż list, a wiadomość docierała równie szybko. Ale jest jeszcze ciekawsza historia, bo najstarsza znana pocztówka świata powstała prawie 30 lat wcześniej, czyli w 1840 roku. Angielski pisarz Theodore Hook narysował własną kartkę z zabawną ilustracją, przykleił na niej pierwszy znaczek świata, słynny Penny Black, i wysłał ją sam do siebie. Najprawdopodobniej zrobił to dla żartu, chcąc sprawdzić, jak zareaguje poczta. A dziś ta kartka jest jedną z najcenniejszych eksponatów pocztowych na świecie. A skąd wzięła się sama nazwa pocztówka? Myślę, że do tego zaraz dojdziemy. A może Wy macie jakieś ciekawe pocztówki w swoich domach? Możecie o nich opowiedzieć. 22 645 2055. Linia nasza telefoniczna jest już otwarta, więc spokojnie możecie do nas dzwonić i opowiadać o swoich wrażeniach z podróży i o kartkach pocztowych, jakie otrzymaliście albo jakie wysłaliście do kogoś.

Best Day Ever, czyli piosenka z filmu Trolle. A my mamy naszą nową audycję Pocztówka z wakacji. I dzisiaj, ponieważ jest to pierwsza audycja, to chcielibyśmy opowiedzieć

Wam trochę o pocztówkach. Pan Piotr Głogowski był dzisiaj w pierwszej godzinie i opowiadał o historii pocztówek, a ja chciałabym Was zapytać, czy wiecie, skąd wzięła się sama nazwa pocztówka? Myślę, że to jest dosyć łatwe do odgadnięcia, bo oczywiście chodzi o słowo poczta, poczta, pocztówka, czyli właśnie poczta zabierała kartki w daleką podróż i dostarczała je do adresatów. W wielu krajach przez lata używano określenia karta pocztowa, bo była po prostu specjalna karta do wysyłania przez pocztę. Ale nie wiem, czy wiecie, że w listopadzie 1900 roku podczas pierwszej wizyty wystawy kart pocztowych w Warszawie zorganizowano konkurs na odpowiednik tego słowa i pojawiały się różne propozycje, bo poczta chciała zapytać, jak powinna się nazywać ten mały kartonik wysyłany do innych osób. No i pojawiły się takie propozycje jak otwartolist, pisanka, oglądka, wiadomostka, a nawet listowstręt, no ale wygrało określenie, nazwa pocztówka. A nazwę tę zaproponował, myślę, że nie zgadniecie, ale znacie tę osobę, zaproponował ją anonimowo Henryk Sienkiewicz i wygrał. Ta właśnie nazwa została już ustanowiona bardzo dawno temu, 125 lat później, w czasach komunikacji cyfrowej, ale i mody na to, co jest vintage, Poczta Polska wciąż przypomina o przemijającym znaczeniu pocztówek. Właśnie, no bo przemijające. Poczta Polska prowadzi też statystyki. Od 2011 roku wolumen listów spadł o ponad 60%. To znaczy, że o 60% mniej wysyłamy pocztówek. W 2011 roku takich nierejestrowanych przesyłek, czyli takich, które dotarły do adresata, wysłano ponad 1,5 miliarda rocznie, a kilka lat później połowę mniej, czyli w 2024 już tylko 740 milionów sztuk dotarło do adresatów. Także słuchajcie, no myślę, że piszmy te pocztówki, bo nasza tradycja, taka piękna tradycja od ponad 150 lat powoli upada. Myślę, że warto napisać taką pocztówkę, na przykład warto ją napisać do Polskiego Radia dzieciom i pozdrowić nas, powiedzieć nam, co się u Was dzieje, ale oczywiście też zapraszamy Was do telefonowania. Ja bardzo chciałabym zapytać Was, jak Waszym zdaniem powinna się nazywać pocztówka, gdyby to słowo nie istniało, czyli gdyby teraz wymyślić taki konkurs na pocztówkę, jak nazywałaby się ta karta pocztowa, którą wysyłamy jako pozdrowienia z wakacji albo jako życzenia na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc? Czy macie jakieś propozycje, jak mogłaby się ta karta pocztowa nazywać inaczej? 22 645 20 55 czekam na Wasze propozycje. Być może uda nam się zaproponować inną nazwę dla pocztówki. A tymczasem pocztówka z wakacji to nasza nowa audycja. Warto, abyście byli z nami w każde wtorkowe przedpołudnie, bo będziemy wtedy dzielić się z Wami wrażeniami z różnych podróży po całym świecie. A już teraz na plaży zaśpiewa Majka Jeżowska.

Na plaży fajnie jest. Śpiewała Majka Jeżowska i oczywiście myślę, że wszyscy się z tym zgodzą, bo jednak wakacje bardzo często kojarzą nam się z plażą, morzem i odpoczynkiem. Z plaży można też wysłać pocztówkę. Można wysłać kartę pocztową i tak zastanawiałam się nad tą nazwą. Jaka mogłaby być inna, zastępcza nazwa dla pocztówki? Może niezapominajka, żeby pamiętać o tym, co było, kiedy byliśmy właśnie gdzieś na wakacjach, a może właśnie pamiątka. Pamiątka z wakacji, czyli pocztówka, gdyby weszło to do powszechnego użytku, to wtedy moglibyśmy mieć trochę problem z rozróżnieniem, czym jest pamiątka. No ale właśnie, myślę, że to, co najbardziej zachwyca, to to, że ludzie bardzo długo zastanawiali się dawniej na tym, co napisać na pocztówce, bo miejsca było niewiele, a trzeba było wybrać takie najważniejsze słowa, czyli jest pięknie, pozdrawiam, codziennie chodzimy nad morze, brakuje nam ciebie, albo trochę emocji, na przykład o tym, jak bardzo tęsknimy za domem, o tym, jak bardzo chcielibyśmy, aby ta druga osoba, która została gdzieś dalej, dołączyła do nas. Myślę, że te wszystkie emocje, które przekazujemy na pocztówkach, są niezwykle ważne i wywołują bardzo miłe reakcje również u naszego odbiorcy, do którego taką pocztówkę adresujemy. Jeżeli wy kiedykolwiek wysłalibyście pocztówkę, to czy macie już jakiś pomysł, co moglibyście na niej napisać i do kogo moglibyście ją wysłać? Do babci, dziadka, do przyjaciela, a może właśnie wakacje będą takim idealnym momentem na to, żeby zrobić to po raz pierwszy, czyli wysłać pocztówkę do kogoś

bliskiego, zaadresować ją poprawnie. Myślę, że o tym też warto wiedzieć i o tym też już za chwilę porozmawiamy w Polskim Radiu Dzieciom. Pocztówki to jest coś, co powoli wychodzi z mody, ale mam nadzieję, że może my trochę podtrzymamy ten zwyczaj i uda nam się namówić Was do tego, aby wysyłać do nas kartki pocztowe z różnych miejsc w Polsce albo i za granicą, do Polskiego Radia Dzieciom.

20 minut po godzinie 11, a to nasza nowa audycja Pocztówka z wakacji dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz dołączyli do naszej audycji. To jest właśnie nasza audycja, która będzie dla tych wszystkich, którzy będą do nas wysyłali kartki pocztowe, czyli pocztówki z różnych regionów świata, ale też dla tych, którzy będą chcieli trochę popodróżować po różnych miejscach, dowiedzieć się, jak wyglądają różne małe lub większe miasta w innych regionach świata, jak wygląda podróżowanie. Myślę, że w naszej audycji będziemy mogli też pokazać Wam trochę różnych regionów, takich zapomnianych albo bardzo odległych. Dla tych, którzy też do nas dołączyli, to pan Piotr Głogowski w pierwszej godzinie z Gabinetu Pocztówek Miasta Stołecznego Warszawy opowiadał nam o tym, że istnieje taka nauka, hobby, która zajmuje się wyłącznie kolekcjonowaniem pocztówek i nazywa się deltiologia. Ludzie zajmujący się deltiologią zbierają pocztówki z całego świata. Niektórzy mają ich nawet kilkaset albo kilka tysięcy. Są też kolekcjonerzy, którzy zgromadzili ich jeszcze więcej. Wyobrażacie sobie taki album, gdzie znajduje się tyle tysięcy różnych kartek pocztowych.

Można byłoby pewnie znaleźć w nim niemal cały świat, chyba że zbierają na przykład określone pocztówki tematyczne, czyli na przykład o motylach, albo o samochodach, o tramwajach, albo tylko miasta, albo tylko ludzi, bo są też takie pocztówki, które przedstawiają różne takie elementy naszego świata. No i jest też taka informacja, którą myślę, że każdy, kto chciałby wysłać pocztówkę, to powinien też potrafić ją zaadresować. Myślę, że warto też taki poradnik trochę przejść, no czego u nas też nie może zabraknąć, jak zaadresować poprawnie kartkę pocztową. Musimy się tego dowiedzieć, bo jeżeli nigdy nie wysyłaliście kartki pocztowej albo nigdy jej nie otrzymaliście, no to musicie wiedzieć, jak wysłać taką kartkę pocztową do Polskiego Radia Dzieciom. Zatem już teraz czekam na wasze telefony, jak poprawnie zaadresować kartkę pocztową. Co powinno się znaleźć na tej kartce? Oprócz tego, że po lewej stronie jest jakiś ładny obrazek, to po drugiej stronie powinny się znaleźć konkretne informacje. Więc 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i już teraz czekam na wasze poprawne odpowiedzi, jak zaadresować poprawnie kartkę pocztową.

Plecesz i chuchasz i dmuchasz, generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

Pocztówka z wakacji to nasza audycja w Polskim Radiu Dzieciom. W każdy wtorek od godziny 10 do 12 zapraszamy Was do takiego naszego wspólnego podróżowania. A już teraz chciałabym rozwikłać tę zagadkę, którą przed chwilą Wam zadałam. Pytanie, jak powinno się poprawnie zaadresować pocztówkę, która może na przykład przyjść do Polskiego Radia Dzieciom. Więc oczywiście po lewej stronie wpisujemy swoją wiadomość, a po prawej stronie znajdują się dane adresowe i miejsce na znaczek. Pamiętajcie o znaczku, bo znaczek to jest taka opłata za to, aby pocztówka dotarła pod wskazany adres. No i w tym prawym dolnym rogu, zachowując kolejność, musimy wpisać imię i nazwisko adresata, bądź na przykład na

nazwę firmy albo instytucji, czyli na przykład Polskie Radio Dzieciom. W tej drugiej linijce potrzebny jest dokładny adres, czyli ulica i numer domu i lokalu. Więc tutaj możecie od razu zapamiętać, że nasz adres to jest Aleja Niepodległości 77/85 00977 Warszawa, bo poniżej wpisujemy oczywiście jeszcze kod pocztowy i miejscowość, czyli właśnie to, co podałam przed chwilą, 00977 Warszawa. Aleja Niepodległości 77/85 to jest nasza ulica i adres to oczywiście Warszawa. I wystarczy do tego dodać Polskie Radio Dzieciom, redakcja programu albo Polskie Radio. Polskie Radio Dzieciom, to już jak uznacie za stosowne. Jeżeli piszecie z zagranicy, to warto też dodać Poland albo właśnie po polsku, tak żeby było wiadomo, do którego kraju skierować tę wiadomość. Także tutaj warto też dodać, żeby używać czytelnych, dużych liter. Szczególnie tutaj, gdzie są te nazwy odbiorcy, ta imię i nazwisko, ulicę, adres, to trzeba wpisać bardzo wyraźnie, tak aby każdy, kto będzie na poczcie taką kartkę odbierał, wiedział, w którą przegródkę, w które miejsce skierować taką kartkę. Także już teraz, kiedy już wiecie, jak powinno się zaadresować poprawnie kartkę pocztową, to możecie już teraz spokojnie je do nas wysyłać z różnych stron kraju, a nawet z zagranicy. My się bardzo z tego cieszymy, szczególnie, że mamy też taką specjalną tablicę, gdzie umieszczamy takie piękne kartki, które do nas przychodzą. I ja udam się już za chwilę w to miejsce, gdzie te kartki się znajdują i za chwilę przekażę Wam te informacje, które dostaliśmy w zeszłym roku od naszych wiernych słuchaczy. Przeczytam Wam kilka takich kartek i mam nadzieję, że już wtedy będziecie dokładnie wiedzieli, dlaczego warto do nas wysyłać, bo my naprawdę te kartki otrzymujemy, czytamy, a później przechowujemy i bardzo się cieszymy, kiedy możemy na nie spoglądać w czasie, kiedy mamy na przykład spotkania redakcyjne, oglądamy sobie takie kartki. Także zapraszamy do tego, aby kolekcjonować takie kartki, ale i też wysyłać je do nas. A już teraz piosenka na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a ja już zaraz do Was przyjdę, kiedy przyniosę kilka takich wybranych kartek do naszego studia.

0: Był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trąbalski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny.

0: zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartych. Przychodzą, ryczą:
1: dzień dobry, kolego!
0: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
2: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów
3: na filiżankę wody z Nilu.
0: Zapomniał, nie przyszedł.

0: Synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, Bąbek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, Wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia i gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski.

0: imię jej...
1: Bania, ale zapomniał!
0: No i ta żona kiedyś powiada...
1: Idź do doktora, niechaj cię zbada! Niech cię wyleczy na stare lata! Oho.
0: Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
2: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał.
4: Kowal go zbadał, miechem podmuchał. Zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
4: I chlust go wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
0: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
1: co to?
2: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
1: O czym?
2: No, chciałem.
1: Co chciałeś?
2: Nie wiem. Już.

I w ten sposób przypomnieliśmy sobie wierszyk o słoniu, który zapominał wszystko, bo te wierszyki są czasami właśnie w formie takich piosenek. I myślę, że dzięki temu też dużo łatwiej nam jest je zapamiętać. A już teraz mam tutaj na swoim biurku redakcyjnym kilka kartek, które przyszły do nas w zeszłym roku. Pierwsza z nich przedstawia piękny dworek w Milusinie, a na drugiej stronie mamy wąsate pozdrowienia z Milusina. Przesyła je do nas Kasia i Justyna. To była właśnie taka kartka, która też u nas zawisła na ścianie. Kolejną z nich jest kartka z Helu. I tutaj po drugiej stronie mamy napisane: pozdrowienia dla całej redakcji Radia Dzieciom z Helu przesyła Piotruś i Asia Dobrzańscy. Kartka napisana ręką albo Piotrusia, albo Asi, i to jest szczególnie cenne, bo tutaj właśnie widzimy, że ktoś o nas pomyślał i przesyła do nas właśnie takie pozdrowienia. Mamy też tutaj taką fikuśną, całkiem bardzo ładną kartkę ze Szwajcarii, która jest podzielona na cztery części, trochę jak koniczynka, i w każdej z tych czterech części mamy różne obrazki. Na jednym jest krowa, na drugim góra, na trzecim pociąg, a na czwartym góra czekolady. I tutaj po drugiej stronie dostaliśmy informacje właśnie ze Szwajcarii od Krysi, Ksawerego i Martyny, którzy życzyli nam w zeszłym roku wszystkiego najlepszego z okazji 10. urodzin Polskiego Radia Dzieciom. I napisali tutaj nasi słuchacze: samych cudowności, magicznej pasji, milionów słuchaczy, kolorowych uśmiechów i przede wszystkim 100 lat słodkich jak szwajcarska czekolada. To jest właśnie taka piękna nasza pamiątka ze Szwajcarii. W zeszłym roku taką kartkę dostaliśmy. I wśród tych wielu kartek, które zawisły na naszej korkowej tablicy w redakcji Polskiego Radia Dzieciom, mamy też, ta jest dosyć długa, mamy tutaj napisane: ciepłe, nie zawsze słoneczne pozdrowienia z Malborka oraz pół kolonii morskiej zorganizowanych przez Akademicki Związek Sportowy w Gdańsku. Słuchamy Was każdego poranka i dziękujemy za radosny start. Mamy tutaj też oczywiście wspaniałe pozdrowienia, także właśnie adresowane do Polskiego Radia Dzieciom. Przypomnę, na adres: Aleja Niepodległości 77/85 00977 Warszawa. Na ten adres możecie wysyłać do nas takie kartki pocztowe, a my będziemy się z nich niezmiernie

cieszyć i oczywiście zachowamy je na kolejne lata. To są kartki z zeszłego roku, ale ciekawe, jak w tym roku udekorujecie naszą korkową tablicę w Polskim Radiu Dzieciom. Mam nadzieję, że będzie tam bardzo dużo kolorowych kartek z wakacji albo z wypoczynku we własnym domu, gdzie też możecie na przykład narysować taką kartkę i osobiście ją do nas zaadresować i wysłać. Pamiętajcie tylko, aby zrobić to wyraźnie, aby pan lub pani na poczcie mogli ją dokładnie rozszyfrować i do nas przekazać. Zatem pocztówki z wakacji to nasza audycja Pocztówka z wakacji, ale pocztówki z wakacji możecie też do nas wysyłać, możecie też dopisać pozdrowienia dla audycji Pocztówka z wakacji, wtedy będzie nam już wtedy w ogóle niezwykle miło. A teraz każdy chciałby bluesa czuć, czyli kolejna piosenka na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

0: ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kit.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, ole!
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu, gdzie w ciepłym świetle nocnych lamp. Nie.

0: rzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach rzuć, to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach rzuć, to fakt.

Zbliża się już godzina 12, samo południe, we wtorkowy dzień 30 czerwca. Już tylko 11 minut zostało do południa, w związku z czym powoli będziemy kończyć naszą audycję Pocztówka z wakacji. To była taka premierowa audycja, pierwszy raz na antenie Polskiego Radia Dzieciom Pocztówka z wakacji, ale już teraz będzie się ona pojawiała w każdy wakacyjny wtorek od godziny 10 do 12. Będziemy czekać na wasze kartki z podróży, będziemy je czytać, będziemy się cieszyć z tego, że nas słuchacie i piszecie do nas. A ja chciałabym wam bardzo podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Trochę w naszym dzisiejszym spotkaniu wróciliśmy do przeszłości. Opowiadaliśmy o tych starych pocztówkach i z terenów Warszawy, ale też i trochę dalej. Był z nami pan Piotr Głogowski z gabinetu pocztówek miasta stołecznego Warszawy, do którego osobiście bardzo was zachęcam, żeby pójść, bo jest to niezwykłe, maleńkie, ale niezwykłe miejsce, gdzie można się naprawdę zafascynować fantastycznymi kartkami pocztowymi sprzed lat, które niosą za sobą wielkie tajemnice, sekrety, które badają właśnie tacy badacze jak pan Piotr Głogowski, który jest kustoszem tego miejsca. I myślę, że oglądając takie kartki możecie też się zainspirować i być może będzie to okazja do tego, aby napisać do nas parę słów i wysłać do Polskiego Radia Dzieciom. My będziemy bardzo się cieszyć z każdej takiej pocztówki i z pewnością każdą taką pocztówkę, jej obecność zaznaczymy na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Ja chciałabym wam tylko przypomnieć, że jeszcze 100 lat temu, na początku XX wieku, pocztówki były tak popularne, że niektórzy wysyłali ich nawet kilka dziennie. Dlaczego? No myślę, że byłaby to taka po prostu forma dzisiejszego SMS-a, czyli przekazywania krótkich wiadomości. Można powiedzieć, że w takiej pocztówce można było zawrzeć tylko kilka słów, na przykład spotkajmy się jutro o 17. Jeżeli pocztówka zdążyłaby dojść do adresata wcześniej, no to taki SMS współczesny miałby po prostu rację bytu, ale jeśli nie, no to po prostu miało to trochę trudniejsze znaczenie, no bo wtedy byśmy nie trafili na to miejsce spotkania i na tą godzinę. No ale pisano właśnie to na kartkach pocztowych, listonosz przynosił jeszcze nawet czasem tego samego dnia taką kartkę i te pocztówki, myślę, że były niezwykłe. Myślę, że do dziś te pocztówki mają w sobie jakąś formę tajemnicy, chociaż nie są zakryte, chociaż ta informacja dla adresata jest czytelna dla wszystkich, to myślę, że na takiej kartce możemy też napisać kilka słów, które zrozumie tylko i wyłącznie nasz adresat, a inni będą się zastanawiali, o czym w tej pocztówce chodzi temu nadawcy. No,

ale tak to jest z tymi pocztówkami. Myślę, że jeżeli teraz zbliżycie się do jakiegoś sklepu z pocztówkami, jakiejś księgarni, jakiejś wystawy, a nawet kiosku, jeżeli one jeszcze takie gdzieś się zachowały, to poszukajcie jakiejś najładniejszej, waszym zdaniem, pocztówki, która będzie znaczyła coś dla tego adresata. I myślę, że każdy z pewnością bardzo ucieszy się z takiej otrzymanej wiadomości, napisanej odręcznie, a nie za pomocą klawiatury komputerowej czy telefonowej. Myślę, że to jest jednak właśnie ten urok pocztówek, że przekazujemy swoje emocje i zapisujemy je własnym charakterem pisma. A ja już wam bardzo dziękuję za to dzisiejsze wtorkowe spotkanie. Było mi bardzo miło w tej naszej nowej audycji Pocztówka z wakacji i za nią wam bardzo dziękujemy. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Dobrego dnia, do usłyszenia. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Rozpoczynamy nasze kolejne, już drugie wakacyjne radiowe spotkanie w półkoloniach.

No i witam was ponownie, bardzo, bardzo serdecznie w drugi oficjalny dzień wakacji. Ale kto by tam liczył? Najważniejsze, że to początek wakacji i że jeszcze, och, wiele dni odpoczynku, nic nie robienia, doskonałej zabawy i spotkań z przyjaciółmi przed wami. Mam nadzieję, że w tym całym ferworze tak przyjemnych zadań nie zapomnicie o nas i będziecie razem z nami, bo w tym roku naprawdę Polskie Radio Dzieciom przygotowało całą plejadę fantastycznych propozycji dla was. Tak, tak, tak. Startujemy już od 7.30 i aż do godziny 20.00. Od poniedziałku do piątku mamy mnóstwo nowości, mnóstwo atrakcji. Och, a ile zabaw. Tego to nawet nie policzyłabym, bo przecież w samych naszych radiowych półkoloniach, które trwają od godziny 12.00, tak, tak, zaczynamy nasze spotkanie w samo południe. Trwają one do godziny 15, czyli przez te 3 godziny jest całkiem sporo najróżniejszych zabaw. Oczywiście mamy takie 3 flagowe, czyli najważniejsze. No i tutaj mogę jako ciekawostkę dopowiedzieć, że codziennie w innej z nich będzie do zdobycia jakaś super nagroda Polskiego Radia Dzieciom. Wczoraj tak się właśnie wydarzyło w naszych wakacyjnych zgadywankach, a w której zabawie dzisiaj będzie do zdobycia ta nagroda, ten upominek, tego dowiecie się, jeżeli oczywiście zostaniecie z nami. A ponieważ dopiero od 5 minut trwa nasza audycja, to jeszcze sporo czasu na wspólną zabawę i wspólne nasze rozmowy pozostało. A co z weekendem? Być może ktoś tak teraz zapytał, takie pytanie pojawiło się u niego w głowie, a wczoraj nie miał okazji słuchać tego, jak opowiadałam, że w weekend także mamy dla was całą moc atrakcji. Zgadza się. Startujemy no nieco później, bo wiadomo jak to jest, prawda? W weekend trzeba się troszeczkę wyspać, zatem audycje poranne rozpoczynają się o godzinie 8 i tak do godziny 14 bawimy się z wami, rozmawiamy i wspólnie odpoczywamy, no bo przecież są wakacje! Ile razy powtarzaliśmy sobie, tak, tak, ja też, wszyscy to powtarzaliśmy. To nie jest tak, że tylko dzieci czekają na wakacje, dorośli także na nie czekają. Powtarzaliśmy sobie, no kiedy będą te wakacje? Kiedy będą te wakacje? No idą te wakacje, czy nie idą? Jak śpiewała Majka Jeżowska, idą te wakacje, czy nie idą? No i w końcu nadeszły. Cudowne, upragnione, fantastyczne, powodujące, że uśmiech na naszych twarzach, och, gości od rana do wieczora. Jakże mnóstwo uśmiechów udało mi się dzisiaj spotkać, kiedy jechałam tutaj na nasze radiowe półkolonie i podejrzewam, że jeszcze całkiem sporo ich dzisiaj zobaczę, kiedy będę po naszej audycji się przechadzała. Jak słyszeliście, jest co robić w wakacje, jeżeli planujecie je spędzić w naszym towarzystwie, do czego oczywiście bardzo, bardzo serdecznie was zapraszamy. No i z tego miejsca, skoro już zapraszamy do spędzania wakacji z Polskim Radiem Dzieciom, to ja i Kasia chciałyśmy was bardzo serdecznie zaprosić tutaj do nas, do radiowych półkolonii. No tak, no bo przecież jak półkolonie, to nie, że jednoosobowe, prawda? Że ja będę cały czas mówić. To nie, nie, nie, nie, tak to nie wygląda. Ja zapraszam was tutaj wszystkich do nas, do studia Polskiego Radia Dzieciom, żebyście razem z nami poprowadziły ten program. Żebyście opowiedzieli, jak mijają wam wakacje, jak wyglądałyby wasze wymarzone wakacje.

Gdzie byście się udali? A może chcielibyście poznać jakąś znaną osobę, jakiegoś swojego idola? No bo niby dlaczego nie, skoro to jest sfera marzeń. O najróżniejszych waszych pasjach, zainteresowaniach, o tych także rzeczach możemy sobie porozmawiać, jeżeli nas odwiedzicie. No tylko jak to zrobić? Słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy, że napiszecie do nas wiadomość i wyślecie ją na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Tylko bardzo ważnym jest to, byście w temacie, w tytule takiej wiadomości, wy, jeżeli jesteście nieco starsi lub wasi opiekunowie, rodzice, dziadkowie, czy też starsze kuzynostwo albo rodzeństwo, w tytule, w temacie takiej wiadomości trzeba koniecznie umieścić dopisek radiowe półkolonie. No i wtedy to już na pewno albo ja, albo Kasia się z wami skontaktujemy i ustalimy datę takiej wizyty, takich odwiedzin tutaj w naszych radiowych półkoloniach. No dobra, to co? Może sobie teraz trochę poskaczemy, potańczymy i powygłupiamy się. W końcu wakacje przyszły.

0: No i co, poczuliście ten gorący rytm? Bo my czujemy fale gorąca i to nie tylko takie taneczne, już od kilku dni. Ale wiecie co? Nie ma co, moim zdaniem, narzekać tak bardzo na te słońce. No bo przecież prawdą jest to, że w naszym kraju jest więcej takich pochmurnych dni, deszczowych albo chłodnych, niż słonecznych, więc cieszmy się z tego słońca, który jest, ja wiem, że ten upał może być męczący dla zwierząt, dla osób starszych, dla was też. Dla nas też bywa męczący. To fakt, to prawda. No ale wiecie, możemy temu przeciwdziałać. Trzeba pić dużo wody, używać nakryć głowy, chować się przed tym słońcem, kiedy najbardziej ono praży, no i cieszyć się nim w taki po prostu rozsądny sposób. I wtedy na pewno, na 100% nie będzie wam ono przeszkadzało. A poza tym we wakacje fajnie, jak jest ciepło, bo można porobić wiele szalonych rzeczy albo odwiedzić najróżniejsze miejsca. Tak, tak, dobrze podejrzewacie. Czas na naszą wakacyjną zabawę pod tytułem...
1: Następny przystanek.
0: Jaki będzie następny przystanek? Gdzie dzisiaj zawędrujemy w naszych radiowych półkoloniach? No to, moi drodzy, jest pytanie do was. Ponieważ drugi raz dopiero ta zabawa się pojawia, no bo w końcu to druga odsłona tegorocznych radiowych półkolonii, to pozwólcie, że opowiem wam co nieco na temat tej zabawy. Polega ona na odgadnięciu miejsca, bardzo konkretnego, w które możemy się wybrać podczas wakacyjnej podróży. Zazwyczaj pytamy tutaj o konkretne albo miasta, albo państwa, albo tak jak wczoraj, wyspy. Też tak może być. Dlatego koniecznie wsłuchujcie się w podpowiedzi, które pojawiać się będą, bo wiem, one zdecydowanie nakierują was na to miejsce, które dzisiaj naszym następnym przystankiem w wakacyjnej podróży staje się. No to co? Przygotowani jesteście na podpowiedź? Ach nie, poczekajcie, jeszcze numer telefonu wam przypomnę. 22 645 2055 to jest właśnie ten numer telefonu, który będzie wam niezbędny, jeżeli po pierwsze chcecie się z nami pobawić, wziąć udział w najróżniejszych zgadywankach, czy też właśnie takich zabawach jak następny przystanek, które dla was przygotowaliśmy. Wówczas należy właśnie korzystać z tego numeru, ale... Ten numer telefonu będzie wam także niezbędny do tego, byście do nas zadzwonili, jeżeli macie ochotę na przykład opowiedzieć o waszych wakacjach. Jak je spędzacie, jakie macie wakacyjne plany, dokąd się wybieracie, co zabawnego wam się już przytrafiło. Najróżniejsze tutaj opcje mogą się pojawić, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić. No dobra, to pierwsza podpowiedź do naszej zabawy brzmi następująco. Miejsce, które dzisiaj jest naszym następnym przystankiem na naszej wakacyjnej mapie podróżniczej, to miejscowość, która znajduje się w sercu Mazur. Co to może być za miejsce? 22 645 20 55.

0: Następny przystanek.
1: No właśnie, jaki następny przystanek jest na naszej wakacyjnej trasie? To jest pytanie do was, bo trwa nasza zabawa właśnie o tym tytule. Następny przystanek, czyli poszukujemy miejsca, które idealnie nadawałoby się na tegoroczne wakacje, na taki cel wakacyjnej podróży. Wiecie już, że miejsce, którego poszukujemy, to takie miejsce, które znajduje się w sercu Mazur, czyli zostajemy na naszym europejskim kontynencie, ba, w naszym kraju, w Polsce. To jest bardzo dużo podpowiedzi. Ale ponieważ no, mamy wakacje, więc trochę więcej tych podpowiedzi wam dam, żebyście nie musieli aż tak bardzo nadwyrężać swojego umysłu, no bo przecież czas odpoczynku jest, a nie wytężonej pracy. Choć ja doskonale wiem, że słuchacze Polskiego Radia Dzieciom uwielbiają wszelkie łamigłówki, co zresztą bardzo mnie cieszy. 22 645 20 55 to numer telefonu tutaj do Polskiego Radia Dzieciom, do naszych radiowych półkolonii. Koniecznie z niego korzystajcie. Te podpowiedzi, które przed momentem się pojawiły, pozwólcie, że jeszcze raz przypomnę. Znajdujemy się na europejskim kontynencie w Polsce, a dokładniej mówiąc w sercu Mazur. No, nie my się znajdujemy, tylko to miejsce, którego poszukujemy. Kolejna podpowiedź jest związana z tym, co tam można spotkać i robić jednocześnie. Tak, bo latem przyjeżdżają do tego miejsca tysiące miłośników żagli. Co to może być za miejsce? 22 645 20 55.

0: dobrze, to teraz porozmawiamy w takim wypadku. Cały czas czekam na waszą propozycję, które to miejsce jest dzisiaj przez nas poszukiwane na następny wakacyjny przystanek, bo teraz trwa właśnie nasza nowa zabawa pod tym tytułem. 22 645 2055 to natomiast numer telefonu tutaj do nas, do radiowych półkolonii. Koniecznie z niego skorzystajcie, jeżeli jakąś propozycję chcecie nam zaserwować. Ja przypomnę to, co już wiemy, te podpowiedzi na temat tego miejsca. Wiemy, że znajduje się ono w Europie, wiemy nawet, że znajduje się w Polsce, ba, wiemy nawet, że znajduje się w samym sercu Mazur, a także to, że latem przyjeżdżają tam tysiące miłośników żagli. No to co, chcielibyście jeszcze jedną podpowiedź? No to myślę, że trochę ona łączy to wszystko, co powiedziałam przed momentem, czyli można powiedzieć śmiało, że miejsce, którego poszukujemy, nazywane jest żeglarską stolicą Polski. Ładnie, prawda? Też tak myślę, że bardzo, bardzo ładnie. No i to też jest taka podpowiedź, która zdecydowanie może was nakierować na to miejsce, którego poszukujemy. Ale zaraz, zaraz pojawił się pierwszy śmiałek w naszej zabawie. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A z kim ja rozmawiam?
1: Jaś.
0: Cześć Jasiu, jak rozpoczęły się twoje wakacje?
1: Fajnie.
0: Ale chyba coś zabawnego się wydarzyło.
1: Nie, bo pierwszy raz dzwonię do radia 10.
0: I od razu ci się udało dodzwonić?
1: No.
0: No to doskonale. No to wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest taki wakacyjny łód szczęścia. Zdecydowanie to na pewno wróży, że te wakacje będą cudowne. A zapowiadaj...
1: To bardzo, bo my mieszkamy też nad morzem.
0: No widzisz? No widzisz, tak też pomyślałam sobie, że tak właśnie będzie. Ale te wakacje twoje zapowiadają się na cudowne?
1: Tak.
0: A co masz zamiar robić? Co w ogóle macie rodzinnie zamiar robić podczas tegorocznych wakacji? Czy to
1: jedziemy
0: jeszcze tajemnica?
1: Jedziemy do Zakopanego.
0: No tak, no bo jeżeli jesteście nad morzem, to jakaś zmiana w wakacje się przyda.
1: Trzeba tą Polskę też przyjechać do domu.
0: Słuchaj, Jasiu, a nie będziecie przez Warszawę jechać?
1: Będziemy.
0: No, to ja zapraszam tutaj do nas, do radiowych półkolonii. No bo przecież, nie wiem, czy słyszałeś, ale jest taka możliwość i ja podkreślam to i powtarzam po raz kolejny, że my bardzo, bardzo serdecznie razem z Kasią zapraszamy tutaj do naszych radiowych półkolonii, do Polskiego Radia Dzieciom, by nas odwiedzić. Mało tego, by razem tutaj ze mną poprowadzić część audycji. I wówczas możemy sobie porozmawiać o twoich wakacjach, o twoich marzeniach, planach, zainteresowaniach, o wszystkim, o czym będziesz miał ochotę.

0: to nam tylko opowiedzieć. Myślę, że to jest też fajny wakacyjny przystanek. Co ty na to?
1: Jasne.
0: No, to ja tak tylko wrzucam. Może akurat tak się zdarzy, że rzeczywiście będzie szansa na to, by nas odwiedzić. Jeżeli tak miałoby się stać, to ja tylko podpowiadam, że należy wysłać wiadomość na adres e-mail dziecimałpa.polskieradio.pl i w tytule wpisać radiowe półkolonie. No ale my wracamy do naszej zabawy, która nazywa się...
2: Następny przystanek.
0: O, właśnie tak się nazywa. I jak brzmi nazwa tego miejsca, które dzisiaj naszym następnym wakacyjnym przystankiem według ciebie, Jasiu, jest?
1: Giżycko.
0: Już sprawdzam. No to nie jest ta miejscowość, ale myślę, że jesteś bardzo blisko. Koniecznie słuchaj nas dalej, bo u nas w naszych zabawach można wielokrotnie dzwonić, nie ma ograniczeń. Za moment będą kolejne podpowiedzi i to może one nakierują ciebie na te właściwe miejsce, którego dzisiaj poszukujemy. Ale wiesz co, tak sobie myślę teraz o Giżycku i to też jest piękne miejsce. Byłeś tam?
1: Nie, ale byłem w tym, w Wiknie.
0: Och, i co tam robiłeś?
1: Tam jest domek mojej babci wakacyjny.
0: A to chyba odpoczywałeś, co, odwiedzając babcię?
1: Tak.
0: No właśnie. A jakie danie twoja babcia najpyszniejsze robi?
1: Piogi.
0: Ach, no tak, babcie po prostu gotują zawsze przewybornie. Dlatego ja podpytuję bardzo często naszych słuchaczy o to, jakie danie najpyszniejsze robi im babcia zawsze, kiedy ich odwiedzają. Jasiu, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Rodzinę całą. Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy. Kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy?
1: Nie.
0: Czyli zamykamy. To my do pozdrowień twojej rodziny całej oczywiście się przyłączamy jak najbardziej, każdego z osobna i wszystkich razem pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie ciebie szczególnie oczywiście. No i rzecz jasna, pięknie dziękujemy w imieniu całej redakcji za pozdrowienia skierowane w naszą stronę. A Jasiu, powiedz mi jeszcze, jakie masz wakacyjne marzenie?
1: Żeby pojechać do Zakopanego.
0: No to ja będę trzymała kciuki, żeby tak się właśnie stało, żeby się żadne wasze plany nie pokrzyżowały i żebyście do tego Zakopanego bezpiecznie dotarli, najlepiej przez Warszawę, rzecz jasna. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia, pa, pa, pa. Ale to nie koniec naszej rozmowy, to znaczy z Jasiem tak, ale teraz pojawi się kolejna uczestniczka naszej zabawy, Ola. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Olu, jak ci mija ten przepiękny, słoneczny, wakacyjny dzień?
3: Bardzo fajnie.
0: A co dzisiaj ciekawego robiłaś?
3: Na razie dopiero poszłam do lekarza dostać szczepionkę, a teraz jadę do przedszkola.
0: Ach, się nastraszyłam, że może się rozchorowałaś w wakacje. Rozchorować się, no to po prostu większego pecha człowiek już nie mógłby mieć. Prawda?
3: I tam mówi, że jak
0: A to kto ci tam towarzyszy w tej podróży? Kto to był?
3: Mój brat Stasiu.
0: No chyba młodszy, co?
3: Tak. Pamiętasz, jak wczoraj razem ze sobą rozmawialiśmy?
0: No, oczywiście, że tak. A Olu, powiedz mi jeszcze tylko, poproszę ciebie bardzo serdecznie, bo powiedziałaś, że jedziesz teraz do przedszkola. Co się robi w wakacje w przedszkolu?
3: Ja tam jadę, bo to jest moje przedszkole leśne. Lubię. Wczoraj mnie ominęło w tym przedszkolu, bo się spóźniłam trochę na nie, bo... Tam wczoraj można było pogłaskać węża.
0: Wow, pogłaskać węża można w leśnym przedszkolu?
3: Tak, tylko że dzisiaj go nie ma.
0: Och, ale
3: teraz się jeszcze bardziej spóźniłam niż wczoraj.
0: ale może jeszcze się uda spotkać tego węża, może jeszcze was odwiedzi. No, a wiesz, ja się wcale nie dziwię, że się spóźniasz w wakacje, no bo w wakacje przecież

0: nie należy się śpieszyć. Zgadza się? No właśnie, więc nie ma co się w ogóle tym przejmować. Olu, czy ty pamiętasz podpowiedzi, które pojawiły się w ramach naszej zabawy i poszukiwania miejsca na następny wakacyjny przystanek?
1: Nie.
0: No to sobie wspólnie je przypomnimy. Jest to miejsce, które znajduje się w Europie, a nawet w Polsce, a nawet jest ono położone w sercu Mazur. Jest to miejsce, do którego latem przyjeżdżają miłośnicy żagli i nazywane jest żeglarską stolicą Polski nawet. Jak twoim zdaniem może nazywać się to miejsce, którego dzisiaj poszukujemy?
1: Mikołajki.
0: A Mikołajki to nie są tam, gdzie mieszka Mikołaj?
1: Nie.
0: A to gdzie mieszka ten Mikołaj? Chyba w Laponii, prawda? No, w zupełnie innym miejscu, tak mi się wydaje. A swoją drogą ciekawe, dlaczego Mikołaj nie zamieszka w Mikołajkach? No, to jest pytanie, które myślę, że będziemy mogli Mikołajowi zadać dopiero za pół roku, kiedy się pojawi na początku grudnia. A tymczasem sprawdźmy, czy twoja propozycja, czyli miejscowość Mikołajki, jest tym miejscem, którego poszukujemy. No brawo! Brawo, brawo! Fanfary, oklaski w twoją stronę teraz właśnie wędrują. Fantastyczna odpowiedź. Czy to była twoja propozycja, czy to była taka rodzinna praca poszukiwawczo-zespołowa?
1: Rodzinna praca poszukiwawczo-zespołowa.
0: Cudownie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, kiedy cała rodzina angażuje się w odkrywanie i rozwiązywanie najróżniejszych zagadek, które wam serwujemy, bo Polskie Radio Dzieciom to jest radio rodzinne oczywiście jak najbardziej. Tym bardziej mnie to bardzo cieszy i nie tylko mnie, bo widzę, że Kasia też się bardzo, bardzo z tego ucieszyła. Olu, ogromne gratulacje. A powiedz mi, ty byłaś w Mikołajkach kiedyś?
1: Nie.
0: A chciałabyś się tam wybrać?
1: Tak.
0: A lubisz na żaglówkach na przykład sobie popływać? A w ogóle umiesz pływać?
1: Tak, umiem pływać. Ale ja też.
0: No to super.
1: Brat Kasiu też umie pływać.
0: Twój braciszek też umie pływać. No to świetnie. No to zdecydowanie żaglówki są tym, co możecie robić. Olu, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Panią.
0: Bardzo dziękuję.
1: Krasnoludki, mamę, tatę, całe Polskie Radio Dzieci. Monikę, Smoka Adasia, Misia, babcię Gosię, babcię Jolę, dziadka Jarka, wszystkie moje ciocie i wszystkie moje wujku.
0: Czy to już jest cała lista? Zamykamy ją?
1: Jeszcze Ole i mojego brata.
0: No i super. Wspaniałe pozdrowienia. Do wszystkich się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, kolorowych, uśmiechniętych wakacji. No i do usłyszenia wkrótce. Ja tak sobie myślę, że kiedy się spóźniasz dzwoniąc do nas, no to takie spóźnienie się nie liczy, bo to też fajna zabawa porozmawiać sobie razem z nami i brać udział w naszych właśnie na przykład zagadkach. Do usłyszenia, Olu, niebawem. Pa, pa, pa.

Ale się zasłuchałam w tę muzykę. No i bardzo dobrze, że pojawia się bardzo taka energetyczna muzyka w naszych radiowych półkoloniach, no bo to też przecież jest taki czas, kiedy tej energii mamy nieco więcej. A to wszystko za sprawą tego, że sobie odpoczywamy. No tak, nie trzeba się rano zrywać, pędzić na lekcje, wytężać swój umysł podczas najróżniejszych sprawdzianów. Nie. Tutaj można sobie pospać nieco dłużej, zanurzyć się w krainie, no tej takiej krainie snu. Dzięki temu jesteśmy też bardziej otwarci na różne pomysły. Czasami są one szalone, tak, bywa też tak, ale czasami po prostu nasza kreatywność ma więcej przestrzeni na to, czyli pomysłowość, żeby zacząć funkcjonować. Zresztą o takiej kreatywności, takiej pomysłowości porozmawiamy sobie nieco więcej, ale po godzinie 13 z naszymi gośćmi. A jeżeli wy macie ochotę opowiedzieć nam o tym, jak mijają wam tegoroczne wakacje, to śmiało dzwońcie do nas 22 645 20 55.

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

Ja was bardzo serdecznie witam w naszej, w mojej bajce, czyli w radiowych półkoloniach, czyli takiej wakacyjnej odsłonie naszej popołudniowej audycji, która towarzyszyła wam podczas tych wszystkich szkolnych miesięcy. Nazywała się ona, pamiętacie jak, czy nie? To już odpłynęło razem z zakończeniem roku szkolnego ta informacja. To była radiowa świetlica. No ale wiadomo, w wakacje świetlice są pozamykane. Zresztą tak samo jak szkoły. No chyba, że organizują coś fajnego, no to wtedy są otwarte. Ale wiadomo, że w trakcie wakacji to nie świetlica jest tym miejscem, które wybieramy, albo tym wydarzeniem czy aktywnością, która nam towarzyszy, a bardzo często są to półkolonie. No i dlatego z wielkim przytupem powróciły po całej szkolnorocznej przerwie nasze radiowe półkolonie. Ale ja wspominałam wam o tym, że Polskie Radio Dzieciom przygotowało mnóstwo nowych atrakcji dla was w tej naszej wakacyjnej ramówce. Ramówka to jest taki, można powiedzieć, plan, taki rozkład jazdy wszystkich audycji, które mają miejsce w naszym radiu. No i tak, dzisiaj mieliście super okazję, by po raz pierwszy wsłuchać się w audycję Pocztówka z wakacji. To zresztą jest doskonały moment i ten tytuł tej audycji zainspirował mnie do tego, bym przypomniała wam, że oczywiście również możecie do nas wysyłać pocztówki z waszych wakacji. No jasne, że tak. Dla nas to jest zawsze ogromna radość, jak takie pocztówki od was otrzymujemy. Przypominam zatem, nasz adres pocztowy to Aleja Niepodległości 77/85 00977 Warszawa. No i oczywiście pamiętajcie tutaj o dopisku Polskie Radio Dzieciom. A jak tam wczorajsze przedpołudnie? Podobało wam się? No pewnie. No podejrzewam, że teraz wszyscy są przeszczęśliwi, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ulubionymi, najukochańszymi i najbardziej wyczekiwanymi dziennikarzami Polskiego Radia Dzieciom to są po prostu oni. Miś Michaś i Smok Adaś. I ja się wcale nie dziwię, bo ja też ich uwielbiam. I uwielbiam słuchać o ich przygodach i najróżniejszych szalonych pomysłach. A wiecie doskonale, że to co szalone, choć oczywiście bezpieczne, rzecz jasna, to zawsze jest mi bardzo bliskie. Zatem wcale mnie to nie dziwi i cieszę się ogromnie, że we wakacje, w te poniedziałki przedpołudniowe, wakacyjne, to właśnie Miś ze Smokiem będą wam towarzyszyć. Zresztą oni również pojawią się z tego, co się orientuje, to także dzisiaj. Ale dzisiaj pojawią się dopiero o godzinie 18. Tak, tak, bo przez całe wakacje we wtorki o godzinie 18 będzie towarzyszył wam również Miś i Smok, ale tym razem we współpracowni, czyli takiej swojej, no już bardziej, można powiedzieć, tajemniczej audycji, bo tutaj nigdy nie wiadomo, co oni wykombinują i mało tego, ani Miś, ani Smok nie chcą zdradzać tego, co się będzie działo właśnie we współpracowni. Więc jedyne wyjście jest takie, by słuchać tej audycji, do czego bardzo, bardzo gorąco was zachęcam. To raptem tylko 3 propozycje, o których wam powiedziałam. Ale spokojnie, podczas naszych radiowych półkolonii będę opowiadała wam co jakiś czas o tych wszystkich radiowych atrakcjach, które dla was przygotowaliśmy. No bo przecież, wiecie, to bardzo łatwe jest takie przegapienie.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego szalonego wakacyjnego spotkania w radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. Bądźcie z nami, bo będzie się działo. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna.

0: I jak mijają Wam tegoroczne wakacje? Mam nadzieję, że towarzyszy Wam cały czas uśmiech na Waszych buziach, że świetnie się bawicie, odkrywacie może nowe miejsca, bo pewnie niektórzy z Was już w wakacyjne podróże wyruszyli, niektórzy jeszcze są w fazie planowania, wybierania wakacyjnych miejsc, do których się udacie rodzinnie, albo na obozy, na kolonie, albo z przyjaciółmi, może się wybieracie, albo z dziadkami, bo przecież wakacje z dziadkami to też jest super pomysł. No zresztą tak samo jak wybór każdego z miejsc, bo kiedyś rozmawiałam na ten temat z jednym z naszych słuchaczy, czy są miejsca lepsze lub gorsze na wakacje. I tak naprawdę okazuje się, że każde miejsce jest tym najlepszym, jeżeli pasuje danej osobie. I o to chodzi przecież. O to chodzi, tylko co jeżeli cała rodzinka chce się wybrać w jakieś miejsce i nie mogą się dogadać? No cóż, wtedy trzeba posiłkować się czymś takim, co nazywa się kompromisem. Czyli no po prostu trzeba się dogadać i jakoś spróbować porozumieć, że może w takim wypadku wszystkie miejsca będziecie odwiedzać co roku inne, albo po trochu je odwiedzicie, albo w jakiś inny sposób na pewno sobie doskonale poradzicie z tym, by się dogadać. Zresztą o takich swoich pomysłach na to, jak tutaj dochodzić do kompromisu w wyborze miejsca wakacyjnego. Jeżeli macie takie swoje pomysły sprawdzone, to śmiało możecie do nas oczywiście też zadzwonić i o tym nam poopowiadać. Ja myślę, że warto sobie zrobić w ogóle taką listę z takimi pomysłami i z nich później czerpać w razie potrzeby. No ale, ale! Och, ktoś tu jest w podróży, słyszę. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, ktoś tutaj jest w podróży?
1: Tak, jesteśmy autem.
0: No właśnie słyszę, bo straszne stukoty tam się dzieją u Was, moje
1: już
0: drogie
1: zaraz,
0: panie.
1: Zaraz startujemy i będzie spokojniej.
0: Dobrze, to ja mam tylko prośbę o przekazanie telefonu głównej rozmówczyni.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim ja rozmawiam?
2: Michalino.
0: Cześć Michalino, powiedz, jak mijają Twoje wakacje?
2: No, na razie fajnie.
0: A jak brzmi cel Waszej dzisiejszej podróży? Gdzie się wybieracie teraz?
2: Do domu.
0: Do domu? Ale z jakiejś fajnej wakacyjnej atrakcji?
2: No, z poczty.
0: A to jest bardzo fajne, ciekawe miejsce. Michalinko, musisz mówić dużo głośniej, ponieważ

0: ledwo ciebie słyszę i myślę, że będzie nam się lepiej rozmawiało, jak rzeczywiście troszeczkę może bliżej będziesz miała telefon buzi. Czy na poczcie wysyłałyście pocztówki?
1: Nie, odebrałyśmy.
0: Ach, czyli dostałyście już jakieś wakacyjne pocztówki od kogoś?
1: No, byliśmy... Nikt odebrać. No, od mamy pracy.
0: No to super. A powiedz mi proszę, bo to jest, ja zawsze uwielbiałam chodzić na pocztę, zresztą cały czas to lubię, bo zawsze wydawało mi się, że to jest takie magiczne miejsce. A ty lubisz pocztę?
1: No, czasami tak, czasami nie. Zależy, ile się stoi w kolejce.
0: To prawda. Słuchaj, a może wśród naszych słuchaczy są osoby, które nie wiedzą, co to takiego pocztar. Coś powiedziałyśmy o pocztówkach, o listach, ale może nie do końca kojarzą, co to jest za miejsce. Mogłabyś nam opowiedzieć o tym, co to takiego ta poczta?
1: Okej. Poczta to takie miejsce, gdzie można wysyłać listy, kupować znaczki, no i też można w tej poczcie odebrać listy.
0: Dokładnie, ale można też tam znaleźć dużo innych ciekawych rzeczy, prawda? Czasami jakieś przekąski, kalendarze, albo ciekawe książki, krzyżówki.
1: Tak, ja właśnie kupiłam taką jakby laurkę dla koleżanki, bo niedługo ma urodziny.
0: Och, i lubi coś takiego akurat?
1: No.
0: No to super, ale fantastycznie, że tak wcześniej pomyślałaś o tym, by zorganizować upominek dla swojej koleżanki, bo ja przyznam się tobie szczerze, to niestety zawsze wszystko na ostatnią chwilę.
1: No.
0: No, a powiedz mi jeszcze proszę, Michalino, jakie ty masz wakacyjne plany?
1: No, teraz będę zostawała przez chwilę w domu. Potem na początku pójdę jeszcze na półkolonię.
0: O, to zróbmy stop. Poczekaj, jakie półkolonie? Bo to wiesz, jak ja słyszę słowo półkolonie, to ja się od razu tak bung, ożywiam, jakbym, wiesz, wypiła wielki kubek kakao i dostała dawkę nowej energii. Jakie półkolonie?
1: Ja jadę na półkolonie takie z Gabi. Z moją koleżanką.
0: A, z koleżanką. A co będziecie robić na tych półkoloniach, wiecie?
1: No nie za bardzo wiem, bo no, nie było żadnego artykułu albo jakiejś gazetki, żeby się dowiedzieć. Ale to będą półkolonie z Hagrix.
0: Czyli to może będą tajemnicze półkolonie?
1: No może tak.
0: Może będziecie rozwiązywać różne detektywistyczne zagadki, tropić różne rzeczy, łamigłówki na śniadanie rozwiązywać. Bo myślę, że to by było bardzo ciekawe. Ale wiesz co? Ja chyba muszę się rzeczywiście pochylić nad tym tematem i w naszych radiowych półkoloniach zaserwować taki wątek. Chociaż oczywiście... bajkowy detektyw, no to tutaj też jest taki, wiesz, związany z łamigłówkami, z tropieniem i z zagadkami, więc faktycznie chyba wszyscy lubią czasami pobawić się w takiego trochę detektywa, co?
1: No.
0: No, też mi się tak wydaje. A co jeszcze oprócz półkolonii, bo cię oczywiście przerwałam?
1: Dziadków jeszcze jadę i na początku sierpnia do Chorwacji. Jeszcze na koniec sierpnia znów na półkolonie.
0: Wow! Kolejna odsłona półkolonii. A te półkolonie na koniec wakacji to dokąd? Albo...
1: To są gimnastyczne i plastyczne w szkole...
0: W szkole.
1: Mhm. W szkole artystycznej.
0: Czyli one doprowadzą ciebie do super sprawności fizycznej i wspaniałe umiejętności plastyczne ciebie wyposażą.
1: Tak.
0: Super, bardzo fajnie. Świetny pomysł. A do dziadków jedziesz dokąd?
1: Do Lipia i do Turzan.
0: Mhm. I co będziesz robiła u dziadków?
1: Nie wiem, chodziła z nimi na działkę, chodziła na spacery, może do aquaparku pojadę.

0: super pomysły. A do Chorwacji już z rodzicami?
1: Tak.
0: No to rzeczywiście wygląda na to, że szykują się tobie fantastyczne, podróżnicze i też detektywistyczne wakacje plastyczne z gimnastyką. Och, na pewno będzie się dużo działo. Mam nadzieję, że podczas całych wakacji nie zapomnisz także o nas i co jakiś czas będziesz dzwoniła, by relacjonować, co się działo, co odkryłaś, gdzie byłaś i kogo poznałaś, okej?
1: Okej.
0: Super. No to teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz, Michalino?
1: Ja bym chciała pozdrowić moją koleżankę Anię, moją rodzinę, przyjaciół, panią, Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki i jeszcze przyszłość, teraźniejszość i cały świat.
0: Jakież to było tajemnicze, ale bardzo mi się podobało. My również oczywiście się dołączamy do tych pozdrowień i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, fantastycznych, przemiłych, uśmiechniętych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: A teraz łączymy się z Hanią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co tam słychać u ciebie, Haniu?
2: Wszystko dobrze.
0: Jak mija twój dzień?
2: Bardzo dobrze. Jesteśmy w podróży do Międzyzdroju.
0: O, fantastycznie. A wiesz, że w Międzyzdrojach znajduje się Muzeum Przyrodnicze i jest rzut beretem przysłowiowym, dokładnie mówiąc, do takiego parku narodowego, jednego, naszego polskiego, drugiego nadmorskiego, bo w ten weekend byliśmy w Słowińskim Parku Narodowym. A jaki mieści się w Międzyzdrojach? Tam jest Muzeum Przyrodnicze, a obok sam park?
2: Nie wiem.
0: Woliński Park Narodowy. Tak, z przepięknym bielikiem w symbolu. Wybierasz się tam również?
2: Nie wiem, może.
0: Och, to ja myślę, że koniecznie musicie to miejsce umieścić na swojej liście takich właśnie miejsc, które warto odwiedzić, kiedy będziecie w Międzyzdrojach. A w ogóle lubisz wybierać się nad morze?
2: Lubię, bardzo lubię. Lubię pływać w morzu i budować zamki z piasku.
0: Mhm, tak.
2: I to opala.
0: Nad morzem, na plaży zawsze jest co robić, bo nawet takie nic nie robienie jest sympatyczną aktywnością, zwłaszcza wakacyjną, więc jak najbardziej na miejscu. No i gdzie jeszcze się wybierasz, bo ja cię oczywiście przerwałam też?
2: Jadę na dwa obozy. Ja na jeden żeglarski, a na drugi taki właśnie przyrodniczy.
0: Super.
2: I jeszcze z rodzicami jadę do Ameryki, do Orlando.
0: Czyli będziesz odwiedzała Stany Zjednoczone, no to rzeczywiście daleka podróż przed tobą. Fantastyczne obozy, czyli najpierw troszeczkę pozwiedzacie nasz kraj, później obozy i jeszcze podróż z samolotem na zupełnie inny kontynent. Fantastycznie. Czy to koniec wakacyjnych atrakcji twoich, czy jeszcze coś masz w zanadrzu?
2: Tak, dokładnie nie wiem, co kiedy jest. Ale pewnie jeszcze gdzieś pójdziemy, mam jeden tydzień wolnego.
0: Czyli jeszcze jakieś niespodzianki, może wakacyjne, się tutaj tak u ciebie pojawią. Ale super, no brzmi to naprawdę na fantastyczne, przygodowe wakacje, chyba można byłoby śmiało je tak nazwać. Haniu, a kogo miałabyś ochotę pozdrowić?
2: Dziadków, z którymi teraz jestem w aucie.
0: Och, pozdrawiamy dziadków. A babcia co najpyszniejszego gotuje?
2: Kluski leniwe.
0: Uwielbiam pyszniutkie. Tak, kogo jeszcze pozdrawiamy?
2: Rodziców w Warszawie, którzy są. Jeszcze cały świat, Polskie Radio Dzieciom. Ale cały świat to nie tych złych, tylko tych fajnych, dobrych.
0: No jasne, oczywiście, rozumiem. Czy to już koniec listy z pozdrowieniami, czy jeszcze kogoś do niej dopisujesz?

0: obiecujemy.
1: Jak pozdrowiłam cały świat, to tak.
0: To już koniec. No to my się oczywiście, Haniu, do wszystkich twoich pozdrowień, rzecz jasna,
1: to
0: również dołączamy.
1: Ciocie Kasię i małego Stasia.
0: A widzisz, zawsze jest ktoś jeszcze do dopisania do listy z pozdrowieniami. Oczywiście dopisujemy również i te osoby. No i rzecz jasna, ciebie, Haniu, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, fantastycznych, kolorowych, uśmiechniętych, przygodowych wakacji i nie zapominaj o nas. Również dzwoń do nas co jakiś czas, by opowiedzieć, co tam u ciebie słychać, jakie miejsca odwiedziłaś, jakie osoby poznałaś i jakie przygody ciebie spotkały, dobra?
1: Będę dzwonić.
0: Super. Do usłyszenia zatem niebawem. Pa, pa, pa. A co ja widzę? No, wy nie wiecie, co ja widzę, więc wam opowiem. Widzę, że przybyli do nas już nasi goście. Kto to taki? O czym nam opowiedzą? I dlaczego wiąże się to z pomysłowością, o której opowiadałam wam przed godziną 13? O tym wszystkim dowiecie się już za momencik.

0: To był Szymon Tokarski i Magia Chwil. I wiecie co? Tak sobie myślę, że wakacje to jest taki zbiór magicznych chwil. Chyba można byłoby się pokusić o takie stwierdzenie. Ciekawa jestem, czy moi goście też tak uważają? Uważacie, że wakacje to jest zbiór magicznych chwil, drodzy goście?
1: No tak.
2: W pełni się zgadzam. To jest czas, kiedy pomysły rodzą się w głowie, kiedy kreatywność nas inspiruje, kiedy możemy cieszyć się z takiego słońca.

0: jakie mamy dzisiaj i czerpać pomysły z otaczającego nas świata.
1: Otóż to. Jeszcze na razie bardzo tajemniczy moi goście, ale już śpieszę z przedstawieniem tego, kto nas dzisiaj odwiedził. Razem z nami jest pani Aneta Stuleblak, zastępca prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a także Dominik Stempel, laureat konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości. Dzień dobry, witam serdecznie już teraz oficjalnie w naszych radiowych półkoloniach.
2: Dzień dobry.
1: Powiedzcie mi, proszę, moi drodzy państwo, moi drodzy goście, czy wy byliście na półkoloniach? Dominik, ty byłeś na półkoloniach kiedyś?
2: Tak, byłam kiedyś na półkoloniach.
1: Pani Aneto, a pani?
0: To już dawno było, ale tak, pamiętam i to były bardzo fajne chwile.
1: Ale czy były to radiowe półkolonie?
0: No niestety w moim przypadku niestety nie.
2: W moim przypadku też nie.
1: No to moi drodzy, proszę bardzo, to dzisiaj macie niesamowitą możliwość właśnie w takich radiowych półkoloniach uczestniczyć. No ale my teraz nie będziemy o półkoloniach rozmawiać, a o tym, z czym do nas przyszliście. A przyszliście z niesamowitymi, interesującymi, ciekawymi rzeczami, a wszystko to związane właśnie z konkursem Ambasador Szkolnej Wynalazczości. To już nawet 10. edycja tego konkursu.
0: Tak, w tym roku mieliśmy jubileuszową 10. edycję konkursu Ambasador Młodej Wynalazczości. Organizuje ten konkurs Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i konkurs jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz w tym roku pierwszy raz do nauczycieli.
1: Tak, bo tutaj mamy takie trzy kategorie, prawda?
0: Tak. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach. Młody wynalazca, ambasador wiedzy oraz mistrz metodyki. I ta ostatnia kategoria była to nowa kategoria skierowana do nauczycieli szkół podstawowych po to, aby wspierali naszą młodzież w poznawaniu świata, w kreowaniu pomysłów, wspierali i motywowali do pięknych działań.
1: I Dominik, powiedz mi, w której kategorii ty startowałeś?
2: Ja startowałem w kategorii Młody Wynalazca.
1: No i nie tylko startowałeś, bo zostałeś laureatem tej kategorii. Opowiedz proszę o swoim projekcie, jak on się nazywa?
2: Mój projekt nazywa się Allergex i od strony technicznej wygląda to tak, że używa on mikrokontroleru S32 i kamery, a cały układ jest w cyklu zamkniętym. Jest tam wiatrak, który zasysa powietrze do specjalnego tunelu, gdzie jest też szkiełko mikroskopijne, na którym osadzają się pyłki alergiczne, po czym kamera robi im zdjęcie i analizuje je dzięki specjalnemu lokalnemu modelowi uczenia maszynowego.
1: Wow! Czyli to taki wynalazek, który ma pomóc tym osobom, które mają problem z alergiami.
2: Dokładnie.
1: Ale super pomysł. Och, Kasia, zobacz, jak się zainteresowała, bo Kasia, jak tylko się wiosna zaczyna, to biedna od razu ma problem z alergią, więc od razu zobacz, jakie zainteresowanie się tutaj pojawiło. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałam, Dominik, kiedy o tym opowiadałeś, to oczywiście pojawiło się bardzo dużo takich słów, których nie do końca rozumiem, ale ważne, że to działa i ważne, że jesteś tutaj, jeżeli chodzi o taki wynalazek, pionierem. Czyli tak naprawdę jeszcze nic takiego nie zostało wynalezione. I to jest, prawda, pani Aneto, najważniejsze, że tutaj pojawiają się takie wynalazki, takie konstrukcje, których jeszcze nie ma.
0: To prawda, natomiast to, czy dane rozwiązanie nie jest jeszcze wynalezione, to będzie podlegało ocenie przez ekspertów pracujących w Urzędzie Patentowym. Tutaj nasi młodzi słuchacze muszą wiedzieć, że każde rozwiązanie, które będzie rodziło się w ich głowie, to nie każde może być opatentowane. Musi to być nowe, czy nowatorskie, unikalne, takie, które jest możliwe do wdrożenia. I rzeczywiście to rozwiązanie Dominika jest ciekawym rozwiązaniem, natomiast muszę powiedzieć, że trzeba pamiętać, że pierwsze kroki z nowymi rozwiązaniami do urzędu patentowego należy czynić w pierwszej kolejności. To jest najważniejsze.

0: ważniejsze. Najpierw Urząd Patentowy, a później pokazanie tego rozwiązania całemu światu i wdrożenie i możliwość korzystania z tego rozwiązania, oczywiście ze zgodą twórcy, przez społeczeństwo, przez firmy, więc to jest to najważniejsze, które trzeba zawsze pamiętać.
1: Ale super, że teraz ten wątek się pojawił, bo ja chciałabym się na momencie przy nim zatrzymać, bo my tak mówimy tutaj o Urzędzie Patentowym, ale być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, czym jest taki patent.
0: Tak, mam nadzieję, że teraz będę mogła w prosty sposób odpowiedzieć. Patent to jest takie świadectwo, które potwierdza, że ten, kto otrzymał takie potwierdzenie, wymyślił coś nowego, nowatorskiego, nadającego się do zastosowania rzeczywistego, czyli w przemyśle, w gospodarce, a nawet lokalnie w działalności danej firmy. Więc to jest właśnie patent, spełnienie warunków. To jest proces, ja muszę powiedzieć, że to jest proces długotrwały. To nie jest tak, że te wynalazki tworzy się w ciągu jednego dnia. Jest pomysł, jest przelanie tego pomysłu na papier, na komputer, później są testowania, tworzenie modeli, aż w końcu powstaje rozwiązanie. Ten wynalazek, który może zostać zgłoszony do urzędu, i przejść całą procedurę długotrwałą, a później właściciel tego patentu może cieszyć się z samych korzyści, które ten patent daje. Prawo do decydowania, jak będzie wykorzystywane to rozwiązanie, kto będzie korzystał z tego rozwiązania, no i oczywiście czerpanie korzyści finansowych z tego rozwiązania.
1: Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma co już poświęcać czasu na wymyślanie nowych rzeczy, bo wszystko zostało już kiedyś wymyślone i tutaj okazuje się, że konkurs Ambasador Szkolnej Wynalazczości obala to twierdzenie.
0: Oczywiście konkurs cieszy się zainteresowaniem. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mnie w tym roku ucieszyło, bo uczestniczyłam w tym konkursie, gdy zobaczyłam tyle młodzieży w Urzędzie Patentowym i z tyloma pięknymi rozwiązaniami, ale również i z filmami promującym wiedzę o ochronie własności przemysłowej, a co jest też budujące, nauczyciele, którzy są inspiratorem często dla młodzieży, również widzą potrzebę uczestniczenia w tego typu konkursach, w tego typu przedsięwzięciach. Ja może dodam tutaj jeszcze w uzupełnieniu taki słynny cytat naszego znanego wynalazcy Edisona, że geniusz, i to można powiedzieć o naszych młodych wynalazcach, geniusz to wynik 1% inspiracji i 99% ciężkiej pracy. I te filmy, które przedstawiali nasi uczestnicy, nasi laureaci promujący swoje projekty, pokazywały, że to rzeczywiście inspiracja jedno, a praca ciężka nad tym rozwiązaniem to druga rzecz.
1: O tych filmach też sobie porozmawiamy, bo ich tematyka jest niesamowicie ciekawa i inspirująca. Zdecydowanie i też nas wprowadza w ogóle w ten taki świat i wynalazków, ale także i dbałości o wynalazców, bo tutaj o tych patentach, o których pani już wspomniała, pani Aneto, trzeba pamiętać, ale ja teraz chciałabym jeszcze nawiązać do tego, że każda z tych kategorii, tych kierowanych oczywiście do młodych uczestników, tych dwóch, o których sobie powiedziałyśmy, była też podzielona ze względu na wiek uczestników, a dokładnie mówiąc, prawda, na klasę, do których uczęszczają, bo czasami jest tak, że do klasy może chodzić ktoś, kto ma nieco więcej lat albo nieco mniej.
0: Tak, oczywiście ta kategoria, w której uczestniczył Dominik, czyli młody wynalazca, była podzielona na dwie kategorie. Klasa 1-4 i tutaj również zwycięzcą był młody uczeń Antoni Szczepańczyk ze szkoły Benedykta w Kobyłce, który zaprojektował sygnalizator świetlny do domu, który uruchamia się bezprzewodowo w momencie, gdy dzwoni telefon. Jest to bardzo użyteczne rozwiązanie, ponieważ Antek, projektując to rozwiązanie, myślał o osobach starszych, które często nie słyszą, jak dzwoni telefon. I ten sygnalizator świetlny, w momencie, kiedy telefon dzwoni, on się w każdym miejscu w domu uruchamia, dając sygnał, że jest połączenie telefoniczne. W drugiej kategorii, właśnie w klasach, już mówię, 5-8, 8 wygrał tutaj siedząca obok mnie Dominik ze swoim rozwiązaniem Allergex. Też z myślą o tych wszystkich osobach, które borykają

0: się z alergią, a to jest rzeczywiście, można powiedzieć, choroba obecnego wieku i wszyscy walczymy z alergią na co dzień, bez względu na porę roku, tak? Więc absolutnie. Tutaj kolejna kategoria, ambasador wiedzy, również była podzielona na dwie kategorie, przepraszam, w klasach 1-4 i klasy 5-8 i tutaj rzeczywiście w tej kategorii startujący uczniowie mieli za zadanie przygotowanie filmu promującego wiedzę na temat ochrony własności przemysłowej i wygrały dwie szkoły. W pierwszej kategorii klasy 1-4 zespół szkół w Czernikowie zdobył główną nagrodę, a w kategorii klas 5-8 uczniowie z publicznej szkoły podstawowej z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Opocznie za film Bądźcie odważni w tworzeniu. Jutro zaczyna się dziś. I oczywiście ostatnia kategoria dotycząca nauczycieli, mistrz metodyki. Tutaj za zadaniem dla nauczycieli było przygotowanie scenariusza lekcji o ochronie własności przemysłowej.
1: Tak, wsłuchiwałam się w to wszystko, co pani opowiadała i tak sobie pomyślałam, zwłaszcza o tej kategorii, w której uczestniczył Dominik, o młodym wynalazcy, że to jest niesamowicie empatyczne działanie. Czy ty wiesz, Dominik, czym jest empatia?
2: Wiem.
1: I miałeś rzeczywiście gdzieś z tyłu głowy taką myśl, żeby na tym się skupić?
2: No tak, no bo jednak wynalazki mają na celu pomagać, więc żeby pomagały, no to jednak jest tworzenie tego, trzeba zawsze myśleć z empatią.
1: Bardzo mi się podoba twoja odpowiedź. I nieco więcej o twoim wynalazku, o tym, co było do niego inspiracją, powiemy sobie po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

wszystko spróbować łyk. Kochalginy, odrobina ja znam. Kochalginy, ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

0: Wynalazcy wynalazków, a dokładniej wynalazca wynalazku jest dzisiaj naszym gościem. To Dominik Stempel, laureat konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości. O swoim projekcie Allergex już troszeczkę nam opowiadał. Za moment sobie nieco więcej o nim opowiemy, ale jest jeszcze z nami pani Aneta Stuleblak, zastępca prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, która przepięknie opowiedziała nam o tym, na czym polega konkurs Ambasador Szkolnej Wynalazczości i właściwie jakie daje możliwości, i to nie tylko takiego rozwoju swojej pomysłowości, kreatywności, ale w ogóle takiej otwartości na świat, na to, by móc się skupić, ale także i pokazać innym, że jest jeszcze mnóstwo tematów do zaopiekowania w kontekście wynalazków i wynalazców. Przed momentem ta piosenka się pojawiła i tak zapisała się w mojej głowie, nie tylko muzycznie, ale także tekstowo. I to jest super, bo to pokazuje, że nie powinniśmy myśleć o tym, że nie ma sensu już tego robić, zastanawiać się po co, na co. Na pewno ty, Dominik, nie miałeś takich myśli.
1: Nie.
0: Nie. A ty zawsze od małego chciałeś coś kombinować, wymyślać różne rzeczy?
1: No miałem tak już od zawsze, że lubiłem programowanie też i też zawsze tam miałem jakieś takie zabawki z konstruowaniem, ale tak najwięcej to bym powiedział, że się zaczęło rok temu, gdy mnie zainspirował projekt, który zobaczyłem na internecie i potem zacząłem oglądać różne tutoriale, zacząłem czytać o tym, co mnie interesuje, no i zaczęło się tak tworzyć różne projekty, na przykład stacja pogodowa albo sejsmograf, dużo ich było.
0: Ale czy to oznacza, że te najróżniejsze zabawki, które u siebie miałeś w domu, były często przez ciebie rozkręcane? By zobaczyć, co tam w środku się znajduje?
1: Może zabawki to nie. Teraz jak robiłem moje różne projekty, to faktycznie musiałem rozkręcać parę rzeczy, jak jakieś ładowarki i takie różne rzeczy. Ale tak jeśli chodzi, jak to kiedyś było, no to tam bardziej miałem takie specjalne zestawy, żeby sobie konstruować coś typu Lego na przykład, tylko że bardziej w tym temacie.
0: Super. A powiedz mi, czyli teraz, drodzy rodzice, jeżeli coś wam zaginęło lub nie możecie znaleźć od dłuższego czasu, to być może gdzieś w twojej pracowni się znajduje.
1: No, bardzo możliwe.
0: Jest taka szansa. Porozmawiajmy sobie teraz o twoim projekcie Allergex. Tak się on nazywa. No i powiedz mi, dlaczego akurat ten temat? Temat alergii stał się głównym wątkiem dotyczącym twojego wynalazku.
1: Gdy go robiłem, to myślałem też o sobie i o innych, no bo sam się zmagam z alergiami, a problem, który on ma, jakby to powiedzieć, załatać, to jest to, że różne aplikacje pogodowe z kalendarzami pyleń podają dane dla całego regionu, na przykład dla całego Mazowsza. A ja tutaj chciałem zrobić coś, co będzie podawało nam dane dla naszego bliskiego otoczenia, bo może na przykład inaczej wyglądać stan stężenia pyłków teraz w Warszawie, a inaczej na przykład w, nie wiem, Siedlcach, w takiej miejscowości w Mazowszu.
0: Oczywiście dotyczy to najróżniejszych traw, drzew, prawda? Bo czasami może być tak, że jakiegoś gatunku, na przykład brzozy, która jest bardzo uczulająca, jest więcej w danym miejscu, a w innym jest nieco mniej.
1: Tak, dokładnie.
0: A czy są jeszcze takie tematy, jeżeli chodzi o wynalazki, które gdzieś tam masz w zanadrzu przygotowane, by po nie sięgnąć?
1: W sensie, że różne inne projekty na przykład.
0: Mm-hmm.
1: No to moim
0: interes... Oczywiście tak jak tutaj pani Aneta nam mówiła, nie zdradzaj wszystkiego, bo to jeżeli nie ma złożonego dokumentu do urzędu patentowego, to nie ma co zdradzać, ale tak chociaż troszeczkę.
1: W sensie i tak w sumie większość projektów wstawiam, żeby były otwarto źródłowe, więc z tym nie ma
0: A
1: dużego
0: co to oznacza?
1: Problemu. Oznacza to, że każdy może zobaczyć dokładnie, jak wygląda kod na różnych stronach, może sobie pobrać albo nawet się zainspirować.
0: Mhm, więc tutaj nie obawiasz się tego, że jakiś pomysł zostanie tobie wykradziony. No a jakie tematy jeszcze masz w zanadrzu?
1: No to teraz taki projekt...

0: którym się zajmuję, to jest taka sieć sejsmografów tania, żeby w Polsce położyć różne sejsmografy w różnych regionach i dzięki temu, żeby używać ich do różnych analiz trzęsień ziemi z całego świata albo nawet jakichś kopalnianych z Polski. To jest już taki temat, co mnie
1: interesuje. Bo to jest tak, że jeżeli gdzieś, nawet daleko, jest trzęsienie ziemi, to nie oznacza, że ono nie ma wpływu na nas.
0: W sensie to nie oznacza, że je poczujemy, ale na pewno jest je widać na właśnie sejsmografach albo różnych innych instrumentach.
1: Też ciekawy wątek. Ale wiesz, to jest niesamowite, bo ty się nie zamykasz w takiej jednej przestrzeni tematycznej, tylko po prostu sięgasz po te wątki, po te zakresy, które ciebie zwyczajnie interesują.
0: Mhm. W sensie, no właśnie się zmieniają czasami zainteresowania, no to właśnie też wcześniej zrobiłem stację pogodową, teraz właśnie trochę się zajmuję rzeczami o trzęsieniach ziemi, bo się trochę nimi zainteresowałem. No i no, zgadzam się.
1: A jak długo się nad takim projektem pracuje?
0: To zależy też, czy na przykład, no bo teraz zaczęły się wakacje, więc mam więcej czasu nad nimi pracować, no i też zależy, co dokładnie ma robić i jaka ma być funkcjonalność, bo na przykład ten Allergex to jest tylko prototyp, no i on mi myślę, że zajął tak do zrobienia tak z miesiąc, coś takiego, a na przykład ten...
1: Prototyp, czyli pierwszy taki wynalazek, prawda?
0: Tak.
1: Bo musimy, wiecie, moi drodzy goście, troszeczkę naszym słuchaczom rozszyfrowywać różne trudne terminy.
0: No dokładnie. No i... No, myślę, że właśnie trudno powiedzieć, bo każdy różny projekt ma swoje własne... No po prostu zajmują różne ilości czasu do zrobienia, no i też...
1: I różne kłopoty mogą się w międzyczasie pojawić, tym tak zwanym.
0: Dokładnie, no i jeszcze też zależy, czy na przykład nie chcemy sobie zrobić przerwy, bo na przykład teraz ma się na przykład dużo sprawdzianów, czy coś.
1: A kiedy usłyszałeś o konkursie Ambasador Szkolnej Wynalazczości, to od razu chciałeś brać w nim udział?
0: Tak, dowiedziałam się o nim od mamy i jak o nim usłyszałem, no to na początku też trochę nie wiedziałem dokładnie, jak to wygląda, więc musiałem zajrzeć na stronę i dokładnie sprawdzić, jak to wszystko wygląda. No i potem zająłem się do robienia, no i no tak. No.
1: I tak to się wydarzyło, że kroczek po kroczku dotarłeś do naszego studia i do naszych radiowych półkolonii i teraz opowiadasz o swoim super sukcesie, bo ja myślę, że to jest sukces i że powinieneś być bardzo z tego dumny, bo to nie jest tak, że tę umiejętność, ten swój talent, który masz, a bycie wynalazcą, moim zdaniem, to jest posiadanie naprawdę olbrzymiego talentu, zachowujesz dla siebie, tylko wręcz przeciwnie, chcesz się nim dzielić ze światem i uważam, że to jest bardzo piękne i widzę, że tutaj pani Aneta też kiwa głową, że rzeczywiście tak jest.
2: Oczywiście i jest mi ogromnie miło, że Dominik tutaj jest razem ze mną, ponieważ świetnie wpasuje się w hasło przewodnie naszego konkursu, odważnie kształtuje przyszłość. I ta odwaga, to ta chęć poznawania świata, rozwiązywania problemów, to jest to, co będzie kreowało naszą przyszłość. I dzięki takim młodym osobom, jakim jest Dominik, rzeczywiście napawa to optymizmem. I myślę, że Dominik powinien być wzorem dla wielu, mam nadzieję, tutaj naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy ten konkurs będzie ponownie organizowane, mając za wzór Dominika, wielu, wielu młodych wynalazców pojawi się w progach Urzędu Patentowego.
1: A które wynalazki podczas tegorocznej edycji konkursu najbardziej zapadły pani w pamięć albo najbardziej zaskoczyły?
2: Ja powiem, odpowiem na to pytanie w ten sposób, że najbardziej zapadają w pamięć te wynalazki, te projekty, które powstały właśnie z empatii i uważnej obserwacji codziennych potrzeb. I ten przykład wynalazku nagrodzonego wprowadzonego przez Urząd Patentowy, ten projekt Dominika właśnie pokazuje, że jak ważne jest poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań na wyzwania i na potrzeby współczesności. Więc takie rozwiązania najbardziej zapadają mi w pamięć.

0: Natomiast to już jest 10. edycja i w ciągu tych 10 edycji nagradzaliśmy różnego rodzaju projekty. Były to robot emocjonalny, inteligentna laska dla seniora, urządzenie do zbierania śmieci z mórz, czy przewoźnik dla kotów. Więc rzeczywiście to są takie bardzo użyteczne i przyszłościowe projekty. Natomiast w tym roku nagradzaliśmy te wynalazki, które powstawały z myślą o ochronie środowiska lub te, które mogły poprawić jakość naszego życia. Ja dodam tutaj, bo ponieważ jest lato, mamy pogodę, jaką mamy za oknem, upał, lody na patyku. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale twórcą tego rozwiązania był 11-letni Frank Person ze Stanów Zjednoczonych, który w 1905 roku wynalazł całkiem przez przypadek lody na patyku. A zadziało się to w ten sposób, że przypadkowo zostawił na mrozie szklankę owocowego napoju z drewnianym mieszadełkiem. Następnego dnia rano wyjął z tej szklanki za pomocą tego drewnianego mieszadełka ten zmrożony napój. No i okazało się, że to świetne rozwiązanie. Następnie po kilkunastu latach opatentował to rozwiązanie. I oczywiście, tak jak już powiedziałam wcześniej, nie na samym patencie kończy się żywotność wynalazku. Trzeba to wdrażać i czerpać z tego korzyści. I żeby też społeczeństwo z tego czerpało korzyści, sprzedał ten patent amerykańskiej firmie, która produkuje lody, produkowała wtedy lody, więc to jest taki piękny cały proces od pomysłu, który się zrodził, przez uzyskanie patentu i wdrożenia.
1: Kiedy właśnie mam takie wrażenie, że najtrudniej to jest wpaść na ten pomysł. Skąd czerpać pomysły na wynalazki, pani Aneto?
0: Ja myślę, że w młodej głowie, u dzieci, młodzieży, to jest czerpanie pomysłów z otaczającego nas świata. Ja mogę powiedzieć, że okres wakacyjny to jest dobry moment na to, żeby tworzyć, żeby w głowie rodziły się pomysły, ale nie tylko. Nie tylko zabawa, nie tylko wakacje, ale to także książki, bajki. Ja tutaj powiem o takich przykładach. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, a przynajmniej rodzice naszych słuchaczy znają te pozycje, które przypomnę, a naszą drogą młodzież zachęcę do spojrzenia na te książki, na filmy, na seriale takim okiem właśnie wynalazczym. Chciałam zwrócić uwagę na Akademię Pana Kleksa. Jest to świetna pozycja, gdzie od pokoleń uczy się dzieci wyobraźni, ciekawości świata i odwagi w myśleniu. To, czym tutaj nasz drogi Dominik się...
1: Tak sugerował, bo nawet sobie tak pomyślałam, że Dominik jest fantastycznym przykładem, wybacz, że tak o tobie mówię, ale to jest w samych superlatywach połączenia przyjemnego z pożytecznym.
0: Dokładnie, więc tutaj myślę, że może Akademia Pana Kleksa była trochę inspiracją dla naszego młodego wynalazcy, ale nie tylko. Pomysłowy Dobromir, gdzie potrzeba rozwiązania drobnego problemu wynika ze sprytu i kreatywności. Sąsiedzi, serial, który jest serialem z moich lat dziecięcych, a gdzie główni bohaterowie,
1: Pat i Matt
0: oczywiście, dowodzą, że czasami droga do wynalazku rewolucyjnego jest kręta, długa, ale czego wymaga? Wymaga współpracy. I to też jest ważne. Czasem samemu się nie da wymyślić rozwiązania. Czasem potrzeba jest tej współpracy.
1: Choć muszę tutaj dodać od siebie, że Pat i Matt jeszcze nam przypominają o takim powiedzeniu, że potrzeba matką wynalazku.
0: Dokładnie. I też dzisiaj przed programem z Dominikiem i z jego mamą rozmawialiśmy, że właśnie potrzeba jest matką wynalazku i to kreuje tę naszą innowacyjność. I jeszcze podam jeden przykład. Tutaj z naszego podwórka. Świetny komiks autorstwa Papcia Chmiela o przygodach Tytusa, Romka i Atomka, gdzie mnóstwo jest historii związanych z odkryciami naukowymi, z wynalazczością. I tutaj bardzo zachęcam, szczególnie do tej pozycji, bo można się dowiedzieć wielu

0: wielu ciekawych rzeczy. Nie będę zdradzać, bo ale powiem, że to były ulubione moje komiksy i myślę, że ktoś, kto sięgnie chociaż po jedną część, nie oderwie się, i wakacje pełne z pomysłów, które mogą się dziś rodzić przy czytaniu tego typu komiksów, tego typu książek.
1: No właśnie, wakacje, kiedy jest nieco więcej czasu, sprzyjają pomysłowości, o czym też zresztą mówił nam Dominik. Ty będziesz się nad czymś konkretnym skupiał podczas tegorocznych wakacji, czy chodzi mi o wynalazki, czy dasz sobie troszeczkę wolnego teraz?
2: Właśnie jak pani tutaj już mówiła, że dla mnie to też jest przyjemność, więc myślę, że przez wakacje, wiadomo, że też trzeba odpocząć i na pewno coś tam sobie może pogram z kolegami, wyjdę na dwór, ale też będę tworzył tam swoje projekty, bo to też mi sprawia przyjemność.
1: No właśnie, bo od wynalazków nie ma wakacji.
0: Zgadzam się, ponieważ musimy wiedzieć, że my kreujemy na co dzień przyszłość, więc wszystko czerpiemy z otaczającego nas świata, codzienności, i tak jak już niejednokrotnie padło, rozwiązujemy problemy życia codziennego poprzez ułatwianie sobie tego życia, i to kreuje te innowacje, które rodzą się w głowach wynalazców.
1: Czy jest już pomysł na hasło przewodnie kolejnej edycji konkursu?
0: Jeszcze nie, ale mając przy sobie tak kreatywnych pracowników, jacy są w Urzędzie Patentowym, myślę, że to będzie równie dobre hasło jak motyw przewodni tegorocznej edycji.
1: O konkursie pod tytułem Ambasador Szkolnej Wynalazczości opowiadali nam nasi dzisiejsi goście, a byli nimi pani Aneta Stuleblak, zastępca prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a także Dominik Stempel, laureat konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości za projekt Allergex w kategorii Młody Wynalazca. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję za tę inspirującą rozmowę i życząc udanych, przemiłych, kolorowych, uśmiechniętych i pomysłowych wakacji. Dziękuję bardzo za wizytę.
0: Ja również dziękuję i życzę wszystkim młodym słuchaczom bezpiecznych i pomysłowych wakacji.
2: Dziękuję i ja też życzę wszystkim dobrych wakacji i żeby może też ktoś faktycznie właśnie sobie spróbował w wakacje coś tam pomajsterkować i porobić pożytecznego.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

0: Przed nami cały świat, a wakacje są fantastycznym czasem, który możemy wykorzystać właśnie do tego, by ten świat odkrywać. Ale wiecie, co jest jeszcze fajnego we wakacjach? To, że mamy czas na rozwiązywanie najróżniejszych zagadek. I teraz zapraszam Was na naszą kolejną zabawę pod tytułem tym razem...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Otóż to. Wczoraj była kategoria sport, dzisiaj kategoria owoc. Ha, ha, ha, ha. No bo przecież latem owoce, och, najpyszniejsze, najsłodsze są na świecie. No dobrze, zatem owoc, którego dzisiaj poszukujemy w wakacyjnych zgadywankach, kojarzy mi się z takim słowem jak... soczysty. Co to może być za owoc? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: No i już jestem z wami ponownie. A dlaczego? Otóż dlatego, że trwa nasza fantastyczna zabawa pod tytułem...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Wakacyjna zgadywanka. Dokładnie na czym ona polega? Na odgadnięciu zagadki i to w najróżniejszych kategoriach te zagadki się pojawiają. Wczoraj był to sport, dzisiaj jest to owoc. A pierwsze takie słowo naprowadzające na ten owoc, który mam na myśli w naszych wakacyjnych zgadywankach, to było słowo soczysty. No i proszę, proszę, pojawia się także Oliwier od razu ze swoją propozycją. Co to może być za owoc? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, Oliwierze, co tam u ciebie słychać? Bo do mnie dotarło, że jesteś w podróży, to prawda? A gdzie podróżujesz?
2: Po trój i po mamę.
0: Aha, czyli po prostu załatwiasz najróżniejsze sprawunki.
2: No.
0: No tak to jest, prawda? Jak człowiek ma wakacje, no to czasami trzeba zająć się tymi rzeczami, którymi nie mogą się zająć osoby, które nie mają wakacji, bo muszą chodzić do pracy, zgadza się?
2: No.
0: Otóż to. No ale rozumiem, że ty też lubisz czasami rodzicom pomagać, więc nie ma chyba problemu, co?
2: No.
0: A jakie masz, Oliwier, plany na tegoroczne wakacje?
2: Jedziemy z dziadków za miesiąc.
0: Wspaniale! A gdzie można znaleźć twoich dziadków?
2: W

0: Mazowie.
1: O, i to jest fajne miejsce?
0: Tak.
1: No to super. A co najpyszniejszego serwuje babcia albo dziadek do jedzenia?
0: Babcia... Rosół.
1: Pierogi?
0: Rosół.
1: Ach, rosół. No widzisz, tak to jest, że jak się podróżuje samochodem, to czasami tutaj do mnie co parę literek dociera i trudno mi usłyszeć cały wyraz, ale bardzo dziękuję, że głośniej powtórzyłeś. Rosół, no tak. Pyszniutki jest ten babcin rosół zawsze. Och, wspaniały, wspaniały. Ale wiesz co, rosół nie jest owocem, prawda?
0: No.
1: Więc to nie o rosół mogłam pytać. A jak myślisz, o co ja mogłam pytać? O jaki owoc, który kojarzy mi się ze słowem soczysty, mogło mi chodzić?
0: Arbuz.
1: Czy to jest arbuz? No to zaraz zobaczę. Świetna odpowiedź, doskonała. Brawa, fanfary i oklaski. Oliwier, w twoją stronę teraz właśnie powędrowały, bo to jest prawda, to jest poprawna odpowiedź. Ale czy tobie też arbuz kojarzy się ze słowem soczysty?
0: Tak.
1: A jakie jeszcze słowa kojarzą ci się z arbuzem?
0: Zielony.
1: Mhm, super, coś jeszcze?
0: Pestki.
1: Och tak, pestki, rzeczywiście. Pestek tam jest mnóstwo. I znajdziesz jeszcze jakiś trzeci wyraz? Może słodki, co?
0: Zapach
1: jest. I zapach, tak?
0: Zapachie.
1: Wakacje, tak, wakacje, tak, tak, tak, ja od siebie dorzuciłabym jeszcze rzeczywiście słodki, no i to już byłby komplet podpowiedzi, bo po takich podpowiedziach to wszyscy od razu by wiedzieli, że to jest arbuz. A jaki jest twój ulubiony taki letni owoc? Po jakie owoce najczęściej sięgasz latem?
0: Arbuz.
1: Po prostu arbuz. No i zobacz, jak to się pięknie wszystko nam razem złożyło. Oliwierze, a kogo chciałbyś pozdrowić?
0: Babcię, dziadka, mamę i całe pośladnie dzieci.
1: Super pozdrowienia. Bardzo, bardzo pięknie dziękujemy za te skierowane w naszą stronę i my ciebie także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Do wszystkich twoich pozdrowień rzecz jasna się również przyłączamy. Wysyłamy je w świat za naszym pośrednictwem, a tobie życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych i uśmiechniętych wakacji. Do usłyszenia, no i jeszcze raz gratulacje ogromne. Do usłyszenia, pa, pa, pa. Ale jeżeli myślicie, że to koniec naszych zabaw na dzisiaj, to nic bardziej mylnego. Przygotowałam dla was jeszcze bajkowego detektywa. Nie mylić z bajkowym detektorem, bo to zupełnie inna zabawa.

0: lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kit.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: każdy chciałby, każdy chciałby w lusach czuć, to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby, każdy chciałby, każdy chciałby w lusach czuć, to

Ja bardzo chętnie posłucham bluesa, bluesa poczuję i sobie też potańczę troszeczkę. Wiecie, z jakiego filmu animowanego pochodzi cały czas ta piosenka, która

Przed momentem rozbrzmiewała w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom, w naszych radiowych półkoloniach. Z Arys Kotratów. Tak, Arys Kotraci, tak nazywa się ta bajka. Przyznam się wam szczerze, że dawno jej nie oglądałam. Może to dobry pomysł, taki wakacyjny właśnie, by sobie przypomnieć różne dawne bajki, które oglądaliśmy kiedyś, albo takie bajki, które oglądali wasi rodzice. Ale takie oczywiście pomysły to warto sobie zostawić na jakieś pochmurne dni, albo takie wyjątkowo upalne właśnie, kiedy za bardzo nie powinniśmy wychodzić na dwór, bo kiedy jest przepiękna pogoda, ale do tego bardzo wysoka temperatura i słońce praży, no to rzeczywiście w takich godzinach przez cały dzień, zwłaszcza takich od godziny 12 do godziny 17, powinniśmy zostawać w domu, przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo, na nasze zdrowie. I na przykład ten czas można właśnie poświęcić na obejrzenie takich filmów, albo na poczytanie oczywiście najróżniejszych książek, albo na znalezienie wspólnego z całą rodzinką terminu do tego, by odwiedzić nasze radiowe półkolonie tutaj w Polskim Radiu Dzieciom. Tak, tak, bo podobnie jak w zeszłym roku, w tym także zapraszamy was bardzo serdecznie do Polskiego Radia Dzieciom od 12 do 15, od poniedziałku do piątku, kiedy to trwają nasze radiowe półkolonie. Z wielką radością i uśmiechem na twarzy ugościmy was tutaj. Wystarczy wysłać wiadomość z takim zgłoszeniem do nas na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl i w tytule, w temacie takiej wiadomości należy zaznaczyć, napisać radiowe półkolonie. Wówczas się z wami skontaktujemy i bardzo serdecznie zaprosimy na przykład do współtworzenia audycji, do poprowadzenia części takiej audycji, albo po prostu do rozmowy o waszych pasjach, zainteresowaniach, no i rzecz jasna, tegorocznych wakacjach.

0: Bajkowy detektyw.
1: Bajkowy detektyw, czyli nasza kolejna zabawa w radiowych półkoloniach, do udziału, w której zapraszamy Was właśnie teraz. Na czym polega ta zabawa? Otóż na tym, że podam kilka podpowiedzi, a Wy musicie wytropić dzisiaj akurat tytuł bajki, której poszukujemy, bo tutaj w tej naszej zabawie bajkowy detektyw także mamy różne kategorie. Wczoraj tropiliśmy bajkową postać, dzisiaj bajkę. Więc przypomnę od razu numer telefonu do nas 22 645 20 55. Koniecznie musicie z niego skorzystać, jeżeli macie ochotę się z nami pobawić, a warto wziąć udział w naszej zabawie, ponieważ dzisiaj to właśnie w bajkowym detektywie można wygrać od nas wspaniały upominek Polskiego Radia Dzieciom. Woohoo! A co to takiego? Koc piknikowy. Tak, fantastyczny składany koc piknikowy, który możecie zabrać na plażę, do lasu, możecie zabrać do dziadków, ale także i w jakąś podróż zagraniczną, jeżeli się wybieracie w góry, nad morze. Naprawdę taki koc może towarzyszyć Wam zawsze i wszędzie. No ale żeby stał się Waszym kocem piknikowym, to musicie go u nas zdobyć, a możecie to zrobić właśnie dzisiaj w bajkowym detektywie. Jak wspomniałam, poszukujemy dzisiaj tytułu bajki, a oto moje podpowiedzi, które mają Was na ten tytuł naprowadzić. Akcja tej bajki rozgrywa się w magicznym domu, gdzie każdy członek rodziny posiada wyjątkowy dar oprócz jednej dziewczynki. O jaką bajkę mogę Was dzisiaj pytać w naszym bajkowym detektywie? Jeżeli macie jakiś pomysł, zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: To była piosenka z filmu animowanego Balerina, ale to nie jest ten tytuł bajki, którego teraz poszukujemy. Jak on brzmi, o tym mam nadzieję już niebawem się przekonamy. A dlaczego ja w ogóle mówię o tytułach bajek? Dlatego, że właśnie trwa nasza zabawa.
1: Detektyw.
0: Tak, tak, nasza zabawa pod tytułem dum, dum, dum, dum, dum, bajkowy detektyw. I dzisiaj tropimy właśnie tytuł bajki. Bajki, która rozgrywa się w magicznym domu. Cała akcja tam się właśnie rozgrywa. W tym domu każdy członek rodziny posiada pewien wyjątkowy dar, oprócz jednej dziewczynki, która jest główną bohaterką. Jak może brzmieć tytuł tej bajki? Mam nadzieję, że za moment się przekonamy o tym dzięki Ani. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak twoje wakacje mijają?
2: Na razie bardzo dobrze. Byłam pod namiotami. Teraz właśnie jestem w domu i szykuję się do obiadu.
0: A co będziesz miała pysznego na obiad?
2: Makaron.
0: A z czym ten makaron będzie?
2: Z pęczykiem, papryką i pomidorami.
0: Ale pysznie, chcesz mnie zaprosić? Nie no, żartuję sobie. Oczywiście. Ale zapowiada się rzeczywiście przepyszny wakacyjny obiadek. Ja zresztą muszę sobie zacząć zapisywać te wasze przepisy i to zarówno te od waszych babci, jak i w ogóle takie, które serwujecie w wakacje, bo zapowiadają się one naprawdę fantastycznie i przepysznie, a mi czasami takich pomysłów na obiady brakuje. Więc jak znalazł taka obiadowa lista przeze mnie tworzona dzięki waszej pomocy i przy waszej współpracy, czyli naszych słuchaczy, słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, może być jak znalazł. No dobra, ale obiad na razie zostawiamy, bo wiem, że nie w tej sprawie do mnie dzwonisz, a w sprawie wytropienia tytułu pewnej bajki. Czy ty masz jakiś pomysł, co to może być za bajka, której dzisiaj poszukujemy?
2: Tak.
0: No to co to może być za bajka?
2: Encanto.
0: Ale ja potrzebuję całego tytułu tej bajki.
2: Cały tytuł tej bajki to... Tam byłem. Pamiętam dom, pamiętam jak miałem na nacisku, ale takiego tytułu całego nie pamiętam.
0: No, bo tak sobie myślę, że ten trop, który objęłaś, jest bardzo dobry. Tylko tutaj, żebyśmy wiedzieli, o jaką bajkę chodzi, to potrzebujemy całego tytułu. No ale no zobacz, no tam najważniejsze były te takie moce, wyjątkowe dary, które posiadali członkowie tej rodziny i one były z czym związane?
2: Muszę sobie...
0: No z czym były te ich wyjątkowe umiejętności związane? No.
2: Wiem, moje magiczne enkanty, to jakoś tak potem było...

0: No to poczekaj, no to ja myślę, że to jest bardzo dobry trop, ale ponieważ tam nie było jednej osoby, nie moje, czyli?
1: Nasze magiczne magic, nie, Encanto.
0: No to słuchaj, to już powiedziałaś, nasze magiczne Encanto, akcja rozgrywa się w magicznym domu tej bajki?
2: Tak.
0: Każdy członek posiada jakiś wyjątkowy dar?
1: Prawie każdy.
0: Tak, oprócz tej jednej dziewczynki, która jest główną bohaterką. No, no sprawdzamy, tak. Czy to rzeczywiście jest ten tytuł? Super! Ale Ania dzielnie walczyłaś, nie poddawałaś się. Udało się odkopać z tego sejfiku pamięci ten właściwy tytuł, bo rzeczywiście tak, kiedy rozmawiamy między sobą albo ze znajomymi, to używamy takich skrótów, prawda?
1: No,
0: i
1: tak.
0: Mówimy, och, oglądałam Encanto, albo o, jaka fajna piosenka jest w tym Encanto. A tymczasem... No, jeżeli chodzi o zabawy, to tutaj musi być wszystko dokładnie i rzeczywiście nasze magiczne Encanto, tak brzmi tytuł tej bajki. A pamiętasz, jak miała na imię ta główna bohaterka, która nie miała żadnego wyjątkowego daru? Mirabel. Ale to już oczywiście takie dodatkowe pytanie. A która tak swoją drogą postać z tej bajki najbardziej przypadła ci do gustu?
1: Izabela.
0: To była ta siostra, która miała moc kwiatów?
1: Tak.
0: Ach, rzeczywiście przepiękna, przepiękna moc. Zresztą cała bajka moim zdaniem jest bardzo piękna, no i ma fantastyczne piosenki.
1: No, na pewno. Bardzo mi się też podobały.
0: A powiedz mi, Aniu, jaka piosenka z tej bajki jest twoją ulubioną? Masz taką?
1: Chyba nie mam takiej najbardziej ulubionej.
0: No i wszystkie przypadły ci do gustu, no i super. A powiedz mi, proszę, teraz zapytam się z nieco innej beczki, tej takiej wakacyjnej, przysłowiowej beczki. Jakie masz jeszcze plany na pozostałą część wakacji?
1: Jutro właśnie jadę na działkę do mojej babci. Później wyjechała na obóz akrobatyczny. Później jadę nad morze, później nad jezioro. A jeszcze później na Węgry.
0: Wspaniały plan! A na którą część, na który z tych elementów najbardziej czekasz?
1: Nie wiem.
0: Wszystkie zapowiadają się fenomenalnie.
1: No, na pewno.
0: I na
1: bardzo cieszę się z obozu na akrobatyczny. Obozu akrobatycznego,
0: bo już nic
1: nie
0: było
1: na obozie.
0: Cudownie, no na takim obozie na pewno można nauczyć się nowych rzeczy, powrócić z niego z umiejętnościami fantastycznymi, nowymi właśnie, ale także z nowymi znajomościami, z nowymi przyjaciółmi.
1: Tak, tak, możliwe, że tam poznam kogoś.
0: No oczywiście, zawsze istnieje taka możliwość. Ja liczę oczywiście także na to, że pomimo takich fantastycznych atrakcji, które się zapowiadają podczas tegorocznych wakacji dla ciebie, nie zapomnisz także o nas i od czasu do czasu będziesz przysłuchiwała się najróżniejszym opowieściom w Polskim Radiu Dzieciom, a nawet dzwoniła i opowiadała o swoich przygodach. Co ty na to?
1: Dobrze.
0: Super, bardzo
1: może
0: mi się to podoba.
1: O nie, jeżeli nie zapomnę.
0: Aniu, no i oczywiście ja bym zapomniała przypomnieć, że to właśnie w twoje rączki wędruje nasz koc piknikowy, który dzisiaj był główną atrakcją naszej jednej z trzech flagowych zabaw radiowych Półkolonii. Dzisiaj był to bajkowy detektyw i to właśnie taki koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom w twoje ręce wędruje i przyznam ci się szczerze, że jak tak teraz sobie myślę, to właściwie na każde z wydarzeń, na każdą atrakcję, na każdy wyjazd spokojnie możesz go ze sobą zabrać. Bo on się składa,
1: dziękuję,
0: jest bardzo poręczny i idealnie ci nawet do plecaka wejdzie. Także super, super opcja. To my pięknie dziękujemy za wspólną zabawę i teraz czekamy na pozdrowienia. Oczywiście nie, że nas masz pozdrawiać, ale kogo tylko pragniesz, możesz teraz pozdrowić.
1: Chcę pozdrowić tatę, mamę i brata. I babcię.
0: No i pięknie. To są fantastyczne pozdrowienia i my się do nich przyłączamy.

0: pozdrawiamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, przesyłamy moc uśmiechów i życzymy udanych, fantastycznych wakacji. Do usłyszenia. Tak?
1: Jeszcze chciałam pozdrowić mojego pieska.
0: No, oczywiście, nie możemy zapomnieć o piesku. A jak się nazywa?
1: Kastel.
0: Super. Przemiłych, udanych, fantastycznych, słonecznych wakacji ci życzymy. Do usłyszenia. Pa,
1: dziękuję.
0: Pa, pa.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: I to była ostatnia nasza zabawa podczas dzisiejszej odsłony radiowych półkolonii. No ale spokojnie, nie martwcie się, jutro kolejne odsłony naszych zabaw. Przypomnę, bajkowy detektyw, wakacyjne zgadywanki i ta trzecia, pamiętacie jak się nazywa? Następny przystanek. Tak, tak. O, już się super nauczyliście. Bardzo mnie to cieszy. Kolejna odsłona naszych łamigłówek, zabaw i zgadywanek już jutro. A teraz posłuchamy sobie piosenki z naszego magicznego Encanto.

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę żałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
3: Zatłuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: ma rów pomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki?
2: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym czasie połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
3: Sprawdzić listę!
0: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo się zmienił.

No i co ja widzę? Widzę, że zbliża się wielkimi krokami godzina 15, a to oznacza, że powolutku kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w radiowych półkoloniach. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam za wszystkie telefony, za uśmiechy, które w naszą stronę wysyłaliście, za Wasze wakacyjne opowieści, za wspólną zabawę i oczywiście wspólnie spędzony czas, bo to jest najfajniejsze w trakcie wakacji, że tego czasu mamy nieco więcej, więc możemy sobie poświęcić go na takie nasze radiowe spotkania. Dziękuję także przepięknie naszym gościom za inspirującą rozmowę, no i rzecz jasna Kasi Pietrzak za wydawanie tej audycji. Jutro znowu wybierzemy się w kolejną podróż, odwiedzimy jakieś nowe, fascynujące miejsce, rozwiążemy kolejne zagadki i spotkamy następnych gości. Pamiętajcie również, że możecie odwiedzić nasze studio, Studio Polskiego Radia Dzieciom, przybyć do naszych radiowych półkolonii podczas wakacji i opowiedzieć o swoich pasjach, zainteresowaniach i letnich przygodach. Słyszymy się już jutro punktualnie o 12 w Polskim Radiu Dzieciom podczas radiowych półkolonii. Do usłyszenia, Marta Powałowska.

0: Jeszcze raz?
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów.
6: Oni to mieli akcje,
7: intrygi, bitwy, tajemnice.
8: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
9: Polskie Radio Dzieciom od rana do wieczora.

i psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór. Po nim dumę masz, uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd, a kiedy

Proszę, proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Wajana, obryć to w żarty, weź, no kto jak nie ty? Zaczerpnij energię z fal i znów te potwory zwal. Ja czekam na efekt, wow.

0: na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, luz, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zalewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć,

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan! Nie oddam swojej mocy wam! Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask! Jest też sztuczek brać z tego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żało i...
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

opowieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lody dywanem do gwiazd, dajcie

0: Wystarczająco dobra mama, smok Adaś ratuje planetę, dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.
2: Polak Mały.
3: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz odnajdują niezwykłe miejsca na mapie Polski i o nich opowiadają.
4: 17 września. Z czym ci się ta data kojarzy?
3: Z 1939 rokiem. I wtedy wojska sowieckie zaatakowały zdradziecko Polskę, która wtedy walczyła już 17 dni z Niemcami.
4: No bardzo dobrze ci się kojarzy, jesteś dobry z historii, ale jeszcze z jedną rzeczą powinna ci się skojarzyć ta data też w roku 1939, też 17 września. Co jeszcze się mogło wydarzyć?
3: Przed południem w Warszawie słychać było narastający huk bombowców niemieckich, które leciały nad miasto. Już nie musiały się kryć, wcześniej bombardowały miasto w nocy, ale ponieważ już właściwie nie było obrony przeciwlotniczej, w związku z czym pozwalały sobie samoloty niemieckie na ataki nawet w ciągu dnia. No i właśnie w to przedpołudnie narastający huk obudził niepokój w mieszkańcach. Spojrzeli w niebo i zobaczyli całe niebo jest
4: aż czarne od samolotów.
3: No i stało się.
4: No i to, co najgorsze, stało się dokładnie o godzinie 11:15 17 września 1939 roku. Nasze dobro narodowe, nasz wielki polski symbol potęgi i władzy został ugodzony bombą. O 11:15 w płomieniach stanął Zamek Królewski w Warszawie. Do dzisiaj, właśnie o tej godzinie, o 11:15 z wieży zygmuntowskiej na Zamku Królewskim w Warszawie rozbrzmiewa hejnał Warszawy, hejnał naszej stolicy. A skąd wiadomo, że właśnie o tej godzinie to się stało? Oczywiście świadkowie pamiętają, jak ta wysoka, wyniosła wieża stanęła w płomieniach, tak jak i cały zamek, a zegar na wieży zygmuntowskiej zatrzymał się właśnie na tej godzinie.
3: No właśnie, powiedz, jak możemy rozpoznać, która z tych wież Zamku Królewskiego jest wieżą zygmuntowską?
4: Wieża zygmuntowska to jest ta wieża, na którą patrzymy, kiedy stoimy na brukowanym placu zamkowym w Warszawie i wtedy, patrząc na bramę wjazdową do zamku, widzimy wysoką wieżę nakrytą taką cebulastą kopułą i na niej znajduje się zegar. I właśnie tam, jeżeli staniemy przed Zamkiem Królewskim o godzinie 11:15, codziennie będziemy mogli wysłuchać trębacza, który podobnie jak w Krakowie gra hejnał, tylko że tam w Krakowie jest grany hejnał z wieży Mariackiej o godzinie 12:00, a u nas o 11:15 mamy szansę usłyszeć, jak brzmi hejnał Warszawy.
3: A Zamek Królewski to właśnie jest temat naszej dzisiejszej audycji. Zamek Królewski jest bardzo ciekawy. Ma niezwykły kształt. Jeżeli popatrzymy z góry, jakbyśmy się wznieśli lotem orła.
4: Albo drona
3: nad zamek. Chyba dronem nie można latać nad Zamkiem Królewskim.
4: Ale
3: tak
4: orły na pewno mogą.
3: Ale orłom,
4: jeśli tak, tylko się jakiś
3: orłom
4: znajdzie,
3: nikt nie zabroni. Wręcz przeciwnie, można zachęcać. Jakbyśmy spojrzeli właśnie takim okiem orła na Zamek Królewski, to jaki kształt zobaczymy?
4: To zobaczymy kształt pięciokąta. Na początku zamek był takim zwyczajnym, prostym, jednoskrzydłowym zamkiem, ale z czasem zyskał rozbudowę za kolejnych królów, a ten obecny kształt, kształt pięciokąta, zawdzięczamy królowi Zygmuntowi III Wazie, któremu zawdzięczamy jeszcze parę innych rzeczy dotyczących Warszawy, ale o tym później. Natomiast Zamek Królewski nie tylko ma ten ciekawy kształt, nie tylko ma ciekawy kolor, taki ceglasto-czerwony, który jest bardzo charakterystyczny i widoczny z daleka, ale także Zamek Królewski w Warszawie jest

0: chyba najmłodszym zamkiem na świecie. Dlatego, że o ile w 1939 roku podczas tych bombardowań 17 września on spłonął doszczętnie, ale w czasie Powstania Warszawskiego Niemcy wywiercili otwory w murach zamkowych, co metr wiercili wielką, głęboką dziurę. W każdą z tych dziur wkładali laskę dynamitu i w ten sposób wysadzili cały zamek. Do tej pory można zobaczyć, jak wejdzie się we wnętrzu zamku, podczas zwiedzania podziemi jest takie miejsce, gdzie w kamieniu widać te wywiercone tuż obok siebie bardzo blisko otwory. No i właśnie, nie dokończyłam, bo przecież najmłodszy zamek na świecie. W 1944 podczas powstania zburzony.
1: Chciałem o tym powiedzieć, że ja pamiętam, jak tego zamku w Warszawie nie było. A nie mam 70 lat, tylko trochę mniej.
0: No masz trochę mniej, ale prawda jest taka, że ja też pamiętam, chociaż niedokładnie, bo miałam wtedy 4 latka, kiedy zamek został otwarty ponownie dla publiczności, dla turystów. Było to w 1984 roku. Dopiero wtedy Zamek Królewski odbudowano i w całości wyposażono po wojnie, więc jest to bardzo młody, 32-letni zamek.
1: A komu zamek zawdzięcza najwięcej? O tym powiemy po piosence.

0: Polak Mały.
1: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Dziś jesteśmy w Warszawie, a 17 września o godzinie 11:15 niemieckie bombowce zbombardowały Zamek Królewski i zegar zamkowy zatrzymał się właśnie na tej godzinie. I o tej godzinie codziennie teraz grany jest z wieży Zygmuntowskiej Hejnał Warszawy na pamiątkę tamtego wydarzenia. A komu w ogóle Warszawa, a zwłaszcza Zamek Królewski, zawdzięcza swój kształt i zawdzięcza swoją rangę?
2: No, taką najważniejszą postacią w historii rozbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie był Zygmunt III Waza.
1: Czyli ten król, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Zaczął przenosić w 1595 roku, kiedy wielki pożar zniszczył Wawel, czyli ten zamek konkurencyjny dla warszawskiego, zamek krakowski. No ale to parę lat mu zajęło, zanim się na dobrze usadowił w Warszawie. A co było w tym czasie, kiedy przyjeżdżał do Warszawy? Czy tam nic nie było, nie było żadnego zamku, czy był też jakiś zamek?
2: Zamek był już od bardzo dawna, dlatego że właśnie w tym miejscu już pod koniec XIII wieku powstał pierwszy gród i pierwsze umocnienia, mury, w których działali ówcześni władcy. Natomiast potem z czasem zamek był coraz mocniej rozbudowywany. Natomiast za Zygmunta III powstał ten kształt pięciokątny zamku, który znamy dzisiaj. Ten kolor zamku, taka barokowa czerwień ceglana, jest również pamiątką z tamtego czasu. Więc ten zamek, który znamy dzisiaj, który możemy oglądać, kiedy przyjedziemy z wycieczką szkolną do Warszawy i skierujemy się na plac zamkowy pod kolumnę Zygmunta, to właśnie zobaczymy zamek taki, jaki sobie wymarzył król, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Właśnie tak go rozbudował, oprócz tych pokojów, bo wcześniej zamek pełnił funkcje bardzo ważne. Zbierały się w nim sejmy, obradowano w nim. Natomiast te pokoje książęce w poprzednim zamku, który nie był taki potężny i rozbudowany, były dosyć skromne. Natomiast w momencie, kiedy Zygmunt III rozbudował zamek, no to rzeczywiście była to rezydencja, jakiej nie powstydziłby się żaden europejski monarcha.
1: Dobrze mu się tam mieszkało?
2: Bardzo dobrze mu się tam mieszkało, miał swoje komnaty, jego dzieci miały swoje pokoje, natomiast koło komnaty królewskiej była również prywatna kaplica. Tyle, że król wcale nie tak chętnie i często korzystał z tej prywatnej kaplicy, dlatego że lubił być blisko mieszkańców Warszawy, lubił być blisko swoich poddanych i na msze niedzielne chodził do katedry świętego Jana. Katedra świętego Jana znajduje się całkiem blisko zamku. Jeżeli idziemy piechotą, to takie 2 minuty spacerku po brukowanych warszawskich uliczkach Starego Miasta. No i taką właśnie drogę król nie korzystał ze swojej kaplicy zamkowej, tylko taką drogę co niedziela przemierzał razem ze swoim synem Władysławem IV i razem ze swoim dworem. No i któregoś dnia, pewnej niedzieli, ta przechadzka mogła się bardzo tragicznie zakończyć, ponieważ na króla idącego do kościoła rzucił się pewien szlachcic, który miał mu za złe pewne decyzje dotyczące majątku, który mógł stracić przez pewne postanowienia króla, no i rzucił się na niego, chcąc go zamordować. Na szczęście tuż obok króla był jego syn, królewicz Władysław IV, który momentalnie dobył miecza i zaatakował owego szlachcica, który chciał zamachnąć się na jego ojca. Król został tylko lekko ranny, natomiast zbrodniarza schwytano i poddano okrutnym torturom. Jest nawet pewne powiedzenie, które się z

0: wiąże. Wiesz, co to znaczy pleść jak piekarski na mękach?
1: Mówić bzdury.
0: No właśnie, takie przysłowie przetrwało do dzisiejszych czasów, a pochodzi ono właśnie od tamtego wydarzenia. Bo ów szlachcic, który zaatakował króla, nazywał się Michał Piekarski. I po tym, kiedy go schwytano, torturowano go okrutnie, a on przyznał się nie tylko do tej napaści, ale też do wielu, wielu innych historii, które wcale nie miały miejsca. A od tej pory między Zamkiem Królewskim a Katedrą Świętego Jana w Warszawie jest tajne przejście. Taki korytarz, most poprowadzony wysoko między dachami, którym to przejściem można poruszać się do dziś między Zamkiem Królewskim a Katedrą.
1: Posłuchajmy muzyki.

Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz wyszukują niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Warszawie i rozmawiamy o Zamku Królewskim, który 17 września 1939 roku został zbombardowany i na pamiątkę tego wydarzenia codziennie o 11.15 możemy posłuchać hejnału z wieży Zygmuntowskiej. Wieża Zygmuntowska, jak się domyślam, pochodzi nazwa od Zygmunta III, czyli tego króla, który stoi tak trochę bokiem

0: do swojego zamku na kolumnie 22-metrowej na placu zamkowym.
1: Ta kolumna, czyli kolumna Zygmunta, została ufundowana w 1644 roku przez nikogo innego, jak przez syna Zygmunta III Wazy, właśnie tego królewicza Władysława IV, wówczas już króla, który postanowił upamiętnić swojego tatę, króla Polski, i wystawił mu taki pomnik. Ten pomnik to najstarszy świecki pomnik w Warszawie. Kolumna Zygmunta jest takim charakterystycznym elementem pejzażu Starówki, więc jeżeli chcemy zrobić fajne zdjęcie albo dobre selfie, to koniecznie musimy ustawić się przed kolumną Zygmunta. Nie jest to łatwe, bo tak jak powiedziałeś, jest bardzo wysoka, ma 22 metry, więc zrobić zdjęcie z taką kolumną, żeby wszystko zmieściło się w kadrze, wcale nie jest takie proste.
0: Trzeba odejść po prostu przynajmniej kilkanaście albo i kilkadziesiąt kroków. Była taka legenda jeszcze dawno temu, że król Zygmunt III, który trzyma w jednej dłoni miecz, właściwie szablę, a w drugiej krzyż, jeżeli tą szablą dotknie bruku, to nastąpi koniec Warszawy. No i taka historia się wydarzyła.
1: Taka historia wydarzyła się w nocy z 1 na 2 września 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. Było to niemal dokładnie 300 lat po wybudowaniu kolumny Zygmunta. Wówczas pocisk z niemieckiego czołgu trafił w trzon kolumny i cały pomnik zwalił się na ziemię, łącznie z postacią króla, który rzeczywiście tą szablą dotknął bruku warszawskiej Starówki. To był taki symbol bardzo trudny dla Polaków, którzy stracili nadzieję, bo rzeczywiście ta legenda była taka dosyć przejmująca, a działania wojenne wykańczały Warszawę. Powstanie widać było, że nie idzie już w najlepszym kierunku, więc ten symbol, kiedy postać króla dotknęła bruku i potem do końca powstania, do końca wojny leżała na tym bruku i przechodnie mijali ją, było to takie bardzo smutne i przejmujące wydarzenie.
0: Ale na szczęście jedną z pierwszych decyzji po odzyskaniu wolności, po wypędzeniu Niemców z Polski, jedną z pierwszych decyzji było odbudowanie Starówki. Karkołomny pomysł. Na szczęście mieliśmy doskonałego architekta, profesora Jana Zachwatowicza, który miał plany Starego Miasta, dlatego że w ostatnie wakacje przed wojną w 1939 roku razem ze studentami zrobili właśnie taką rysunkową dokumentację całego Starego Miasta Warszawskiego i dzięki temu można było odbudować miasto. Posługiwano się też podczas odbudowy niezwykłą rzeczą, otóż obrazami. Obrazami, które namalował Belotto Canaletto. Piękne obrazy, twórcą ich był Wenecjanin, który przybył do Warszawy w XVIII wieku i był takim nadwornym malarzem Stanisława Augusta Poniatowskiego i fantastycznie malował zwłaszcza krajobrazy miejskie. Możemy w Muzeum Narodowym w Warszawie podziwiać jego obraz widok na Zamek Królewski i Warszawę. No to rzeczywiście z taką fotograficzną precyzją odwzorowywał całą panoramę miasta. Można było z tego korzystać, ale jako nie byłby Włochem, nie byłby Wenecjaninem, gdyby od czasu do czasu nie pozwolił sobie na głupie żarty. I ofiarą tych żartów właśnie też padli budowniczowie Warszawy w latach na przełomie lat 40. i 50., kiedy odbudowywali jedną z kamienic przy ulicy Miodowej. No to w attyce dachu, czyli na takim parapecie na dachu, tam były ustawione różne rzeźby bohaterów antycznych. No i Belotto Canaletto namalował na samym rogu, zamiast jakiegoś antycznego herosa, namalował małpę, która się drapała po głowie. No i w pośpiechu korzystał

pamiętając właśnie z tych obrazów, odbudowywano kamienicę razem z małpą, której tam nigdy nie było. Takie to były historie ze Starym Miastem. Odbudowa poszła tak świetnie, że w 1980 roku wciągnięto Stare Miasto w Warszawie na listę UNESCO, listę dziedzictwa ludzkości. I mimo, że to jest najmłodsze Stare Miasto na świecie, to jednak ta precyzja i pieczołowitość obudowy naprawdę jest imponująca. Posłuchajmy piosenki.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz wyszukują niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Warszawie, na Starym Mieście, przy Zamku Królewskim. Zamek Królewski trafił, w ogóle cała Warszawa została przyłączona do Polski dopiero na początku XVI wieku, kiedy panował król Zygmunt Stary i królowa Bona. Bona Sforza, księżniczka z włoskiego Bari, znana była ze swoich różnych umiejętności trucicielskich. I jakoś tak się zdarzyło, że Mazowsze, które było wtedy księstwem niezależnym od Polski, miało dwóch dziedziców, dwóch braci książąt mazowieckich, którzy bardzo szybko umarli w niewyjaśnionych okolicznościach, mając lat zaledwie 20 kilka. I Mazowsze w ten sposób włączono do terytorium Rzeczpospolitej.
1: No tak, rzeczywiście książęta mazowieccy Janusz III i Stanisław I zmarli w niewyjaśnionych okolicznościach, pozostawiając Mazowsze bez dziedziców. Mówisz o królowej Bonie. Ona rzeczywiście była taką dosyć demoniczną postacią i podejrzewano tą ognistą Włoszkę o to, że posłużyła się swoimi umiejętnościami trucicielskimi, żeby zdobyć Mazowsze. Natomiast jej mąż, król Zygmunt I Stary, powołał nawet specjalną komisję śledczą, która miała sprawdzić, czy książęta mazowieccy zostali faktycznie otruci i ktoś pomógł im zejść z tego świata. No i ta komisja śledcza orzekła, tu cytuję dokumenty, że książę Janusz nie sztuką, ani sprawą ludzką, lecz z woli Pana Wszechmogącego z tego świata zszedł. No a dzisiaj książęta mazowieccy możemy podziwiać nagrobek, który zachował się do dziś dzień. Znajduje się w katedrze świętego Jana na warszawskiej Starówce i tam właśnie dwaj bracia, przytuleni książęta mazowieccy, spoczywają. Natomiast Zygmunt Stary i królowa Bona mieszkali w Zamku Królewskim w Warszawie, a po nich przyjechał tutaj Zygmunt August. I on, była to jego siedziba, on zresztą bardzo lubił Warszawę, często tutaj przebywał, a z...

0: Zamkiem Królewskim wiąże się chyba jedno z najmocniejszych przeżyć, jakich doznał król Zygmunt August. A mianowicie zobaczył tutaj ducha.
1: Ducha oczywiście swojej ukochanej Barbary Radziwiłłówny.
0: No tak, bo to była wielka miłość. Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna bardzo się kochali. Ona nie była mile widziana przez swoją ewentualną teściową, przez rodzinę Zygmunta Augusta. Więc było bardzo trudno, żeby doprowadzić do ślubu. Zygmuntowi Augustowi się to udało. Bardzo się kochali i Zygmunt August okrutnie przeżył śmierć Barbary Radziwiłłówny.
1: Zaledwie rok po tym, jak została królową Polski w 1550 roku, łatwo zapamiętać tę datę, to rok później umarła i król na piechotę ruszył z Wawelu do Wilna, gdzie pochowano jego ukochaną żonę. No i potem cierpiał niezwykle i żeby mu ulżyć w tym cierpieniu, to namówiono czarnoksiężnika Jana Twardowskiego, żeby pokazał, wywołał ducha Barbary i żeby w ten sposób ukoić króla.
0: I to wywoływanie duchów miało miejsce właśnie na Zamku Królewskim w Warszawie. Jeden z pokoi reprezentacyjnych czarnoksiężnik Jan Twardowski kazał zasunąć wielkie, ciężkie kotary. Umieścił kadzidła, więc po ciemnym pokoju snuły się takie tajemnicze dymy i ogniki. Kazał królowi usiąść w fotelu i zabronił mu się ruszać, niezależnie od tego, co król mógłby podczas tego seansu zobaczyć. Powiedział, że jeżeli król tylko się wstanie, się ruszy z fotela, to natychmiast wszystko zniknie. No i rzeczywiście król zobaczył swoją ukochaną, zmarłą żonę Barbarę Radziwiłłówne. Był bardzo poruszony. Wzruszenie sparaliżowało go niemalże. Można zobaczyć to na obrazie Jana Matejki, przedstawiającym wywoływanie ducha Barbary Radziwiłłówny, ale okazuje się, że nie do końca była to sztuka wyłącznie magiczna, ponieważ odkryto, że czarnoksiężnik Jan Twardowski, jak już pozasuwał te kotary i napuszczał dymów do komnaty, no to wprowadził do niej bardzo podobną do zmarłej Barbary Radziwiłłówny mieszczkę warszawską, Barbarę Giżankę. Była ona łudząco podobna do królowej, no a w tej ciemności niewyraźnie widoczna, przebrana w królewskie szaty, sprawiała wrażenie ukochanej Zygmunta Augusta. No i wybuchł po tym skandal, dlatego że królowi tak bardzo spodobała się grająca rolę ducha Giżanka, że nawiązał z nią romans i skończyłoby się to pewnie szybkim ślubem, gdyby nie to, że ich amory przerwała śmierć króla.
1: A czy to był największy skandal w warszawskim zamku? Otóż nie. Jakie jeszcze tajemnice kryją mury zamkowe, o tym powiemy po piosence.

Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której szukamy niezwykłych miejsc na mapie Polski. I jesteśmy dziś w Warszawie. Zamek Królewski, odbudowany po wojnie, odbudowywany długo, bo dopiero udostępniony publiczności w 1984 roku, a niektóre skrzydła zamku do dziś są remontowane. I jednym z takich miejsc jest pałac pod blachą, nieco z boku z zamku od strony Wisły. To była kiedyś kamienica, później połączona z zamkiem. I tam właśnie, w tej kamienicy, mieszkał największy zamkowy skandalista, czyli książę Józef Poniatowski. Książę Pepi zamieszkał tutaj tak na stałe, tak naprawdę wtedy, kiedy już Warszawa była pod zaborami, była pod zaborem pruskim. W 1798 roku wprowadził się właśnie do pałacu pod blachą. Miał wśród swoich posiadłości również pałace w Łazienkach i tam na przykład zaprosił, żeby przez kilka lat pomieszkał wygnany z Francji Ludwik XVIII, czyli przyszły też król Francji, wnuk straconego na gilotynie Ludwika XVI. Taki miał gest i zaprosił francuski dwór właśnie do Łazienek. Był też znany z tego, że dla ojczyzny potrafił poświęcić wszystko. Był już przecież bardzo znanym austriackim żołnierzem, bo powiedzmy sobie szczerze, że książę Józef Poniatowski urodził się w Wiedniu, miał matkę Austriaczkę, mówił w domu po niemiecku i po polsku, tak rozmawiał ze swoim ojcem, a ze swoją matką rozmawiał po francusku, ze swoim wujem, czyli królem Polski Stanisławem Augustem Poniatowskim, rozmawiał po francusku i pisał do niego po francusku, a przyjechał do Warszawy właśnie w 1789 roku, czyli wtedy, kiedy się zaczynał Sejm Wielki, zaproszony przez swojego wuja, po to, żeby tak naprawdę zapewnić ochronę wojskową dla stronnictwa królewskiego. Sam Józef Poniatowski był na przykład bardzo wielkim orędownikiem konstytucji, którą została uchwalona 3 maja i została uchwalona tak naprawdę dlatego, że do sali sejmowej, gdzie ta była sala sejmowa, oczywiście w Zamku Królewskim w Warszawie, wtedy, kiedy uchwalano tą konstytucję, to wszedł regiment ułanów pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. No i nikt nie ośmielił się zaprotestować. W ten sposób uchwalono, trochę na zasadzie zamachu stanu, konstytucję 3 maja. Książę Pepi był prawdziwą legendą. A co się jeszcze wydarzyło w Zamku Królewskim, o tym powiemy po przerwie muzycznej.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Jesteśmy w Zamku Królewskim w Warszawie i rozmawialiśmy o księciu Józefie Poniatowskim, zwanym Pepi, który był największym skandalistą przełomu XVIII i XIX wieku. Przyjechał do Warszawy na zaproszenie swojego wuja, który był jego kompletnym przeciwieństwem. Król Stanisław August Poniatowski zapisał się w historii Polski dość niejednoznacznie. Im więcej czasu mija od śmierci króla, tym chyba łaskawszym okiem patrzymy na niego, natomiast jego współcześni byli dla niego bezwzględni. Był taki moment w historii, kiedy król przystąpił do Targowicy. W 1792 roku zaczęła się wojna polsko-rosyjska. Rosjanie bardzo chcieli interweniować w Polsce. Książę Józef Poniatowski bił się z nimi bardzo dzielnie, ale król doszedł do wniosku, że nie ma szans na zwyciężenie Rosjan i trzeba się z nimi dogadywać. Książę Józef Poniatowski, czyli jego bratanek, był oburzony. Zwrócił nawet mu order Orła Białego. Przysłał go do Zamku Królewskiego do Warszawy, ale miał chyba rację książę Józef Poniatowski, kiedy strofował swojego wuja, że nie należy paktować i próbować coś ugrać negocjacjami z zaborcami, dlatego że to się na pewno nie uda i rzeczywiście plany zaborców, czyli Rosji, Austrii i Prus, były takie, żeby Polskę wymazać z map świata, no i żadne negocjacje tutaj nic nie przyniosły, oprócz tego, że król stał się bardzo niepopularny do tego stopnia, że nie mógł nawet przez 2 lata opuszczać Zamku Królewskiego, bo bał się, że ktoś na ulicy zrobi mu krzywdę, a żołnierze, którzy byli na jego, którzy mieli go strzec, tylko odwrócą wzrok, dlatego że też go nienawidzili i uważali go za tchórza.
1: Król Stanisław August Poniatowski, chyba nawet bardziej niż Zamek Królewski w Warszawie, w którym rezydował i w którym odbywały się wszystkie najważniejsze spotkania i najważniejsze rzeczy, milowe kamienie w historii Polski, bardziej chyba lubił łazienki. To był kupiony przez niego teren bardzo blisko Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzisiaj spacerując Traktem Królewskim możemy dojść od Zamku Królewskiego właśnie do pałacu w Łazienkach w kilkanaście minut. Łazienki to jest taki piękny, zielony teren w samym centrum Warszawy z maleńkimi pałacykami misternie zdobionymi. Część z tych właśnie cudów architektonicznych zaprojektował sam król Stanisław August Poniatowski, bo być może nie był on najlepszym władcą, ale na pewno świetnie znał się na sztuce i miał duże poczucie smaku. Ale właśnie za jego czasów na Zamku Królewskim w Warszawie miało miejsce wiekopomne wydarzenie, ponieważ uchwalono tam Konstytucję 3 maja.
0: I do dzisiaj możemy oglądać w reprezentacyjnych salach Zamku Królewskiego w Warszawie piękny, duży obraz Jana Matejki, który przedstawia właśnie moment uchwalenia Konstytucji 3 maja. I to był chyba też moment największego triumfu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. On osobiście pisał tą konstytucję, wspomagany radami najświetlejszych ówczesnych Polaków i bardzo zależało mu na Polsce. Chciał, żeby Polska była nowoczesnym krajem i stąd ta konstytucja, druga konstytucja na świecie, zaraz po amerykańskiej.
1: No i pierwsza w Europie. Taka konstytucja to nie byle co i sam proces jej tworzenia trwał bardzo długo. Przecież obradował Sejm 4-letni w tym czasie, kiedy tworzyły się zręby naszej demokracji, kiedy tą konstytucję

0: uchwalano. Ciekawostką jest, że przy trakcie królewskim, prowadzącym właśnie od Zamku Królewskiego w dzisiejszym Pałacu Prezydenckim, mieszkał wówczas szlachcic Karol Radziwiłł, który wydawał codziennie śniadania dla wszystkich obradujących nad Konstytucją 3 maja. No, ale to już zupełnie inna historia.
1: W Zamku Królewskim jakby można powiedzieć, że król dopieszczał też artystów. Zawsze gościł trupy teatralne, zawsze dostęp do królewskiego gabinetu mieli artyści. Taka tradycja została trochę w II Rzeczpospolitej wskrzeszona. Zamieszkał w apartamentach zamkowych na Zamku Królewskim w Warszawie. Zamieszkał jeden z największych pisarzy, czyli Stefan Żeromski. Dostał tam pokój, ale nie był chyba specjalnie zadowolony. Jego córka mówiła, że tam było bardzo zimno i myszy hasały. Także mimo, że Zamek Królewski, to warunki mieszkaniowe takie sobie. No a potem była wojna, odbudowa zamku i dziś jest tam Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie. Koniecznie trzeba tam pójść i zobaczyć apartamenty królewskie. Na dziś kończymy. Trzymajcie się i do usłyszenia.

Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach.

0: zielony. Czy masz dzisiaj na sobie kolor zielony?
1: Papuga, papuga, zielona papuga. Papuga, papuga, zielona papuga.
0: Niebieski. Czy masz dzisiaj na sobie kolor niebieski?
1: Papuga, papuga, niebieska papuga. Papuga, papuga, niebieska papuga.
0: Różowy. Czy masz dzisiaj na sobie kolor różowy?

Ci w gąszu. Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A co za to? Pan dostaje. Też by

kolorowy smok nad miastem, komputerów dźwięk. Japonia ciebie widzia i chce bawić.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli.

0: czyli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice
1: i ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów?

0: Zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja. Współpracownia. Misia i Smoka.
2: To zadanie najważniejsze.
3: Bo dotyczy was, słuchaczy.
2: Będą bajki, gry i wiersze.
3: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
2: I nie wiemy, czy się uda.
3: Rzadko komu się udaje.
2: No, bo niełatwe to zadanie.
3: A jak mają inne kraje?
2: Różnie. Często dziecko wstanie...
3: Wstanie, zanim się położy?
2: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
3: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
2: Dziś na pewno nam się uda.
3: Po to jest audycja właśnie.
2: Mamy dla was takie cuda!
3: Cyt, cyt, cyt! Iskierka zgaśnie.
2: Zaczynamy, drogie dzieci.
3: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: No tak, w taki upał to nawet buty by mi nie pomogły.
1: By się rozpuściły na tych rozgrzanych kamieniach.
0: Ojej, co by to było?
1: Dziadek to opowiadał, że takie upały to pamiętał od jakiegoś kolegi, od jakiegoś równika chyba czy coś.
0: Z jakiego równika? To jakiś kraj?
1: No też go o to zapytałem. On mówi, że to nie kraj, tylko taka długa linia taka.
0: Żartujesz? Michasiu, no, linia. Jak na linii może być gorąco?
1: Nie. Chodzi o kraje na tej linii. One są tak jakby tak upchane, że im bliżej tej linii, to jest goręcej.
0: Co ty opowiadasz, no? Gorąco to może być na przykład w tej, no, w hucie szkła. Ja to widziałem na filmie, jak tam ludzie się pocili.
1: Oglądaliśmy. Pamiętasz, tak po wyjęciu z tego pieca to szkło było takie jak kisiel było.
0: No, dziękuję za taki kisiel. Ładny kisiel, nie ma co.
1: Ale ja nie o tym chciałem ci powiedzieć, Adasiu.
0: Tak?
1: No...
0: To, o czym chciałeś powiedzieć, bo jak tak na ciebie patrzę, Michasiu, to masz taki... No nie wiem, jak to powiedzieć, ale powiem tak, jak myślę. Masz taki bardzo tajemniczy pyszczek, wiesz?
1: Bo,
0: tak trochę
1: bo
0: inny.
1: Ten... Drogi przyjacielu smoku, Adasiu, mój współpracowniku.
0: Drogi przyjacielu smoku? No. Mój współpracownik.
1: Ohoho!
0: No, szykuje się jakaś poważna rozmowa.
1: Bo dzisiaj jest pierwsza. Wieczorowa, wakacyjna współpracownia, czyli www.
0: www, zgadza się. W każdy wakacyjny wtorek jest www. Od 18 do 20.
1: No ale też
0: chyba,
1: jakby
0: coś pomyliłem.
1: Też jakby ostatnia.
0: Słucham? Ostatnia? Nie rozumiem.
1: No.
0: Jak to www? Jaka ostatnia?
1: Ostatnia w czerwcu. Ostatnia wspólna nasza.
0: A-a-a.
1: Bo potem będą te, wiesz, niewspólne.
0: No tak, tak, tak,
1: wiesz,
0: tak. No tak, to masz rację. Myślisz o tym, że wyjeżdżam z Wojtkiem na wakacje, co nie?
1: Wojtek i wakacje to już 2W, a ja tutaj będę mieć trzy wakacyjne, no tak, wieczorowe tego. I właśnie, i zostawiasz mnie.
0: No nie.
1: I sam będziesz oglądać rybki pod wodą.
0: Oj, przystań, no muszę jechać. Ale to nic. A ty będziesz przez 2 tygodnie na wakacjach u dziadka Ignacego.
1: No tak, wiem. Ale ty będziesz daleko, a my z dziadkiem będziemy blisko tutaj, o.
0: I bardzo dobrze. Nasi słuchacze też mają różne wakacje, prawda?
1: No to się zgadza. Ale ja bym chciał, żebyś mi czasami tak opowiedział, co tam jest u ciebie, co się stało, co fajnego widziałeś.
0: No, oczywiście,
1: takie opowieści, no.
0: O to się nie musisz martwić. Przecież będę mógł do ciebie dzwonić, jak będzie coś ważnego się zdarzało. A może ci nawet będę przesyłał przez telefon jakieś zdjęcia, jakieś ryby albo żyjątka morskiego.
1: A przywieziesz mi jakąś pamiątkę znad tego patyka?
0: Z jakiego patyka? Chcesz w prezencie patyk? Mogę ci nawet tutaj jakiś znaleźć.
1: Nie, pomyliło mi się. Nie patyka, a Adriatyka.
0: A no to mocno, to patyk
1: to
0: Adriatyk.
1: To może, nad której jedziesz. Tam Jandran jest ono chyba, czy coś.
0: No, tak. No. Chodzi ci o pamiątkę znad Adriatyku?
1: No.
0: Dobrze. To mógłbym ci tego przy... A co ty byś chciał, Michasiu?
1: No, ja nie wiem. Może, wiem. Może coś, czego nie ma u nas.
0: Czego nie ma u nas?
1: No.
0: To ja będę musiał się zastanowić, a wcześniej będę się musiał rozejrzeć dookoła, jak dotrzemy na miejsce.
1: Już wiem!
0: Co?
1: Wiem!
0: Wiesz, co mam ci przywieźć?
1: Nie, ale wiem, jak najlepiej się zastanawiać.
0: Jak, Michasiu?
1: No przy muzyce. Znajdę, czekaj, specjalną piosenkę.
0: Aha.
1: Specjalną piosenkę na zastanawianie. O, ta będzie najlepsza.
0: I zastanowimy się nad prezentem dla ciebie. Dobrze.
1: Ty.

0: Co ci jest?
1: O, Lesek mówił, że w niedzielę i w poniedziałek to były chyba najgorętsze dni.
0: O tak, tak, tak. Było nawet gorącej niż w cieplejszych krajach.
1: Dobrze, że jeszcze nie wyjechałeś nad ten Adriatyk, bo byś nie mógł w ogóle pójść na plażę, tak gorąco jest.

0: Czy to jest koniec piosenki?
1: No, koniec się.
0: Poczekaj, muszę się wsłuchać, czy to już na pewno koniec.
1: Koniec.
0: No tak, bo nie słyszę piosenki. No to dobrze. Już. To jak, Michasiu, zastanowiłeś się już?
1: Nad czym, Adasiu?
0: No co ty, przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Czy zastanowiłeś się nad prezentem, który chciałbyś dostać ode mnie?
1: Masz prezent dla mnie? Dziękuję, smoku.
0: No wiesz co, jeszcze nie mam. No, dopiero o tym rozmawialiśmy. No, chodzi mi o to, o czym rozmawialiśmy. Mam na myśli ten prezent, który ci przywiozę z wakacji z Chorwacji.
1: No. To ja zupełnie zapomniałem. No, przepraszam, przepraszam, ale moje myśli były gdzie indziej.
0: No ale sam mówiłeś, że zastanowisz się podczas piosenki o tym, o czym rozmawialiśmy.
1: Tak mówiłem?
0: No tak, no i piosenka, no jejku, no jakbym rozmawiał, nie wiem, z butem, no. Piosenka minęła, a ty wciąż nic nie wymyśliłeś, no mam to pretensje do ciebie.
1: No ja wciąż myślę o audycjach.
0: Od tej na przykład, którą przed chwilą zaczęliśmy?
1: O audycjach, które będę prowadzić bez ciebie.
0: No przestań, no. No przestań, już wiem, no. Wiem, co zrobisz. Może poprosisz Wojtka albo Leszka, żeby ci w tych audycjach pomogli.
1: No jak? Przecież Wojtek jedzie z tobą. To znaczy ty wyjeżdżasz z Wojtkiem. To go nie będzie.
0: Ojej, oczywiście, że tak. No, trochę nie pomyślałem. Nie będzie nas ze 2 tygodnie. A może Leszek by ci mógł pomóc?
1: Nie, pytałem.
0: Co?
1: Ale obiecał, że no czasami może mi pomoże. Czasami.
0: Czasami? No wiesz co? A dlaczego czasami?
1: Bo Leszek sam ma audycje wakacyjne. A. I to w różnych miastach. O. W całej Polsce. Będzie jeździć.
0: No tak, no. Kto mógłby ci pomóc? No to ładny klops, znaczy pasztet.
1: Otóż to, a ja jestem taki głodny.
0: Ciągle o jedzeniu, teraz nie myślimy o jedzeniu, a ty cały czas o jedzeniu myślisz. My mamy ważniejsze z zadania, Michasiu.
1: Tak łatwo ci mówić, bo za chwilę sobie wyjedziesz nad ciepłe morze się kąpać.
0: Czekaj.
1: I oglądać
0: rybki, czekaj.
1: I chodzić po kamieniach w butach.
0: Wydaje mi się, że znalazłem doskonałe rozwiązanie.
1: Naprawdę?
0: Mhm.
1: Czyli nie wyjedziesz i zostaniesz ze mną, tak?
0: Nie! No wiesz co, no przecież wiesz, że nie mogę. Bo Wojtek sami tu mówił, że wydał bardzo dużo pieniędzy na ten wyjazd. To nie mogę go zabić.
1: Czekaj, wiem. To może pojedziesz sam, a Wojtek zostanie i mi pomoże, co?
0: Michasiu, ale, no? Ale to chyba jest niemożliwe.
1: Dlaczego?
0: No jak to dlaczego? Ja nie potrafię kierować autem.
1: A, i nie sięgasz.
0: Za młody jestem.
1: I nogami nie sięgasz do tych tam.
0: No, nogami to akurat sięgam nawet
1: sięgasz?
0: Za mocno. A co ty mnie sięgasz?
1: No,
0: nie
1: ja
0: porównuj
1: nie
0: siebie ze mną. No, a Wojtek ale... musi kierować.
1: Wiem. To może namówisz Leszka, żeby nie jeździł. Tylko mi pomagał, co?
0: Misiu. Wiesz co? Daj mi dokończyć to, co chcę powiedzieć.

0: No dobrze, skoro musisz, to słucham. Co wymyśliłeś?
1: Zagadkę, Michasiu. Super zagadkę wymyśliłem.
0: To ja tu się denerwuję, co zrobić. A ty sobie wymyślasz jakieś zagadki?
1: Wcale nie jakieś. Tylko takie z rozwiązaniem misiowego twojego kłopotu.
0: Bardzo lubię kompotu. Kompocik. Najbardziej chyba wiśniowy.
1: Jej, nie kompotu, tylko kłopotu. Masz kłopot, cały czas o tym mówisz.
0: Dobra,
1: chodzi o twój
0: kłopot,
1: a nie kompot.
0: Tak. No widzisz, to ty też się pomyliłeś, bo to ja mam kłopot, Adasiu.
1: Ja się pomyliłem.
0: Tak?
1: Kłopot, klop... Nie.
0: Właśnie?
1: To będzie zagadka, której rozwiązaniem będzie rozwiązanie. Może to do ciebie dotrze. To znaczy...
0: Rozwiązanie będzie rozwiązaniem?
1: To znaczy, że będzie dobrze, no.
0: Ale to ja muszę odgadnąć tę zagadkę? A jak będzie za trudna?
1: No to może jakiś, któryś ze słuchaczy zadzwoni do studia z rozwiązaniem. Zobaczysz, ta zagadka przybliży rozwiązanie twojego problemu z www.
0: Doskonały pomysł, Adasiu. Fantastologiczny. To może ja przypomnę słuchaczom nasz numer telefonu, żeby wiedzieli, na jaki numer dzwonić do studia. Uwaga, słuchacze, kochani, drodzy najlepsiejsi. 22 645 20 55. A teraz Smok opowie wam zagadkę.
1: I to nie byle jaką. Ona pomoże ci rozwiązać twój problem. A konkretnie ta, o kogo w tej zagadce będę pytał. Jesteś gotowy?
0: Gotowy.
1: A jak nie dasz rady, to na pewno podałeś numer telefonu, słuchacze będą dzwonić. Uwaga!
0: Dobra.
1: Kto to taki? Tata taty albo mamy. Z babcią przeżył długie lata. Jest przez wszystkich ukochany. Znany we wszystkich krajach świata. Co popsujesz, on naprawi. Chociaż ma już swoje latka. Może dzisiaj się pojawi? No... Michasiu, wiesz już, o kim ta zagadka?
0: Wiem. Ta 22 645 20 55. Ale zagadka o kim, to nie wiem. Może słuchacze będą wiedzieć.
1: Ale w ogóle słuchałeś tej mojej zagadki?
0: No, latka, zagadka, no tak, naprawi, tak. Pojawi.
1: Słuchacze, pomóżcie Michasiowi.
0: Ukochany,
1: no.
0: Mamy lata świata. To bardzo znane.
2: Dla panów i dla dam. Super międzynarodowy, fantastyczny, odjazdowy. Swym talentem znowu stwarzam pokaz mody dla cesarza. Pięknie szata zdobi człowieka.

pierwszy projekt mój, lekki koktajlowy strój. Oto drugi prosto z wanny, wizytowy szyk poranny. A to trzeci, nie ostatni.

0: No. Trudna zagadka była, za trudna. No,
1: za trudna chyba była dla słuchaczy.
0: Ale ja już wiem, o kogo chodzi.
1: Mój to nazywał się Bernaś.
0: A ja wiem, o co chodzi. Tata, taty albo mamy. Jak masz tatę i jego tata, albo tata mamy, to inaczej. To nawet po angielsku się nazywa grandfather, wiesz?
1: Chyba wiem, o czym
0: wiesz,
1: myślisz.
0: Wiesz, co to jest grandfather? Bo jest father,
1: ja nie
0: czyli taki zwykły, a grand duży tata jakby.
1: Czekaj.
0: W tych językach też, we francuskim tam grand père, potar coś tam, że duży tata.
1: Rozumiem. Chodzi o jedną rzecz. Ty już chyba się domyślasz o kogo.
0: No już wiem.
1: Ale poczekaj, to jeszcze nie mów. Dajmy szansę naszym słuchaczom. Może
0: taty albo mamy. Z babcią przeżył długie lata.
1: To możemy jeszcze pomóc naszym słuchaczom, gdyby zechcieli do nas zadzwonić, że ten ktoś, właśnie o kogo pytamy w zagadce, nazywa się, jeżeli chodzi o Michasia, Ignacy.
0: I ze mną zostanie na wakacjach.
1: A mój nazywa się Bernaś. A wiesz dlaczego Bernaś?
0: No może ma na imię Bernard.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie. Jak przybyłem do Polskiego Radia Dzieciom ze Smoczych Gór, to Wojtek mnie pytał, jak mam na imię.
0: No.
1: No ja powiedziałem mu Adaś.
0: No tak, bo tak ma na imię.
1: On mówi do mnie, a Adam? Ja mówię, nie, Adaś.
0: Ale a Adam to kto inny jest,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, u nie? nas smoków jest coś takiego, że wszyscy mamy imiona, które kończą się na si.
0: Wszyscy?
1: No.
0: To ja też mam smocze imię, bo jestem Michaś.
1: No ty widocznie masz coś ze smoka.
0: Ole.
1: Poczekaj, aż dorośniesz.
0: Smocze imię,
1: No na przykład, moja mama nazywa się Pelasia, a mój tata Staś, zobacz.
0: Ale Pelasia to, że nie Pelaś, tylko Pelasia?
1: Nie, chodzi o sia.
0: Sia, że dziewczyny sia,
1: tak?
0: A chłopaki ś.
1: Tak.
0: A,
1: i dlatego dziadek Bernaś, a ja Adaś.
0: A, czyli Gabryś.
1: Gabryś to kuzyn.
0: Tomuś może być.
1: Tomuś może być.
0: A może
1: ale
0: być
1: chyba
0: na przykład,
1: nie mamy Tomusia w Smoczych Górach.
0: A Tomaszuś? Nie ma kogoś takiego?
1: Tomuś.
0: Jest, jeszcze kto może być taki? Jaś.
1: No.
0: Jaś też.
1: Też.
0: Bo Janusz,
1: a ty, Jaś to mój wujek.
0: Jaś to twój wujek? Mhm.
1: Ale to oni wszyscy zostali w Smoczych Górach.
0: Ale to brat Tomusia?
1: Nie. Wiesz co, jak teraz zacząłem sobie myśleć, to mi się tak trochę smutno zrobiło. Tak trochę za nimi zatęskniłem.
0: Bo oni dalej w tych górach smoczych mieszkają?
1: No, tak.
0: Ale oni latają?
1: No dorośli tak.
0: I chuchają ogniem?
1: Nie, no co ty, to jest trochę niebezpieczne.
0: Nie chuchają, tak?
1: To znaczy, ale oni potrafią chuchnąć, ale lepiej nie chuchnąć, bo można komuś...
0: Ale jak na przykład są głodni i mają taki garnek i tam jest taka zupa i trzeba ją zrobić, a na przykład nie ma, nie, gdzieś są tam i nie ma tam pieca,
1: no to głównie
0: nie ma,
1: chucha moja mamusia Pelasia.
0: Bo ona umie chuchać.
1: No ona głównie gotuje, tak.
0: A, i to trzeba specjalnie chuchać.
1: Ale z kolei mój tato Staś idzie po drewno do lasu i nam znosi tego drewna i wtedy
0: tak?
1: Mama Pelasia robi chuch i no i podpala drewno.
0: Ja myślałam, że cały czas to gotuje tak dmucha ognia.
1: Nie,
0: taki.
1: Nie. Gdyby tak robiła, to by się zmęczyła, a ona musi mieć siłę, żeby ugotować dla całej rodziny obiad. To co, ciekawe, czy jeszcze raz moglibyśmy zadać...
0: Damy szansę?
1: No pewnie.
0: A mogę opowiedzieć twoją zagadkę?
1: No, to, proszę, a zapamiętałeś ją?
0: No, bo no, fajna była. Tata, taty, albo mamy. Z babcią przeżył długie lata, jest przez wszystkich ukochany, znany w wszystkich krajach świata. Co popsuje? Co popsujesz, ty na przykład, tak? Albo ktoś tam ze słuchaczy, on naprawi. Chociaż ma już swoje latka. Może dzisiaj się pojawi? Wiesz już, o kim ta

0: zostanę...
1: No kim?
0: Pozostanę okrutnym piratem. Nie posłucham się taty, będę strzelać z armaty. Będę w workach pękatych przechowywać dukaty. Będę straszną mieć brodę i pistolet.
1: I co?
0: I piracką przepaskę na oku.

0: Coś dzwoni, zobacz.
1: Ale to rzeczywiście, poczekaj, daj mi wcisnąć guziczek. Pstryk!
0: Halo, halo? Cześć, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja Smogadaś.
0: A ty?
1: Jak masz na imię?
2: Dobry.
0: Czekaj, bo przed chwilą Smok mi mówił, że w smoczej rodzinie to wszyscy chłopcy mają imiona, które się kończą na ś. To ja też mam smocze imię, mimo że jestem misiem. Ale ty? Czy ty jesteś smokiem?
1: Smokiem, Gabrysiu?
2: Tak.
0: Czyli też jest smokiem.
1: Jest mały smok.
2: Jestem smokiem, który wyłani się z jaskiń w lesie.
0: Wyłania się z jaskiń w lesie.
1: Czyli
0: tak podejrzewałem.
1: Smok.
0: Czyli Gabryś to też smok.
2: Wyłania się w jedzie.
0: Wszystko jasne.
1: A powiedz, Gabrysiu, smoku leśny, czy...
0: Jaskiniowo-leśny.
1: Czy wysłuchałeś zagadki i czy znasz odpowiedź?
2: Tak.
0: Naprawdę?
2: Dziadek.
0: Nie była za trudna?
2: Nie.
0: No to uwaga. To dla ciebie. Bo byłeś po prostu świetny. To teraz powiedz, o czym była, o kim była ta zagadka? Tak jest!
1: Brawo! Klaskania nigdy za dużo.
0: Ale fajnie. Klaskacze chyba cię polubili, smoku leśno-jaskiniowy Gabrysiu.
1: A powiedz mi, czy ty teraz jesteś w domu, czy jedziesz gdzieś autem, albo jesteś na...
2: Jadę do domu.
1: Do domu? A skąd jedziesz do domu?
2: Z budowy.
1: O, to ty jesteś jaskiniowym leśnym
0: Bob
1: smokiem.
0: Budowniczy. Nie.
1: Gabryś budowniczy.
0: Czyli budowniczy smok leśno-jaskiniowy Gabryś.
1: A budowałeś sobie jaskinię?
0: Czy to jaskinia jest budowana?
2: Budowałem.

0: Co robiłeś?
1: Pracowałam.
0: Pracowałam?
1: Muchę przeganiam. Mucho, uciekaj.
2: Mucha go, to chyba jakaś wielka mucha.
0: Albo
2: musi
0: to jest
2: być.
0: Z budowy mucha, taki...
1: Nie, mała.
2: Może to pan mucha. Mała. Na przykład Stefan Mucha.
0: Much.
2: Jest murarzem na przykład.
1: Mucha Gucio.
0: A mucha Gucio. To ty znasz muchy po imieniu?
2: Wszystkie muchy zna po imieniu. Jak? Była pszczółka Maja, on zna muchę Gucio.
0: No.
2: Super.
0: Pewnie to jest jakaś magiczna budowa.
2: No ja już się boję zapytać, czy chodzi o budowę jaskini. Budujecie jaskinię, Gabryś?
1: Tak, będziemy budować.
2: A tam oprócz ciebie, smoka Gabrysia, to jeszcze będą mieszkały jakieś inne smoki?
1: Tak, smok Janek.
2: Czyli Jaś.
1: Który może wyłonić się z góry z piachu.
2: Czyli to sprytny smok piaskowy. Są takie. One się wyłaniają, najpierw wystawiają nos, wąchają, a potem wylatują z tej kupy piachu.
0: A ty wąchałeś kiedyś piach?
2: Tak.
0: I jak pachnie?
2: Rachciach.
0: Aha, to ciekawe.
2: Najczęściej, bo czasami jak się wpadnie tak w piach pyszczkiem, to ja kiedyś próbowałam i chciałam mówić coś, ale to było słychać tak. I nic więcej.
0: Zapytamy Gabrysia. A ty, Gabrysiu, wpadłeś kiedyś w piach?
2: Rachciach?
1: Ja nigdy.
0: No a... No tak.
2: Wiem, co...
1: Ja już sobie z pani Klaxon.
2: Wiem, o co musimy zapytać Gabrysia.
0: No, dawaj.
2: Zaczęły się wakacje.
0: A, no tak.
2: Gabryś, czy ty gdzieś jesteś na wakacjach? Czy dopiero się wybierasz?
1: Będę jechał do Augustowa.
2: Fajnie tam jest. A byłeś tam już kiedyś, czy nie?
1: Tylko 3 razy.
2: Trzy razy. A nad jakim jeziorem byłeś tam, w Augustowie?
0: Tam są jeziora?
2: Pewnie.
1: Na tym dużym.
2: Na tym białym? Czy nad Sajnem? Patrz, ale cały czas z Gabrysiem rozmawia silnik jego samochodu. O, to fajny silnik jakiś. To twój brat smok?
1: Tak.
0: A jak ma na imię?
1: On ma trąbę do trąby.
2: Trąbę ma? Wow. Smoki z trąbą jeszcze nie słyszałem.
0: No i to jaskiniowe leśne z trąbą.
2: Z trąbą i jeszcze warczące.
0: A ty też masz, Gabrysiu, trąbę?
1: A ja mam bardzo długi kieł, który...
2: Czy ma kieł?
1: Ja mam bardzo długi kieł, który są tego bardzo daleko.
0: Chyba twojego brata trzeba będzie zatargować niedługo, bo spali całe paliwo.
2: Najgorzej, że ta trąba mu przeszkadza, no.
0: Właśnie tak.
2: Spróbuj coś zjeść, jak trąbę masz taką, no. Normalnie to można tylko jabłka.
1: Mam bandy piratów, one są śmieszne.
2: Kto do piratów? Brat jest piratem? Ten z trąbą?
1: Banda piratów.
2: Banda piratów. Czyli smoki wracają z budowy leśno-jaskiniowego domu, a tutaj na drodze banda piratów, tak?
0: Ja cię nie mogę, ale ty masz przygody?
1: Ja muszę to szukać śmiesznej rzeczy.
2: Będzie radzić, że jestem nerwowa. Naprawdę, ty masz cały czas takie przygody jak w 10 filmach naraz.
0: No, nadlatujące muchy.
2: No, muchy.
0: I ale brat mucha, z trąbą.
2: Ale mucha Gucio.
0: Gucio,
2: brat z trąbą. Budowa!
1: Hektor do bani!
2: Hektor? A Hektor to kto? Bo to jakiś budowniczy? O! Odezwał się Hektor. Czy to Hektor jest?
0: Witamy Hektora!
2: Witamy Hektora!
3: Witamy.
2: Czyli tak, jest Hektor, jest Gabryś, a brat jest z długą trąbą, nazywa się Moto. Dobra, to teraz Gabryś, jeszcze masz okazję, żeby kogo chcesz, możesz pozdrowić. Bardzo proszę.
1: Mego Jasia.
2: Dobra.
1: Twoje dinozaury.
2: Ty wszystkie?
1: Tak.
2: Dobra, wszystkie. Co, kogo jeszcze?
1: Ulubionego pterodaktyla.
2: Ale to nie jest razem z dinozaurami? Mieszka oddzielnie?
1: Ale jest pełsta.
2: No, to wiadomo. To z nimi zawsze tak jest. Kogo jeszcze
1: babcie
2: chcesz pozdrowić?
1: Babcie i
2: dobra, babcie i dziadka, to oczywiście. Zagadka była o dziadku w końcu.
0: No tak, tak.
2: Kogoś jeszcze?
1: Jeszcze pozdrawiam swoje zwierzęta i cały świat.
2: Dziękujemy bardzo w imieniu zwierząt i całego świata.
1: I was.
0: Bardzo dziękujemy.
2: A my pozdrawiamy Hektora, Jasia, Gabrysia, Trąbę i Jaskinię.
0: I całą załogę.

0: samochodu. Pa, pa!
1: Pozdrawiamy, pa.
2: Ale załoga. Mm-hmm. Prawdziwie smocza.
0: No. Oho! I pełno przygód dookoła.
2: Pełno. Co, cały czas mają te przygody. Oni chyba od przygody do przygody.
0: Ciekawe.
2: Wiem, no, co będzie do tych przygód pasować. Piosenka, ale niezwykła, tylko wyjątkowa. O ta, posłuchaj.
0: Wciskaj i jedziemy.

0: fajna była ta rodzina smoków jaskiniowo-leśnych. I ten z trąbą, brat, fajny.
1: No, no, no i to, że Gabryś rozwiązał zagadkę?
0: Całe szczęście, bo no nie była tak mocno trudna, ale trochę trudna. Czyli...
1: Na początku była trudna, czyli... bo nie było telefonów.
0: Czyli to ma być to rozwiązanie, tak?
1: No, oczywiście, to znaczy rozwiązanie zagadki już było, a tu chodzi też o rozwiązanie twojego problemu, Michasiu.
0: Czyli?
1: No, dziadek może ci pomagać w audycji, jak twój

0: Dziadek Ignacy.
1: Tak myślisz?
0: No pewnie, że tak, no. Przecież dziadek Ignacy najlepiej opowiada ze wszystkich. Zgadza się czy nie?
1: To prawda, o. No. Dziadek Ignacy to najlepszy opowiadacz.
0: No tak, wie czym jest kosmos i co się dzieje w morskich głębinach.
1: No tak,
0: i jak
1: znowu masz
0: drzewa,
1: rację.
0: I gdzie jest na przykład najdłuższa rzeka na świecie, a gdzie najkrótsza, to może mieć problem.
1: Mm. A jest taka krótka w Augustowie.
0: O, albo na przykład...
1: Jest taka jedna. No.
0: Krótka się nazywa?
1: Nie, się nazywa taka krótka rzeczka jest. Cicha rzeczka się nazywa.
0: Aha.
1: I jest bardzo krótka, ma 100 metrów czy tam 200.
0: Coś ty!
1: No, między jeziorem Lecko i Białym.
0: Mhm. No dobrze, a na przykład zobacz, jaka korzyść z twojego dziadka w takich audycjach, gdyby ci pomagał. Ja, na przykład słuchacze będą mieć ochotę na deserek, ciasto, pieguska, makowiec.
1: No. To wiadomo. To ja wtedy chętnie zjem razem z tymi słuchaczami.
0: No przecież wiesz, że on, twój dziadek Ignacy, robi najprzepyszniejsze przy smaki.
1: No pewnie, że tak. Ale miałeś pomysł, Adasiu. Super radzki jest.
0: A to jeszcze nie wszystko.
1: Jak to?
0: No, a na przykład jeśli coś popsujesz, Michasiu, a to ci się zdarza, łapka czasami się obsunie, albo dokręcisz w coś odwrotnie, no?
1: No to prawda, tak. No w takim razie, no coraz rzadziej, ale coś się może popsuć.
0: No może.
1: Wiadomo, tak samo z siebie.
0: No, jasne. To nie chodzi o to, żeby kogoś tam obwiniać, że się popsuło. Ale no jeśli coś się zepsuje, cokolwiek, tak samo z siebie, to co?
1: No to wtedy...
0: Kto naprawi?
1: No wiadomo, że mój dziadek się to naprawi.
0: A widzisz, Michasiu, twój dziadek to wyjątkowy dziadek.
1: A pewnie, najlepszy na świecie.
0: Otóż to. Mówiłem, że mam pomysł na twój kłopot? Mówiłem, że mam rozwiązanie twojego problemu?
1: Na jaki mój problem o kłopot?
0: No Michasiu, no. Chyba ten upał sprawia, że normalnie zapominasz, o czym rozmawiamy.
1: Nieprawda, wszystko. Ja doskonale wszystko pamiętam, tylko że się trochę martwię, no.
0: No otóż to. I właśnie o tym mówię. Cały czas się zastanawiałeś i zamartwiałeś, kto ci pomoże z audycjami.
1: No tak, jeszcze jak, ale co ma dziadek do audycji?
0: Jak to co? No, jeszcze się pytasz. No co
1: ty? Pytam się.
0: No chyba ten upał jednak sprawił to, że jesteś taki trochę nie tego.
1: Przecież się pytam.
0: To właśnie on ci pomoże w prowadzeniu wakacyjnych, wieczorowych współpracowników.
1: WWW?
0: Tak, WWW. Będzie ci pomagał, jeżeli go ładnie poprosisz, kiedy mnie nie będzie.
1: A, no tak.
0: No.
1: No jakby się zgodził, to byłoby świetnie.
0: To świetny pomysł i to mój. Sam go wymyśliłem.
1: No to prawda.
0: Na pewno i nawet mam pomysł na waszą pierwszą audycję.
1: Czekaj. Już na te... W najbliższy poniedziałek?
0: No.
1: Zaraz. Ale to będzie już niedługo. To kilka dni tylko.
0: Opowiem o tym zagadkę.
1: To czekaj. Ja przypomnę...
0: O tym czasie.
1: Przypomnę najpierw słuchaczom telefon do studia. Aha, powiem, że tak. Teraz będziemy się w wakacje spotykać w poniedziałki od 10 do 12 i we wtorki od 18 do 20.
0: A potem w wakacje znowu w poniedziałek od 10 do 12?
1: A w następnym poniedziałek znowu 10, 12, wtorek, 18, 20. Poniedziałek, 10, 12, poniedziałek? Znowu trzeba będzie. Tak.
0: A potem jak już będę jeden tydzień...
1: To poniedziałek 10, 12, wtorek 18, 20.
0: I po dwóch tygodniach.
1: Poniedziałek 10, 12, wtorek 18, 20.
0: Aż się wakacje nie skończą.
1: A nasz numer telefonu do studia to 22-645-20-55.
0: Oto moja zagadka. Najgorętszy, choć deszczowy, nad jeziorem czy nad morzem. Słońcem nam rozgrzewa głowy, pięknie pachnie złotym zbożem. Ma czas wolny, wakacyjny. Czy już coś ci w głowie świta?
1: Coś tam trochę.
0: Letni i rewelacyjny, taki wakacyjny. Kto po czerwcu nas przywita? He?
1: O.
0: No.
1: Czekaj, chodzi...
0: Jest maj.
1: Chodzi o miesiąc?
0: A ja
1: maj,
0: ja nie,
1: czerwiec,
0: więcej nie będę podpowiadał.
1: A następny miesiąc? Więc
0: odpowiedzą słuchacze, jak masz z tym problemy.
1: 22-645-20-55.

0: O.
1: No i ktoś zadzwonił. Pewnie zna odpowiedź. Dobra. Włączę guziczek. Włącz. Stryk.
0: Halo, halo, dzień dobry. Ja mam na imię Michaś. A jestem
1: ja?
0: Misiem.
1: A ja nie jestem misiem, tylko smokiem. Mam na imię Adaś.
0: A ty jesteś smokiem czy misiem? I jak masz na imię?
1: Bo już smoki do nas dzisiaj dzwoniły.
0: No, z trąbą. Mhm. Leśno-jaskiniowe.
1: Tak.
0: A ty jak masz na imię?
2: Ewa.
0: Dzień dobry, Ewo.
1: Witaj, Ewo.
0: Czy jesteś smokiem czy misiem?
2: Misiem.
0: O, widzisz? Nie, były smoki, teraz jest miś. Czy miś, misiowa, czy ty znasz odpowiedź na zagadkę?
2: Tak.
0: Dobrze. Czy ma czas wolny, wakacyjny, czy już coś ci w głowie świta? Letni i rewelacyjny. Kto po czerwcu nas przywita?
2: Lipiec.
0: Tak jest! Ładnie.
1: A ty, Ewo, znasz wszystkie miesiące po kolei od pierwszego do ostatniego?
0: Od grudnia.
1: Nie od...
2: Tak.
0: Grudzień jest pierwszy, czy listopad?
1: Jaki jest pierwszy miesiąc roku?
0: Grudzień chyba.
1: Nie.
2: Styczeń.
0: A styczeń, no tak. Ten zimny, tak?
1: Ale nie rozmawiajmy o zimnych miesiącach.
0: Nie,
1: teraz ciepło.
0: No dobrze, to w takim razie jaki jest twój ulubiony miesiąc w roku?

0: listopad.
1: Tak? A nie jest troszkę za zimno w listopadzie? Ja to bardziej wolę tak czerwiec albo wrzesień.
2: Chyba, że Ewa ma swoje urodziny.
1: A w jakim miesiącu masz urodziny?
0: W listopadzie.
1: No to wszystko jasne.
2: Rozwiązałem zagadkę.
1: I w listopadzie jest pewnie tort. Są pewnie prezenty, zgadza się?
0: Tak.
1: No i dlatego ulubiony.
2: I cała impreza urodzinowa.
1: Wszystko jasne. Wcale nie musi być ciepło, żeby było super.
2: Mhm. A, ponieważ są wakacje, jak dobrze wiemy, zaczęły się właśnie. Czy ty, Ewo, masz jakieś plany wakacyjne w tym roku?
1: Może już jesteś na wakacjach?
0: Mam plany wakacyjne.
1: O, a opowiesz nam?
2: Mhm.
0: Tak.
1: Proszę.
0: Właśnie będę jechać nad morze.
1: O, ale nad Bałtyk tutaj? To takie polskie morze?
0: Na Kaszubę.
1: Ale fajnie tam jest. Tam jest i morze, i jeziora.
2: No tak, tak, tak. Byliśmy parę razy, prawda?
1: Byliśmy, pewnie. A jeszcze będzie morze, czy coś jeszcze będzie morze?
0: Będę jechać na obóz.
1: Czekaj, to ty jesteś... To będzie obóz śpiewankowy, tańczeniowy...
2: Sportowy...
1: Czy
2: harcerski? Czy
1: harcerski, a może jedzeniowy?
2: A może jedzeniowy?
1: Pysznościowy.
0: Sportowy.
1: Taki.
2: O, to opowiadaj, bo ty musisz jakiś sport w takim razie uprawiać.
1: O, ludzie...
0: Tak.
1: To ty jesteś sportowiec w jakiej dyscyplinie? Co ćwiczysz? Nie wiem, może boks?
2: Zapomniała, no tak
1: może
2: ćwiczy.
1: Zapasy.
2: Że...
1: Ja to zapasy ćwiczę. Zawsze lubię
2: zapasek
1: mieć...
2: chyba.
1: Nie, zapasy lubię mieć w pyszności.
2: A, no tak,
1: no tak,
2: tak.
1: A ty jaki sport ćwiczysz?
2: Poczekaj, może sobie przypomni.
1: A może będzie się nowego sportu uczyć na tym obozie? Na przykład w szachy.
2: Mm-hmm.
1: Bardzo ciekawy sport. Na przykład piłką się rzuca też sportowo. Na przykład
2: lekarską.
1: Przez siatkę. Lekarska to wcale... Ping-pong.
2: Przypomniałaś sobie. Klaskacze, brawo.
1: Ja muszę przyznać, że w ping-pongu, jak dla mnie, to ta piłeczka za szybko się przesuwa.
2: Przecież ty nawet brodą do tego stołu nie sięgasz.
1: No dlatego jej nie widzę.
2: No.
1: Bo, ale wystawiam paletkę nad stół.
2: No.
1: Ale nie chcę piłka trafiać.
2: To poproś ją przed zawodami.
1: Możesz jej poprosić.
2: Piłko traf.
1: Czyli ty jesteś sportowiec super.
2: Ping-pongowiec.
1: Czy ping-pong i piłka... Ping-pong i tenis stołowy to samo?
0: Myślę, że tak.
1: Trudne, bardzo trudne.
2: A długo trenujesz ping-ponga, tenisa stołowego?
0: Czasem.
1: Czasem, więc wcale nie tak długo. Czasami sobie pójdzie zagra, a czasami nie.
2: Albo czasami trenuje ping-pong, a czasami tenis stołowy.
1: A może czasami trenuje też co innego.
2: No, pewnie tak.
1: Na przykład narciarstwo.
2: A powiedz, ten obóz nie będzie na Kaszubach sportowy, tylko gdzie indziej?
0: Tak.
2: Mhm. A gdzie?
1: W górach. W górach się chyba najlepiej gra w tenis stołowy, nie wiem.
2: Nie pamiętasz, Ewo?
0: Nie.
1: Mhm. Bo to daleko gdzieś może.
2: No ale to rodzice będą wiedzieli.
1: Albo na przykład w Radomiu, Skierniewica.
2: Poczekaj, nie rozpędzaj się, bo wszystkie miasta w Polsce wymienisz.
1: Dobra.
2: To będzie audycja trwała do jutra. No, tak nie damy rady. Bardzo się cieszymy, że zadzwoniłaś i wspaniale sobie poradziłaś z zagadką.
1: I dziękujemy, i gratulujemy, i mamy dla ciebie specjalną propozycję.
2: Żebyś pozdrowiła kogo tylko chcesz.
1: Tak jest, proszę bardzo.
0: Pozdrawiam moje pieski.
1: Pieski.
2: Masz jednego...
0: Smoka, Adasia i Misia Michalca.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Polskie Radio Dzieciom, dziękuję.
0: I moje koleżanki.
1: I super.
2: Pozdrawiamy koleżanki. Jeszcze tylko jakbyś mogła nam powiedzieć, jak twoje pieski mają na...
1: No, to bardzo ważne.
2: Jak się nazywają.
1: Mhm.
0: Bianka, Nelka i Bunia.
2: Trzy pieski!
1: Ale
2: wspaniale. A mnie Wojtek nawet jednego nie pozwala.
1: No ale głaskasz

0: wszystkie zawsze po drodze.
1: No tak, po drodze wszystkie pieski są wygłaskane.
0: To w takim razie pieski pozdrawiamy. Pozdrawiamy ciebie i cały obóz ping-pongowy. Pa, pa!
1: Pa, pa!
2: Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy

0: Prezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Współpracownia.

0: Ha, super była ta zagadka. No, no to wszystko jasne. Jutro zaczyna się lipiec. To tak znaczy,
1: że w następnym poniedziałek i wtorek też oczywiście będzie.
0: Bardzo ci dziękuję, Adasiu. To świetny pomysł. Wiesz co? Chyba najlepiej do niego zadzwonię.
1: Do dziadka?
0: Aha.
1: No tak, to dobry pomysł. I od razu się dowiemy. A mnie, mam nadzieję, kamień spadnie z serca, że uda się rozwiązać twój problem.
0: Co za szczęście, że ja mam takiego wspaniałego przyjaciela jak ty, dziękuję. Adasiu.
1: No wiesz, przyjaciele są od tego, drogi Michasiu, żeby sobie pomagać. No, no ale już dobra. Nie gadajmy o tym, jacy jesteśmy wspaniali, czekaj. Tylko dzwon
0: ja
1: do dziadka.
0: Telefon do dziadka.
2: Halo? Halo? To ty, Michasiu?
1: To on!
0: Tak, to ja, dziadku. Witaj, jestem razem z Adasiem podczas audycji.
1: Dzień dobry, dziadku Michasia.
2: O, a w czym mogę wam pomóc, wasza łyki?
1: No, chodzi o to, że ja za chwilę wyjadę z Wojtkiem na wakacje i...
2: A, tak, wiem. No, tak. Słyszałem o tym cieplutkim Adriatyku i o Chorwacji,
1: no,
2: tak?
1: No, to prawda. Ponoć jest tam bardzo cieplutko i piękniutko.
0: No właśnie, dziadku, i dlatego my mamy kłopot, dziadku. Całkiem spory kłopot.
1: Ja próbowałem go rozwiązać, bym miałem taki pomysł. No.
2: Ojej, a co się stało? Opowiadajcie!
1: No bo my z Michasiem mamy audycje wakacyjne. No ale wiesz, dziadku, Michasia, kiedy mnie nie będzie, bo będę w tej Chorwacji nad Adriatykiem, to Michaś będzie musiał.
0: Będę musiał poradzić sobie sam, dziadku.
1: No.
0: Zupełnie sam. Mm. Bez Smoka.
1: Bez
0: Wojtka.
1: Bez
0: Leszka.
1: Tak, bo on wyjeżdża bardzo często. Dlatego wpadłem na pomysł. Nawet zadaliśmy taką zagadkę słuchaczom.
0: No i odgadli, że to chodzi o dziadka.
1: No tak.
0: Bo to chodzi o ciebie, dziadku. Że czy ty byś nam pomógł, dziadku?
1: Bardzo proszę.
0: Znaczy mnie, czy byś w tym pomógł.
1: Proszę, dziadku, zrób to dla nas.
2: Z największą radością. Ale jeśli dobrze pamiętam, to przecież miałeś, Michasiu, przyjechać do mnie na wakacje.
1: Rzeczywiście, przecież wspominałeś coś o tym, tak mi się wydaje.
0: No tak, zgadza się, dziadku. Miałem przyjechać do ciebie i bardzo się z tego cieszyłem, ale...
1: Nasza audycja, dziadku.
2: Nie ma żadnego ale. Mam wszystko przygotowane. Kiedy po ciebie przyjechać, Wasałyku?
1: Ale co z audycją?
0: Ale nie słyszałeś, dziadku? Ja muszę prowadzić audycję, bo nie będzie nikogo, ani Wojtka, ani Smoka, ani Leszka, więc nie mogę być u ciebie.

0: sobie.
1: No i spadłem.
2: Nie rozumiem, dlaczego nie możesz.
0: No bo ty nie możesz być tutaj ze mną w studiu, bo mieszkasz w lesie.
1: No a w lesie wiadomo, no nie ma radia.
2: Przecież wiem o tym, dlatego cię zaprosiłem na wakacje, żebyś odpoczął. Gwarantuję, że wypoczniesz u mnie doskonale, a jednocześnie pomogę ci prowadzić wasze audycje.
1: Dziadku Ignacy, ja nic nie rozumiem. Ty, Michasiu, chyba twój dziadek nie zrozumiał nas, a miałem nadzieję, że nam pomoże.
2: Niczym się, chłopcy, nie martwcie. Pod koniec audycji przyjadę po was, a później Adasiu odwiozę cię z powrotem do domu.
1: Ale jak to, dziadku Michasia, przecież pod koniec audycji musimy się koniecznie pożegnać ze słuchaczami.
0: Dziadku, bo to niemożliwe przecież, no jak? Ja nawet nie jestem spakowany. No,
1: nawet nie jest spakowany.
2: Wiem o tym doskonale. Wszystko jest przygotowane. A twoje, spakowane przez Leczka bagaże, czekają już w szafie, w sypialni, w mojej chatce w lesie.
1: No i co z tego? A co zrobimy z naszym pożegnaniem ze słuchaczami? Chatka jest w lesie, to nie jest studio.
0: Dziadku, no nie da się przecież z głębi lasu.
2: Poprawka, Basałyki. Kiedyś tak było, ale Leszek z Wojtkiem przygotowali specjalną walizkę.
1: Jaką znowu specjalną walizkę? Wszystkie nasze walizki czekają na wyjazd do Chorwacji.
2: To jest magiczna walizka radiowa. Dzięki niej można prowadzić audycję nawet z głębi lasu.
1: Jak to możliwe? Zza drzewa to niemożliwe, no.
0: Ale dziadku, czy to znaczy, że ja będę mógł spędzać wakacje u ciebie i jeszcze pomożesz mi w prowadzeniu audycji z lasu?
1: No ale co z pomysłami na programy? Z zagadkami, z telefonami od słuchaczy? Właśnie, telefony, jak będą dzwonić?
2: Leszek z Wojtkiem pomyśleli o wszystkim. Słuchacze będą mogli dzwonić tak jak dotychczas, tak jakby dzwonili do studia, a my z Michasiem odbierzemy ich telefony w lesie.
1: Czym? Gałęzią?
0: Ale to nie, niesamowite, dziadku. Ty przecież masz taki stary telefon, taki duży, taki z taką rączką.
1: No i takim tym.
2: Porozmawiamy o tym, kiedy po was przyjadę. Teraz muszę przygotować leśne studio w walizce.
1: No, cały czas to samo mówi, no.
0: Ojej, to co teraz będzie?
1: Teraz to ja ci zazdroszczę, Michasiu.
0: Tak?
1: No, z tego co mówi dziadek, choć nie za bardzo rozumiem, o co mu chodzi, to chyba jednak będziesz świetnie się bawić u swojego dziadka.
0: No, na pewno. U dziadka zawsze jest fantastologicznie.
1: Jak można audycję z lasu? A może można? A może rzeczywiście Wojtek z Leszkiem coś z tym zrobili?
0: Z tą walizką radiową, czy nie?
1: No właśnie, co to za radiowa walizka, ty? Będziesz miał fajne wakacje, a ja zanudzę się nad tym gorącym Adriatykiem.
0: A ja ciekawy jestem, czy nasi słuchacze będą znali odpowiedź na moją zagadkę.
1: O, coś ty! No, niemożliwe,
0: no,
1: naprawdę.
0: No.
1: Wymyśliłeś zagadkę, Michasiu?
0: O tym, co jest niezbędne do prowadzenia audycji.
1: Co to za zagadka? No już nie opowiadaj. Wiadomo, co jest potrzebne. Mikrofony i takie te, no, suwaki do suwania.
0: Tak?
1: Suwa się.
0: A bez czego się nie uda audycja? No. Bez czego?
1: Bez czego?
0: No to może lepiej przypomnij słuchaczom nasz numer telefonu.
1: Ale ja taki radiowiec nie wiem, bez czego się nie uda.
0: No bez czego się nie uda.
1: Dobra, to zadasz zagadkę, bo ja nic nie rozumiem.
0: To długa zagadka będzie.
1: No to
0: uwaga.
1: Ja krótko podam numer telefonu.
0: Podaj numer telefonu.
1: 22 645 20 55.
0: Kiedyś go nie było wcale. Zaś bez niego nie zadziała i suszarka, i lokówka. Kolej by się zatrzymała, telewizor i lodówka. Jest w komórce, świeci w lampie, płynie w kablach i przewodach. Łapie się go do baterii, dość powolna to metoda. Pełen mocy i energii, dobrze znany jest na świecie, jak powstaje i wziął się skąd. Ciekaw jestem, czy już wiecie, tajemniczy, szybki...
1: Nie mów! A wy dzwońcie!

0: O, ktoś zadzwonił.
1: No, na twoją zagadkę będzie odpowiedź. Uwaga, guzicek. Pyk.
0: Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
1: A ja Smogadaś.
0: A ty, jak się nazywasz?
2: Tadzio.
0: Cześć, Tadzio. To była bardzo długa zagadka.
1: No, ale chyba prosta.
0: Prosta czy nie, Tadziu?
2: Tak.
0: Jak powstaje, wziął się skąd? Ciekaw jestem, czy już wiecie. Dobrze znany jest na świecie. Tajemniczy, szybki...
2: Plon!
0: Tak jest!
1: O, klaskacze też są pełni energii, czyli mają prądu.
0: Prądu. Fajnie. Powiedz mi, do czego się taki prąd przydaje na przykład?
1: Przecież powiedziałeś. Ale nie, może Tadziu ma jeszcze inne zastosowania prądu.
2: Na przykład do ugotowania jajek.
0: O, no. I bardzo ważne, jajka gotowane są pyszne na przykład.
1: Na prądzie.
0: Na prądzie. Do czego jeszcze może się przydać prąd?
2: Do światła.
1: O, tak jest.
0: Właśnie, światła by nie było, gdyby nie było prądu.
1: Ty tylko pamiętasz, Tadziu, że prąd to z prądem nie ma żartów. On jest niebezpieczny,
0: no,
1: prawda?
0: To lepiej dorośli, jakby się...
2: Pamiętam.
1: No.
0: A w ścianie siedzi taki...
1: Chyba tata.
0: Pamiętasz,
1: siedzi.
0: Jak to się nazywa takie, co się robi, pstryk? Jak to się nazywa?
2: Gniazdko.
0: O, właśnie.
1: Gniazdko i takie pstrykadło.
0: Pstrykadło.
1: Żeby się światło zapaliło.
0: Do pstrykania światła. Nawet wierszyk był taki.
1: Pstryczek,
0: elektryczek.
1: To nawet wierszyk taki.

0: było tym. No, bardzo fajny. No to wszystko jasne.
1: Tadzio, posłuchaj, ponieważ dzisiaj mamy początek wakacji, czy ty się gdzieś wybierasz na wakacje? Jakbyś nie pamiętał, możesz zapytać tatę, który jest chyba koło ciebie, bo słyszałem jakiś męski głos. To dokąd się wybierasz?
2: Jadę do dziadków na tydzień tam.
0: To tak samo jak ja będę u dziadka na wakacjach.
1: Ignacego.
0: I słuchaj, i audycję będę z dziadkiem prowadzić. W poniedziałek od 10 do 12 i we wtorek od 18 do 20 i w następnym poniedziałek od 10 do 12 i we wtorek od 18 do 20.
1: Ja potem
0: będę ja i dziadek Ignacy mój. Tak. To możesz słuchać.
1: No może razem z dziadkiem, u którego będziesz.
0: Z dziadkiem, wiadomo. No.
1: A daleko twój dziadek mieszka od miejsca, gdzie ty mieszkasz?
0: Od siebie?
2: Mieszka w Kalinowie.
0: Mhm. A, to ja nie wiem, gdzie to jest.
1: Ale my Tadzio wie.
2: Niedaleko.
1: Niedaleko.
0: A, niedaleko, to jest najważniejsze.
1: A ty...
0: Niedaleko pod Warszawą.
1: Tak?
0: Gdzieś. No, bo ty
3: tak,
0: Tadzio...
3: Tak, my jesteśmy... To może tata teraz wyjaśni.
1: O,
3: dzień dobry. My jesteśmy z Tulejówka spod Warszawy i do Halinowa jest rzut beretem, czyli bardzo niedaleko.
1: To tak. No to dla taty to ja specjalnie. Klaskacze.
0: Klaskacze. Tacie, brawa. Super, jasne.
1: Bo to jest bardzo ważne, żeby określić, gdzie się znajduje.
0: A tam w Halinowie to tam jest jakaś woda, żeby się kąpilować? Na przykład? Czy gdzieś tam obok?
3: Nie, chyba tylko w wannie u dziadków.
0: No i super.
1: Jak duża wanna.
0: Statki można na przykład puszczać też. Bardzo fajna zabawa. Kaczki można też, gumowe takie. No, bo w Sulejówku to można na tych stawach puszczać tam kaczki. One już są kaczki, co
1: nie? A skąd ty wiesz?
0: Bo byłem tam kiedyś.
1: Tak? No. Z dziadkiem czy z Leszkiem?
0: Z dziadkiem byłem. Mhm. Z dziadkiem byłem tam. I tam normalnie kaczki są, prawda? Zgadza się, Tadziu?
2: Tak.
0: I tam pyszne lody, pamiętam, się obok można zjeść nawet takie. Super.
2: Tak.
0: Ale fajnie. A powiedz mi, co jeszcze można robić w wakacje fajnego?
1: Albo co ty będziesz robił?
0: Może ty?
2: Ja będę jeździł z dziadkiem na basen.
1: Aha.
0: Ojej. Zobaczę, może ja też dziadka bym namówił, żeby pojechać na basen.
1: Ty się skup na audycjach.
0: My to przecież mamy jeziorko obok, to możemy się w jeziorku kąpać.
1: No
0: normalnie.
1: Tak.
0: Normalnie możemy. Ale fajnie. A powiedz mi, czy jak twój dziadek ma na imię?
2: Piotrek.
0: Super, dziadek Piotrek. Wszystkie dziadki są w ogóle najlepsiejsze na świecie, wiadomo. A powiedz mi, jeszcze coś będziesz gdzieś tam na wakacje, czy tylko do dziadka?
2: Tylko do dziadka.
0: I bardzo dobrze, dziadek jest...
2: Do Sandomierza.
0: A Sandomierza to co to jest Sandomierza? To rzeka taka?
3: No jedziemy w sierpniu na 2 tygodnie do Sandomierza też. Na wakacje.
0: A Sandomierza to co to jest Sandomierza?
1: Bardzo ładne miasto.
0: Tak?
1: Wojtek mi mówił.
0: Mhm. A to duże czy małe?
1: To niech powie tata.
0: Może tata niech wyjaśni, co to jest ta Sandomierza?
1: Sandomierz.
0: Sandomierz? Mhm.
3: To jest chyba Sandomierz, tak mi się wydaje.
0: Sandomierz.
3: Takiej średniej wielkości miasto.
0: Fajnie.
1: Bo Wojtek mówił, że tam są zabytki, a tam będziecie pierwszy raz? Czy byliście już kiedyś w Sandomierzu?
3: Byliśmy na krótko, teraz będziemy na dłużej, bo nam się bardzo spodobało.
0: Fajnie, tak na wakacje sobie jeszcze coś obejrzeć.
1: No i tam nawet, kiedyś nie wiem jak w tej chwili, tu nawet kręcili film o Sandomierzu.
0: Naprawdę?
1: A konkretnie o jakimś ojcu.
0: A twoim ojcu?
1: Nie.
0: To może...
1: Mój ojciec to Staś.
0: To może ojciec Tadzia, to może o nim kręcili.
1: O panu kręcili film w Sandomierzu?
0: Bo pan
1: nie.
0: Jest ojcem Tadzia, tak?
3: Tak. Mam na imię Mateusz i jestem ojcem Tadzia i rzeczywiście
0: no,
3: serial
0: no,
3: to jest chyba
0: widzisz?
3: Ojciec Mateusz,
0: widzisz?
3: Ale czyli to nie było o mnie.
1: Nie było?
0: Ale się zgadza nie? I ojciec i Mateusz.
1: No
0: tak?
1: Właśnie, to podejrzanie brzmi.
0: O, to
1: ojciec
0: chyba.
1: Mateusz,
0: Sandomierz, no, Tadzik.
1: No, ale, nie, no, ale pan Mateusz na pewno wie lepiej, czy występował w filmie, czy nie.
0: A może to był tajny film?
1: Albo dubler.
0: Dubler może. Może jak na przykład ten ojciec tam coś się był, tam mu skakał, to tata Tadzia skakał.
1: Nie, ojciec Mateusz nie skakał.
0: To się Komandos nazywa. Znaczy ten, nie Komandos, tylko ten. Kaskader, o. No, Trzaskader.
3: Wydaje mi się, że ojciec czasami mówi się na księdza i ten w serialu to był właśnie ksiądz Mateusz.
0: To
3: tak
0: o
3: mi się
0: księdza
3: zdaje.
0: Chodziło. Myślałem, że to ojciec czyjś tam.
1: Dlaczego mi się pomyliło z ojcem?
0: No bo może, bo taki tytuł jest może,
1: nie.
0: Że ojciec.
1: Jaki jest tytuł, panie Mateuszu? Ksiądz...

0: Mateusz czy ojciec Mateusz? Bo już mi się pomyliło.
1: To chyba ojciec Mateusz, ale...
2: Dlatego tak ci się wydawało.
0: No tak, tak, tak.
2: To
0: tak.
2: Wszystko jasne.
0: Tak, tak.
2: Dziękujemy wam bardzo, że dodzwoniliście się, ojcze Mateuszu i Tadziku, synu ojca Mateusza. I czy, jeśli chcecie, możecie pozdrawiać kogo chcecie.
0: I wszyscy. I,
2: tego
0: i,
2: ojca Mateusza, też. Sandomierz tam, i wszyscy.
0: I ojciec Mateusz może pozdrowić.
2: Może
0: i
2: też.
0: Tadzio oczywiście
2: proszę
0: też.
2: Proszę bardzo, zaczynajcie.
3: U mnie też nie ma czasami prądu.
2: Naprawdę?
1: Ale
0: to można by było...
2: Może, tak. Może ojciec Tadeusz ci wyłącza?
0: Mateusz.
2: A jak ja powiedziałem?
0: Tadeusz.
2: To nie, to Tadeusz to też słyszałem. Był taki jakiś ojciec. Czy synek? Czy on wujek?
0: Dobrze, dobrze. Skupmy się nad pozdrowieniami.
3: Pozdrawiam babcię, dziadka, Sofika, mojego psa.
0: Pozdrawiamy.
2: Hał, hał.
3: Mamy Polskie Radio Dzieciom.
2: Dziękujemy.
3: I drugi dziadek i babcia.
2: No to wiadomo, wiadomo. Czy jeszcze ojciec Mateusz kogoś też pozdrowi?
1: Ja pozdrawiam was i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia.
2: I dziękujemy Dzień bardzo.
1: Wakacji.
2: A my wam machamy
0: łapkami. Również miłych wakacji.
2: Pa, pa!
0: Pa, pa!
1: Pa, do zobaczenia.

0: Z czego się śmiejesz?
1: No, z tej piosenki taka śmieszna była.
0: Nie śmiej, tylko trzeba się zastanowić, jak to będzie wyglądać. Ale bardzo ciekawy jest.
1: Ale co takiego, Adasiu?
0: No jak to co, no? Ta magiczna walizka, o której mówił dziadek radiowy.
1: No jak ma wyglądać zwyczajnie? Jak walizka?
0: No ale jeśli macie dzięki niej robić audycję tak jak w Polskim Radiu dzieciom...
1: Nie wiem. Ważniejsze jest chyba to, o czym będziemy rozmawiać ze słuchaczami, czy nie?
0: A słusznie, tak, bo przecież będą dzwonić do lasu.
1: To znaczy do nas, do mnie i do dziadka.
0: Ciekawe, jak to będzie...
1: Aha. O, jeszcze może czasami przyjdzie do nas Leszek.
0: Szkoda, że nikt do was nie przyjdzie. Do chatki dziadka jest trochę daleko, nie?
1: No daleko, ale jak to nikt nie przyjdzie? A zajączki, sarenki, sarny, jelenie, daniele te, dziki,
0: tak,
1: te,
0: no to mogą być takie
1: rosomaki.
0: Radiowi gości, ale nie, no. Ale ciekawe, jak się z nimi dogadacie, z tymi sarenkami?
1: Normalnie, tam po zwierzęcemu, dziadek umie ryczeć jak jelenie, robi takie mee, a ja mogę szczekać jak piecek, tak, hał, hał, hał, hał.
0: Ale nie szczeka się tak.
1: Dlaczego nie? Jak się mały jak... piesek.
0: Ale to trzeba szczekać tak jak pieski.
1: To jak pokaż, jak się szczeka. A ja robiłem jak? Hał, hał, hał. Inaczej?
0: No tak.
1: Aha.
0: Bo ja no to... zrobiłem to jako smoga, to jako miś.
1: A, o właśnie. To mogę ryczeć.
0: Jak?
1: Jak niedźwiedź.
0: A, jak niedźwiedź.
1: To znaczy ja to bardziej tak...
0: Ty to jak mały miś. Tak,
1: no,
0: tak,
1: no,
0: tak.
1: No. Będzie pysznie, no tralala.
0: Właśnie, nie mów o tym, bo normalnie już teraz ci zazdroszczę tych przysmaków dziadka Ignacego.
1: To prawda. Rozmawiałem z nim i obiecał opowiedzieć słuchaczom o swoich smakołykach. A ty też mógłbyś do nas zadzwonić wtedy z tego patyka Adriatyka.
0: Jeśli się uda, to pewnie, że zadzwonię do was czasami z nad Adriatyku, ale...
1: O, to chyba dziadka Frodzio. Tak, przyjechał. Biegnijmy do niego.
0: Rzeczywiście, to on. Biegnijmy.
1: Nie pamiętasz? Co? Po co przybiegliśmy? Dziadek powiedział, że resztę nadamy już z jego chatki w lesie.
0: No to trzeba będzie otworzyć drzwi i...
1: Dobra, to teraz otwieramy drzwi i na parking biegniemy. Jeszcze raz. Szybciej.

0: Fajnie jest u dziadka w chatce. Mm-hmm. I to dziadku specjalnie dla nas przygotowali Leszek z Wojtkiem?
1: Właśnie.
2: Mikrofon, odkąd tylko weszliście, już wyłapuje wszystko, co mówicie.
0: Teraz też?
1: Teraz też?
2: Oczywiście.
1: Ja coś takiego, no, jaka niewielka ta walizeczka. Ja myślałem, że to będzie taka walicha, no, ogromna, ogromniasta.
0: No właśnie, cały dziadku, bo ty kiedyś opowiadałeś mi o nadajnikach, że są takie bardzo duże, na takich wysokich słupach, takie w ogóle najwyższe niż te wyższe domy, bloki.
1: Mówiłeś, że są tak wielkie, jak te wiatraki do robienia prądu, jak się jedzie drogą na przykład nad morze, czy nie tylko.
2: Gdzie no... I wciąż są takie wielkie, choć coraz więcej audycji radiowych rozsyła się zupełnie inaczej.
1: Inaczej?
2: Aha.
1: Rozsyła się? To znaczy jak? Przecież nie da się zmniejszyć tych wielkich anten.
0: No, te takie telewizje są takie wielkie, że zmieściłby się w nich nawet duży samochód, czy nie?
1: Ze dwa frodzie.
0: No.
2: Ależ chłopcy, nadajnik może wysłać sygnał na kilkadziesiąt, no może więcej kilometrów, a przecież można też inaczej. Sami o tym mówicie w audycji za każdym razem.
1: Jak to?
0: Ja nie rozumiem,
1: dziadku. Ja też nie.
0: O czym my tak często mówimy?
1: No właśnie, dziadku Michasia.
2: Że Polskiego Radia dzieciom można słuchać wszędzie, na całym świecie. Zgadza się?
1: A tak. Zgadza się. To dlatego, że można nas słuchać...
0: Już rozumiem.
1: Co?
0: I tak samo zrobimy, dziadku, z nadawaniem naszych audycji wakacyjnych z lasu?
2: Zgadza się, chłopcy. Przetestujemy to już za chwilę. Czekajcie, sprawdzę ten, czy jest wszystko włączone. Będzie pięknie.
1: Tu może, dziadku, wyłącz to, bo tak sobie teraz pomyślałem, a co będzie, jeśli się nie uda zrobić tych audycji?
2: Dzięki magicznej walizeczce dźwięk popłynie wszędzie tam, gdzie tylko zechcemy.
1: Mam pomysł. Możemy to powiedzieć w zagadce.
0: W zagadce?
1: No, chyba teraz wymyśliłem zagadkę, Michasiu.
0: O!
1: Chcesz posłuchać?
0: A, pokaż. A przecież już mam. Dobrze, podoba mi się.
1: Podoba ci się?
0: Ale to... To ty powiesz, dobra?
1: No dobrze.
0: A ja do tego, zanim ty powiesz... Mhm. Uwaga, słuchacze! Uwaga! Teraz będzie zagadka, taka specjalna zagadka, dzięki czemu będziemy mogli nadawać z chatki dziadka i możecie do nas dzwonić i odpowiadać. 226452055. To mów tę zagadkę, co?
1: Mam nadzieję, że ją dopracowałem.
0: Dawaj.
1: Na pustyni i na morzu, w górach, w chmurach, albo w zbożu, słychać nas na całym świecie. Dzięki za to, Inter... Przepraszam.
0: Zgadujcie!

0: O, ktoś do nas zadzwonił.
1: No, czyli nie było tak trudno. Uwaga, guzicek, pstryk.
0: Halo, halo, dzień dobry. Ja nazywam się Miś Michaś.
1: A ja nazywam się Smogadaś.
0: A ty, przedstaw się.
2: Ja mam na imię Beata.
0: Dzień dobry.
1: Beata, fajnie.
0: Ty słyszałaś tę zagadkę, co mówił Smog?
1: No pewnie, bo ją powiedziałem.
0: To powtórz tę zagadkę jeszcze raz.
1: Na pustyni i na morzu, w górach, w chmurach albo w zbożu słychać nas na całym świecie. Dzięki za to.
0: No, komu dziękujemy?
2: W internecie.
0: Tak jest! Bo się Smog zastanawiał, ja mu powiedziałam, że jest coś, co jest ważniejsze i od mikrofonów, i od wszystkiego, żeby nadawać z lasu audycję.
1: No ale to ja wymyśliłem zagadkę.
0: No, bo ci powiedziałam o czym, tak?
1: No tak,
0: wiadomo,
1: tak.
0: No. A czy ty będziesz słuchała audycji? Jak
2: tak.
0: Na przykład, bo Smog musi wyjechać.
1: Ale ja będę przyjedzie.
0: Przyjedzie. A ja będę z dziadkiem z lasu. To będziesz słuchać?
2: Tak.
0: Poniedziałek 10.12, wtorek 18.20. Zapamiętasz?
2: Mhm.
0: Super. Są wakacje. Ty już jesteś na wakacjach, czy dopiero wyjeżdżasz gdzieś, kiedyś?
2: Jakby na razie jestem w domu, więc jak się skończy ten tydzień, to jadę do babci.
0: Super.
1: A dokąd, gdzie babcia mieszka?
0: W domku chyba.
1: No, tu każdy mieszka w domku.
2: W domu.
0: W domu, widzisz, zgadłem.
1: Ale to dom stoi gdzieś pod lasem, czy w jakimś
0: może
1: mieście?
0: Może w ogródku i tam namiot będzie miała
2: Beata.
0: Przy lesie, widzisz? Czyli przychodzą do was tam sarny i lelenie?
2: Nie.
0: A dziki i zające?
2: Nie.
0: A pan Stanisław, sąsiad, jakiś przychodzi?
2: Nie.
0: Też nie. A babcia ma ogródek?
2: Tak.
0: Super. A w ogródku będzie stał twój namiot? Taki specjalny letni?
2: Tak.
0: I basen?
1: Skąd ty tyle wiesz?
2: Tak. Nawet dwa.
0: O.
2: Bo jeden dla psa jest, a jeden dla mnie.
0: A który większy?
2: Ten dla mnie.
0: Tak, myślałem. A duży pies? Większy od ciebie?
2: Tak.
0: Większy? To będzie większy pies w mniejszym basenie? Tylko czy się
2: no,
0: zmieści?
2: No, malutki basen, bo jedynie stopy tam są.
0: Sprytnie.
1: A jak się wabi piesek?
2: Gaja.
1: Czyli pieskowa.
0: Dziewczynka, czyli suczka.
1: I powiedz mi, czy potem jak wrócicie od babci z tego chatki przy lesie, to potem masz jeszcze jakieś plany, Beato?
2: Tak.
0: Czyli
1: wyjeżdżasz...
2: Kolonie. Będę jeszcze

0: na półkolonie, potem do drugiej babci i chyba nad morze.
1: To się szykują
2: wakacje.
1: A ty chodzisz do której klasy?
0: Do pierwszej, niedługo do drugiej.
2: Do średniej szkoły, tak? Tej takiej wyższej tej?
0: Nie.
2: Nie?
1: Naucz w końcu Michasia, jakie są szkoły? Jest szkoła podstawowa.
2: I nadstawowa.
1: Tak jest.
2: Bo jedna jest
1: stawowa.
2: Bo nadstawowa jest nadstawem.
1: Poczekaj,
2: tak?
1: Daj powiedzieć.
0: Jest tylko podstawowa, nie ma nadstawowej.
2: A nie ma. To właśnie nie byłem pewien, bo jak myślałem, że podstawowa, to i nadstawowa. No normalnie jest. A potem jest jaka szkoła? Jakaś taka jeziorowa?
0: Liceum.
2: A to zupełnie inna nazwa jakaś taka.
1: No ale widzisz, no, mnie nie słuchasz,
2: dobra,
1: taty posłuchasz.
2: Już wiem, no, że nie ma nadstawowej, to wiem, no. Mm-hmm. Bata jest w pierwszej klasie, czyli ty umiesz już pisać i czytać, tak?
0: Tak.
1: A lubisz czytać?
0: Bardzo.
2: Powiedz mi, to trudne tak, jak się dużo czyta, czy nie?
1: Bo on ma z tym problemy,
2: mówił Michał. Bo mi się literki mylą troszkę tam.
0: Nie, to nie jest trudne, bo na początku czytałam takie książki, trzeba było składać literki razem.
2: Czyli myślisz, że się szybko nauczę czytać?
0: Mogę ci nawet pożyczyć.
2: Ale fajnie by było. Bardzo dobrze. A czy chciałabyś kogoś pozdrowić teraz?
0: Tak.
2: Proszę bardzo.
0: Mamę, tatę, dziadka, babcię, wszystkie psy na świecie i całusia.
2: No a Gaję?
1: No przecież wszystkie
0: Gaję
1: psy.
0: Gaję najbardziej. A, Pikusia.
2: I Pikusia jest.
1: Pikuś to jest kolega Gai?
0: Tak, tylko że kiedyś jak moja druga babcia przyjechała do mojej babci, to wtedy nagle te Gaja i Kusy zaczęli się bić i Kusy zrobił się ku nakładni.
2: To śmieszne! A teraz my ci machamy łapkami. Pa, pa!
1: Tak, tak. Pa, pa!
2: Siku!

0: I znowu jest to samo, no.
1: Co takiego, smoku?
0: Nawet w chatce dziadka, no za każdym razem się powtarza, no.
1: Ja nie rozumiem, Adasiu, o czym mówisz.
0: No proszę, niewinny miś Michaś nic nie wie. Choćby nie wiem co.
1: No pewnie, że nie wiem. Nie. To znaczy wiem, wiem to, co potrzeba, ale nie wiem, o czym teraz do mnie mówisz.
0: To obejrzyj się, misiu, na ścianę.

0: Pupecz.
1: Ale w którą stronę? Z tej, co mam żabkę naszytą na rękawie, czy na konika?
0: Na jakiego znowu konika?
1: No na tego, co mam na drugim rękawku.
0: Nie, konika masz na łapce od no. strony, znaczy na prawym rękawie
1: tak,
0: masz konika.
1: Widzisz, jaki to prawy konik? U dziadka też jest po prawej, tak czy nie?
0: No tak, ale żabka jest na lewym, czyli na lewym. Z twojej lewej strony jest
1: to
0: ta
1: na
0: żabka.
1: Którą stronę mam się obejrzeć? Na konika czy na żabkę?
0: Znaczy, czy na prawą, czy na lewą stronę?
1: Muszę zapamiętać, konik jest na prawym rękawku, dobra.
0: Nieważne, czy na konika, czy na żabkę, znaczy, czy w prawo, czy w lewo.
1: Jak to nieważne? Najpierw mówisz, nieważne. Że ważne, żebym się obejrzał, a teraz mówisz, że nieważne?
0: Zgadza się. Nieważne, w którą stronę, bylebyś się obejrzał za siebie, rodniku, no. Słucham, bo nic nie zrozumiałem. Wróć się i powiedz to porządnie jeszcze raz.
1: Mówiłem, ale byłem odwrócony. Nie zrozumiałeś?
0: Pewnie, że nie. No mikrofon z tej walizki radiowej, magicznej jest z tej strony, z
1: no
0: tej
1: właśnie,
0: drugiej.
1: Właśnie, tak podejrzewałem. Jak się odwróciłem, nie było do czego mówić.
0: No otóż to. Chodzi o to, że nasi słuchacze nic nie słyszeli.
1: To ja powtórzę to, co mówiłem, kiedy się odwróciłem, dobra?
0: O właśnie, właśnie, świetnie, Michasiu. To powiedz wszystkim, co wtedy powiedziałeś?
1: Powiedziałem, że się odwróciłem.
0: No nie wytrzymam. Chodzi mi o to, żebyś się odwrócił. No, czekaj. Jeszcze nie teraz.
1: A kiedy?
0: Kiedy ci powiem, odwrócisz cię.
1: Dobra, ale jeszcze nie teraz.
0: Doskonale, jeszcze nie. Żebyś się odwrócił i dopiero wtedy powiedział. Co widzisz, kiedy się odwracasz?
1: Bardzo proszę.
0: Dlaczego siedzisz? Odwróć się.
1: A przed chwilą mówiłeś, żeby nie.
0: Ale to było wtedy. Teraz już się odwróć.
1: Dobra.
0: No, i co widzisz? Co widzisz przed sobą i ścianę widzisz?
1: Aha. Mhm. Widzę, pewnie, że widzę.
0: Czyli ścianę widzisz, dobrze. A jeszcze jedno takie małe pytanko. A zegar na tej ścianie widzisz?
1: Widzę, pewnie, że widzę.
0: Doskonale. No, to zobacz, którą godzinę ten zegar pokazuje. A potem odwróć się, Michasiu.
1: Zobaczyłem. Jest 19:49.
0: Mhm, tak jest. A co to znaczy?
1: W sumie nic. Ojej!
0: Ojej!
1: To znaczy, że zostało 11 minut do 20.
0: Ojej, czyli co?
1: Ojej, to już tak późno?
0: Tak.
1: To znaczy, że powinniśmy?
0: No pewnie, że powinniśmy.
1: To dlaczego niczego nie mówiłeś?
0: Co? Ja nie mówiłem? Ja od dłuższego czasu staram ci się to powiedzieć.
1: Jakoś słabo się starałeś. Cały czas kazałeś mnie kręcić dookoła, zamiast normalnie powiedzieć, która jest godzina.
0: Michasiu, musimy się pożegnać ze słuchaczami.
1: I podziękować. I zaprosić na następny program.
0: Zgadza się. Już za tydzień, w poniedziałek, na poranne miśmoki radiowe.
1: Tak, zaczynają się o 10:00 i wtedy trwają do 12:00.
0: To znaczy, no tak.
1: No, poniedziałkowe.
0: Teraz na dzień później, czyli we wtorek też
1: we
0: trzeba zaprosić.
1: No tak, o mało bym nie zapomniał. Dzisiaj jest wtorek przecież.
0: No,
1: we wtorek...
0: Spotykamy się wieczorem, to
1: tak,
0: znaczy...
1: Tak, na wakacyjne, wieczorne, miśmoki współpracujące.
0: Tak jest. Do WWW, czyli do wieczorowej wakacyjnej współpracowni.
1: Już się nie mogę doczekać. I tego poniedziałku, i tego wtorku.
0: Ale pamiętaj, będziesz sam z dziadkiem, beze mnie.
1: No wiem,
0: I co, dalej się nie możesz doczekać?
1: No nie mogę, no. Bo smakołyki będą pewnie.
0: No dobrze, skoro ty się nie możesz doczekać, no bo będą na pewno, dziadek coś przygotuje. Ale teraz już nie ma na co czekać. Kochani słuchacze.
1: Najdrożsi, nasi ukochani.
0: Mhm. Teraz piosenka.
1: Ojej, zapomniałbym o piosence.
0: No.

0: przecież jeszcze się spotkamy.
1: Już za tydzień wieczorowo.
0: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
1: Będzie super odlotowo.
0: A jak nie, to nic nie szkodzi.
1: Coś potworek narysuje.
0: Dziadek o czymś nam opowie.
1: Ale dzieci najważniejsze.
0: Wnet się każdy słuchacz dowie.
1: To za tydzień, a co dzisiaj?
0: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
1: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
0: Ja tam ciebie się nie czepiam.
1: Wiesz, że to jest super sprawa?
0: Co takiego, drogi smoku?
1: Też zmęczyła mnie zabawa.
0: Przestań gadać, daj już spokój.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Sandra Gałązka i Julian Osławski. Rzeczna przygoda Bobra Boba. Czyta Patryk Bartoszewski. Był piękny, letni, słoneczny dzień. Maciek wraz ze swoją siostrą Manią siedzieli w przydomowym ogródku i pili lemoniadę. Nagle przy ogrodzeniu ujrzeli swoją babcię. Cześć babciu, wykrzyknęły dzieci. Czołem moje wnuki, odpowiedziała babcia. Mam pomysł, jak spędzimy dzisiejsze popołudnie. Idziemy na spacer nad rzekę. Super pomysł, babciu, ucieszyły się dzieci. Maciek, wstawaj, idziemy spakować wodę i prowiant na naszą wycieczkę, dodała Mania i pobiegła w stronę domu. Chwilę później cała gromada szła ścieżką przez las w stronę rzeki. W oddali

słychać było już delikatne szumienie wody. Babciu, czy nad rzeką żyją jakieś ciekawe stworzenia? Zapytał Maciek. I to jakie? Ale o tym opowie wam może nasz ulubiony pan leśniczy, bo widzę, że idzie w naszą stronę, powiedziała babcia.

0: musimy zachowywać się cicho, żeby ich nie spłoszyć. Uważnie się rozglądajcie, a zobaczycie piękne ptaki, kolorowe ważki i wielkie żaby. A jak nam się poszczęści, to może spotkamy nawet samego Bobra Boba, powiedział leśniczy. Bobra Boba? Zdziwiły się dzieci. Tak, opowiem wam teraz pewną historię o odważnym bobrze o imieniu Bob. Jesteśmy już nad rzeką, więc usiądźcie sobie wygodnie i przygotujcie się do opowieści, poprosił leśniczy. Mania z Maćkiem usiedli na powalonym pniu i z uwagą zaczęli słuchać historii.
1: 10 lat temu, albo i nawet trochę więcej, nad naszą leśną rzeczką mieszkała rodzina bobrów,
0: zaczął mówić leśniczy.
1: Mama bóbr, tata bóbr i ich dzieci. Wiedli spokojne i zarazem pracowite życie. Budowali nowe tamy, wykorzystując do tego okoliczne drzewa, które sami ścinali.
2: Jak to ścinali? Siekierą?
0: Zapytała Mania.
1: Nie, Maniu. Bobry mają wielkie i twarde zęby, którymi są w stanie ściąć nawet bardzo duże drzewa, chociaż zazwyczaj zadowalają się tymi trochę mniejszymi, odpowiedział leśniczy. Pewnego dnia do bobra przygalopowała pani sarna.
0: Kontynuował swoją opowieść.
2: Dzień dobry, Bobrze Bobie. Mam wielki problem w naszym lesie, powiedziała sarna.
3: Co się stało, pani sarno? W czym mogę pomóc? Zapytał bóbr.
2: Niestety, wielkie nieszczęście może nas niebawem spotkać, Bobrze.
3: Wielkie nieszczęście, wykrzyknęła sarna.
2: Sum Stefan, płynąc wzdłuż naszej rzeki, ujrzał wielką blokadę. Wygląda jak tama, ale z tego co wiem, żaden z bobrów jej nie stworzył. Jest pełna dziwnych przedmiotów. Wielkie, czarne opony, puszki po konserwach, dętki od roweru, a nawet, jak wspomniał Sum Stefan, stara lodówka. Wszystkie te przedmioty zablokowały naszą rzekę, a woda po drugiej stronie tej tamy wzbiera się niewiarygodnie wysoko. Skończyła zdenerwowana swoją opowieść pani sarna. Rzeczywiście musimy coś szybko zaradzić. W innym wypadku woda zaleje część lasu, w której żyjemy. Żyją zwierzęta, stroniące od tak bliskiego kontaktu z naszą rzeką. Wszystkie nory i schronienia zostaną zniszczone, powiedział zmartwiony bóbr Bob.
3: Czy pomożesz nam? Tylko ty znasz się na budowaniu tam, poprosiła sarna.
2: Oczywiście. Idziemy natychmiast, odpowiedział bóbr.
0: Pani sarna zaprowadziła bobra do nienaturalnej tamy na rzece. Bóbr Bob obejrzał ją z każdej ze stron i poniuchał swym nosem. Kilkanaście minut później wyszedł na brzeg i powiedział:
2: musimy natychmiast zwołać wszystkie zwierzęta żyjące w tej okolicy.
0: I zaczął uderzać swoim potężnym ogonem o ziemię. Donośny dźwięk rozniósł się po rzece i lesie, przywołując do niego zwierzęta. Gdy wszyscy już się zebrali, bóbr zaczął mówić:
2: drogie zwierzęta, zawołałem was, ponieważ jak widzicie, mamy problem. Ktoś zbudował tamę na naszej rzece i zagrożone są wasze domy. Żeby temu zapobiec, musimy wszyscy wziąć się do roboty i szybko usunąć tamę. Dobrze wiecie, że ja buduję tamę, ale są one zrobione z gałęzi, patyków i konarów drzew, a nie ze śmieci. Tamy, które robię ja, są pożyteczne dla was oraz dla innych zwierząt, które żyją w okolicy wody, a ta śmieciowa tama może tylko narobić szkód. Zwierzę

Zwierzęta wysłuchały Bobra Boba i od razu przystąpiły do pomocy. Bóbr wpływał pod wodę i po kolei usuwał elementy śmieciowej tamy. Żeby jednak śmieci nie krążyły nadal po rzece, przekazywał je pozostałym zwierzętom, które odnosiły je poza granice lasu. W taki sposób tama usuwana była cały dzień i całą noc. Wszystkie zwierzęta były bardzo zmęczone, w szczególności Bóbr Bob, który zarządzał całą rozbiórką, a większość czasu spędził pod wodą, wyciągając poszczególne elementy. Jednak gdy już wszystkie śmieci opuściły granice lasu, zwierzęta mogły odetchnąć z ulgą, że ich domy nie zostały zniszczone. Zebrały się wszystkie i podrzucały radośnie Boba Bobra, który dzięki swojej znajomości budowania i rozbiórki tam uratował ich wszystkich.

0: praniu, kochanie, pora na drzemkę. A przed drzemką oczywiście na naszą bajeczkę. Jesteś tutaj, synku?
1: Tak, już na siebie czekam.
0: To super, bardzo się cieszę. Tak sobie pomyślałam, że dzisiejsza bajka będzie związana z czymś, co ty bardzo lubisz. A co ty lubisz, kochanie, najbardziej?
1: Dinozaury.
0: Oczywiście, dinozaury. Powiem ci szczerze, synku, że wydaje mi się, że wiele dzieci lubi dinozaury. Dlatego wiele z nich może się zainteresować dzisiejszą opowieścią. A bohaterem naszej bajki będzie chłopiec. Jak mógłby mieć na imię ten chłopiec?
1: Tomek.
0: Tomek, bardzo ładne imię. Zatem będzie to chłopiec imieniem Tomek. A wszystko zaczęło się od tego, że pewnego dnia, jakiś czas temu, mama i tata powiedzieli Tomkowi, że wybierają się do muzeum. Franio, czy ty byś się ucieszył, gdybyś coś takiego usłyszał?
1: Tak.
0: Właśnie. Tomek z kolei nie przepadał za muzeami. Wydawały mu się nudne i niczego ciekawego tam nigdy nie widział. Wydaje mi się, że jednak jest trochę inaczej, ale akurat Tomek miał takie właśnie zdanie. Nie wiem, z czego to wynikało i dlaczego tak właśnie było, ale Tomek uważał, że muzeum to najnudniejsze miejsce na świecie. Co się stało, Franiu?
1: To straszne. Tak jest, ale tak nie jest.
0: Mówiąc szczerze, też tak myślę. A wiesz, co było najzabawniejsze?
1: Nie.
0: Otóż to, że Tomek nigdy wcześniej nie był w muzeum. Naprawdę. On sobie tak troszeczkę to wymyślił, że muzeum musi być nudne. Kiedyś widział w telewizji program, który był prowadzony z takiego muzeum i wydało mu się to zupełnie nieciekawe, ponieważ dotyczyło rzeczy, które kompletnie go nie interesowały. Ale mama i tata spojrzeli na Tomka i powiedzieli: dlaczego masz taką niezadowoloną minę? No co Tomek odpowiedział dokładnie to, co pomyślał. Bo muzeum jest nudne. Nie chcę iść do muzeum. Wolę na przykład bawić się w dinozaury. Mama wtedy się uśmiechnęła i powiedziała: oj, myślę, kochanie, że spodoba się tobie to muzeum, do którego chcemy cię zabrać. Tomek kompletnie nie uwierzył mamie. Jak może mu się spodobać coś, co według niego jest najnudniejszym miejscem na świecie i jakoś zupełnie nie wydaje mu się, żeby można było się tam bawić w dinozaury. W tym muzeum

0: które widział wtedy w telewizji, nie wolno było niczego dotykać i trzeba było tylko wszystkiemu się przypatrywać i jeszcze słuchać jakiegoś przewodnika, który mówił o rzeczach całkiem nieciekawych. Aż wreszcie nadszedł dzień wspaniałej wyprawy do muzeum. Tomek od rana miał kiepski humor, kiedy pomyślał sobie, że musi pół dnia stracić w miejscu, które, jak już doskonale wiemy, nie należało do jego ulubionych, miał naprawdę kwaśną minę. Synku, a co to znaczy mieć kwaśną minę?
1: To znaczy być niezadowolonym.
0: Dokładnie, to znaczy być niezadowolonym. Tak właśnie czuł się Tomek. Ale wsiadł z rodzicami do samochodu i pojechali do pewnego miejsca. Miejsca, które, jak wspomnieliśmy, było muzeum. Ale Tomek nie wiedział o tym, że w tym muzeum jest opowiedziana i pokazana historia dinozaurów.
1: Super!
0: A właśnie, właśnie, on też był niesamowicie zaskoczony. Nie mógł uwierzyć, że muzeum, tak nudne według niego miejsce, może być poświęcone jego ulubionym, ukochanym, fantastycznym dinozaurom. A jednak, kiedy Tomek wszedł do środka, nie mógł się zdecydować, od której strony będzie oglądał te wszystkie eksponaty, te modele dinozaurów, które tak jakby mówiły do niego: chodź tutaj do mnie, spójrz, jak wyglądałem kiedyś dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, dawno temu. Nawet nie wiadomo, kiedy czas zwiedzania minął i Tomek z rodzicami musieli opuścić muzeum. To był najpiękniejszy dzień, tak powiedział Tomek rodzicom, kiedy wieczorem leżał już w łóżku i miał zasypiać. Tato wtedy odpowiedział: bardzo się cieszę, synku, bardzo. Od tamtej pory co jakiś czas Tomek pytał się rodziców: a do jakiego muzeum pójdziemy następnym razem? I za każdym razem, kiedy rodzice coś mu proponowali, z niesamowitą ciekawością wyczekiwał dnia wizyty w muzeum. Kochanie, a ty lubisz chodzić do muzeum?
1: Tak.
0: No tak, rzeczywiście, wspomniałeś już o tym. A które muzeum jest twoim ulubionym?
1: Muzeum Ewolucji.
0: Muzeum Ewolucji? A co się znajduje w tym muzeum?
1: Kości dinozaurów luźnych.
0: Ach, to jest muzeum, gdzie również można się dowiedzieć sporo na temat dinozaurów, tak?
1: Tak, tak, i zwierząt.
0: I różnych innych zwierząt, które żyły od czasów dinozaurów. To prawda, rzeczywiście to jest niesamowicie ciekawe muzeum. A jakieś jeszcze lubisz?
1: Tak, Muzeum Wojska Polskiego.
0: Muzeum Wojska Polskiego jest również niezwykle ciekawe.
1: I kolejnictwa, to takie z obrazami. I oczywiście Muzeum Zabawek.
0: Oj, bardzo dużo różnych rodzajów muzeów tutaj wymieniłeś. One wszystkie faktycznie są niezwykle interesujące i ciekawe i warte polecenia. Dlatego, tak jak w przypadku Tomka, jeżeli czegoś nie znamy, warto spróbować. Zwłaszcza, kiedy towarzyszą nam rodzice. Bo może się okazać, że będzie to cudowna przygoda. A teraz pora, synku, na inną przygodę. Przygodę w krainie snów. Śpij słodko.
1: Śpij słodko, mamuś.
0: Śpij słodko, synku.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Polskie Radio dzieciom na dobranoc.

zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio Dzieciom.

0: tu promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
2: To specjalny sezon podcastu Mama do kwadratu, w którym rozmawiam z gośćmi i gościniami o tym, jak okiełznać, poznać, zaprzyjaźnić się ze swoimi emocjami, ale też jak ułożyć emocje wszystkich członków naszej rodziny. A w tym podwójnym rodzicielstwie, macierzyństwie to wszystko bywa trudne. A dzisiaj ze mną gościni wyjątkowa, która pomoże skupić się trochę na nas, mamach, bo często w tym pędzie zapominamy o sobie. I mam nadzieję, że dzisiaj to będzie taka rozmowa, która będzie jak gorąca czekolada i która sprawi, że będziecie mogły usiąść, pomyśleć o sobie z czułością, z uważnością i poczuć się po prostu trochę lepiej. Ja się nazywam Karina Terconi, a ze mną jest Stefania Kumor, seksuolożka i położna, która współpracuje z Fundacją Cześć Ciało, a wyjątkowość jej eksperckości polega właśnie na tym, że łączy te dwa światy. Z jednej strony seksuologia, z drugiej strony położnictwo, czyli myślę, że taka holistyczna, kompleksowa opieka nad nami, kobietami. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Chciałam cię po pierwsze zapytać, dlaczego tak jest, że ta wiedza podstawowa o nas, o naszym ciele, o tym, jak powstaje nowe życie, jest tak bardzo nieznana. Latamy w kosmos, a tak niewiele wiemy o sobie. Myślisz, że to są braki w edukacji, czy to jest tabu? No właśnie, co?
3: Myślę, że jedno i drugie. Obwiniałabym jednak system edukacji. Zdecydowanie. Bo tej edukacji brakuje. Jest teraz ogromna dyskusja przecież na temat wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół, która miała być obowiązkowa, a ostatecznie nie będzie. Więc nadal to będzie kwestia wyboru i prawdopodobnie niewiele osób będzie z niej korzystać, z tej opcji. A program jest wspaniały. Przeanalizowałam go na wszystkie możliwe strony i uważam, że naprawdę ktoś do tego przysiadł, zrobił to bardzo rzetelnie i edukacja zdrowotna, gdyby była prowadzona przez właśnie specjalistów, eksperymentów,

ekspertów według tego programu, myślę, że rzeczywistość nas wszystkich mogłaby się zmienić. I życie, no chciałabym powiedzieć kobiet, ale absolutnie bez względu na płeć, myślę, że jakość tego życia mogłaby się poprawić, bo bylibyśmy jako społeczeństwo bardziej

0: nawet nie ma się takiej refleksji, że coś mogłoby być istotne i staje się istotne, kiedy zaczyna dotyczyć nas i wtedy bardzo często bywa już za późno. Albo nie za późno, ale jest to wtedy bardzo stresujące. Więc no przede wszystkim widzę tutaj absolutne braki w edukacji takiej powszechnej. A tematy tabu? No na pewno też. No jeżeli o czymś się nie mówi od samego początku, od dziecka, no to potem trudno jest o tym rozmawiać. Aha. Po prostu. To nawet nie chodzi o to, że to są tematy tabu, bo one są jakieś niesmaczne. No bo bywa tak, że jeżeli mówimy o seksualności, to ludzie się krępują. No, są pewne obszary, które ogólnie uważa się za tematy tabu. Dla mnie osobiście takich nie ma, ale w społeczeństwie jak najbardziej są. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest właśnie problem w tym, że nie mówi się, bo się nie wie. I uważa
1: i
0: się,
1: koło
0: że
1: się zamyka.
0: I koło się zamyka, tak.
1: Pytam cię o to dlatego, że mam wrażenie, że właśnie ten brak wiedzy, co się dzieje dokładnie z naszym ciałem, w trakcie ciąży, później w trakcie porodu, później w połogu, w tych pierwszych miesiącach macierzyństwa, sprawia, że po pierwsze nie mamy takiego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, bo jak czegoś nie znamy, to często nas to stresuje i nie wiemy, czy to jest dobre, czy to jest normalne, normatywne, tak. Czy to jest symptom czegoś złego, choroby. Po drugie, często głupio nam zapytać, bo wydaje się, że powinnyśmy wiedzieć. A po trzecie, myślę, że to jest łatwa droga do tego, żeby właśnie zgubić kontakt ze swoim ciałem, co jest strasznie przykre, no bo z jednej strony mamy ten wyjątkowy czas, kiedy ten kontakt z ciałem powinien być najlepszy i najbardziej intensywny, najbardziej intymny i taki najpiękniejszy, a często właśnie jest zupełnie odwrotnie.
0: A mówisz teraz o ciąży?
1: Tak, no mówię o ciąży, tak. Zacznijmy od ciąży.
0: No tutaj pojawia się znak, we mnie znak zapytania, bo powiedziałeś, że to powinien być czas, kiedy
1: znaczy,
0: my jakoś...
1: Powinien to jest złe słowo, bo wiadomo, że każda z nas czuje różne rzeczy inaczej.
0: Tak.
1: Ale gdzieś, no dobrze by było być w kontakcie ze swoim ciałem.
0: Tak, z tym się absolutnie zgadzam. Tak, tak, absolutnie nie neguję tego, co powiedziałaś, tylko faktycznie jest tak, że ciąża jednak dla... Nie chcę tak generalizować, no ale naprawdę dla, myślę, że większej części kobiet jest trudna dlatego, że to ciało się zmienia. I ciężko jest zaakceptować to, że ciało na różnych etapach życia wygląda inaczej i że decydując się na posiadanie dziecka, decydujemy się również na wiele różnych zmian, które będą dotyczyły wielu obszarów naszego życia, bo to będzie dotyczyło naszej fizyczności i to będzie się przekładało na wszystko, na samoocenę, na poczucie własnej seksualności, na zadowolenie z życia tak ogólnie, ale będzie się też potem przekładało na relacje. Ta relacja też się zmienia. No, nie ma takiej możliwości, żeby relacja dwojga ludzi, którzy decydują się na dziecko, albo się nie decydują, tylko posiadają, mają dziecko, ona nie uległa jakiejś transformacji. Bo tutaj nie mówimy o tym, że ona się zmienia i ona zawsze na gorsze, tylko że po prostu to jest taki etap ogromnych zmian. To mogą być zmiany na lepsze, na gorsze i oczywiście chcemy dążyć do tego, żeby to była zmiana na lepsze, albo żeby po prostu odnaleźć się w tej zmianie. Mhm. Bo to też jest kolejny aspekt do zaopiekowania, żeby po prostu najpierw się odnaleźć, a potem zaakceptować te zmiany, które się zadziewają. I to nie jest proste. No więc myślę, że w ogóle... no że to nie jest takie jednoznaczne... Nie da się tego na to jakoś tak jednoznacznie odpowiedzieć, że jakoś być powinno, tylko fajnie by było zdawać sobie sprawę z tego, że ciąża i okres ten okołoporodowy i po ciąży, tych zmian jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę.
1: Mhm.

0: O ile tak sobie wyobrażam, chociaż nie mam porównania, no bo jestem mamą bliźniaczek i nie mam innej perspektywy, więc nie wiem, jak to jest być w pojedynczej ciąży, ale tak sobie wyobrażam, że w pojedynczej ciąży może być trochę bardziej komfortowo ze względu na to, że po pierwsze mamy więcej znajomych nam kobiet, które mają to doświadczenie za sobą i które tworzą jakąś taką naszą mniejszą lub większą wioskę i możemy skorzystać z ich doświadczeń. Po drugie jest, chciałabym powiedzieć, że jest więcej materiałów, ale one po prostu są, a o ciąży mnogiej ich w języku polskim po prostu nie ma.
1: Nie ma.
0: I my po prostu, no nie wiemy, co się z nami dzieje i czy to jest okej, czy nie, czy to dobrze, że w pierwszym trymestrze przytyłyśmy, nie wiem, 5 kilo, czy to za mało, czy to za dużo. Wiadomo, że każda z nas jest inna, ale jednak tak sobie myślę, że te ramy, wiedza, dostępność do informacji sprawia, że mamy więcej spokoju w sobie.
1: Tak, na pewno tak jest. No, im więcej wiemy, tym mniej się boimy. Mhm. Zawsze jest tak, że strach jest generowany przez niewiedzę, to, czego nie znamy. Ale no, na pewno masz rację, że tej literatury w Polsce jest bardzo mało i raczej jeśli szukamy tej swojej wioski, to szukamy jej, no nie wiem, w internecie, czyli tam, gdzie po prostu wiemy, że znajdzie się ktoś, kto miał podobnie do nas i podzieli się swoim doświadczeniem. I też będąc w ciąży bliźniaczej, kobiety są traktowane, że to jest ciąża wysokiego ryzyka i od samego początku jest zasiewane w tej kobiecie takie ziarno niepewności, no że tak. Trzeba bardziej uważać, bardziej zwracać uwagę, że może być większe ryzyko tego, tamtego, jakby tyle jest, wszystko jest bardziej, no nie? I myślę, że to jest bardzo trudne i tak ja osobiście sobie myślę, że jeśli nie ma takiej literatury, a faktycznie jest jej mało, no bo wszystko odnosi się do ciąży po prostu pojedynczej, bo to jest pewna fizjologia. Fizjologiczna jest ciąża pojedyncza, a od razu jak jest ciąża
0: mnoga, to jest patologia.
1: To od razu jest patologia.
0: No i w ogóle to słowo, no nie? Jak ja usłyszałam na pierwszej wizycie, to ja po prostu, wiesz, zmroziło mnie.
1: Tak, no tak, no bo od razu sobie myślisz, że coś jest z tobą nie tak.
0: Tak, że już powinnam jechać do szpitala.
1: Tak, tak. No oczywiście, no niestety ta nomenklatura medyczna, ona jest, z jednej strony ja mam w sobie do niej dużą dawkę wyrozumiałości, bo wiem, że ona jest potrzebna, żeby jakoś w tym medycznym świecie się odnajdywać, a z drugiej strony ja też widzę to, że ona bywa bardzo trudna do przyjęcia przez osoby pacjenckie, no bo ona jest właśnie taka nieprzyjazna. I sprawia, że od razu coś w nas się uruchamia, taki niepokój. I dlatego właśnie to, co chciałam powiedzieć na początku, jakoś tak przydługo wyszło, ale że po pierwsze myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że jeżeli czujemy się od samego początku, jak dowiadujemy się o tym, że jesteśmy, że będziemy mieć bliźniaki, żeby przegadać to ze swoją osobą partnerską, ze swoim partnerem i zastanawiać się, co to zmienia. Bo na początku bardzo często jest jakiś taki rodzaj żałoby po tym, że nie mamy takiej ciąży, jak ludzie
0: jak
1: zakładają.
0: Tak, wymarzyliśmy,
1: bo nie dla wszystkich, myślę, że dla mniejszości ciąża bliźniacza to jest takie, o, bliźniaki świetnie, nie ma sprawy. Raczej nie.
0: No w ogóle myślę, że zawsze to są skrajne emocje.
1: Tak.
0: Albo jest euforia,
1: tak.
0: No i refleksja przychodzi później,
1: tak.
0: albo jest takie, o matko, i co
1: to
0: my
1: jest
0: teraz zrobimy?
1: Tak. No i wtedy właśnie myślę, że jak już te pierwsze emocje opadną, to że warto się zastanowić, to jest moja rada dla par, które przeżywają to, żeby tak sobie usiąść i przeanalizować. To znaczy, z czym to się będzie wiązało? Właśnie, że te zmiany będą duże, że wszystko będzie bardziej, że wszystko będzie

0: pomnożone, że różne ryzyka też będą znacznie większe, że zmiany w ciele też będą większe, no bo te maluchy muszą się pomieścić w tym brzuchu, więc od razu skala jest jakaś taka większa. No i potem przychodzi moment porodu i połogu, który również będzie z dużą dozą prawdopodobieństwa trudniejszy, niż gdyby to było jedno dziecko. I jak do tego podejdziemy jako para? No bo to jest tak, że bardzo często kobiety mierzą się z tym same, dlatego że to one są w ciąży. No, nikt nie wejdzie w ich skórę. Partner, nawet gdyby miał najszczersze chęci, to nie będzie czuł tego, co czuje ona. I może warto by było pomyśleć o jakimś wsparciu, nawet doraźnym, na przykład terapeutycznym, żeby przygotować się na te zmiany, które czekają tę parę. I na to, że ta opieka nad dwójką dzieci jednocześnie będzie no, jakaś taka bardziej skomplikowana albo, nie wiem, obarczona większym stresem, bo to na pewno.
1: Ale dobrze, że o tym mówisz, bo ja nie wiem, jak do tego doszło, ale ja w ogóle zapomniałam o sobie na etapie całej ciąży, czyli słuchajcie, 8 miesięcy w ogóle o sobie nie myślałam. Oraz gdy sobie tam planowaliśmy z moim partnerem, który jest mega zaangażowanym tatą i od początku to było jasne, że on będzie we wszystkim uczestniczył i tak dalej, ale my oboje w ogóle nie pomyśleliśmy w tym wszystkim o mnie, że na przykład po porodzie może być mi nieco ciężko zająć się od razu dwójką dzieci, a w naszym szpitalu nie było opcji, żeby wykupić usługę położnej, która byłaby tylko dla mnie, która by mnie mogła wspierać. Później to samo w domu. Akurat tak się złożyło, że jak ja wróciłam ze szpitala, to mój partner wyjechał na 3 dni w delegację. Ja zostałam sama z dwójką dzieci. I wiesz, że ja nie pomyślałam o tym, że ja w tym wszystkim mogę na przykład źle się czuć po cięciu cesarskim, że ja będę w połogu, no bo w ogóle połóg to, no jakieś tam hasło, wiedziałam, że jest, ale co to takiego dokładnie, to też nie do końca. No i właśnie mam takie wrażenie, że prawdopodobnie w każdej ciąży, ale w tej mnogiej szczególnie, tak bardzo orientujemy się na ten główny cel, czyli żeby zadbać o tę ciążę, żeby nic się nie wydarzyło, bo też no, najczęstszym powikłaniem ciąży mnogiej jest przedwczesny poród. Tak. I tak się fiksujemy na dzieciach, że ta mama gdzieś ucieka nam.
0: No zdecydowanie.
1: Czy twoje pacjentki mówią coś o tym? Czy to jest jakieś moje doświadczenie i inni ludzie tak nie mają?
0: Nie, no myślę, że nie wiem, czy to cię pocieszy.
1: Bo ja bym wolała, żeby tak nie mieli oczywiście, ale domyślam się, że może być więcej takich osób jak
0: nie,
1: ja.
0: Nie, no zdecydowanie. W ogóle wydaje mi... Wydaje mi się, że jednak jest to historia wielu kobiet, że okres ciąży, a potem połogu, a potem czasami wielu lat kolejnych, to jest odłączenie się od siebie, co jest koszmarnie przykre. I z jednej strony działają hormony i jest to jakieś takie... no nie wiem, automatyczne działanie tych kobiet, które po prostu mają teraz cel, podchodzą do tego zadaniowo i tym celem i tym zadaniem jest zadbanie najpierw o dziecko, które jest w brzuchu, a potem o dziecko, które pojawia się na świecie najlepiej jak się da, bo każda mama chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Ale na szczęście żyjemy w takich czasach, że ten dostęp do różnych, no nazwijmy to usług, które mogą pomóc takiej młodej mamie, no jest po prostu, jest bardziej dostępny.
1: Ale masz teraz na myśli na przykład nianię? Czy bardziej położną, no w pierwszej kolejności, terapeutę?
0: No w pierwszej kolejności na pewno terapia. Mam naprawdę, no to są takie myśli, które nachodzą mnie każdego dnia. w mojej pracy, ale też nie tylko, bo jak siedzę w domu,

0: domu i myślę sobie o swojej pracy, to też te myśli kłębią mi się w głowie, że opieka nad kobietami, które są w ciąży, taka opieka oferowana przez państwo jest niewielka. Niestety. Bo to powinno być zagwarantowane. Nie jest. No ale dobrze. Ale możemy szukać. Zawsze są jakieś opcje. Grupy wsparcia. Ośrodki, nie wiem, interwencji kryzysowej. Tutaj już mówię o jakichś bardziej no, nie wiem, trudnych przypadkach. Nie wiem, położna środowiskowa. Mało kto w Polsce wie, że położna środowiskowa to nie jest tylko kobieta, która przychodzi do domu po porodzie i ma do tutaj cudzysłów, do odbębnienia jakieś tam swoje obowiązki. Mm-hmm. Musi sprawić to, tamto i do widzenia. Jest to osoba, która w poradni przyjmuje pacjentki będące w ciąży. Można się do niej zgłosić na edukację przedporodową. Jest to darmowe. I przysługuje absolutnie każdej kobiecie. I mało kto o tym wie i mało kto z tego korzysta, bo w Polsce nie jest to rozpowszechnione. Mało się o tym mówi. A tak naprawdę przez całą ciążę można się spotykać z taką położną i dzielić się z nią różnymi swoimi przemyśleniami i ona może je w sposób merytoryczny jakoś tam moderować, może odpowiadać na pytania i tak dalej. Nie jest to bardzo częste, takie mało kobiet, niewiele kobiet z tego korzysta, ale jest to opcja. Fajnie jest też, w końcu mamy 9 miesięcy na to. Z mojego doświadczenia też wynika, że mnóstwo kobiet szuka tej pomocy położnej już na sam koniec. Czyli szukam położnej do porodu. A może fajnie by było poszukać położnej na samym początku i umówić się z nią na jakiś rodzaj edukacji, na rozwianie różnych wątpliwości, na przygotowanie do porodu. Bardzo często, nawet jeżeli chodzimy na zajęcia szkoły rodzenia, co jest super cenne i uważam, że powinno się chodzić na zajęcia ze szkoły rodzenia, bo to pomaga obniżać lęk. Są na to badania. Im więcej wiemy, tym mniej się boimy. A kobiety boją się porodu i połogu, więc fajnie jest wiedzieć o nim coś więcej niż tylko to, co przeczytamy w internecie. Ale bardzo często też szkoły rodzenia to są duże grupy, w których ludzie boją się zadawać pytania, bo są skrępowani, bo jest 14 innych par i jest to ograniczone czasem, więc trzeba się spieszyć. Natomiast jak się znajdzie jakąś taką zaufaną położną, a takich położnych w Polsce jest mnóstwo, jest strasznie dużo fajnych dziewczyn, które wykonują swoją pracę z pasją i są gotowe być przy tych rodzicach, wtedy absolutnie można się zgłaszać z każdą wątpliwością. I tutaj wracamy do tego tematu, że jednak ciąża bliźniacza nie jest ciążą fizjologiczną. W Polsce położne mogą prowadzić ciążę fizjologiczną, ale nie mogą takiej ciąży, która jest uważana za patologiczną, prowadzić. To tym się zajmuje lekarz. Więc no, tutaj musi być ta kooperacja między lekarzem a położną, ale da się to zrobić, tylko trzeba się tym wcześniej zainteresować i nie robić tego na ostatnią chwilę. Bo im bardziej jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym, co zdarzy się na późniejszych etapach, tym jest łatwiej przez to przejść. Więc no myślę, że tych dróg jest bardzo dużo, wbrew pozorom, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no, że niestety musimy polegać w dużej mierze na sobie, no bo od państwa tej pomocy nie ma zbyt wiele. Jest, ale nie ma jej zbyt wiele. Niestety.
1: Ja niby wiedziałam o tym, że można korzystać ze wsparcia położnej w czasie ciąży. Nie wiem czemu. Nie zrobiłam tego. Mhm. Nie wiem dlaczego, ale nie skorzystałam. I teraz tak sobie myślę, o ile milej, bezpieczniej, fajniej i efektywniej byłoby, gdybym ja z tego skorzystała i gdyby po porodzie przyszła do mnie położna, którą ja znam,
0: tak,
1: która już wie, jakie są

0: moje, nie wiem, lęki, obawy, też jakieś zasoby, która wie, jak wygląda moje mieszkanie, która może mi pomóc, jak ogarnąć przestrzeń do opieki nad dwójką dzieci, no to by było super. Więc jeżeli jesteście w ciąży i słuchacie nas, skorzystajcie z tego, bo to jest jakaś wspaniała opcja. No, ja chodziłam na szkołę rodzenia, ale no ona prawie w ogóle nie była dla mnie. Mm-hmm. Bo po pierwsze, ja od razu wiedziałam, że ja będę miała cięcie cesarskie, a w tej szkole rodzenia no coś tam było o cięciu cesarskim, ale
1: dużo jest o porodzie naturalnym.
0: Tak, ale bardzo, bardzo mało. Więc ja tak naprawdę nie wiedziałam, jak wygląda połóg po cięciu cesarskim. Hmm. Wiele rzeczy, które dotyczyły dziewczyn w pojedynczej ciąży u mnie się nie sprawdzały albo wyglądały po prostu inaczej. A tak jak powiedziałaś, no głupio mi było zadawać moje insajderskie pytania, a jak to jest przy bliźniakach, skoro na sali było, nie wiem, 25 osób i wszystkie miały pojedynczą ciążę. Dokładnie. I teraz ja będę marnować ich czas, tak, na moje pytania, które ich w ogóle nie interesują, nie dotyczą i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo czuję to, o czym mówisz. Tak. A co my możemy zrobić, jeżeli to jeszcze nie jest taka sytuacja, że czujemy, że potrzebujemy wsparcia specjalisty, czyli na przykład terapeuty, ale chcemy utrzymać właśnie kontakt ze sobą i ze swoim ciałem, bo tak sobie myślę, że dużo łatwiej pielęgnować ten kontakt niż później odbudować.
1: Bardzo to jest trudne pytanie, bo wszystko zależy od, no to bardzo jest indywidualna kwestia, dlatego że wszystko zależy od tego, z jakiego punktu startujemy. To znaczy, jak się mamy ze swoim ciałem jeszcze przed ciążą. I naprawdę bardzo różnie to bywa, no bo są kobiety, które całe życie mają problem z zaprzyjaźnieniem się ze swoim ciałem. Mhm. Jakoś nie potrafią tego zrobić. I potem ciąża dodatkowo je jakoś tak obciąża. I to jest takie zagadnienie, którego myślę, że tutaj na szybko nie rozwiążemy, no bo to ja mogę mówić o takich prostych rzeczach, które można robić. To znaczy,
0: no tak, bo to jest w ogóle o tym, jaką mamy relację ze sobą, tak?
1: Tak.
0: Ale często jest tak, że nawet gdy ta relacja jest dobra...
1: Poprawna.
0: No bo to też wiadomo, że każdy z nas ma lepsze i gorsze okresy w swoim życiu i bardziej się ze sobą przyjaźni albo mniej.
1: Tak.
0: Ale no, z wieloma kobietami rozmawiam o tym, że zwłaszcza po porodzie mamy takie uczucie dziwne, jakby to nie było nasze ciało.
1: Tak, to jest bardzo częste. To się bardzo często z tym spotykam, dlatego że to jedno to jest ciało, ale ciała nigdy nie można odłączać od głowy. To jest bardzo ważne, że jeżeli w głowie stałyśmy się matkami, to ciężko jest wrócić do tej myśli, że możemy być też żonami, kochankami, partnerkami, przyjaciółkami, córkami i tak dalej, że to gdzieś schodzi na dalszy plan. I w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży, a potem pojawia się dziecko, jesteśmy matkami i myślimy sobie przez ten pryzmat. Okej, byłam w ciąży, więc teraz mam takie piersi, a miałam zupełnie inne. Mam brzuch, który zupełnie nie przypomina mojego brzucha, który miałam jeszcze parę miesięcy wcześniej. Te zmiany też zachodzą, mimo że to jest 9 miesięcy ciąży, to jest bardzo szybko, bo to się zadziewa jakoś tak, no... Tak kaskadowo to po prostu się zmienia. Więc często te 9 miesięcy, tak jak patrzę się z boku, to że o matko, masz tyle czasu, a potem się okazuje, że to jest strasznie mało czasu i że jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle w głowie trzeba sobie poukładać, a jeszcze dużo takiej logistyki codziennej przecież wchodzi tam w grę. No, że to jest wszystko trudne, więc wydaje mi się, że to jest tak, że powinnyśmy myśleć o sobie w ten sposób, że dla dziecka jestem matką, ale dla innych ludzi nadal spełniam te inne role społeczne. I pytanie,

0: i to już każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie, czy jestem w stanie to zrobić sama, bez pomocy osób z zewnątrz. Czy to jest tak, że faktycznie umiem to jakoś przeformułować w swojej głowie, czy potrzebuję do tego pomocy. Bo to nie jest takie oczywiste, że po porodzie potrafimy spełniać te inne role.
1: I też mam wrażenie, że otoczenie często nam nie pomaga.
0: No totalnie, bo oczywiście.
1: Bardzo często jest tak, że nagle tracimy swoje imię, tylko już jesteśmy nazywane ej, mamuśka, tak. Mama i tak dalej.
0: Tak.
1: Mama Stasia, Jagody. Często same sobie to robimy. Ja trochę z zaskoczeniem, ale też i ze zrozumieniem obserwuję, jak niektóre moje koleżanki zmieniają sobie nazwę profilu, na przykład na Instagramie. I już nie są Basią Kowalską, dajmy na to, tylko na przykład stają się mamą Anielki. I to też jest niby takie błahe, ale z drugiej strony bardzo symboliczne gubienie siebie.
0: Tak, tak, tak, tak. Ja się z tym zgadzam. No i pytanie, czy to jest okej? To znaczy, jak ona się z tym czuje, jak to wpłynie na jej relacje z partnerem i jakie to przyniesie skutki, może nie teraz w tym momencie, tylko na przykład za parę miesięcy czy parę lat. Bo jeżeli jesteśmy tak bardzo uwiązane do tych dzieci, które się pojawiają na świecie, no dzieci nie są dla nas. To znaczy, to jest taka moja opinia. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, być może wiele się ze mną nie zgodzi. No ale jak decydujemy się na posiadanie dziecko, to cały czas z tyłu głowy, mimo że spędzamy z tym dzieckiem wiele lat, musimy pamiętać o tym, że te dzieci kiedyś sobie pójdą i są zupełnie niezależnymi jednostkami i że my potem zostaniemy jeśli tego chcemy, z tym partnerem, z którym żyjemy i musimy potem na nowo się odnaleźć w tej relacji. I jeżeli dzieci wypełniają jakieś takie nasze braki, jakieś takie luki emocjonalne czy jakieś takie, że czujemy, nie wiem, że mamy za mało miłości w życiu, więc te dzieci nam wypełniają tę miłość, ale potem sobie pójdą i zostaniemy bez nich, niejako bez nich, no w pustym domu, no to musimy się potem jakoś na nowo zbudować. I to nie jest takie łatwe, jeśli od samego początku o to nie dbamy. No bo bardzo to jest fajne, że też podkreślasz o tym, że jednak to jest rozmowa o mamach, ale w tym wszystkim są też te osoby partnerskie, no nie?
1: Tak, tak podkreśliłam mamę pewnie ze względu na ciążę.
0: No tak.
1: Bo tak jak powiedziałaś, no mimo że na szczęście coraz częściej i coraz bardziej partnerzy są tacy wspierający, współodczuwający, no to jednak nikt za nas nie przeżyje naszego życia
0: nie,
1: w tym ciąży.
0: Oczywiście.
1: Dlatego tak powiedziałam o tych mamach, ale rzeczywiście no to jest tak, że to jest sprawa całego związku, a później całej rodziny. I oczywiście zgadzam się z tym, że no ta baza jest niesamowicie ważna, żeby pamiętać o tym, że no najpierw była miłość, związek i decyzja o tym, że akurat z tym konkretnie partnerem chcemy tę rodzinę budować. No i to skoro już mówimy o partnerstwie, no to chciałam przejść do życia intymnego i do seksu, bo to też jest taka część, którą mam wrażenie, że łatwo zgubić już na etapie ciąży.
0: Zdecydowanie. Szczególnie tak jak rozmawiamy o ciąży bliźniaczej, tak, gdzie ten seks jest po prostu trudniejszy. Tak technicznie.
1: Technicznie też, ale właśnie to obciążenie pewnie też jest trudne, bo no gdzieś tam pojawia się po prostu strach.
0: Tak.
1: A gdy dzieci już są na świecie z kolei, no to często chęć odpoczynku czy snu po prostu wygrywa z opcją jakichś spotkań intymnych, seksu czy nawet jakiejś chwili na przytulanie i tak dalej, po prostu na czułość. No i znowu tak sobie myślę, że łatwiej pielęgnować niż zgubić to i poparcie.

0: latach sobie przypomnieć, dobra, no to, to choć teraz wrócimy do naszego życia seksualnego, bo to musi być już strasznie trudne. Mm-hmm.
1: Tak, tak. Od czego by tu zacząć? Co by tu powiedzieć? Tak sobie myślę, że przed posiadaniem dzieci często to wygląda tak, że mamy ochotę na różne eksperymenty. No dużo osób też nie ma. Wiele osób nie ma ochoty na eksperymenty. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby eksperymentować tak własną seksualność i sobie ją eksplorować, ale że jest na to przestrzeń. No i potem jest ciąża, pojawiają się dzieci czy dziecko i nagle już tej przestrzeni jest, albo jej nie ma, albo nie ma tej chęci. I moim zdaniem super jest wykorzystać ten czas ciąży, połogu i potem tego, no nazwijmy to wczesnego rodzicielstwa, na to, żeby spróbować inaczej. To znaczy, żeby tę intymność pielęgnować inaczej, żeby to już nie było okej, kochamy się i dążymy koniecznie do orgazmu, tylko że robimy sobie z tego zabawę albo relaks, że całe nasze ciało jest seksualne, więc możemy się pieścić, dotykać w takich miejscach, w jakich do tej pory nigdy się nie dotykaliśmy. Spróbować gadżetów, których nigdy wcześniej nie używaliśmy, spróbować masażu z jakimiś olejkami, ze świecą, spróbować takich rzeczy, które do tej pory wydawały nam się, to jest jakieś nudne, po co tutaj? Bardzo wiele
0: od
1: jest takich...
0: Od razu do rzeczy.
1: Tak, od razu do rzeczy i jedziemy. A tutaj bardziej zachęcam pary, które nie mają dzieci, które są w ciąży oraz takie, które mają dzieci, czyli ogólnie wszystkich, do tego, żeby więcej czasu poświęcać na tę drogę, a nie na sam cel. No bo orgazm to może być bardzo miły dodatek do seksu, ale seks może być satysfakcjonujący i absolutnie przyjemny, bez osiągania orgazmu i bez skupiania się cały czas na genitaliach. My jednak mamy, jak ludzie mają takie przekonanie w swoich głowach, że seks równa się tutaj jakieś działania w obszarze genitaliów, coś tam będziemy robić.
0: I musi być orgazm.
1: I musi być orgazm. A ja zachęcam, żeby to odłożyć na bok i spróbować inaczej.
0: Ale to jest uwalniające.
1: Prawda? Że można, że, bo często właśnie jak kobieta jest w ciąży, koniecznie ta para dąży do tego seksu, ale nie wiedzą, jak to zrobić technicznie. Tu jest niewygodnie, tu boli, tu uciska, tak się nie da, tu nie wchodzi. Jakby różnie bywa. Żeby po prostu zostawić to i spróbować popieścić piersi, plecy, szyję, uszy, twarz, dłonie. Jakby jest tyle miejsc na naszym ciele, które mogą sprawić, że będzie nam super przyjemnie, że będziemy czuć intymność między nami i no, dadzą nam... będą substytutem tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. Mhm. Poszerzenie tego repertuaru jest, no myślę, że bardzo otwierające. I chyba niewielu osobom nadal mieści się to w głowie, że w ogóle da się inaczej niż tak, jak jest, nie wiem, pokazane w popkulturze. Tak. Mhm.
0: No super, że o tym mówisz, bo z jednej strony myślę, że w ogóle to jest... otwierające i też dla związków wieloletnich myślę, że to może być takie odświeżenie. Z drugiej strony jest to fajny pomysł na to, żeby właśnie utrzymać tę bliskość, tę intymność w momentach, które mogą być trudne dla nas, chociażby z przyczyn fizyczno-technicznych, na przykład gdy jest zaawansowana ciąża mnoga. Ja się śmieję, że na etapie takiego mocnego zaawansowania mojej ciąży to mogłam ciuchy pożyczać od Obelixa. A z trzeciej strony tak sobie myślę, że to jest też super narzędzie, żeby do tej bliskości wrócić. Mhm. Że jak ona już gdzieś tak, wiesz, nawet przez lata... Mhm.

0: gubiła nam się, potem jakoś tak głupio było do niej wrócić, no bo co, nie uprawialiśmy seksu rok, dwa, trzy i teraz dobra, no to dzisiaj. A że właśnie na przykład taki masaż jest no fajnym wstępem, mhm. I nie od razu musi się kończyć na tym grande finale. I myślę, że to jest dla wszystkich takie wspierające. Dla mnie to jest, ta rozmowa jest bardzo uwalniająca i dziękuję ci za nią.
1: Cieszę się bardzo. Też tak myślę sobie właśnie, że jak wracamy do takiego życia intymnego, seksualnego po porodzie, no to to, co na pewno muszę powiedzieć, bo myślę sobie, że to jest mój zawodowy obowiązek, no to, że absolutnie nic na siłę i że tutaj przekonywanie, zmuszanie, namawianie, kiedy jeszcze jedna ze stron nie jest gotowa, to się nigdy nie uda. Więc wszystko w swoim czasie. I myślę sobie właśnie tak, że stopniowo. Na przykład, że kobieta po porodzie, tak wiele w jej ciele się zmieniło, że może w ogóle nie wiedzieć. To znaczy właśnie tak jakby ona w ogóle się nie znała. Tak jakby musiała poznać się na nowo. Swoje ciało, swoje potrzeby. Często jest tak, że jakaś stymulacja jakichś miejsc w ciele, która wcześniej przynosiła satysfakcję, jakąś tam przyjemność, może się okazać, że w ogóle teraz to już nie działa. I fajnie jest na przykład, żeby zdjąć z siebie tę presję, to żeby jak rozmawiamy o tym, okej, czy wracamy do seksu, kiedy wracamy do seksu, żeby na przykład kobieta powiedziała, okej, ale zanim zaczniemy razem, to ja na przykład chciałabym sprawdzić sama. I za pomocą masturbacji, za pomocą właśnie gadżetów, żeby ona sobie sama poeksplorowała swoje ciało i potem na przykład powiedziała swojemu partnerowi, że no to się zmieniło i to się zmieniło. Tutaj kiedyś lubiłam tak, a teraz chyba wolałabym inaczej. Żeby to nie było tak, że to jest pod presją, że okej, teraz jesteśmy we dwójkę razem w sytuacji łóżkowej, to teraz tak, ty mnie eksploruj i ja ci będę mówiła. Można tak, jeżeli w parze obie strony uznają, że to jest w porządku, to ja nie mam nic przeciwko, ale jeśli, bo często kobiety po prostu czują, że jakoś powinny, że to już jest ten czas, że no nie, właśnie chciałabym, żeby czuły, że nic nie powinny, że mogą wszystko w swoim tempie, że nie ona jedyna ma z tym problem, że to jest kwestia, która dotyczy nas wszystkich, że to jest bardzo taka kobieca taka sprawa, że to jest coś takiego bardzo siostrzeńskiego i że możemy się z tym jakoś wszystkie utożsamiać i że każda może to sobie przeżywać po swojemu, we własnym tempie. Tak. To tak mi się wydaje, że to jest też ważne, żeby nie narzucać sobie nic.
0: Presji.
1: Tak. Żeby trudne. Nie oczekiwać. Wiem, że to jest trudne,
0: bardzo
1: dlatego
0: trudne,
1: też ja namawiam.
0: Dobrze, że o tym mówimy.
1: Tak, ja wiem, że to jest trudne i dlatego ja oczywiście tutaj mówię tak teoretycznie i tak bardzo optymistycznie, ale ja też wiem, bo pracuję z takimi kobietami, które jednak mają problem z tym, żeby wrócić do życia seksualnego po porodzie, odnaleźć się we własnym ciele i wtedy też oczywiście zachęcam, żeby korzystać z usług osób, które się w tym specjalizują i mogą pomóc. No i też, że to jest proces. No i że to nie jest tak, że ja teraz w tym tygodniu sobie postanowiłam w poniedziałek i ja już w piątek to osiągnę. Tylko, że to może się po prostu przedłużyć i że to też jest normalne.
0: Dobrze, że o tym powiedziałaś.
1: Cieszę się.
0: Bo no w ogóle myślę, że jest taka duża presja we wszystkich aspektach życia matki,
1: tak,
0: żeby być naj, super wyglądać, mieć świetną figurę, robić najlepsze śniadania do szkoły, przedszkola.
1: Tak, lunchboxy.
0: Tak.
1: Śniadaniówki.
0: No właśnie, mieć super życie seksualne, być super żoną, partnerką i tak dalej, i tak dalej. I tego wszystkiego jest tak dużo, że czasami czujemy się tym przygniecione. Więc bardzo dobrze, że powiedziałaś o tej wolności. Dziękuję, że znalazłaś czas i że

0: Nakleiłaś ten flasterek.
1: Ja też dziękuję.
0: I myślę, że bardzo wspierające było wszystko to, co powiedziałaś, bo w tym pędzie rodzicielskim łatwo zgubić siebie.
1: Tak, tak, zgadzam się. I też tak sobie myślę, słucham też ciebie i dzielisz się takimi swoimi malutkimi kawałkami z własnego doświadczenia, ale naprawdę podziwiam i chciałabym jakoś uważnić to wszystko, czego doświadczacie jako mamy bliźniaków, ale nie tylko, wszystkie mamy są super i wszystkie robicie dobrą robotę i naprawdę, no, podziwiam z całego serca i to jest takie fajne, że prowadzisz takie rozmowy, żeby też pomóc innym kobietom. To jest piękne.
0: Dziękuję. Był czas, kiedy czułam się bardzo samotna w swoim macierzyństwie. Postanowiłam to zmienić, dlatego tworzę taką wioskę podwójnych rodziców. Stefania Kumor dzisiaj była gościnią podcastu Mama do Kwadratu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję też.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do Kwadratu. Emocje.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku, tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Ty nie chcesz znów za dużo mieć, niemało też. Pierścionki dwa, przyjaciół w brud, parasol w deszcz i modny strój i dobry but. I jeszcze, żeby stał się cud, oddałabyś sukienki swe i pończoch sto, bym z tobą hen do nieba biegł i znów na dno. Bo kiedy w nas przygaśnie blask, dla ciebie skradnę jedną z gwiazd.

heaven, I'm in heaven, and my heart beats so high.